Emitter, czyli Marcin Dymiter i jego muzyka elektroniczna. W Fantazji Polskiej w dwójce słuchaliśmy cyklu Five Tracks from a Single Source, czyli muzyki wywiedzionej z brzmień, które Marcin Dymiter stworzył na potrzeby jednej z wystaw w Zachęcie. A teraz przed nami jedno ze sztandarowych dzieł Witolda Lutosławskiego, czyli ukończona w 1968 roku Livre pour Orchestre, księga na orkiestrę. Kompozycja jest uznawana za podsumowanie dotychczasowych doświadczeń kompozytorskich Lutosławskiego. Utwór składa się z czterech części właściwych, określonych przez kompozytora mianem chapitr, a więc mianem rozdziałów, no i każdy z nich odseparowany od pozostałych krótkimi intermediami, w których Lutosławski wykorzystuje swoją autorską technikę aleatoryczną, dając w ten sposób wykonawcom pewną swobodę wykonawczą. Tytuł kompozycji, czyli Livre, księga, zainspirowany został dawnymi zbiorami muzyki klawesynowej, takimi jak Livre pour clavecin François Couperena. Oto nagranie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Aleksandra Libreicha.

rozdziały muzycznej księgi, czyli Livre pour orchestre Witolda Lutosławskiego, ukazała nam Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Aleksander Liebreich. Po Lutosławskim proponuję przejść teraz do muzyki Aleksandra Tanzmana. Oto przed nami jego druga sinfonietta.

W tej późnej, pisanej w latach 78-79 kompozycji nie brakuje typowej dla Tansmana elegancji i neoklasycznej prostoty, a także żartobliwie potraktowanego pierwiastka ludowego. Usłyszymy tu m.in. popularną dziecięcą melodię Wlazł kotek na płotek czy parodię Krakowiaka. Na całość składają się cztery ogniwa: Introduzione Elestro Armonico, Scherzetto Popolaresco, Adagio Quasi Intermezzo i Finale Romantico. Drugą sinfoniettę wykona Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Takao Ukigaya.

Wysłuchaliśmy drugiej sinfoniety Aleksandra Tansmana. Dzieła z 1979 roku, w którym neoklasyczna elegancja mieszała się z typowym dla Tansmana poczuciem humoru. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Takao Ukigaya. Tansman to twórca, który niewątpliwie zapatrzony był w muzyczną przeszłość. I do tej przeszłości proponuje teraz się przenieść. Oto muzyka dawna, a konkretnie trzy polskie tańce, które zachowały się w XVII-wiecznym Vietoris Codex, zbiorze powstałym na terenie dzisiejszej Słowacji, zawierającym około 340 utworów. Po to bezcenne źródło muzyki dawnej sięgnęli członkowie Orkiestry Złotego Wieku, zespołu prowadzonego przez Jacka Urbaniaka.

trzy polskie tańce z XVII-wiecznego kodeksu Vietoris wykonała Orkiestra Złotego Wieku pod dyrekcją Jacka Urbaniaka. Wracamy do muzyki XIX stulecia w fantazji polskiej w programie drugim. Tym razem sięgam po twórczość Maksymiliana Koperskiego, kompozytora i kapelmistrza gostyńskiej kapeli świętogórskiej, po którym do dziś zachowało się prawie 60 kompozycji. Przede wszystkim mszy. Jednej z nich za chwilę posłuchamy, a będzie nią przechowywana w archiwum jasnogórskim msza uroczysta, Missa Solemnis. Śpiewają Marzena Michałowska, sopran, Agnieszka Relis, mezzosopran, Rafał Bartmiński, tenor oraz Maciej Straburzyński, bas. Solistom towarzyszy chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Dyryguje Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

To była msza uroczysta, Missa Solemnis Maksymiliana Koperskiego. Śpiewali Marzena Michałowska, Agnieszka Relis, Rafał Bartmiński i Maciej Straburzyński. Solistom towarzyszyły chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Dyrygował Marcin Nałęcz-Niesiołowski. A ja powracam teraz do płyty Orkiestry Złotego Wieku, zatytułowanej Bal renesansowy. Nie tak dawno słuchaliśmy z niej polskich tańców z kodeksu Vietoris, no a tym razem posłuchamy fragmentów z jednego z najbardziej obszernych źródeł polskiej muzyki renesansu, czyli ze słynnej tabulatury Jana z Lublina. Obok kompozycji tak wielkich postaci jak Josquin des Prez czy Heinrich Fink znalazło się w niej kilkadziesiąt anonimowych tańców różnego pochodzenia, od tańców polskich przez niemieckie, włoskie po tańce hiszpańskie. Oto wybrane z nich w nagraniu Orkiestry Złotego Wieku kierowanej przez Jacka Urbaniaka.

To były wybrane tańce, które zachowały się w tabulaturze Jana z Lublina, niewyczerpanego źródła muzyki dawnej. Grała Orkiestra Złotego Wieku, kierowana przez Jacka Urbaniaka. Pozostaniemy jeszcze w kręgu muzyki staropolskiej. Oto przed nami wybrane pieśni Cypriana Bazylika w wykonaniu ansambl Jerycho pod dyrekcją Bartosza Izbickiego.

Wysłuchaliśmy wybranych pieśni Cypriana Bazylika. Śpiewali członkowie ansambl Jerycho, dyrygował Bartosz Izbicki. Zostawiamy już muzykę dawną w fantazji polskiej i przechodzimy teraz do twórczości Karola Szymanowskiego. Już za chwilę posłuchamy dedykowanej Grzegorzowi Fitelbergowi drugiej symfonii tego kompozytora. Jej pierwsza część została wykonana po raz pierwszy w roku 1910 w trakcie koncertu promenadowego z orkiestrą zdrojową w Majerhofie, mieście położonym niedaleko Rygi. Niecały rok później, czyli w roku 1911, dzieło zostało wykonane już w całości. Szymanowski ukończył swoją symfonię, dopisując po prostu drugie ogniwo. Ale podobnie jak pierwsza część, bardzo rozbudowane, monumentalne. Drugą symfonię można uznać za sztandarowe dzieło wczesnej twórczości Szymanowskiego. Przepełnione jest ono duchem późnego romantyzmu, przede wszystkim muzyką Ryszarda Strausa. Nie brakuje w nim również gęstej, powiedzielibyśmy, secesyjnej faktury składającej się z przeplatających się ze sobą linii melodycznych, szczególnie w wieńczącej

dzieło Fudze. Drugą symfonię B-dur, opus 19 Karola Szymanowskiego, wykona Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Aleksandra Libreicha.

Tak kończy się druga symfonia B-dur op. 19 Karola Szymanowskiego. Dzieło dedykowane Jerzemu Fitelbergowi, wykonane w całości po raz pierwszy w roku 1911. Pozostaniemy przy twórczości Szymanowskiego i posłuchamy napisanej zaledwie w kilka dni na zamówienie Teatru Polskiego w Warszawie pantomimy zatytułowanej Mandragora. Autorami scenariusza Mandragory są Leon Schiller i Ryszard Bolesławski. Kompozycja miała pełnić funkcję wstawki do trzeciego aktu komedii Moliera Mieszczanin szlachcicem, a po raz pierwszy wykonano ją 15 czerwca 1920 roku. Mandragora, op. 43 Karola Szymanowskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Karola Stryi, a w partii Arlekina Stanisław Meus.

Warszawskiej pod dyrekcją Karola Stryi, a arię Arlekina wykonał Stanisław Meus. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i audycji Fantazja Polska, w której zabrzmi teraz druga symfonia Pawła Mykietyna. Dzieło z 2007 roku, pisane na zamówienie Związku Kompozytorów Polskich, związane z obchodami 60. rocznicy powstania tej szacownej instytucji. Po raz pierwszy zabrzmiała ona we wrześniu 2007 roku w trakcie koncertu inaugurującego jubileuszową 50. warszawską jesień. Przed nami Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego.

Tak kończy się druga symfonia Pawła Mykietyna. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Wojciech Michniewski. A najbliższe kilka minut w dwójce spędzimy w Himalajach. Najwyższe pasmo górskie świata, o dziwo, niezbyt często było źródłem kompozytorskich inspiracji. Twórcy z Zachodu woleli poszukiwać natchnienia w górach znacznie im bliższych geograficznie, w Alpach, czy jak to w przypadku polskich twórców, oczywiście w Tatrach. Nie znaczy to, że kompozycji inspirowanych Himalajami nie ma w ogóle. Na dzisiejszą noc przygotowałem kompozycję Jerzego Młodziejowskiego, jego odę na cześć Tenzinga, zdobywcy Mount Everest. Jako zagorzały miłośnik Tatr, badacz tatrzańskiej geologii i taternik, Jerzy Młodziejowski często odwoływał się w swojej twórczości do gór. Większość z nich, z tych kompozycji poświęcona została Tatrom.

Natomiast wyjątek stanowi wspomniana oda na cześć Szerpy Tenzinga Norgaja, a więc pierwszego obok Edmunda Hillary'ego zdobywcy najwyższego szczytu świata. Ta wyprawa, przypomnijmy, miała miejsce w roku 1953, a kompozycja Młodziejowskiego powstała 6 lat później. Skład zespołu, na jaki została przeznaczona, a więc trzy rogi, gong i smyczki, tylko podkreśla tu surowość i dzikość himalajskiego krajobrazu. Oto oda na cześć Tenzinga, zdobywcy Mount Everest, dzieło Jerzego Młodziejowskiego w nagraniu Polskiej Orkiestry Radiowej. Dyryguje Adam Banaszak.

To była oddana cześć Tenzinga, zdobywcy Mount Everest. Dzieło Jerzego Młodziejowskiego z 1959 roku. Muzyczny hołd złożony słynnemu szerpie Tenzingowi Norgajowi, który towarzyszył Edmundowi Hillaremu w pierwszej wyprawie na Mount Everest. Grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Adama Banaszaka. A oto przed nami jeszcze jedna kompozycja inspirowana Himalajami. Jej autorką jest kompozytorka, która chętnie sięga po wszelkiego rodzaju odwołania do mitologii i filozofii Dalekiego Wschodu, czyli Dobromiła Jaskot. W 2012 roku stworzyła ona kompozycję zatytułowaną Himach. Himach, czyli hinduska bogini Himalajów. Posłuchajmy. Grają na instrumentach perkusyjnych Aleksandra Wasik, Wojciech Herzyk i Tomasz Kowalczyk.

To była kompozycja Chimach, dzieło Dobromiły Jaskot, kompozycja mająca oddać rytuał hinduski i bogini Himalajów. Na instrumentach perkusyjnych grali Aleksandra Wasik, Wojciech Herzyk i Tomasz Kowalczyk. I tak też kończy się nasza wizyta w Himalajach. Zejdziemy teraz znacznie niżej, chociaż i tak pozostaniemy wysoko, bo przeniesiemy się w polskie Tatry. Były one i wciąż są miłością wielu polskich kompozytorów. Gdy pomyślimy o polskich górach, od razu przychodzą nam na myśl takie nazwiska jak Karłowicz, Szymanowski, Górecki, Młodziejowski, którego utworu dziś już słuchaliśmy, czy na przykład Wojciech Kilar. I to właśnie muzyki ostatniego z nich za chwilę posłuchamy. Oto przed nami kompozycja Siwa mgła na baryton i orkiestrę z roku 1979. Wokalny poemat Kilara został dedykowany Andrzejowi Bachledzie i powstał do tekstów ludowych z Podhala. A obrazy, które zostały tu przywołane, to spowite gęstą mgłą tatrzańskie szczyty i górskie ścieżki, po których wędruje zagubiony Juchas, poszukujący drogi do swojej ukochanej. Poemat Siwa mgła Wojciecha Kilara wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita w partii barytonu Wiesław Ochman.

Tak kończy się poemat symfoniczny Siwa mgła Wojciecha Kilara. W partii solowej Wiesław Ochman, któremu towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, całość pod dyrekcją Antoniego Wita. Wojciech Kilar to autor kilku utworów inspirowanych Tatrami. Oto przed nami jeszcze jedna kompozycja, czyli poemat Kościelec 1909. Dzieło odwołujące się do tragedii, która przeszła do historii polskiej muzyki XX stulecia. 8 lutego 1909 roku pod Kościelcem w wieku 32 lat zginął Mieczysław Karłowicz. Kompozytor, wielki miłośnik Tatr i fotografii, został przysypany lawiną, która stoczyła się ze zbocza tatrzańskiego szczytu. W hołdzie dla Karłowicza w roku 76 Wojciech Kilar stworzył niezwykle przejmujący i dramatyczny wspomniany poemat Kościelec 1909. Kompozytor stara się w nim oddać ducha muzyki Karłowicza, ale też surowy, ale jakże fascynujący tatrzański krajobraz. Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita.

0: Wysłuchaliśmy poematu symfonicznego Kościelec 1909, dzieła, w którym Wojciech Kilar składa hołd dla zmarłego tragicznie pod lawiną w Tatrach Mieczysława Karłowicza. Grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita. I tak kończymy sobotnie wydanie Fantazji Polskiej, w której wędrowaliśmy po tatrzańskich i himalajskich szczytach. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: Mówi ksiądz Łukasz Piotrowski.
3: Dlaczego ewangelista tak mocno podkreśla fakt, że uczniowie bali się zapytać Pana Jezusa o znaczenie wypowiedzianych przez Niego słów? Czy są bojaźliwi? Czy nie są ciekawi? Czy są małoduszni, zadowoleni z tego status quo, jakie panuje w ich umysłach? Przecież nie jest źle. Jezus czyni cuda, ludzie Go podziwiają, zwracają też uwagę na nich, na apostołów. Łatwo wtedy o myśli w stylu gramy w drużynie zwycięzcy. Dzisiaj, kiedy znamy całą historię Jezusa, czujemy się dość dobrze, słuchając tej Ewangelii. Ach, ci naiwni apostołowie, jak mogli się nie domyślać, że przyjdzie krzyż, że będzie zmartwychwstanie, że wszystko skończy się dobrze. Przecież to takie oczywiste. Patrzymy na to jak na historię z hollywoodzkiego filmu. Na początku będzie trudno, pojawią się wyzwania, ale na końcu nastąpi szczęśliwe zakończenie. Jak oni mogli tego nie wiedzieć? Jak mogli bać się o to zapytać? Ale jest jedno ale w naszym myśleniu. Oni, uczniowie, apostołowie, naprawdę doświadczyli wielkości Jezusa, takiej doświadczalnej. Widzieli to, jak czyni cuda, słyszeli aplauz ludzi, cały ten podziw, który otaczał Zbawiciela. Tego nie da się zapomnieć. To wszystko było bardzo żywe w ich wyobraźni, w ich pamięci. I tego nie chcieli stracić. Wobec tego pojawia się myśl, jakie wydanie w ręce ludzi. Odbijemy Cię, pomożemy. Przecież myśleli tak do końca, a szczególnie święty Piotr. Potem przyszła weryfikacja.

0: weryfikacja. Apostołowie przeszli swoją drogę. Dojrzeli do tego, co nawet bali się zapytać. Dojrzeli do przyjęcia krzyża, do przyjęcia drogi paschalnej, w której idą razem ze swoim Zbawicielem, której dają sobie szansę na to, żeby doświadczyć przemiany. A ja? Czy jestem gotów rozmawiać z Panem Jezusem o najtrudniejszych sprawach mojego życia? Czy jestem gotów na szokującą prawdę o sobie? Niekiedy na pozorne zniknięcie Jezusa z mojego życia. Kiedy się ukryje, aby dać mi szansę na poradzenie sobie ze swoimi problemami. Abym mógł wejść w doświadczenie apostołów. To jest pytanie.
1: Mówił ksiądz Łukasz Piotrowski.

0: Autopromocja.
1: Szalony finał warszawskiej jesieni 2026. To ostatnie prawykonanie z zamówień festiwalu. BSCH Sławomira Wojciechowskiego, metamuzyka z graficznej partytury Bogusława Szefera i Theory of the Subject Tronta Reinholdsena, Ellen Ugelwick, fortepian i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamonde. Transmisja dziś o 19.30. Joanna Grodkowska.
2: Oświeceniowy poemat czy obrazkowa filozofia dziejów. Ród ludzki Stanisława Staszica to nie tylko 17 tysięcy wersów, ale także grafiki poprzedzającej każdą z 18 ksiąg. Nie były jedynie ilustracjami, były wizualnym komentarzem do staszicowskiej historiozofii. O wyłaniającym się z nich obrazie dziejów porozmawiamy w niedzielę o 18.30. Michał Nowak, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 7:00. A dziś jest sobota, 26 września i 269 dzień roku. Słońce wzeszło o 6.26, zajdzie o 18.28, a imieniny obchodzą Lucja, Teresa, Lena, Cyprian i Damian. Składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. Elżbieta Malinowska za konsoletą, nad całością porannej audycji czuwa Monika Góral, przy mikrofonie Piotr Kędziorek, a poranek rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych, które dziś przedstawi Katarzyna Sowińska.
4: Dzień dobry Państwu, zapraszam. Ponad 170 filmów przygotowanych z myślą o młodej widowni, spotkania z twórcami i młodymi aktorami, a także kreatywne warsztaty. Rozpoczął się 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty. Tegoroczną nowością jest sekcja

0: ponadczasowe historie. Pojawią się klasyki kina oraz przegląd twórczości słynnego studia Cartoon Saloon, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sinicka.
1: Są tam tak przepiękne tytuły jak Sekrety Morza, Sekret Wilczej Gromady, Sekret Księgi Skels, więc to są takie odważne, poważne tytuły, ale rzeczywiście tam to dziecko jest jednak na pierwszym planie i ta perspektywa dziecięca nas prowadzi od początku do końca i mają jakąś taką twórcy wielką, wielką wrażliwość właśnie na tego dziecięcego, prawdziwego bohatera. No i w konkursie głównym mamy ogromną przyjemność prezentować w tym roku animację Kim jest Julian, czyli właśnie premierę Cartoon Saloon w reżyserii Louise Bagnale.
0: Festiwal zagości w kilkudziesięciu miastach, przede wszystkim w Warszawie i we Wrocławiu. Wydarzenie potrwa w kinach do 4 października, a potem wybrane tytuły będzie można oglądać online na stronie festiwalowej. Do kin wchodzi najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, Hot Spot. To thriller science fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdy skończyły się naturalne zasoby, a porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Scenariusz dawał nam szansę wykreowania nowego świata, podkreśla reżyserka.
2: Takim wizualnym sercem tego filmu są też lokacje. Lokacje, czyli miejsca, gdzie kręciliśmy, dlatego że to było bardzo ważne dla naszej historii zanurzyć się i wyjść z tego świata, gdzie narodziła się kultura europejska, czyli starożytna Grecja, gdzie ten świat upadł i my wykorzystujemy te wszystkie miejsca, jak stary teatr grecki, jak spalony las prawdziwy, jak lotnisko, które było kiedyś symbolem potęgi kapitalizmu i potęgi świata zachodniego, a potem w nim właśnie był obóz dla uchodźców, a teraz wjeżdżają tam buldożery. I co będzie? No będą domy dla bogaczy. Więc jest to też jakaś taka metafora współczesnego świata i bardzo mi zależało, żeby pokazać ten świat.
0: Film Agnieszki Smoczyńskiej bierze udział w konkursie głównym Festiwalu Filmowego w Gdyni. Rozpoczął się Festiwal Lublin Miasto Literatury. W programie spotkania autorskie i dyskusja, jedna z pierwszych, dotyczyła książki Odyseusze wyobraźni Łukasza Marcinczaka, mówi Rafał Rutkowski, współorganizator festiwalu.
3: Spotkanie dotyczy Odyseuszy z Maison Lafitte. Tutaj chodzi o paryską kulturę, czyli o Jerzego Giedroycia i całą plejadę świętych nazwisk polskiej literatury, polskiej migracji literackiej do Paryża, do Maison Lafitte, gdzie była redakcja, do tej pory jest redakcja paryskiej kultury.
0: Lubelski festiwal potrwa do niedzieli. Ukazał się tom Dziad, rękopis lubelski. To dokładne zdjęcia rękopisu dzieła Adama Mickiewicza. Widać tu zarówno zapis tekstu, jak i skreślenia ręką wieszcza, które są dowodami na to, jak utwór się zmieniał. Dostrzegamy na przykład, jak z wykazu osób znika ksiądz, a jego miejsce zajmuje guślarz. Jednym z pomysłodawców wydania tej książki jest Grzegorz Rzepecki z Teatru Przemiany.
4: Widać myśl w ruchu Mickiewicza, jak on to kształtował, jak on to wymyślał. Ciekawe, że jeden rękopis można czytać tak wielowarstwowo, że on zawiera zarówno jedną z pierwszych wersji poematu, jak i późniejsze właśnie myśli na temat, jak w którą stronę miałoby to pójść. No i poprawki takie już pod kątem druku robione. Mamy tutaj reprodukcje dokładne. No, jaką ma postać materialną ten rękopis? To też jest takie współczesne edytorstwo, że bardzo ważny jest ten aspekt materialny też tego papieru. Gdzieś tam człowiek za tym wszystkim stoi, ludzie.
0: Cenny manuskrypt znajduje się w archiwum Filomatów w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po 18 latach od pożaru Pałac Przemysłowy w Pradze jest znów kompletny. Odnowiony obiekt ma służyć jako przestrzeń dla wystaw, targów, koncertów oraz rozmaitych dużych wydarzeń.
5: Prace się przedłużyły, ponieważ stan zabytkowego obiektu okazał się gorszy niż przypuszczano. Teraz budynek ma potencjał, by stać się jedną z najważniejszych przestrzeni eventowych w Pradze, powiedział mi miejski radny Adam Zabranski. Według mnie jest to jeden z najciekawszych praskich budynków z końca XIX wieku, który od zawsze budził zainteresowanie. Na kongresy czy wystawy będą tu przyjeżdżać ludzie z całej Europy.
6: W podstawie z całej Europy.
5: Z zewnątrz pałac odzyskał historyczny wygląd. Na jego wieżę powróciła replika korony świętego Wacława, zastąpiona w 1949 roku przez komunistów czerwoną gwiazdą. W środku natomiast zabytkową architekturę połączono z nowoczesnym zapleczem technicznym. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9.00.

0: Pogoda.
1: Dziś na przeważającym obszarze Polski będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów, temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej. Wiatr ma być słaby, na północnym wschodzie i nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
2: Reklama.
3: AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
2: Reklama.
1: Sobotni poranek dwójki, prawie 8 minut po godzinie 7. Za chwilę opowiem Państwu, co przygotowaliśmy na dzisiejsze sobotnie spotkanie. A teraz zaczynamy muzyką Ryszarda Strausa.

Poranek z cyklu czterech pieśni op. 27 Ryszarda Strausa, Elisabeth Schwarzkopf i Edith Peinemann. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 12 minut po godzinie 7. Czy rozpoznasz swoją wieść? To tytuł projektu przygotowanego przez Łucję Samurajczyk. Zdjęcia z wsi w gminie Łyse, które mają przypomnieć mieszkańcom tej części Kurpiów o ich historii, o dziedzictwie, ożywić lokalną wspólnotę. Łucja Samurajczyk odwiedzi nas dzisiaj około 9:30 w poranku. Ma już na swoim koncie i wiele lokalnych inicjatyw, i wiele sukcesów, i wiele nagród już nawet, pomimo młodego wieku, o jej pasji, o jej zainteresowaniu lokalną kulturą, dziedzictwem kurpiowskim porozmawiamy właśnie dzisiaj w poranku. A nieco wcześniej odwiedzi nas znany już doskonale z naszej anteny Mateusz Raszewski, aby zaprosić na festiwal Zanim opadną liście. To takie jesienne spotkanie z muzyką tradycyjną w Domu Tramwajarza w Poznaniu. W tym roku odbędzie się w dniach 16-18 października. Co złoży się na te wydarzenia, opowie nasz gość kilka minut po 9:00. Z kolei po 8:00 zaprosimy na spotkanie z muzyką, tańcem, śpiewem, tradycjami Czangów, czyli węgierskiej grupy zamieszkującej niegdyś Siedmiogród, do polsko-węgierskiego Domu Tańca Wolności. Powiemy także o Dniu Świętego Michała i o związanych z tym zwyczajach pasterskich. No i oczywiście będą stałe pozycje naszego poranka, więc kolejna opowieść Wojtka Osowskiego z cyklu Historia Polskiego Folku. I jeszcze jeden ostatni już odcinek Herbarium Ludowego. Za tydzień w sobotnich porankach rozpoczynamy nowy cykl, ale o tym więcej oczywiście za tydzień, a dziś jeszcze spotkanie w Herbarium Ludowym. Będą także oczywiście płyty do zdobycia, a więc nasza płyta tygodnia, folkowa płyta poranka. Dziś przypomnimy Państwu album Maniuszki Bikont Porządki. Przypomnę, jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej premierowy koncert Maniuchy Bikont i Tria Bastarda z zupełnie nowym materiałem. Na ten koncert niestety nie ma już ani jednej wejściówki, nie sposób się wbić, no ale będziemy go oczywiście retransmitować na naszej antenie. Jest także płyta dodatkowa. Nie tak dawno słuchaliśmy w transmisji z Warszawskiej Jesieni, z Nowego Teatru, zamówionej przez Polskie Radio w ramach cyklu 10 na 100 kompozycji Cezarego Duchnowskiego, a my dzisiaj przypomnimy współpracę Cezarego Duchnowskiego z Radical Polish Ensemble i płytę Devil's Fiddle. Radical Polish Ensemble też powraca na scenę. Będziemy niedługo zapowiadać ich koncert w ramach festiwalu Unsound, ale także taką nowo-starą płytę, bo to zapis sprzed kilku lat projektu, gdzie Radical Polish Ensemble współpracował z zaproszonymi muzykami jako Radical Polish Orchestra. Mam nadzieję, że o tym projekcie więcej powiemy w sobotnim poranku dwójki za 2 tygodnie. No a dziś ich wspólna płyta z Cezarym Duchnowskim, także do zdobycia w poranku. Zachęcam zatem do spędzenia tych porannych godzin z dwójką.

0: kwartet Steliosa Petrakisa w sobotnim poranku dwójki, którego państwo słuchają. Jest 20 minut po siódmej.
1: Kalendarium.
0: Do wertowania kartek kalendarza zaprasza dziś Małgorzata Szymankiewicz.
2: Być może początków systemu kaucyjnego należy wypatrywać w 1911 roku.
3: To jest kuracja pitna, tak zwana krenoterapia. Szereg zabiegów, którym wykorzystuje się wodę mineralną i to jest cały dział, który nazywamy balnoterapią.
2: Bowiem to 115 lat temu podczas Międzynarodowego Kongresu Balneologicznego w niemieckim Bad Nauheim po raz pierwszy przyjęto definicję wody mineralnej, a potem zaczęto butelkować najpierw w szkło, potem w plastik, a dalej to już wiadomo.
4: Konsumenci skarżą się na to, że nieprawidłowo działają automaty, które odbierają butelki.
2: Problemów ze zwrotami zapewne nie doświadczył Bolesław Kielski, speaker Polskiego Radia i prezenter telewizyjny, urodzony w 1915 roku. Był laureatem Złotego Mikrofonu Polskiego Radia za wieloletnią działalność lektorską i speakerską, a czasem językoznawczą.
5: Docent Dobrzycki z Łodzi pisze, że w środowisku cukrowniczym pojawił się nowy termin brykietka. Jest to nazwa suszu wysłodków buraczanych sprasowanych w kostki o rozmiarach centymetra lub dwóch.
2: Cofamy się do XIX stulecia, dokładnie do 26 września 1889, kiedy to pierwszy

0: pierwsza Generalna Konferencja Miar ustaliła obowiązującą do 1960 roku definicję metra.
1: Dziś każde dziecko sprawnie posługuje się systemem dziesiętnym i każde wie, że...
2: Metr jest to 1/40 milionowa równika ziemskiego i że wzorzec metra zrobiony ze stopu irydu i platyny znajduje się w Sèvres pod Paryżem.
0: A słuchacze Dwójki zapewne wiedzą, że urodzona w 1899 wybitna skrzypaczka i pedagog Irena Dubiska.
3: W czasie okupacji bywałam naturalnie we wszystkich możliwych kawiarniach, bo z czegoś trzeba było żyć. Poza tym trzeba było jednak tę sztukę uprawiać, żeby nie wyjść zupełnie z wprawy.
0: Ale na propozycję zagrania przed gubernatorem Frankiem w odremontowanym Belwederze odpowiedź mogła być tylko jedna.
3: Ja grać nie będę. Dlaczego? Ja nie wytrzymam tego. Po prostu dla mnie Belweder to jest świętość. Ja nie mogę dla Niemców tam grać. Za karę odebrano mi moją kenkartę, mój Ausweis, Erlaubniskarte, tak. Zabrali mi i zostałam zawieszona w swojej działalności.
0: 81 lat temu zmarł węgierski kompozytor, pianista i etnograf Béla Bartók. Słuchamy fragmentu jego drugiego koncertu fortepianowego G-dur, wspominając w rocznicę śmierci także legendę włoskiego kina, aktorkę Annę Magnani, która w 1966 gościła w Polsce.
4: Purtroppo veramente un soggiorno molto breve, ho potuto vedere ben poco della città.
5: Jest mi bardzo przykro, że pobyt w Warszawie trwał tak bardzo krótko. Niewiele zobaczyłam miasta, ale od razu uchwyciłam jego niezwykle miłą atmosferę. Nadzwyczaj serdecznie przyjęła nas publiczność warszawska. Mimo różnic językowych miałam wrażenie, że gram dla włoskiej widowni.
0: Wspominamy też Jana Parandowskiego, pisarza, eseistę i tłumacza literatury antycznej, który na antenie Polskiego Radia wyznawał.
6: Ja jestem wielkim wielbicielem Homera, ale od czasu do czasu ten Homer mnie trochę już męczył. I wtedy nagle tworzyłem sobie jakieś opowiadanie z mojego własnego dzieciństwa, a potem oczywiście wracałem do Homera, do Odysei.
0: Wreszcie wspominamy zmarłego przed 25 laty Jerzego Afanasiewa, satyryka, poetę, reżysera, współtwórcę studenckiego teatru Bim Bom w Gdańsku, który ufał swojej dziecięcej wrażliwości.
7: Po prostu wychodzę z założenia, że fantazja tkwi na początku każdego ludzkiego zamierzenia. Jest ona chyba jakąś najpiękniejszą bajką, którą jeszcze człowiek przechowuje w sobie gdzieś z okresu dzieciństwa.
0: Także 25 lat temu wystartowała polskojęzyczna wersja Wikipedii. Zaskakująca jest historia nazwy tej internetowej encyklopedii.
8: Słowo wiki było używane na takim autobusiku na lotnisku na Hawajach, na którym, ponieważ autobusik musiał jeździć szybko, było napisane wiki, wiki, co było właśnie po hawajsku znaczy szybko. No i stąd się to wzięło. Wiki w połączeniu z pedia, czyli z członem od encyklopedii. Na początku w zamierzeniu miało to być coś, jakieś szybkie odniesienie, może nawet nie konkurencja dla wielkich encyklopedii. No bardzo szybko oczywiście to się zmieniło.
0: A życzenia od Dwójki niech zechce przyjąć w dniu urodzin Barbara Toruńczyk, publicystka, opozycjonistka, twórczyni i redaktor naczelna zeszytów literackich.
9: Życzenia składała Małgorzata Szymankiewicz, a my się do nich przyłączamy. Słuchają Państwo sobotniego poranka Dwójki, 25 minut po siódmej.

Wspominałem już dzisiaj o festiwalu Ensemble, na którym pojawi się między innymi Radical Polish Ensemble. To będzie 7 października. Natomiast już 3 października, więc za tydzień w sobotę, koncerty festiwalu Ensemble także w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. I ten koncert z naszego studia będziemy dla Państwa transmitować. A w programie tegorocznego festiwalu między innymi takie atrakcje jak spotkanie grupy Księżyc ze Svitlaną Nianio. Svitlana Nianio teraz w sobotnim poranku dwójki.

0: Svitlana Nianio obok grupy Księżyc na festiwalu Unsound 11 października. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki za 28 minut ósma.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: W ostatnim czasie Rosja codziennie bombarduje ukraińską stolicę. Wczoraj w wyniku ataków na Kijów zginęło 7 osób, a 46 zostało rannych. Wiersz w przekładzie Adama Pomorskiego czyta Magdalena Czerwińska.
2: Bez tytułu. Wciąż dziwi, dlaczego w czasie wojny jest tak mało powietrza. Nawet nie gdzieś na dworze, w ogrodzie, na drodze, ale w płucach, w źrenicach, na czubkach palców. Może powietrze postarzało się i zmalało, bo w czasie wojny ludzie rosną, a potem maleją. A potem maleje, zsycha się, próchnieje, słabnie. Praktyka klatki piersiowej, doświadczenie życiowe. Ciałek krwi, pęcherzyków płucnych.

0: Sobotni poranek dwójki za 23 minuty 8. Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Prawosławnym. Przed mikrofonem ksiądz profesor Henryk Paprocki.
1: Dzisiaj chrześcijaństwo obchodzi święto Krzyża Świętego. W prawosławiu mamy trzy święta krzyża. Pierwsze święto to jest połowa Wielkiego Postu. Mamy znalezienie drugie i trzecie. I w końcu mamy święto podwyższenia Krzyża Świętego. To święto wiąże się z pewnym wydarzeniem historycznym, mianowicie z odnalezieniem relikwii Krzyża Świętego przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego i przez wybudowanie przez cesarza pierwszej bazyliki nad Golgotą, czyli miejscem ukrzyżowania, oraz nad grobem pańskim. Pierwotnie to święto dotyczyło nie tylko podwyższenia krzyża, ale także poświęcenia tej świątyni. Później to święto zostało podzielone. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ przez to, że pierwotnie było to święto poświęcenia Bazyliki Anastazis i podwyższenia Krzyża Świętego, to nie jest tylko święto, które ma związek z pewnymi wydarzeniami historycznymi, które zaszły w chrześcijaństwie, ale które ma odniesienie do całej historii Starego Testamentu. Bo kiedy słyszymy o poświęceniu świątyni, natychmiast nasuwa nam się obraz starotestamentowej świątyni zbudowanej przez Salomona, która zostaje poświęcona. I w dniu poświęcenia król odmawia niezwykle ciekawą modlitwę w tej świątyni. Prosi, ażeby Pan Bóg wysłuchał prośby wszystkich tych, którzy przyjdą się w tej świątyni pomodlić. I na końcu mówi, także cudzoziemiec, czyli ktoś, kto nie jest wyznawcą religii starotestamentowej, także cudzoziemiec, który przyjdzie do tej świątyni się pomodlić, racz go także wysłuchać. To jest uniwersalizm zbawienia, który dotyczy wszystkich. To święto odsyła nas też do takich wydarzeń jak Mojżesz, który rozkłada ręce w kształcie krzyża i dokonuje zatrzymania wód morza, a właściwie podziału wód Morza Czerwonego, żeby naród wybrany przeszedł suchą nogą i dotarł do ziemi obiecanej. Ale przede wszystkim chodzi tutaj o moc krzyża, który uświęca całą rzeczywistość. Boską mocą objawioną w krzyżu Chrystus jako nowy Adam przemienia krzyż w drzewo życia. To drzewo życia, które utracił Adam, podniesiony na krzyżu wszystkich do siebie przyciąga. Krzyż ogarnia wszystko, niebo, ziemię, wszystkie krańce świata, ponieważ są cztery podstawowe krańce świata. Krzyż jest znakiem zbawienia. I dlatego poświęcamy mu tak dużo miejsca w roku liturgicznym. I poświęcamy mu specjalne święto. Święto na pamiątkę tamtego wydarzenia sprzed 1700 lat, kiedy podnosząc drzewo krzyża błogosławiono na cztery strony świat. Winniśmy wszyscy wejść w to działanie łaski Bożej, w działanie krzyża, który jest nie tylko znakiem, ale który także jest mocą zbawienia. Jest mocą zbawienia dla każdego człowieka. W krzyżu odnajdujemy sens naszego życia. Wszystkie cierpienia, które Chrystus bierze na siebie,

0: wszystkie grzechy stają się przemienione i stają się Paschą, przejściem do nowej rzeczywistości. Tak jak Paschą było przejście z niewoli egipskiej do wolności ziemi obiecanej, tak samo Paschą Jezusa Chrystusa jest przejście przez krzyż, przez śmierć do zmartwychwstania. Jest to zarazem wyznacznik drogi każdego człowieka. Jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem poprzez nasze człowieczeństwo. Chrystus wcielając się, nie wcielał się w coś obcego, tylko odnajdywał w każdym człowieku swój własny obraz, bo jesteśmy stworzeni, jak mówi Księga Rodzaju, na obraz Boży i na podobieństwo Boże. Ten obraz woła do swojego Stwórcy i Pan Jezus odnajduje obraz Boży w każdym człowieku i pragnie, żeby ten obraz Boży czysty stał się odblaskiem Bożej chwały, stał się receptorem łaski Bożej i mocy krzyża, która przemieni zło tego świata w łaskę zbawienia. Amen.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Prawosławnym. Usłyszeliśmy rozważania księdza profesora Henryka Paprockiego.

0: Słuchają państwo sobotniego poranka Dwójki. Za 14 minut godzina 8.
1: Poprzednim razem mówiliśmy o narodzinach sztuki Lwowskiej ulicy. Dziś przyjrzymy się momentowi, w którym weszła ona na

których imiona stały się synonimami lwowskiego humoru. Byli to Kazimierz Wajda, czyli kultowy Szczepko, urodzony 3 grudnia 1905 roku, oraz Henryk Vogelwenger, znany jako Tońko, urodzony 4 października 1904. Co ciekawe, obaj z wykształcenia byli prawnikami. Posiadali jednak genialny słuch do ulicznego bałaku i potrafili bezbłędnie naśladować batiarskie typy. Jeden grał rolę sprytnego, choć porywczego mentora, drugi naiwnego, dobrodusznego batiara o piskliwym głosie. Kluczowy dla ich kariery okazał się rok 1933. To wtedy reżyser radiowy Wiktor Budzyński, urodzony 4 marca 1906, zadebiutował z audycją Wesoła Lwowska Fala. Program nadawany w niedzielne wieczory z rozgłośni Polskiego Radia we Lwowie stał się absolutnym hitem. Szacuje się, że w latach 30. przed odbiornikami zasiadało co tydzień ponad 6 milionów słuchaczy. Cała Polska zamierała, by słuchać batiarskich przekomarzań i piosenek śpiewanych przez Szczepka i Tońka. Styl osobisty tego duetu zrewolucjonizował polską rozrywkę. Wprowadzili do eteru niespotykaną wcześniej naturalność, genialny timing komediowy i sztukę radiowej improwizacji. Choć ich skecze były starannie pisane, brzmiały tak, jakby dwaj batiarzy właśnie spotkali się na rogu ulicy i zaczęli podśpiewywać pod nosem. To dzięki nim uliczny, surowy folklor Lwowa stał się dobrem narodowym. Humor słynnych batiarów dziś być może już nie śpieszy. Zestarzała się też konwencja, no i co najważniejsze, nie ma już tamtego Lwowa. Ale gdy mówimy o historii polskiego folku, trudno nie przywołać tej sympatycznej pary. Dziś o nich, a za tydzień przyjdzie nam opowiedzieć o genialnych architektach słowa, którzy pisali dla nich teksty.

0: zabawi, gdzie śpiewy ptic kolu i płoczący snów. Tylko żelwami.
1: I bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
0: A panny to ma słodziutki ten grób, jak sobczyk kolana i mnio.
1: I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we Lwowi.
0: I szkoda Katania, bo co chcesz to bo?
1: Nie ma jak dwóch.
0: Możliwiejszy dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie.
1: I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcia, ta skaż mnie, Bóg.
0: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
2: Tylko we Lwowie!
1: Gdzie śpiewy ptitulu i budzu ze snu?
2: Tylko we Lwowie!
0: I bogacz, i dziad, tu słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
1: A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czekolada i mniód.
0: I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
2: tylko we Lwowie.
1: I szkoda gadania, i co chcesz tu.

Szczepko i Tońko ze słynnej lwowskiej fali. To o nich dziś opowiadał w swojej opowieści o historii polskiego folku Wojciech Osowski. W ostatnich tych odcinkach przypomina nam właśnie przedwojenną lwowską muzykę miejską. A wszystkie opowieści Wojtka Osowskiego o historii polskiego folku znajdą Państwo na stronie Radiowego Centrum Kultury Ludowej na portalu polskieradio.pl. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, za 7 minut 8.

0: Autopromocja.
1: Kultury polska i japońska współgrają w jej filmach. Realizując animacje, tworzyła dotąd obrazy z materiałów sypkich, twarze lalek pokrywała tkaninami o wyraźnej fakturze. Jej opowieści miały medytacyjny rytm. Jak będzie w przypadku Jelenia na podstawie pomysłu Krzysztofa Kieślowskiego? Izumi Yoshida opowie o tym Wo wszystkim z kulturą we wtorek o 19:10. Marta Strzelecka, zapraszam.
2: Kompozycje Karłowicza, które powstały jako bezpośrednie pokłosie berlińskich studiów u Heinricha Urbana, to swoisty wstęp i przygotowanie do jego opus magnum, czyli poematów symfonicznych. Drugi odcinek serii Giganci poświęcę dwóm jego wczesnym pracom, berlińskiej Białej Gołąbce i nieco później napisanemu w Warszawie koncertowi skrzypcowemu. Mieczysław Karłowicz w cyklu Giganci, jak zwykle w niedzielę o 14:00. Do usłyszenia, Andrzej Sułek.
3: Powieści księżycowe. To tytuł mojej nowej audycji, który mogą Państwo kojarzyć ze słynnym filmem Kendiego Mizoguchiego. Audycja wyrasta jednak z mojej fascynacji japońską kulturą dźwięku. Japonia będzie najważniejszym punktem na mapie, ale nie jedynym. Będę wracał do ambientu, muzyki eksperymentalnej, ale też do dźwięków codzienności. Dżingli z ulic Tokio, gier wideo, nagrań terenowych. Opowieści księżycowe, co drugi poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
4: Program drugi Polskiego Radia jest 8:00.
5: Dwójka, jesteś na miejscu, Maria Bienias.
4: Dwójki słuchają Państwo w sobotę 26 września, to 269 dzień roku. Słońce wzeszło 26 minut po 6, a zajdzie 28 minut po 18. Imieniny obchodzą Łucja, Teresa, Lena, Cyprian i Damian. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia solenizantkom i solenizantom. A w sobotnim poranku dwójki czas teraz na najnowsze wiadomości z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej, które przedstawi Jolanta Kosakowska.
6: Etnowieści.
7: Dzień dobry Państwu. Przed nami weekend wypełniony wydarzeniami w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Z tej okazji Muzeum Kaszubskie w Kartuzach zaprasza na wystawę Blisko Domu, Blisko Pamięci. O tym, co ciekawego będzie można tam zobaczyć, opowiada dyrektorka muzeum Barbara Konkol.
8: Jest to wystawa, która prezentuje przedmioty darowane Muzeum Kaszubskiemu w Kartuzach. Są to takie nabytki z duszą i historią. Świadczą o codziennym życiu, ale także są takim dokumentem czy też dziełem sztuki, przedmiotem użytkowym. Razem tworzą opowieść o ludziach, którzy żyli tutaj na Kaszubach i przekazywali kolejnym pokoleniom to, co było dla nich ważne. Centralnym punktem ekspozycji jest stół pochodzący z kolekcji państwa Czopków. Zdobią go piękne harty wykonane przez Jadwigę Gostkowską i Teresę Mokwę, przypominające o kunszcie dawnych hafciarek i znaczeniu rękodzieła w kaszubskich domach. Przedmioty są cennymi świadkami

0: przynajmniej swojej epoki i dawnych zwyczajów.
1: Dziś o 14:00 w Muzeum Kaszubskim odbędą się też warsztaty pod tytułem Światło z wosku – tradycyjne bartnictwo. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej również przygotowało wiele atrakcji w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. O tym, co będzie się działo dziś i jutro w zabytkowym dworcu w Krośnie, mówi animatorka kultury regionalnej Karolina Oleniacz.
2: Podczas spotkań gościć będziemy m.in. Aleksandrę Karmelitę, propagatorkę nurtu historii mówionej, która poprowadzi warsztaty wspomnieniowe dla młodzieży i dorosłych. Będzie można zwiedzić zabytkowy budynek pierwszego dworca kolejowego w Krośnie. Przygotowaliśmy m.in. warsztaty rękodzielnicze, podczas których będziemy haftować na starych fotografiach. Młodszych odwiedzających zapraszamy na warsztaty, podczas których damy drugie życie zrujnowanym zabytkom. Na zakończenie weekendowych wydarzeń zapraszamy na wykład pana Zdzisława Gila, opowie nam m.in. o historii gmachów kolejowych, takich jak ten, w którym dziś mieści się nasza instytucja.
1: Długie wieczory sprzyjają opowieściom. Można będzie ich posłuchać m.in. w Skansenie w Chorzowie. Od dziś podczas trzech kolejnych sobotnich spotkań cyklu Dobranocki w Skansenie dzieci i dorośli poznają świat dawnych baśni śląskich. Do udziału zachęca Marcin Gaweł z Górnośląskiego Parku Etnograficznego.
3: W chałupie ze Strzemieszyc usłyszymy fascynujące opowieści o beboku, utopcu czy meluzynie. Naszym gościem będzie znakomita gawędziarka pani Zofia Przeliosz, która podzieli się dawnymi wierzeniami i historiami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. 26 września pani Zofia przedstawi historie zatytułowane Kogo idzie trefić z rana na łące pod kopką siana, idzie grubiożna szychta i zmora. Wydarzenie jest darmowe i dedykowane zarówno dzieciom, jak i dorosłym, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w chałupie obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Dobranocki w Skansenie odbywać się będą w soboty o godzinie 17:00, dziś oraz 3 i 10 października. Dziejba to cykliczne, interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne organizowane przez Teatr Powrotów. O kolejnej odsłonie projektu w Bibliotece Miejskiej w Rybniku mówi inicjator dziejby Mateusz Suchan.
4: To już trzecia scena eksperymentów Teatru Powrotów i tym razem zapraszamy na wystawę prac Ludwika Cholesza, nieżyjącego już malarza ze Świerklan, z reportażem o jego twórczości. Do tego miniatura teatralna Pogrzebudzenie to próba zmierzenia się z obyczajem pogrzebu basa w wykonaniu Katarzyny Borzy i Bartłomieja Mieszczaka. Na to wszystko tańce, śpiewki, śląskie melodie tradycyjne w aranżacji Ewy Szymczak i okraszone choreografią Anieli Kokoszy. O 15:00 wydarzenie towarzyszące Sztuka Węgla, czyli wykład oraz warsztaty z rzeźbienia w węglu oraz graficie.
1: O brzuchy uczestników dziejby zadba Krzysztof Marek, reinterpretujący klasyki śląskiej kuchni. Wydarzenie odbędzie się w ramach drugiej edycji Tygodnia Śląskiego. I to wszystko w Etnowieściach. Dziękuję za uwagę. Kolejne za tydzień w sobotnim poranku dwójki.
5: A te dzisiejsze przedstawiła Jolanta Kossakowska. Jest 8:05, a więc sięgamy po naszą płytę tygodnia. To już ostatnia szansa na zdobycie 9. albumu z serii Lutosławski Opera Omnia, na którym utrwalono drobiazgi, miniatury pisane z myślą o dzieciach i dla dzieci. Kompozycje te powstawały w latach 40. i 50., wśród nich melodie ludowe na fortepian z 1945 roku. Cykl, w którym Lutosławski sięgnął po materiał muzyczny zbierany w latach międzywojennych w różnych regionach Polski przez kompozytora Jerzego Olszewskiego. Jeśli chcą Państwo tę płytę zdobyć, to proszę pisać do nas poranekdwojki@polskieradio.pl. Przypomnę także, czeka na Państwa płyta dodatkowa Duchnowski i Radical Polish Ensemble i owoc ich współpracy, czyli Devil's Fiddle. poranekdwojki@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i proszę wskazywać, czy wybierają Państwo płytę tygodnia, czyli Lutosławski Opera Omnia, czy płytę dodatkową, czyli płytę Cezarego Duchnowskiego i Radical Polish Ensemble.

po tej serenadzie D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta sięgnijmy jeszcze po melodie ludowe na fortepian Witolda Lutosławskiego.

0: dwie melodie ludowe na fortepian, Michał Michalski, muzyka Witolda Lutosławskiego, no i to ostatnie spotkanie z naszą płytą tygodnia, czyli z 9. albumem z serii Lutosławski, Opera Omnia. Powędruje on do pani Ewy z Łodzi, a pani Małgorzata z Poznania otrzyma płytę Cezarego Duchnowskiego i Radical Polish Ensemble. Za kilkanaście minut szansa zdobycia naszej folkowej płyty Poranka, czyli albumu Maniuchy Bikont Porządki. Fundacja Eko Etno oraz Stowarzyszenie Numinozum zapraszają na polsko-węgierski Dom Tańca Wolności. To dziś wieczorem w Warszawie na Jazdowie. Szansa na poznanie muzyki, tańca i śpiewu czangów. O szczegółach Oldze Bożyszkowskiej opowiedziała Joanna Mieszkowicz, animatorka i miłośniczka kultury czango.
1: Dom Tańca Wolności to wydarzenie poświęcone muzyce tradycyjnej, głównie związanej z Węgrami i kulturą czango. Będziemy poznawać, rozkoszować się właśnie w tańcach, w melodiach tej grupy etnicznej. Będą melodie z Mołdawii i z Gimeszu. Kultura czango jest bardzo bogata, bardzo ciekawa, też enigmatyczna, ponieważ jest to jedna z najmniej znanych grup etnicznych w Europie. Zamieszkuje aktualnie Rumunię, właśnie teren rumuńskiej części Mołdawii i Dolinę Gimesz w Siedmiogrodzie oraz okolicy Braszowa. W tej kulturze można, kulturze muzycznej przede wszystkim można usłyszeć wpływy i żydowskie, i cygańskie, i bałkańskie, a nawet trochę polskich.
2: Co czeka nas w programie warsztatów?
1: Dziś wieczorem zapraszamy od godziny 18. Zaczynamy warsztatami tanecznymi, instrumentalnymi, a w przerwach, żeby złapać oddech, pośpiewamy też troszeczkę, a od godziny 20 potańcówka właśnie w duchu domu tańca, czyli Tanzhas, to pochodzący z Węgier fenomen wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Idea wielopokoleniowego wydarzenia, w którym wszyscy uczą się od wszystkich. Tworzymy wspólnotę, która właśnie poprzez taniec, śpiew, muzykę wspólnie się bawi, odpoczywa, spędza cudownie czas.
2: Ze spraw przyziemnych, czy na warsztaty taneczne należy przyjść z partnerem, albo czy trzeba być wyposażonym w jakieś specjalistyczne taneczne obuwie?
1: Tutaj dotykamy specyfiki tańców mołdawskich, czango. Są to tańce przede wszystkim w kręgu, więc nie potrzeba mieć partnera, a nawet jak występują elementy parowe, to zawsze znajdzie się osoba do pary, ale w założeniu są to właśnie tańce w kręgu, więc tańczymy wspólnie. Dobrze mieć wygodne buty, najlepiej takie twardszą podeszwą. Warto wziąć koszulkę na zmianę albo nawet sukienkę, bo tańce są dość szybkie. Można się nieźle zgrzać. Na miejscu będzie woda, herbata, więc można będzie uzupełnić płyny.

0: przede wszystkim warto mieć po prostu nastawienie takie pozytywne, chęć obcowania z wspólnotą, poznania czegoś ciekawego albo odkrywania swoich korzeni, bo myślę, że ta różnorodność i w ogóle muzyka tradycyjna porusza nasze serca, porusza takie struny, które dają do myślenia i pozwalają gdzieś zastanawiać się nad głębszymi egzystencjalnymi pytaniami.
1: Porusza nasze struny, porusza jakieś takie głębokie warstwy duszy. No i będziemy mogli też pośpiewać, prawda? Czyli poruszyć także dość dosłownie nasze struny głosowe.
0: Tak, jak najbardziej specyfiką właśnie też kultury tango jest to, że tańcom towarzyszą przyśpiewki. W naszej kulturze też to występuje, ale sposób wykonania tych przyśpiewek właśnie węgierskich jest bardzo odmienny. No, mnie zafascynowało to kiedyś, podróżując do Bułgarii, stojąc na granicy w jakimś korku, nagle słyszę jakieś takie pokrzykiwania i okazało się, że właśnie jedzie zespół tradycyjny węgierski i wykonują te przyśpiewki po prostu przed autobusem. I to było takie niesamowite doświadczenie. Pierwsze moje właśnie z węgierskimi przyśpiewkami. Warto tego spróbować. I to poruszenie różnych zmysłów i różnych czasem zapomnianych umiejętności, bo kiedyś śpiew był naturalny. Warto spróbować. Może będzie trudno po węgiersku, ale melodia czasem sama skłania do stworzenia własnej przyśpiewki, więc pole do improwizacji i do zabawy jest ogromne.
1: Czy jest jakiś próg wejścia? Trzeba dysponować jakimiś umiejętnościami, czy w zasadzie nie ma to znaczenia? Co poleciłaby pani takim osobom, które chciałyby jakoś wejść w ten krąg zainteresowań?
0: Pierwszy raz spotkałam się z domem tańca, po prostu chodząc od kawiarni do kawiarni krakowskiej i nagle usłyszałam cudowną, energetyczną muzykę, tańce w kręgu. Taniec w kręgu jest na tyle wspaniały, że tworzy wspólnotę, że możemy patrzeć, a nawet rozmawiać ze sobą, uśmiechać się do siebie. Nie ma tego dyskomfortu związanego z taką jednak większą bliskością w parze. Tak naprawdę na wydarzenie może przyjść każdy i z przygotowaniem bądź nie. Proszę się nie bać, warto spróbować. Żywa muzyka grana w taki sposób bardzo, bardzo łagodny, tradycyjny, w składzie bardzo tradycyjnym, kameralnym, bo Forkosz Gyulay gra przede wszystkim na skrzypcach, a Bolaś Rac na kobzie. Węgierskim kobozie. Więc mamy tutaj do czynienia z taką dużą łagodnością, dzięki temu można też odpocząć i naprawdę doładować baterię.
1: To jeszcze tylko powiedzmy, gdzie widzimy się dziś wieczorem?
0: Od 18 do północy, a może ciut dłużej, widzimy się na Jazdowie w chacie Numinozum, czyli w drewnianym domku w zielonym sercu Warszawy. Zapraszam bardzo serdecznie. Szczegóły można znaleźć na Tango.pl.
2: O polsko-węgierskim Domu Tańca Wolności Olga Bożyszkowska rozmawiała z Joanną Mieszkowicz, animatorką i miłośniczką kultury tango. Wydarzenie stanowi wstęp do organizowanego w Krakowie w dniach 16-18 października 7. Festiwalu Tango. A my słuchamy melodii z tradycji ludu tango w wykonaniu Kapeli Hałasów.

Kapela hałasów i tańce korowodowe ludu Chango. A dziś na Jazdowie okazja, aby spotkać się z muzyczną tradycją tej niezwykłej grupy etnograficznej. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 28 minut po ósmej.

Skerca Tarantella, Gmol op. 16 Henryka Wieniawskiego. Grali Bartłomiej Nizioł i Waldemar Malicki, a Bartłomiej Nizioł oraz Hugh Lee dziś wystąpią w cyklu Z klasyką przez Polskę. To w naszym studiu imienia Władysława Szpilmana. O godzinie 17 ten recital będziemy dla Państwa transmitować na naszej antenie, a także możliwość oglądania streamingu wideo na kanale YouTube radiowej Dwójki. A w sobotnim poranku Dwójki czas teraz już, aby sięgnąć po naszą folkową płytę poranka, czyli album Porządki Maniuchy Bikont. Przypomnę, jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert będący premierą nowej płyty Maniuszki, nagranej wspólnie z Triem Bastarda, zatytułowanej Ale Będzie. Te płyty wiele łączy, oprócz samej wokalistki. Maniucha Bikont przez kilka niestety tylko lat przerwanych przedwczesną śmiercią pisarza współpracowała właśnie z pewnym pisarzem, który tworzył teksty chociażby na płytę Porządki. Proszę powiedzieć, jak nazywał się ten artysta, ten pisarz, ten twórca, z którym Maniucha Bikont współpracowała, którego zaprosiła do napisania tekstów na bardzo zresztą przecież osobistą płytę, jaką jest album Porządki. Można do nas pisać poranek@polskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22.

0: zabawie. Jutro koncertowa premiera nowej płyty Maniuchy nagranej z Triem Bastarda. A autor tekstów ten sam i o niego właśnie pytaliśmy dzisiaj. Mamy połączenie ze słuchaczem. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kim był ten twórca, pisarz, z którym współpracowała Maniucha?
1: To był oczywiście nieodżałowany Marcin Bicha.
0: Tak jest, to bardzo dobra odpowiedź. A z kim mam przyjemność? Do kogo powędruje płyta Porządki?
1: Mariusz z Warszawy.
0: Bardzo mi miło. Panie Mariuszu, gratuluję. Wysyłamy do pana album Porządki. Na pewno też na naszej antenie pojawi się wkrótce płyta Ale Będzie, no a jutro koncert premierowy tej płyty. Jeszcze raz gratuluję. Miłej soboty. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dopóki watra w bacówce się pali, dopóty trwa wypas. Przy ogniu na chwilę przed jesiennym redykiem Magdalena z Bylut-Wiśniewska zapytała pasterzy o tegoroczny sezon pod Babią Górą. Baca i Juchasi z hali Barankowej przyznają, że to nie był łatwy rok. Udało się utrzymać liczebność stada, ale oprócz wilków głównym problemem była pogoda.
2: Ja się nazywam Witold. Z Rafocowego, za samego środka, byłby tu nie przyszedł, pytała mnie ciotka.
3: Baca się przedstawi.
4: Jakub Ciężczak z Cyrwiennego. Teraz już siódmy rok tu jesteśmy.
3: I w tym samym składzie?
4: W tym samym, no.
3: Czyli Baca Kuba i Juchasi, pan Witek i drugi i pan Józek jeszcze.
4: Józef Lastak, no.
3: Ten ostatni sezon, jaki on był?
4: Myślę, że dla wszystkich baców był dość ciężki, bo wiosna była bardzo zimno i długo. Później zaś sucho, bardzo gorąca, to jest przysłe. Tam tydzień był taki, upało w bacowce, jak saunie, nie wszystkim ciepło. I zwierzętom ciepło, i ludziom ciepło. No i wiatr, tu wysuszone są we wierchu, no to sucho, no bardzo sucho. Trawa później może i była, no ale się zaś zestarzało to wszystko, no i zaś przysłe nie lało w ogóle. Teraz coś, byś powiedział, się polepsyło, no ale... No sierpień był tragiczny, no jakusimy przetrwali, no.
2: Wody brakowało, niektórym bacom tak samo, tu w potokach brakowało stawak wody już. Łowce przy tym cierpią mocno, jak one nie mają tak po prostu, jak powinny mieć, no.
3: A jeżeli chodzi o zwierzynę dokuczałe, drapieżniki?
5: Nie. Co roku jest ciężej tu. Wilk pokazał się hanie mnie w pół lata. Poednie mi tam owce ciupną. No ugryz i łapił i no głodwiał. Biały dzień w południe nad wsią. Jest mocno wilków.
2: No i co noc nie dają spać, no wilki tak samo. No to co noc jest pilnowanie, no bo jakbyś nie pilnował, no to wiadomo, żeby tych zdarzeń było więcej. No ale nawet tej nocy to my się nie wyspali nic tu konkretnie, no bo nie dość, że tu gdzieś z dołu podchodziły, to jeszcze i dziki i tak dalej, jelenie teraz, rykowisko jest, wie pani, co to się dzieje w nocy. Psy, przecież to wszystko jeździ, owce się lękają. I nie
5: przecież. Nie ma możliwości.
4: No ale tak w ogóle sezon do sezonu tu idzie i coraz sukces. Jest, no. A jak to, jak przyjdzie psłata, no to leje zaś dwa tygodnie i to w jesieni wtedy, kiedy go nie trza, no.
3: Ja panu nie wypominam PESEL-u, ale na pewno pan jest trochę dłużej w tym świecie. Czy pan tęskni za takimi dawnymi czasami? No Baca Kuba to jednak młody człowiek.
2: No Baca Kuba ma połowę młodszy. Co na mnie? Pewnie, że się tęskni za takimi prawdziwymi, starymi, dobrymi czasami, można to powiedzieć nawet. Ta cywilizacja nas też tak nie całkowicie urządza, bo ten tłum ludzi, co przychodzą i tak dalej, to też nas nie bardzo tak cieszy, tylko nieraz po prostu i troszkę irytuje.
3: A czujecie się czasem jak atrakcja?
4: No czasem pewnie tak, no. I no nie do końca my są wtedy szczęśliwi, no. I zadowoleni z tego, no. Tłumy tych ludzi jest różnych ludzi, jest tacy, co rozumieją, a drugi nie zrozumie, choćbyś mu tłumaczył, że to nie jest z ocji tam jakieś ich agroturystyka, no bo to jest żywe zwierzę, nie? To nie jest do głaskania, bo my to czerpimy korzyść z tego. My to mamy po to, co by się z tego utrzymać, nie? A nie po to, co by to jakoś tam okazywać. Można sobie z dalsza popatrzeć, no ale niekiedy nie przetłumaczyć, bo on musi w środku między ławcami stanąć i tam sobie chce zdjęcie zrobić, nie?
0: Baca Jakub Ciężczak sprowadził już większość stada z hali Barankowej. Redyk w Zawoi otworzył sezon na jesienne redyki. Kolejne odbędą się w Szczawnicy, w Nowym Targu, a już jutro w Węgierskiej Górce.

0: Kapela Wałasi w nagraniu z konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, jest za kwadrans dziewiąta.
1: Herbarium Ludowe.
0: I ostatni już odcinek z tego cyklu. Kiedy zimą większość roślin traci liście, one wciąż pozostają zielone. Nic więc dziwnego, że w dawnej kulturze ludowej przypisywano im szczególne znaczenie. Jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, jemioła, jałowiec czy bluszcz pojawiały się w wielu zwyczajach i obrzędach, a ich zieleń kojarzyła się z życiem, które nie ustaje nawet w czasie zimy, a więc także z siłą, trwałością i odrodzeniem. Jemiołę wieszano w domach, wierząc, że przyniesie szczęście i ochroni mieszkańców. Jałowiec miał oczyszczać i chronić, jego dymem okadzano domy i obejścia. Obecność roślin wiecznie zielonych przypominała, że życie nie znika całkowicie. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
2: Rośliny zimozielone w polskiej tradycji ludowej. Część druga i podsumowanie. Oprócz takiego typowo praktycznego zastosowania pewnych gatunków roślin w tradycyjnej kulturze, duże znaczenie miały też wierzenia i symbolika. I spośród roślin zimozielonych

Tak jak mówiłyśmy, bardzo ważne miało znaczenie to, że one przez to, że wiecznie mają te liście, że wiecznie mają siły witalne, to rośliny te symbolizowały nieśmiertelność, ale też trwałość uczuć. Więc taką bardzo ważną krzewinką zimozieloną był barwinek w naszej tradycji ludowej. To nie jest roślina iglasta, ale jak popatrzymy, to wszystkie te zimozielone krzewinki, które gdzieś w tej tradycji ludowej

wplatano też w roślinne takie ozdoby podczas świąt wielkanocnych. To wszystko chodziło o to odradzanie się, jakby trwałość życia i trwałość uczuć. I barwinek był rośliną często sadzoną na grobach, co miało symbolizować trwanie dalsze duszy, mimo tego, że ciało umarło. I później, bo barwinek jest naszą rośliną rodzimą, jest rodzimym składnikiem naszej flory, kiedy do polskich ogrodów trafił już mirt, to również w podobny sposób był wykorzystywany, więc to już bardziej taka roślina ogrodowa, no ale też w tej naszej tradycji gdzieś tam głęboko zakorzeniona, więc barwinek i mirt.

Świerki jodły miały bardzo duże znaczenie też ze względu na produkcję żywicy, która była wykorzystywana. W ogóle żywy i żywica mają wspólne źródło słów, co miało bardzo duże znaczenie dla ludowej wizji świata, bo tam podobne czyniło podobne, taka magia sympatyczna. Zapach żywicy sosnowej leczył schorzenia dróg oddechowych. Mieszano żywicę sosnową z mlekiem na przykład na przeziębienia, a żywica jodłowa miała leczyć rany, świerkowa mogła również wyciągać ból. Powszechnie również wykorzystywano żywice do okadzania. Do dzisiaj mamy kadzidła, które są złożone z żywicy, więc to było bardzo częste wykorzystanie, nie tylko same igły, same gałęzie, ale też właśnie ten sok, ta żywica z drzew. Zdarzało się również, że w tekstach folklorystycznych pojawiały się drzewa iglaste, które były takimi metaforami o zabarwieniu trochę erotycznym, ponieważ takie jodły na przykład stawały się odpowiednikiem panny i zhańbiona dziewczyna na przykład była taką suchą jodłą. Nie chciano jej, ponieważ ona już była bezużyteczna w takim ludowym mniemaniu. I tak jak właśnie drzewo iglaste, suche, jest już kompletnie martwe, tak jak te grochowiny kiedyś wspomniane, zupełnie nieżywe. Także tutaj to też było tak wykorzystywane.

0: bardzo często napomykam o tym, że ludzie stosowali jakieś rośliny, czy kulinarnie, czy leczniczo, czy właśnie wykorzystywali do okadzania domostw, nie mając świadomości o jakichś właściwościach, które wynikają konkretnie ze składu chemicznego, czy właśnie z właściwości, jak ten skład chemiczny działa na nas, na nasze zdrowie. I chciałam bardzo podkreślić tą głęboką mądrość naszych przodków, która wynikała z takiej obserwacji, tak, bardzo czułej, ponieważ oni musieli być bardzo skupieni na tym rytmie przyrody i mieć taką mądrość wynikającą właśnie z tego, jak to na nas działa. To pewnie było już wieloletnim, wielopokoleniowym doświadczeniem, jakąś metodą prób i błędów sprawdzane, czyli gdzieś ta wiedza była, ona może nie była usystematyzowana i nazwana, ale ludzie mieli świadomość tego, które rośliny są dostępne, o jakiej porze roku, które można zasuszyć, które się zjada na surowo, które na co pomagają, więc to była taka naturalna mądrość wynikająca z obserwacji i to jest coś, czego nam w dzisiejszym czasie brakuje, takiego skupienia i takiej czułej obserwacji i jakby analizy tego, co widzimy, tak, i wyciągania wniosków. My żyjemy w takim pośpiechu, przebodźcowaniu, wszystko możemy bardzo szybko gdzieś znaleźć. Jednym uchem wleci, drugim wyleci, natomiast nasi przodkowie bardzo, bardzo musieli właśnie zwracać uwagę na to, jak te rośliny oddziałują na ich życie, żeby po prostu móc z tego korzystać.
1: Echem takiej obserwacji, takiej uważności, dzisiaj mówi się na to uważność, była właśnie tradycja ludowa. Te przekazy nie były takie suche, surowe, nie było zapisków, nie było książek o zielarstwie, tylko były pieśni, były baśnie, były jakieś opowiastki, były historie, które przekazywały nam babki i ta mądrość zawierała się w tej tradycji.

tradycji, w tych wszystkich zwyczajach, które były kultywowane i przekazywane. I gdzieś można było zapomnieć po drodze, dlaczego takie ziółko jest wplatane do wianka na przykład, albo takim zielem okadzamy domy, ale to była już tradycja i tego się nie kwestionowało, ponieważ to zawsze działało. A jak działało, to nie było sensu tego zmieniać.

Babie lato za pasem, kolejny sezon wegetacyjny dobiega końca. Przeszliśmy przez cały cykl rozwojowy roślin, przez to, jak one towarzyszyły człowiekowi w jego codzienności, w jego menu, w jego wierzeniach, w jego potrzebach i też w jego rozrywkach. Ten sezon wegetacyjny kończy się tylko pozornie, ponieważ to gatunki zimozielone są tymi roślinami, które trwają cały czas, a pozostałe gatunki roślin skrupulatnie przygotowały się na to, by przeczekać tą niekorzystną porę roku i z kolejną wiosną na nowo wystartować.

Tak jak jesień przygotowuje rośliny do zakończenia roku, tak i my zakończyliśmy dziś nasz cykl Herbarium Ludowe. Przez etnobotaniczny świat oprowadzały nas Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska, którym towarzyszyła Patrycja Cisz. Rośliny zimnozielone pozostawiają z nadzieją na nowe, dlatego też zapowiadamy, że w przyszłym tygodniu rozpoczynamy nowy cykl Sen o poranku. W tym nowym cyklu wraz z profesor Violettą Wróblewską będziemy przyglądać się oczywiście snom, przede wszystkim jako zjawisku kulturowemu. Zanurzymy się w sen, żeby sprawdzić, co mówi nam o człowieku, o jego wierzeniach i o jego kulturze.

0: Autopromocja.
1: 30 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Z tej okazji w zapiskach ze współczesności o swojej drodze do polszczyzny opowiedzą ci, którzy rozsławiają naszą literaturę na całym świecie. Między innymi Hatif Janabi, Antonia Lloyd-Jones czy Xavier Faré.
2: Zdałem sobie sprawę, jak przyjechałem do Poznania, że znam zaledwie parę słów, wszystkie tylko w mianowniku.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
3: Oświeceniowy poemat czy obrazkowa filozofia dziejów. Ród ludzki Stanisława Staszica to nie tylko 17 tysięcy wersów, ale także grafiki poprzedzającej każdą z 18 ksiąg. Nie były jedynie ilustracjami, były wizualnym komentarzem do staszicowskiej historiozofii. O wyłaniającym się z nich obrazie dziejów porozmawiamy w niedzielę o 18:30. Michał Nowak, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maciej Szajkowski.
5: Słuchają Państwo Dwójki, minęła dziewiąta. A dziś jest sobota, 26 września, 269 dzień roku. Słońce wzeszło o 6:26. A zajdzie o 18:28. Imieniny obchodzą Lucja, Teresa, Lena, Cyprian i Damian. Solenizantkom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. W poranku czas teraz na wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
6: Wieczorem poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w Teatrze Muzycznym. W tym roku o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy walczy 16 tytułów.
7: Zdaniem krytyka filmowego Janusza Wróblewskiego na Złote Lwy największe szanse mają dwa filmy. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczeńskiego.
8: Czarno-białe, oba o latach 50., oba wyciszone, intymne. To są arcydzieła.
7: Z kolei filmoznawca Andrzej Bukowiecki zwraca uwagę na film Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego, który przedstawił historię miłości Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie powstawania Komitetu Obrony Robotników i rodzącej się Solidarności.
9: To jest bardzo ciekawie, przejmująco opowiedziany, bardzo ważny kawałek historii i jest bardzo pięknie pokazany temat miłości Jacka i Gajki.
7: Podczas wieczornej gali nagrody zostaną przyznane także między innymi za reżyserię, scenariusz, za pierwszo- i drugoplanowe role kobiece i męskie. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
6: Dodajmy, że film Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę otrzymał nagrodę dziennikarzy akredytowanych na festiwalu w Gdyni. Paweł Pawlikowski ponownie ubiega się o Oscara. Jego film Ojczyzna, opowiadający o pisarzu Tomaszu Manie i jego córce podróżującej

0: żyjących po powojennych Niemczech jest polskim kandydatem do nagrody w kategorii najlepszy film zagraniczny. Podczas konferencji prasowej w Gdyni reżyser mówił, że niezwykle cieszy go ta decyzja, choć przyznał, iż czeka go wiele pracy, aby otrzymać nominację Amerykańskiej Akademii Filmowej.
1: Po prostu cały czas trzeba gadać, tłumaczyć, sprzedawać ten film, który gdzieś tam jest o ciszy i o prostocie, a tu musimy robić hałas, żeby sprzedawać film, który jest o ciszy. Ale pomijając tego, jestem bardzo dumny i się cieszę. Bardzo lubimy ten film, nie?
2: Tak, znaczy,
1: kochamy, więc fajnie, że pójdzie świat tak, i tak. Jest naprawdę o czymś ważnym teraz szczególnie, więc jak najbardziej będziemy walczyć, żeby on miał jakiś wydźwięk.
0: Film Ojczyzna walczy też o Grand Prix Festiwalu w Gdyni. Ręce mam czyste i podłogę mam zieloną to tytuł wystawy w Galerii Labirynt w Lublinie. Prezentujemy kolekcję galerii tworzoną od lat 60. wyjaśnia kurator ekspozycji Paweł Korbus.
3: Mnie te obrazy z kolekcji porwały, pochłonęły, podobają mi się. To są wartościowe prace, na które trzeba patrzeć, bo tam jest dużo wartości wizualnych, dużo rzeczy, których możemy się dzisiaj przeglądać.
0: Wystawa obejmuje niemal 100 prac, w tym malarstwo, rysunek, grafikę. Są obrazy takich artystów jak Edward Dwórnik, Adam Styka czy Antoni Fałat. Dobiegły końca badania archeologiczne w podziemiach katedry we Fromborku, gdzie pochowanych zostało wielu biskupów i kanoników warmińskich. Nie wiadomo jednak, czy wśród nich są szczątki wuja Mikołaja Kopernika, mówi Robert Szaj, prezes Fundacji Nicolaus Copernicus.
4: Odnaleźliśmy szczątki, które mogą być szczątkami biskupów z okresu XV-XVI wieku. Z tych szczątków pobraliśmy próbki do badań genetycznych. Nie mamy pewności, czy jest wśród tych szczątków, ale być może jest biskup Łukasz Wacenrode.
0: Materiały zostały przekazane do dalszych analiz, a badania prowadzono w ramach projektu Copernicus 2043. W Stanach Zjednoczonych uczczono dorobek Dolly Parton, niedawno zmarłej amerykańskiej piosenkarki. Nie tylko Kalifornia ogłosiła 25 września Dniem Artystki.
5: Kalifornia czy Ohio, a także wiele hrabstw i miast w całym kraju prawnie ustanowiły 25 września Dniem Dolly Parton. W rodzinnym mieście artystki Nashville zachęcano mieszkańców do noszenia różowych ubrań, ukazywania życzliwości i oglądania pokazów sztucznych ogni. Organizacja non-profit Musician on Call prezentowała muzykę inspirowaną twórczością Parton pacjentom, weteranom, opiekunom i personelowi szpitali w całych Stanach Zjednoczonych. Wszystko to w hołdzie wykonawczyni przeboju Jolene, która zmarła 25 sierpnia w wieku 80 lat po nieujawnionej publicznej walce z chorobą nowotworową. Dolly Parton na przestrzeni dekad zbudowała imponujący dorobek jako piosenkarka i autorka tekstów, aktorka, filantropka oraz przedsiębiorczyni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były wiadomości kulturalne, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl.
6: Pogoda. Dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów, a temperatura maksymalna od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej. Wiatr ma być słaby, na północnym wschodzie i nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
7: Reklama.
8: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
7: Reklama.
6: Sobotni poranek dwójki, 7 minut po 9:00. Elżbieta Malinowska za konsoletą. Nad całością porannej audycji czuwa Monika Góral. Przy mikrofonie Piotr Kędziorek. Zapraszamy

na trzecią godzinę naszego spotkania, a w niej rozmowa z Łucją Samorajczyk, młodą regionalistką propagującą kulturę, dziedzictwo swojego rodzimego regionu, czyli Kurpiów Puszczy Zielonej, a nieco wcześniej odwiedzi nas Mateusz Raszewski, znany muzyk, budowniczy instrumentów, animator z kolei regionu kaliskiego przede wszystkim, ale dziś będzie zapraszał na imprezę w Poznaniu. A na tej imprezie między innymi muzyka od Kazimierza Mety.

Kapela Metów, a nagranie Andrzeja Bieńkowskiego, nie tak dawnego jubilata, obchodził bardzo okrągłe urodziny.

0: rodziny. Andrzeju, jeśli nas słyszysz, to najlepsze życzenia od przyjaciół z Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Gość poranka dwójki.
0: A w moim studiu Łucja Samorajczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jeszcze studentka?
2: Tak, jeszcze tak.
0: I to etnologii teraz, chociaż już jedne studia pani skończyła. Czyli ta taka pasja trochę amatorska na początku jakoś panią skłoniła, żeby też wiedzy akademickiej trochę nabyć.
2: Zdecydowanie tak. Miałam jakieś takie poczucie, że czegoś mi w tym życiu brakuje i mimo, że jakoś na początku nie zdecydowałam się po liceum pójść na etnologię, no bo jak, no, jakieś takie rozkminy typu, no przecież to jest kierunek humanistyczny, tak? A po ścisłym to przecież będzie lepsza praca, nie? Ale szybko zweryfikowałam siebie i skończyłam kierunek ścisły, aczkolwiek no jednak potem moje serce skierowało mnie na etnologię, bardzo się na niej spełniam. Co prawda jestem zdecydowanie bardziej terenowcem niż pisarzem, więc no, jeszcze czeka mnie napisanie pracy magisterskiej.
0: No to będziemy trzymać kciuki. Co, praca magisterska o kurpiach?
2: Zdecydowanie, od samego początku.
0: Ja muszę wyjaśnić, zaprosiliśmy tutaj panią Łucję, dlatego że pomimo młodego wieku jest już bardzo utytułowana też. Sporo nagród już ma pani na koncie za swoją działalność. Między innymi chociażby mazowiecki laur Oskara Kolberga. Jak to się stało, że pani tak się zafascynowała swoim rodzimym regionem i też gdzie znalazła pani w sobie taką energię, żeby tyle działań na rzecz kultury swojego regionu i dziedzictwa Kurpiów w Puszczy Zielonej podjąć?
2: Myślę, że to jest kwestia tego, że wychowywałam się w domu międzypokoleniowym, znaczy także z babcią i gdzieś tam kręciły się te starsze osoby wokół nas też. Często z rodzicami jeździłam do rodziny, do znajomych. Jakby zawsze ci ludzie byli dookoła mnie, też babcia wykonywała palmy kurpiowskie, przychodziły do niej sąsiadki, wycinankarki i jakoś tak tym nasiąkłam od dzieciństwa. Później zainteresowałam się genealogią, mając w sumie 10 lat. I tak od tamtego momentu poznawałam rodzinę, szukałam tej rodziny, kopałam w tej rodzinie, a później jakoś tak w międzyczasie to wszystko przeszło w taki szerszy kontekst, czyli tego zachowania dziedzictwa, też jeszcze później już na studiach, na kursie kurpiowskim, także turystyki i promowania Kurpi. Także to wszystko mam tak w sobie wiele, wiele różnych duchów, które ze sobą się świetnie łączą.
0: Pani pochodzi z gminy Łyse, słynnej właśnie dzięki palmom przede wszystkim i dzięki konkursowi na palmę wielkanocną. I w ogóle z tego, co pani opowiada o domu rodzinnym, o relacji z babcią, to wygląda, że to przywiązanie do tradycji wśród Kurpiów jest tak silne i żywe. Czy ten obraz kurpiowszczyzny właśnie jako takiego bastionu kultury tradycyjnej jest prawdziwy, czy to trochę myślenie życzeniowe?
2: Ciężko mi stwierdzić, natomiast szczególnie, że teraz, no znów studiuję etnologię, więc ten obraz, ta inna perspektywa mi się teraz zmienia, w zasadzie cały czas to ewoluuje, ale teraz znów mamy taki trend powrotu na wieś, ludowości i takiego większego poczucia własnej tożsamości. Na pewno widzę to, że teraz, znaczy też ciężko mi powiedzieć, ja wtedy byłam dzieckiem, jak pewne rzeczy działy się inaczej niż dzieją się teraz, niż jakby mam te oko obserwatorskie, no to na pewno teraz dużo więcej ludzi czuje tą tożsamość bardziej kurpiowską, jako ja jestem Kurpiem, a kiedyś bym stwierdziła, że po prostu ja jestem ze wsi, ja jestem stąd, jakby się to robiło może z mniejszą świadomością tożsamości, aczkolwiek no, ten przekaz pokoleniowy był i nadal jest.
0: Jak to wygląda w pani pokoleniu? Bo pani teraz studiuje w Warszawie i wiemy, że jest takie środowisko osób młodych pochodzących z Kurpiów, które tutaj nawet w Warszawie pielęgnuje swoją tradycję, chociażby kurpiowska wspólnota pieśni. Ale jak to wygląda właśnie w młodym pokoleniu na Kurpiach?
2: Dzieje się. Myślę, że bardzo dużo

0: się dzieje, ten, tak jak obserwuję, no to znaczy akurat już w moim pokoleniu jest to zbudowane zdecydowanie bardziej, tamte pokolenie 2-3 wstecz, nie, ale to była też kwestia polityki, PRL i takie inne sprawy. Natomiast u nas coraz więcej ludzi, naprawdę nie mogę powiedzieć, że nie ma zaangażowanych ludzi, szczególnie młodych. Zresztą, co mogłam sama stwierdzić po działaniach związanych z projektem moim, tej właśnie moich koleżanek i kolegów, wielu wolontariuszy się wkręciło właśnie w projekt Czy rozpoznasz swoją wieś i późniejsze etnotablice.
1: No właśnie, bo ten projekt Etnotablice to jest najnowszy chyba pani projekt, chyba że pani już coś zaczęła jeszcze nowszego.
0: Na razie muszę trochę odpocząć.
1: On się zresztą otworzył w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które właśnie teraz trwają. No to powiedzmy, na czym polegają te etnotablice?
0: Etnotablice to są takie tablice na wzór chałup kurpiowskich, aktualnie z 4 najmniejszych miejscowości w gminie Łyse, których wernisaż mieliśmy 12 września i one opowiadają historię tych wsi. To są w zasadzie jedyne monografie i tak konkretne, i tak szeroko opracowane tych wiosek, gdyż ani w archiwach, w wielu miejscach po prostu informacji o tych wioskach nie ma. I my właśnie w 2024 roku, muszę się cofnąć wstecz, bo jakby od tego to wszystko wyszło, zorganizowałam obóz etnograficzny, gdzie zaprosiłam studentów Instytutu Etnologii, Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz także wolontariuszy tutaj z gminy Łyse i okolic. Najmłodsza wolontariuszka miała chyba wtedy 15 lat i chodziliśmy wtedy od domu do domu w 10 wtedy miejscowościach i zbieraliśmy historię tych wsi od tego, co pamiętają mieszkańcy, bo oni znają najlepiej swoją historię i bardzo mi zależało na tym, żeby ta historia została właśnie zachowana. No i potem oczywiście przedstawiona na tych tablicach, żeby było ogólnodostępne, żeby jednocześnie to była takie archiwum, które można odświeżać, aktualizować, dlatego że ono jest połączone ze stroną internetową, ale także, żeby to była taka atrakcja tych wsi, żeby te wsi, chociaż są najmniejsze, były widoczne na tej mapie Kurpiowszczyzny, ale też i właśnie jako takie miejsce do odwiedzenia na przykład rowerem, czy właśnie, no nawet jak ktoś nie ma możliwości jeżdżenia rowerem, także samochodem, są to miejsca dostępne dla osób niepełnosprawnych.
1: A turystyka pomaga w zachowaniu tradycji przez rodzimych mieszkańców?
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że te kwestie głównych wydarzeń na Kurpiach typu miodobranie, niedziela palmowa i wesele kurpiowskie, to jedno z drugim jakby bardzo rezonuje. Mhm. To jedno wynika z drugiego. Wiele sytuacji, ostatnio słyszałam taki przykład, że kiedyś wszystkie domy w górach były w sidingu, dopóki nie przyjechali turyści, nie powiedzieli, że to jest ble.
1: Czyli tutaj ta pozytywna rola turystyki, że jakoś motywuje do tego, tak, żeby się wyróżnić przywiązaniem do własnej tradycji.
0: Tak, znaczy ja nie powiem, że akurat w przypadku Kurpi to jest 100%, ale myślę, że tak.
1: Mówiła pani o etnotablicach, ale ten wcześniejszy projekt, dzięki któremu też pani trochę sławę zdobyła, mówmy wprost, czyli czy rozpoznasz swoją wieś sprzed 60 lat? Jak on zarezonował właśnie wśród pani rodaków na Kurpiach?
0: Powiem tak, no miałam ogromną satysfakcję z tych 2 tygodni spędzonych. Takie bardzo duże poczucie w sumie spełnienia tego, że zdążyliśmy często przed śmiercią tych najstarszych osób, że ktoś u nich był, że dlaczego nikt nigdy nie był w wielu miejscach, chociaż to są fajne osoby, tak? Mhm. Które mają bardzo dużo do opowiedzenia i mieliśmy bardzo pozytywny odzew wśród ludzi. Bardzo cieszyli się, że mogli z nami porozmawiać, podzielić się tą wiedzą. Totalnie na plus, super. Bardzo się cieszę, dużo radości z przebywania. Ja to mówię z perspektywy ze swoimi, ale byli ludzie też z Instytutu z Warszawy, studenci, którzy naprawdę zachwalali naszą gościnność, życzliwość, otwartość domów, że te badania, jak w przypadku innych wsi na terenie Polski, były często na ganku, na zewnątrz, u nas były te zaproszenia do domów.
1: No tak, czasami bywa trudno, żeby namówić kogoś na rozmowę. Nie jest to też taka naturalna sytuacja. Zresztą mam wrażenie, że teraz ludzie jakoś właśnie są mniej otwarci i bardziej

0: ostrożni, nieufni w tego typu relacjach, więc studentom etnologii jest chyba trudniej.
1: Zdecydowanie tak. My też tutaj wszystkie środki zaradcze wdrożyliśmy, bo też była informacja u sołtysów, żeby przekazali informację, że chodzą akurat tutaj studenci, żeby też nie, żeby po prostu nie było, żeby nie było takiego poczucia, że kręcą się obcy. I tak samo tutaj dziękuję księżom za wygłoszenie w ogłoszeniach parafialnych, że będziemy chodzić, więc to też myślę, że znaczy nie sądzę, żeby było źle, ale myślę, że to jeszcze bardziej pozytywnie wpłynęło na tą otwartość na nas.
0: A przypomnijmy, na czym polegał ten projekt. Czy rozpoznasz swoją wieś sprzed 60 lat?
1: No to właściwie te tablice wpisują się w ten projekt, bo jakby pierwszym etapem tego projektu był ten obóz w 2024 roku, no gdzie właśnie od domu do domu, żeby każdy, żeby trafić do każdego i żeby z każdym porozmawiać z tych wiosek. I na podstawie tego opracowywaliśmy te materiały, które otrzymaliśmy. I drugą częścią właśnie tego projektu jako całości są właśnie te etnotablice, gdyż no, pewne rzeczy da się zrobić łatwiej i szybciej, pewne nie. Dlatego jakby całością jest sama nazwa, czy rozpoznasz swoją wieś wcześniej sprzed 60 lat, teraz na potrzeby etnotablic skróciłam nazwę, czy rozpoznasz swoją wieś, bo dlatego 60 lat, że bazowaliśmy na zdjęciach lotniczych, na których jeszcze było widać tą starą wieś sprzed jakby takiego rozejścia się wsi na kolonie, no bo u nas kiedyś te wsie były, domy były na wsi, dom przy domu, natomiast później po komasacji, po rozdzieleniu gruntów i też kwestia pożarów, uciekania kur i innych zwierząt do sąsiada, ludzie rozeszli się bardziej na kolonie i bardzo mi zależało na tym, żeby dowiedzieć się, kto kiedyś w tej starej wsi, na tym swoim starym placu był swoim sąsiadem, bo to jest wiedza, której praktycznie już teraz nie zdobyta. Nie do dowiedzenia się, aczkolwiek no jednak rozmówcy nam powiedzieli, nie? Jakby mamy to zapisane. Nie chcieliśmy tego udostępniać na etnotablicach, bo to jest jednak kwestia taka troszeczkę delikatna, natomiast podzielimy się z sołtysami tą starą mapą wsi sąsiedzką i jeśli będą ludzie, którzy będą pochodzić z tych wsi, będą zainteresowani dowiedzieć się, gdzie stał dom mojego przodka, to jak najbardziej sołtysi będą to udostępniać.
0: A pani uważa, że kurpie są atrakcyjne jako kierunek turystyczny?
1: Tak, ale dla osób, które są zdecydowanie bliżej natury, bliżej przyrody, które na przykład, znaczy tutaj taki, jakby, którym nie przeszkadzają krowy, ich zapach i w
0: kury.
1: Ogóle kury. No, kury akurat troszeczkę mało mamy, ale zdecydowanie tak, tacy, którzy chcą odpocząć w naturze i w takiej naprawdę wiejskości.
0: Więc warto nie traktować kurpiów wyłącznie jako tej przestrzeni, którą trzeba pokonać w drodze na Mazury, tylko warto się zatrzymać i rozejrzeć i przyjrzeć, zwłaszcza, że jeśli chodzi o te kwestie kulturowe związane z tradycją, dziedzictwem, to kurpie mają, jak państwo słyszą, bardzo dużo do zaoferowania. Czy może pani zdradzić, o czym pani pisze pracę magisterską, czy to jest tajemnica?
1: Właśnie, znaczy nie do końca, bo ten temat u mnie bardzo ewaluuje z racji tego, że bardzo skupiłam się na tym projekcie i totalnie nie mam przestrzeni na pisanie pracy, no bo zdecydowanie przyjemniejsze jest działanie wśród ludzi i robienie czegoś takiego nie przed komputerem. No to tutaj mamy pomysł z promotorką, żeby właśnie pisać o takim aktywizmie kurpiowskim, z czego się wziął, troszeczkę z mojej perspektywy, aczkolwiek ja jakby idąc na studia chciałam napisać o łysowskim stroju kurpiowskim z gminy Łyse, natomiast później wiadomo, te kwestie jakby tego know-how i tej wiedzy przeczytanych książek na etno zupełnie troszeczkę zmieniły mi perspektywę.
0: No to tak jak mówiłem, trzymamy kciuki. Wspominała pani, no, że w rodzinnym domu stykała się pani z elementami kurpiowskiej kultury. Ze śpiewem też?
1: W domu ze śpiewem nie. Znaczy na pewno się, jakby może nie było sytuacji kiedy, no aczkolwiek dobra, no kwestia chodzenia na pogrzeby. Jakby dla mnie bardzo rezonują.
0: Ten repertuar pogrzeby, no, tak ciągle funkcjonuje tak naprawdę.
1: Zdecydowanie to we mnie mocno rezonuje i właśnie też cały czas myślę nad tym, żeby usiąść i napisać właśnie taki artykuł o pogrzebach, ale takiej społecznej roli pogrzebów, która została w dzisiejszych czasach trochę zatracona przez zakłady

0: pogrzebowe.
1: Ale mimo to ludzie się chyba spotykają, żeby zaśpiewać przy zmarłym, prawda? Przed pogrzebem. Może nie w domu już, ale gdzieś w kaplicy. Czy...
0: Tak, ale to nie jest te siedzenie, które ja pamiętam do pierwszej, drugiej w nocy i śpiewanie.
1: A pani pamięta jeszcze takie?
0: Ja jeszcze pamiętam, tak.
1: Te czuwania przy zmarłym.
0: Tak, tak, jeszcze tak.
1: No, ale teraz z koleżankami czasami zdarza się pani śpiewać.
0: Tak, no z Kurpiowską Wspólnotą Śpieśni tak, w wielu różnych miejscach, w wielu różnych sytuacjach, regularnie też się spotykamy w Warszawie i śpiewamy. Natomiast ja tak solo to raczej nie, z dziewczynami
1: nie,
0: jak
1: nie
0: najbardziej.
1: Nie to, żebym panią namawiał tutaj, nie. proszę się nie obawiać. No ale Kurpie też są znane, zwłaszcza z takich no, wybitnych śpiewaczek też sprzed wielu pokoleń. Bardzo dziękuję. Trzymamy, tak jak mówiłem, kciuki za też tę karierę naukową, etnologiczną. Jeszcze raz przypominam, warto odwiedzać Kurpie, warto się zatrzymać w drodze, żeby poznać trochę bliżej kurpiowskie tradycje. Łucja Samorajczyk była naszą gościnią w sobotnim poranku dwójki.
0: Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
1: Dziękuję bardzo. A my posłuchajmy przez chwilę w takim razie kurpiowskiego śpiewu i takie nagranie z naszego archiwum, śpiewaczki z Wykrotu.

To śpiewaczki z Wykrotu, z Kurpiów, a już za chwilę będziemy Państwa zapraszać do Poznania na spotkanie z przede wszystkim muzyką taneczną.

0: Olivia Belli w sobotnim poranku dwójki, którego państwo słuchają za 24 minuty, godzina 10.
1: Gość poranka dwójki.
0: No i zapowiadany i wyczekiwany Mateusz Raszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Byłeś latem, żeby zapraszać na tabor kaliski. No, nieuchronnie nadeszła jesień i zanim opadną liście, proponujesz spotkanie z muzyką tradycyjną w Poznaniu z kolei. Zanim opadną liście, to też właśnie tytuł tego mini festiwalu, który w Domu Tramwajarza, tak, będzie się odbywał.
2: Tak, po raz kolejny w Domu Tramwajarza i no dobrze, że nawiązujemy do tego spotkania letniego, taborowego, bo to są bardzo powiązane czynności i tutaj jest, przyświeca im podobny nastrój, podobna idea, czyli takiego komunikowania pokoleń, czyli tego pokolenia współczesnego, eksperymentującego, muzykującego, głodnego z pokoleniem starych mistrzów. I to się udaje na wsi, to się udaje w mieście. W mieście jest wielki sens tego, bo jednak muzyka tradycyjna in situ przepadła.
0: No właśnie chciałem zapytać, jak to jest wynieść tę muzykę z tego wiejskiego otoczenia, bo tabor kaliski bardzo nawet te warunki naturalne, bym powiedział, eksploruje i wykorzystuje. Wędrujecie trochę po tych wsiach, to nie jest tylko jakieś tam jedno miejsce wybrane na te wszystkie zajęcia i wydarzenia, tylko trochę tak poznajecie też okolicę, a tutaj przynosicie się do dużego miasta, oderwanego zupełnie od tych tradycji. No poza tym Poznań to jednak nie kaliskie.
2: Tak, ale z drugiej strony jest to właśnie taka stolica Wielkopolski, w której się krzyżowały zawsze szlaki kulturowe i dość dużo jak na Wielkopolskę rejonów muzycznych, około 5. Także to jest bardzo ciekawe miejsce do spotkania, ale ważne dla wsi, bo mam świadomość tego, że nobilituje bardzo to wiejskich muzykantów. Występowanie czy udzielanie lekcji, skrzypiec, tańca w aurze miasta wielkiego, którego nie oglądają na co dzień. A ma to też ten sens, o którym już mówiłem, że pokolenie, które by się nigdy nie wybrało w swojej masie na wieś, jednak dostaje ją tutaj u siebie. I może się zainspirować i może zawrzeć nowe kontakty, znajomości, przyjaźnie z tymi wiejskimi mistrzami. Dlatego ich przywozimy do miasta. Oni się bardzo cieszą. Bardzo to lubią, czekają na to. A miasto patrzy jak na awangardową muzykę.
0: No, pewnie jest awangarda. To też jest trochę takie przypomnienie poznaniakom, że Wielkopolska to nie tylko poznańskie i nie tylko te tradycje dudziarskie, które są w samym Poznaniu, są przecież

0: przecież pielęgnowane, bo tak. W Centrum Kultury Zamek
1: silnie
0: nadal tak. funkcjonuje kapela dudziarska przecież.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: Ale że to też nieco inna muzyka z tej wschodniej Wielkopolski, właśnie ta kaliska.
1: Tak, ale też obecna jest muzyka dudziarska u nas, bo zawsze gościmy Romualda Jędraszaka. Także też jest połączenie tych, tych regionów, tych mikroregionów i tych dziedzin muzycznych właściwie.
0: A czy właśnie zanim opadną liście, ten festiwal jesienny w Poznaniu, no głównie koncentruje się na muzyce kaliskiej, czy bardziej otwieracie się tutaj już na różne regiony i różne stylistyki?
1: Tak.
0: Bo tak sądząc po nazwiskach, które się przewijają, to jednak jest to już trochę szersza formuła, nie
1: szerzej,
0: tak jak tabor
1: tak.
0: kaliski, który no jednak ma przede wszystkim ożywiać ten region.
1: Tak, tabor kaliski ma funkcję wypełnić zadanie we wsiach kaliskich nad Prosną. A tutaj się skupiamy na, ogólnie rzecz biorąc, na muzyce tradycyjnej ze wsi, szeroko widzianej, dlatego żeby, i to wcale nie musi być nawet wielkopolska muzyka, no bo też gościmy naszego bardzo cennego gościa Andrzeja Bieńkowskiego z muzyką odnalezioną. I Małgosię Bieńkowską.
0: Słuchaliśmy dzisiaj tak. jego nagrań już.
1: Mm-hmm. I tutaj niewiele w jego opowieści jest z wielkopolskiej muzyki. W ogóle o nią nie chodzi. Chodzi o to, żeby...
0: Ja nie wiem, czy Andrzej miał jakieś przygody, wycieczki do Wielkopolski, no bo jednak znany jest głównie, no oczywiście region kajocki, Lubelszczyzna, Ukraina, zwłaszcza ukraińskie Polesie. A z wielkopolskich jego nagrań nie kojarzy.
1: Zdarzyło nam się razem uczynić film Kaliskie i Ziemie Przyległe swego czasu. Ja ten film zmontowałem z jego nagrań i ze swoich. I się okazuje, że może wycieczek nie miał, ale wycieczkowali w jego stronę muzykanci, ponieważ na przykład na festiwal w Kazimierzu Dolnym i on ich nagrywał, tych z Wielkopolski. Także udało się złożyć z tego opowieść wokół Kaliskiego i już właśnie z Wielkopolski muzykantów. Tą opowieść, która opisuje konotacje tej muzyki, którą ja się zajmuję, czyli nad Prosną. I to były nagrania muzyki odnalezionej, więc także też. Ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby przekazać takiego dryga. No nas naprawdę, mówię, telepnęło, jak zobaczyliśmy te filmy i opowieści Andrzeja kiedyś. Chciałbym, żeby to infekowało dalej, póki Andrzej ma chęć jeździć i w różne miejsca i pokazywać te filmy. Przed chwileczką kończył 80 lat.
0: No tak. Właśnie składaliśmy tutaj nawet życzenia po tej muzyce kapeli Metów. Czyli jednym słowem Andrzej ma zrobić to, co no, oprócz dokumentacji robił całe życie i co wielu z nas mu zawdzięcza, czyli zarazić swoją pasją.
1: Tak, zarazić, tak jak mnie, tak jak wszystkich moich przyjaciół muzycznych. Ale my też chcemy dotknąć takiego trudnego tematu, bo ten wieczorek, który zatytułowaliśmy Muzykanckie opowieści, który się wpisuje w tytuł naszego festiwalu tegoroczny, czyli opowiem wam o muzykantach, to jest taki trudny temat, czyli czym ta muzyka tradycyjna wiejska, niestylizowana, tak zwana incrudo, jest i była dla miasta, dla różnych warstw w tym mieście, też dla takich uczonych głów. Co oni o niej myślą, jak oni ją odbierają na podstawie naszych kontaktów, a czym ona jest naprawdę, bo wiadomo, że tu jest Szymanowski, Chopin, Telemann, różni wspaniali kompozytorzy, którzy brali się za tą muzykę z różnym skutkiem. Na ogół błogosławionym, teraz młodzi skrzypkowie, pianiści, zapytani o to, czy znają źródła tej muzyki, którą grają, jeżeli występują w konkursach, na przykład chopinowskim, to różna jest odpowiedź na to pytanie. I nie wiem, czy to fajnie, że to nie idzie w parze z poznawaniem muzyki, której takie są źródła. Więc chcielibyśmy tego dotknąć.
0: To się toczą na ten temat, nie wiem, czy spory, ale może na pewno dyskusje. I wiem, że

0: Kuba Borysiak w tym swoim cyklu Chopin na Ludowo na antenie Polskiego Radia Chopin akurat często o tym rozmawiał, czy znajomość tej muzyki ludowej, która leży u źródeł chopinowskich mazurków, pomaga czy nie pomaga? Czy jest potrzebna, czy nie jest potrzebna pianistom, na przykład właśnie w konkursie chopinowskim? No chyba jednak większość się skłania, że jeśli nie jest nawet niezbędna, to na pewno nie szkodzi, a poszerza horyzonty.
1: No tak, mi się wydaje. Dlatego chcieliśmy też wyszukać w tych nagraniach archiwalnych Andrzeja takich momentów, kiedy muzykanci odkładają skrzypce i coś mówią o swojej muzyce. Co oni o niej mówią? Jesteśmy ciekawi. Andrzej mówi, że to strasznie trudne zadanie, ale wertuje te zbiory i wyszukuje. Chcemy zobaczyć, co oni o niej myślą po prostu. Bo ja na przykład jeżdżąc do Leona Lewandowskiego zauważyłem, że on... nie wiem, czy nie powiem brzydko, ale niewiele myśli o tej muzyce. On ją po prostu wykonuje. On jest rzemieślnikiem. I to jest normalne i oczywiste i potrzebne. Zawsze było potrzebne do momentu, aż przestało być oczywiście, ale on ją brał skrzypce i wykonywał. Mi się nie zdarzyło usłyszeć zdania na temat tej muzyki od niego. Dlatego to jest tak trudne, żeby złapać w nagraniach archiwalnych tych muzykantów. Podejrzewamy, że Kazimierz Meto, właśnie którego słyszeliśmy na antenie dzisiaj, coś mógł mówić o tej swojej muzyce, którą grał. Ale to są bardzo ciekawe momenty, bo...
0: No Jan Gacepr, te słynne cytaty z niego.
1: Tak.
0: Z tym, muzyka jest nieskończona.
1: Tak.
0: Ogóle...
1: To słyszałem wielokrotnie.
0: Mod to mogłoby być dla milionów.
1: Tak, a jak się zastanawialiśmy, jak grać, to mówił prosto na drogę lotniczą.
0: O właśnie.
1: Czyli w tym też jest wielka prawda, bo nie trzeba za dużo właśnie dywagować i myśleć o tym, jak co, tylko po prostu graj pan.
0: To powiedzmy trochę właśnie o tych wielkich muzykach, o mistrzach, bo wspomniałeś Romualda Jędraszaka, ale kto jeszcze się pojawi w domu tramwajarza w Poznaniu?
1: No to właśnie jest ten nurt kaliski, który się pojawi ze względu na to, że mamy tam cudownych muzykantów i to będzie rodzinna kapela Tomczyków. No to jest wspaniała familia, mi się kojarzy z tymi włoskimi takimi głośnymi rodzinami, w których huczy, wrze i jest muzyka, ponieważ oni przyjeżdżają Józef Tomczyk z żoną Jadwigą, która też prowadzi śpiewy. Jest naszą wielką i ważną mistrzynią od śpiewów. Natomiast ona ma siostrę, Janinę Lipińską, a jej mąż, Zenek Lipiński, bębni Józefowi, czyli to jest taka połączone naczynia. Jeszcze przyjeżdżają z prawnuczką, Julką, która gra na skrzypcach świetnie. I tak patrzę, że jest małym Józefem.
0: Także
1: to jest wszystko niesamowite.
0: Po tylu pokoleniach.
1: Tak, jest niesamowite, że z synem Andrzejem przyjeżdża, który też świetnie bębni. Także to wszystko wrze i huczy. I to są nasi bardzo ważni goście, którzy wprowadzają muzykę kaliską nam w festiwal Zanim opadną liście, ale to jest muzyka tym ciekawsza, że jest muzyką pogranicza, bo to jest kalisko sieradzkie i tam się mieszają bardzo różne wpływy ziem sąsiednich.
0: No a oprócz tego nie mniejsze nazwiska, chociaż już to nasi bardziej koledzy, koleżanki, bo i Piotr Zgorzelski, i Piotr Piszczatowski, i Malwina Paszek będą wspierać starych mistrzów, też uczyć.
1: Tak. I Piotr Zgorzelski tutaj wprowadzi nam swoje podejście do tańców tradycyjnych, czyli co można z nimi robić teraz i tutaj, bazując na kanonie, nie zatracając go.
0: On to nazywał freestyle w pewnym momencie.
1: Tak. Ale to jest bardzo fajne określenie, że tak powiem, bo trafia do pokolenia. I obrazuje, że ta muzyka, że ten taniec nie jest sztywny, że on nie jest taki, jak niektórym się utarło myśleć. No także to jest ważne.
0: Najbardziej przeraża ludzi i powstrzymuje przed tańczeniem, to właśnie to, że to trzeba umieć, że to inni patrzą, prawda?
1: Właśnie, tak.
0: Wstyd, zażenowanie się w...

0: kradają. I
1: bo coś
0: to
1: trzeba umieć.
0: Jest w ogóle wbrew istocie chyba tańca.
1: Tak,
0: no coś tutaj trzeba umieć.
1: Coś trzeba umieć, ale właśnie fajne jest złamanie tego myślenia takiego konwencjonalnego, że oj, to jak nie znam kroków, to nie warto, żebym w ogóle wstawał z miejsca, bo tu nie chodzi o te kroki, tylko chodzi o puls, którego chcemy się nauczyć i
0: umiejętność. Tak jak maestro Maksymiuk mówił, że on nie gra.

0: Kwiatkowskiego, też Bębenek, ale też Baraban. I tutaj ja jestem zafascynowany i bardzo chętnie widzę w tej roli Piotra Piszczatowskiego, ponieważ on jest takim młodego pokolenia poetą bębna. Nie ma u niego tych kroków, o których mówimy w tańcu, tylko jest myślenie muzyczne. I to właśnie mnie interesuje. Tak samo jak w tym tańcu z Piotrem Zgorzelskim, tak w tym bębnieniu z Piotrem Piszczatowskim. Notabene świetnym tancerzem, ale to jest połączone oczywiście. Że mamy okazję zobaczyć właśnie to, co można robić z rytmem, żeby nie zamienić się, jak mówił Jan Gaca, w betoniarkę.
1: To najgorsze, co może spotkać tancerza. Tak. Zapraszamy zatem na festiwal Zanim opadną liście od 16 do 17 października w Domu Tramwajarza w Poznaniu. Opowiem wam o muzykantach. Taki jest podtytuł tegorocznego festiwalu. Mateusz Raszewski, muzyk, budowniczy instrumentów i animator, był dzisiaj gościem sobotniego poranka dwójki.
0: Dziękuję
1: bardzo państwu. Ci dziękuję.
0: Dziękuję również.

Za 7 minut 10 i nasze poranne spotkanie powoli dobiega już końca. Na zakończenie jeszcze muzyka Radical Polish Ensemble, od zespołu, o którym dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy. Przypominam, 7 października ich koncert w ramach festiwalu Unsound. No i wtedy również powinna pojawić się płyta, zapis projektu Radical Polish Orchestra, czyli muzycy Radical Polish Ensemble, ale także zaproszeni goście i dużo, dużo szerszy skład. I tę płytę bliżej będziemy poznawać w sobotnim poranku dwójki za 2 tygodnie. Elżbieta Malinowska, nadal nasz program realizuje. Monika Górali, Piotr Kędziorek, dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Matthias Enar, Zona. Kiedy walizka już się wypełniła, trzeba było ją sprzedać, wyjąć z niej tysiące dokumentów, nazwisk i opowieści, cierpliwie zbieranych po całej zonie, po to, żeby nadać sens swojemu istnieniu. Kto wie, odejść w wielkim stylu, dostąpić przebaczenia za swoich zabitych.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Serdecznie Państwa zapraszam, Mariusz Bonaszewski.
4: Szalony finał warszawskiej jesieni 2026. To ostatnie prawykonanie z zamówień festiwalu. BSCH Sławomira Wojciechowskiego, metamuzyka z graficznej partytury Bogusława Szefera i Theory of the Subject Tronta Reinholdsena, Ellen Ugelwick, fortepian i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamonde. Transmisja dziś o 19:30. Joanna Grodkowska.
0: Autopromocja.
5: Program drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
6: Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Na fali tych powrotów do historycznych interpretacji muzyki Beethovena dzisiaj nagrania, które wyszły spod batuty jednego z najciekawszych dyrygentów XX wieku, Wilhelma Furtwängla. Trzy uwertury i orkiestrowa wersja Wielkiej Fugi B-dur op. 133, wykonywane w latach 40. i na początku lat 50. minionego stulecia. Furtwängla na podium dyrygenckim dwóch orkiestr, filharmoników berlińskich i wiedeńskich. To ważny moment nie tylko w historii fonografii, nie tylko w dziejach sposobu odczytywania muzyki Beethovena, ale może przede wszystkim dla kondycji człowieka i w ogóle szeroko pojętego humanizmu. Pierwsza połowa XX wieku była niewątpliwie wstrząsem dla całego świata, dla ludzkości. Wstrząsem, które spowodowało całe pasmo konfliktów zbrojnych, przetaczające się przez Europę i świat, właściwie trzeba powiedzieć, może i nieprzerwanie w ciągu pierwszej połowy XX wieku, z apogeum, którymi były dwie wojny światowe. Jak słusznie zauważają komentatorzy, następstwem tej traumy było poddanie w wątpliwość dalszej aktualności, takiego optymistycznego, oświeceniowego spojrzenia na ludzką kondycję, które stanowiło jeden z kluczowych elementów beethovenowskiej wizji świata. Po doświadczeniu zagłady, po Auschwitz, które jest tutaj szeroko pojętą metaforą, nie można już chyba spoglądać w przyszłość z beztroską pogodą. Zresztą następne tragiczne wydarzenia naszych czasów dopisują do tych wątpliwości wymowny ciąg dalszy. No i tutaj właśnie pojawiają się interpretacje Wilhelma Furtwänglera, dzieł Beethovena, którymi dyrygował w Niemczech w czasie II wojny światowej i tuż po niej. Mowa tutaj między innymi o interpretacjach Coriolana, uwertury oraz Piątej Symfonii z czerwca 1943 roku, a także o niezwykle głębokim ujęciu obciążonej historycznym kontekstem uwertury Egmont, zaprezentowanej po powrocie do Berlina w maju 1947 roku. Od Coriolana op. 62 rozpoczniemy. Połowa roku 1943, dokładnie bodaj był to 30 czerwca, nagranie na żywo z filharmonikami berlińskimi w Starej Filharmonii w Berlinie, uznawane przez krytyków muzycznych za jedno z najwspanialszych i najbardziej dramatycznych.

dramatycznych ujęć tego dzieła. Legendarna interpretacja wyróżnia się wyjątkową ekspresją, napięciem, potęgą brzmienia, odzwierciedlającymi dramatyzm czasów, w których właśnie powstawała. Mrok i dramat na pierwszym planie, a wszystko wydaje się takie oczywiste, nawet te pauzy generalne, w których narracja zamiera, ale za chwilę z pełną konsekwencją jest podejmowana. Grają filharmonicy berlińscy, dyryguje Wilhelm Furtwängler.

porywająca wizja wykonawcza jednej z najmroczniejszych i dramatycznych uwertur, które Beethoven skomponował. Uwertura Coriolan op. 62 nagranie, rejestracja żywego wykonania z Filharmonii Berlińskiej 30 czerwca 1943 roku. Trzeba dodać, że budynek krótko potem przestał istnieć. Przeniesiemy się teraz do Wiednia. Niemal dokładnie rok później Wilhelm Furtwängler stanął na podium dyrygenckim Filharmoników Wiedeńskich i wraz z tą orkiestrą zarejestrował w Wielkiej Sali Musikverein

uwerturę Leonora III, op. 72 B. To wyrazowo i dramaturgicznie nieco inna materia niż Coriolan. Przypominam, że Beethoven miał pewne trudności ze stworzeniem odpowiedniej, właściwej uwertury do Fidelia. Wahał się, w końcu opracował aż 4 wersje. Na potrzeby przedstawień w 1806 roku napisał Leonorę III. Przez wielu akurat ta uważana za najlepszą ze wszystkich 4 bywa często wykonywana samodzielnie. Jeśli istnieją opinie, że w kontekście samej materii opery ze względu na swój wysoce dramatyczny charakter i rozbudowaną formę Leonora III przytłacza nieco początkowe sceny właściwego dzieła utrzymane w dość lekkim tonie, to jako osobne dzieło w pełni się sprawdza. Materia wymarzona dla Furtwängler'a, by w pełni rozwinąć skrzydła. To było nagranie radiowe przy użyciu pionierskich taśm magnetofonowych. Podobnie jak inne wojenne wykonania Furtwängler'a z tamtego czasu, charakteryzuje się ekstremalną intensywnością emocjonalną, potężnymi kontrastami dynamicznymi oraz jakąś taką apokaliptyczną dramaturgią. Wiedeńczycy dyryguje Wilhelm Furtwängler.

Uwertura Leonora III, op. 72 B. Ludwika van Beethovena grała orkiestra Wiener Philharmoniker, dyrygował Wilhelm Furtwängler. Wielka Złota Sala Musikverein, 2 czerwca 1944 roku. Dzisiaj mam dla Państwa jeszcze jedną uwerturę Beethovena w wizji Furtwänglera. Wracamy do Berlina, ale to już inne miejsce i inny czas. Maj 1947 roku. Dawna, pyszna stolica III Rzeszy leży w gruzach. Koncerty odbywają się w Titania Palast, bo odbudowa filharmonii, a właściwie zbudowanie jej na nowo, to pieśń ciągle dalekiej przyszłości. Furtwängler wraca do Berlina i na podium dyrygenckie po okresie zakazu związanego z denazyfikacją. I jest to pierwsze powojenne nagranie tego utworu właśnie po tym okresie. Odbyło się wówczas kilka koncertów znaczących ten powrót dyrygenta między 25 i 29 maja 1947 roku. Cały program składał się wyłącznie z dzieł Beethovena. Furtwängler grał z Berlińczykami Egmonta, szóstą symfonię pastoralną i piątą symfonię c-moll. A ponieważ uwertura z pierwszego dnia, z 25 maja, nie została zarejestrowana, do dzisiaj zachowało się właśnie bardzo genialne, trzeba podkreślić, nagranie z 27 maja 1947 roku. I ten wybór Egmonta, utworu opowiadającego przecież o walce z tyranią i ostatecznym triumfie wolności, miał w tamtym czasie w zrujnowanym Berlinie chyba jakiś ważny wymiar symboliczny. Krytycy muzyczni podkreślają, że w tej interpretacji Furtwängler dał upust ogromnym, tłumionym przez lata emocjom. Utwór brzmi niezwykle potężnie, agresywnie i dramatycznie, a finałowa sekcja, ona jest często określana mianem symfonii zwycięstwa, niesie ze sobą jakiś ładunek niespotykanej energii i ulgi, co czyni to nagranie właściwie nieporównywalnym z niczym. Gra orkiestra Berliner Philharmoniker.

Uwertura Egmont op. 84 grała Orkiestra Filharmoników Berlińskich, dyrygował Wilhelm Furtwängler. Titania Palast, koniec maja 1947 roku. To na koniec tego przeglądu wojennych i tuszpowojennych wykonań dzieł Beethovena pod dyrekcją Furtwänglera jeszcze Wielka Fuga B-dur op. 133 w wersji na orkiestrę Felixa Weingartnera. Wielka Fuga jest ekstremalnie trudna i pełna napięcia, ale transkrypcja na orkiestry nadaje tej partyturze zupełnie nowego wymiaru, rozmachu. Zamiast surowości kwartetu smyczkowego słuchacz otrzymuje gęstą, pełną mistycyzmu i dramatycznych spięć materię muzyczną. Wymarzona dla Furtwänglera, który słynął ze szczególnego wyczucia dramaturgii, umiejętności budowania napięć, a także poszukiwania w muzyce tego, co nazwalibyśmy rodzajem ekstazy. W dyskografii Furtwänglera zachowało się jeszcze jedno nagranie i wykonanie Wielkiej Fugi B-dur, zarejestrowane 2 lata później z Wiedeńczykami podczas festiwalu w Salzburgu. No i do dzisiaj trwają spory, która z tych wersji, berlińska czy wiedeńska, jest bardziej porywająca. My słuchamy jeszcze jednego nagrania z Titania Palast. Filharmonicy berlińscy dyryguje Wilhelm Furtwängler.

0: Wielka fuga B-dur, op. 133 w wersji na orkiestrę. Berlin, rok 1952. Grali filharmonicy berlińscy, dyrygował Wilhelm Furtwängler. Tak kończy się 85. spotkanie w cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Magdalena Pogorzelska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu? Kate Liu.

0: znalezione w dźwiękach.
1: Klaudia Baranowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Tydzień temu rozpoczęliśmy dwuczęściową opowieść o Brunonie Walterze, legendarnym niemieckim dyrygencie, którego 150. rocznica urodzin minęła 15 września. Słuchaliśmy fragmentów archiwalnej rozmowy przeprowadzonej z artystą w czerwcu 1956 roku przez Arnolda Michaelsa, także jego interpretacji nagrań dzieł Mahlera, Brucknera, Mozarta, od tych najwcześniejszych do tych zrealizowanych już po emigracji do Stanów Zjednoczonych. Bruno Walter wspominał początki swojej kariery, pierwsze doświadczenia z fonografią, a przede wszystkim dwóch kompozytorów, którzy zajmowali w jego artystycznym życiu szczególne miejsce – Gustawa Mahlera i Antona Brucknera. Opowiadał o swojej drodze do muzyki Brucknera, której rozległe formy i szczególny język początkowo stanowiły dla niego niemałe wyzwanie. Powracał także do lat spędzonych u boku Gustawa Mahlera, swojego nauczyciela i przyjaciela, którego uważał za niedościgniony wzór dyrygenta, a jego twórczości pozostał wierny przez całe życie. Dziś spojrzymy na Brunona Waltera z nieco innej perspektywy. Posłuchamy jego refleksji o sztuce dyrygowania, formułowanych na podstawie ponad 60 lat doświadczeń. Dowiemy się, dlaczego uważał, że sama znajomość partytury i doskonała technika to zdecydowanie za mało, by zostać wielkim dyrygentem. Będzie więc nie tylko o muzyce, ale poznamy także może bliżej osobowość i wrażliwość Brunona Waltera, jego umiejętności porozumienia z orkiestrą. Przeniesiemy się do Kalifornii, gdzie w 1958 roku Brunona Waltera odwiedził w jego domu w Beverly Hills Albert Goldberg, krytyk muzyczny dziennika Los Angeles Times. W rozmowie prowadzonej w ogrodzie dyrygent dzieli się doświadczeniami z ponad 60 lat pracy z orkiestrami, a także przedstawia własne, niekiedy bardzo zdecydowane poglądy na muzykę i jej miejsce w życiu człowieka. Powrócimy też do wcześniejszego wywiadu z Arnoldem Michaelsem. Tym razem więcej usłyszymy o stosunku Waltera do muzyki Mozarta. To szczególnie ciekawy wątek, ponieważ Bruno Walter przyznawał, że choć wykonywał dzieła Mozarta już w młodości, do ich pełnego zrozumienia potrzebował czasu. I właśnie kwestia artystycznej dojrzałości, tak istotna w jego spojrzeniu na Mozarta, będzie powracać także w dzisiejszych rozważaniach o sztuce dyrygowania. I od Mozarta rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie.

od finału 35. symfonii D-dur Hafnerowskiej. Columbia Symphony Orchestra pod dyrekcją Brunona Waltera w nagraniu z 1959 roku.

Doktorze Walter, ma pan tutaj w Beverly Hills piękny dom. Jak długo pan tu mieszka? Mieszkam tu już od 13 lat. Po raz pierwszy przyjechałem do Kalifornii w 1927 roku. Miałem poprowadzić koncert w Hollywood Bowl i zakochałem się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia. Od tamtej pory zawsze chciałem tu zamieszkać, ale udało mi się to dopiero w 1945 roku. Mieszkam więc tutaj już 13 lat i ani razu tego nie żałowałem. Po wielu latach spędzonych w Nowym Jorku z jego Allegro Furioso naprawdę potrzebowałem takiej zmiany. Teraz rozkoszuję się Allegretto Grazioso Beverly Hills.

0: Dzięki temu mogę na nowo nawiązać kontakt z samym sobą, myśleć, rozmyślać i, co dla mnie znacznie ważniejsze, uczyć się. Niedawno ogłosił Pan, że rezygnuje z dyrygowania. Od czasu do czasu nadal staje Pan jednak przed orkiestrą. Zamierza Pan tak postępować również w przyszłości? Cóż, po 64 latach dyrygowania nadszedł czas, żeby zrobić sobie przerwę, ale zapewniam Pana, nie oznacza to rozstania definitywnego i całkowitego. Jeżeli pojawi się jakieś zaproszenie, takie jak to z Vancouver, z radością wrócę do swojej dawnej miłości i znów wezmę batutę do ręki. Zasadniczo postanowiłem jednak rozpocząć spokojniejsze życie. Maestro Walter, ma pan za sobą tak długie doświadczenie dyrygenckie. Może zechciałby pan powiedzieć coś o samej sztuce dyrygowania? To bardzo złożone pytanie i obawiam się, że muszę udzielić równie złożonej odpowiedzi. Przede wszystkim rozróżniłbym czysto muzyczne uzdolnienia dyrygenta, jego ogólne cechy ludzkie i duchowe, a nawet jego zasady moralne. Zacznijmy od pierwszej kwestii. Przed dyrygentem otwierają się dwie drogi zawodowe, a niektórzy z nas przebyli obie. Dyrygentura operowa i symfoniczna. Proszę sobie wyobrazić, jakie wymagania musi spełniać już sam dyrygent operowy. Ma przed sobą ogromny repertuar operowy i musi się w nim doskonale orientować. Równie ogromny jest repertuar symfoniczny i ten musi znać równie dobrze. Wreszcie powinien mieć, jakby to powiedzieć, odpowiednie cechy osobiste, by sprostać tak skomplikowanym i wyczerpującym wymaganiom, jakie stawia się jego talentowi i charakterowi. Chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz, o której bardzo rzadko pamiętają nawet ludzie dobrze obeznani ze światem muzyki. Na różnicę między możliwościami nauki dyrygenta, a możliwościami instrumentalisty, skrzypka, wiolonczelisty czy pianisty. Instrumentaliści mają całe dzieciństwo i młodość, żeby studiować grę na swoim instrumencie i doskonalić technikę. Biedny dyrygent nie może robić tego samego. Jego instrumentem jest przecież smok o 80 albo 100 głowach. Jak ma na nim ćwiczyć, skoro otrzymuje go do dyspozycji dopiero wtedy, gdy rozpoczyna karierę? Wychodzi więc przed orkiestrę jako naiwny początkujący. To ogromna niedogodność, którą można przezwyciężyć dopiero po latach praktyki.
1: So he comes out as a naive and a beginner, and this is a disadvantage which he can make up for only in years of practice.
0: Pianista, zakończywszy przygotowania, wychodzi przed publiczność. Zna swoją technikę, zna instrument i może grać. Biedny dyrygent być może po raz pierwszy trzyma wtedy batutę w ręku. Nie miał wcześniej możliwości ćwiczenia z orkiestrą ani sprawdzenia, jak przekazać muzykom swoje oczekiwania. Mówię to z własnego doświadczenia. Młody dyrygent przychodzi na pierwszą próbę z bardzo wyraźnym wyobrażeniem tego, jak utwór powinien zabrzmieć. Tymczasem słyszy coś zupełnie innego niż oczekiwał. Otaczają go muzycy, dociera do niego ogromne zamieszanie dźwięków i nie wie nawet, od czego zacząć poprawianie błędów, ani jakie uwagi przekazać orkiestrze. To jedna z największych trudności tego zawodu. Jej przezwyciężenie wymaga wiele czasu. A w jaki sposób dyrygent uzyskuje od muzyków rezultaty, na których mu zależy? Jak to się robi? To dla nas wszystkich podstawowe pytanie. Chodzi o umiejętność postępowania z ludźmi, jak oddziaływać na muzyków słowem, gestem czy spojrzeniem. I tutaj ogromne znaczenie mają ludzkie cechy dyrygenta. Jeżeli jest człowiekiem serdecznym i szczerym, muzycy, nawet ci, którzy znacznie przewyższają go doświadczeniem zawodowym, będą go słuchać i przyjmą jego uwagi, jeśli wyczują w nim szczerość. Zatem jego cechy moralne w dużym stopniu rozstrzygają o tym, czy potrafi zdobyć zaufanie muzyków. Widzi pan, jak różnorodne wymagania stawia przed nim ten zawód i jak wszechstronnym musi być człowiek, żeby im sprostać.

0: are the demands made on him and how versatile he has to be in order to fulfill these.
1: Wymagania czysto muzyczne stanowią tylko część. Pozwoli pan, że powiem zaledwie niewielką część. Jeśli dyrygent nie kocha przyrody, nie zna i nie kocha łąk ani strumieni, nigdy nie będzie w stanie poprowadzić symfonii pastoralnej Beethovena. Jeśli nie ma w sobie namiętności i nie jest zdolny do ekstazy, nigdy nie poprowadzi Tristana i Izoldy Wagnera. A jeśli w jego duchowej naturze nie ma pierwiastka romantycznego, to nie będzie potrafił dyrygować symfonią reńską Schumana. Widzi pan zatem, jak wiele osobowość i duchowe cechy dyrygenta znaczą dla jego kariery i dla artystycznej wartości jego dokonań.

Scena nad strumieniem, druga część szóstej symfonii F-dur, opus 68, pastoralnej Ludwika van Beethovena, Columbia Symphony Orchestra pod dyrekcją Brunona Waltera w nagraniu z 1958 roku. Przed chwilą Bruno Walter przekonywał, że nie sposób właściwie

0: je interpretować tej symfonii bez znajomości i miłości do przyrody. Mogliśmy więc posłuchać, jak sam realizował tę myśl. A teraz wracamy do wypowiedzi Brunona Waltera, tym razem o kompozytorach, którzy kształtowali jego muzyczną wyobraźnię i o tym, jak z biegiem lat zmieniały się jego fascynacje. Maestro, w ciągu swojej kariery dyrygował pan bardzo różnorodną muzyką, dawną i współczesną. Kiedy patrzy pan wstecz, którzy kompozytorzy znaczą dla pana najwięcej? Co okazało się najtrwalsze? Pozwoli pan, że wrócę do dzieciństwa. Pierwszą gwiazdą na moim firmamencie był Beethoven. Myślę, że to całkiem zrozumiałe, ponieważ młodzieńczy umysł pociąga wszystko, co potężne, tytaniczne, prometejskie, a taki właśnie jest Beethoven. Przez wiele lat pozostawał ideałem mojego młodzieńczego muzycznego serca. Był też Schubert, to oczywiście stanowi wielki kontrast. Schubert wydawał mi się wówczas i do dziś mi się wydaje samą muzyką. Kochałem go całym sercem, w sposób najbardziej naturalny. Kochałem jego pomysły melodyczne i całą muzyczną materię jego dzieł. Później nastąpiło wielkie wydarzenie. Wagner, jego Tristan. Usłyszałem go, jak sądzę, mając około 13 lat. Zawładnął moją duszą i zmienił moje życie. Nie przesadzam, mówiąc to. Minęło jeszcze kilka lat i dopiero wtedy do mojego życia wkroczył Mozart. Mozart pojawił się tak późno? Tak, później niż pozostali. Trzeba bowiem osiągnąć pewną dojrzałość, żeby zrozumieć piękno. Goethe powiedział kiedyś, że tragizm nie odgrywał w jego życiu szczególnie wielkiej roli, ale piękno zawsze wzruszało go do łez. Doskonale to rozumiem. Mozart jest samym pięknem, a zarazem uosobieniem sztuki wyrazu opartej na umiarze i proporcji. Wszystko to zaczęło do mnie przemawiać, kiedy wychodziłem z wieku młodzieńczego i stawiałem pierwsze kroki ku dojrzałości. Może więc pan sobie wyobrazić, co oznaczało dla mnie spotkanie z Gustawem Mahlerem, kiedy przyjechałem do Hamburga. Poznawałem jego symfonie, które sam grał mi na fortepianie. Gdy przybyłem do Hamburga w 1894 roku, istniały już dwie, pierwsza i druga. Muszę powiedzieć, że były to przeżycia, których siła do dziś pozostaje dla mnie obezwładniająca. Niedawno nagrałem drugą symfonię Mahlera. W ubiegłym roku wykonałem ją w Nowym Jorku, później zachorowałem i nie mogłem dokończyć nagrania. Ukończyłem je więc dopiero teraz. Rezultat okazał się bardzo dobry, a kiedy słuchałem płyty, ponownie poczułem tę obezwładniającą siłę muzyki Mahlera, jego osobowości, duchowości, całej jego istoty.
1: His personality, the spirituality of his being.

Urlicht, praświatło, czwarta część drugiej symfonii C-moll Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera śpiewała Maureen Forster, New York Philharmonic pod dyrekcją Brunona Waltera. To nagranie z 1957 roku, o którym Bruno Walter wspominał przed chwilą. Zostało wydane przez wytwórnię Columbia w 1958 roku. Od Mahlera przejdziemy teraz do Mozarta, choć tych dwóch kompozytorów łączy w tej opowieści coś więcej niż moglibyśmy przypuszczać. Bo jak to się stało, że Mozart, którego opery dziś należą do żelaznego repertuaru teatrów, niegdyś nie gwarantował sukcesu kasowego? No i dlaczego sam Bruno Walter tak długo zwlekał z wykonaniem jednej z jego najsłynniejszych symfonii? Czy czerpał pan coś z malerowskiego sposobu interpretowania orkiestrowych dzieł Mozarta? Czy było to dla pana inspiracją? Nie. Wydaje mi się, że nigdy nawet nie słyszałem pod dyrekcją Mahlera czysto orkiestrowego utworu Mozarta. Słyszałam natomiast jego opery. Uprowadzenie z Seraju, Wesele Figara, Don Giovanniego, Czarodziejski flet, Così fan tutte. Wszystkiego tego słuchałem pod dyrekcją Mahlera 60 lat temu. Od tamtej pory wydarzył się kawał historii. Ogromny kawał historii, a przede wszystkim dokonał się wielki rozwój, jeśli chodzi o miłość do Mozarta. Kiedy byłem młodym dyrygentem, muzycy wszyscy kochali Mozarta i chcieli go wykonywać, no ale dyrekcje teatrów i ich kierownictwo były bardzo temu przeciwne. Opery Mozarta nie przyciągały wówczas wystarczającej liczby widzów. Nie można było na Mozarcie zarobić. Pamiętam na przykład, że w Rydze jeden z członków zarządu, kiedy zorientował się, że wpływy z biletów nie są szczególnie imponujące, powiedział: musimy dawać dyrektorowi lepsze utwory. No a później, dzięki wysiłkom Mahlera w Wiedniu, Mozarta zaczęto postrzegać w zupełnie nowym świetle. Uznano prawdę dramaturgiczną jego dzieł i Mozart zaczął przyciągać publiczność. Stał się prawdziwym sukcesem kasowym, większym niż Verdi, większym niż Wagner. A kiedy zaczął pan dyrygować symfonicznymi dziełami Mozarta?

Bardzo wcześnie dyrygowałem symfonią Esdur oraz symfonią Cedur Jowiszową. Byłem wtedy bardzo niedojrzały i jestem absolutnie pewien, że nie było to dobre. Natomiast bardzo późno sięgnąłem po symfonię G-moll. Miałem chyba 50 lat, kiedy po raz pierwszy zdobyłem się na odwagę, żeby ją wykonać. Miałem tak silne poczucie odpowiedzialności, tak mocno odczuwałem trudność wykonania tego dzieła, że przez bardzo długi czas nie mogłem się zdecydować. I zawsze zdumiewali mnie młodzi dyrygenci, którzy bez żadnych obaw po prostu stawali przed orkiestrą i dyrygowali wszystkimi tymi dziełami, utworami wymagającymi przecież takiej głębi uczucia i takiej dojrzałości technicznej. Ja miałem z tym problem. Doktorze, osobowość Mozarta wydaje się nam znacznie bardziej nieuchwytna niż osobowość takich kompozytorów jak Beethoven czy Wagner. Wspominał pan o tym, że w ich pismach znajdujemy wiele informacji pozwalających poznać ich osobowość i życie prywatne. W przypadku Mozarta musimy szukać go przede wszystkim w jego muzyce. Nie, mamy jeden list, w którym pisze do ojca o śmierci. Mówi w nim, że każdego dnia myśli o śmierci, że nigdy nie kładzie się spać, nie pomyślawszy, że być może następnego ranka nie będzie go już na tym świecie. I ta myśl nie tylko nie wywołuje w nim smutku ani bólu, wręcz przeciwnie, używa bardzo podniosłego słowa, błogość, szczęśliwość. A więc myśl o śmierci napełnia go poczuciem błogości. To daje nam niezwykły wgląd w duszę Mozarta. Nie moglibyśmy otrzymać spojrzenia bardziej przejrzystego i bardziej przekonującego nawet z jego muzyki niż to, które daje nam ten list. Interesujące jest to, że mówiąc o swojej bliskości ze śmiercią, Mozart jednocześnie mówi o swojej bliskości z Bogiem. To jest jedno i to samo. Śmierć jest bramą do wieczności i do tego, co znajduje się poza wiecznością. Śmierć jest naszą bramą. Tak.

Lux Eterna, Światłość wiekuista z Requiem Demol Wolfganga Amadeusza Mozarta, ukechla pozycja 626. Irmgard Siefried, sopran, Westminster Choir i New York Philharmonic pod dyrekcją Brunona Waltera to nagranie z marca 1956 roku z nowojorskiej Carnegie Hall. Przed chwilą Bruno Walter mówił o szczególnym stosunku Mozarta do śmierci, w którym dostrzegał świadectwo jego głębokiej duchowości. A teraz kolejne refleksje Brunona Waltera, tym razem na temat muzyki współczesnej. W młodości dyrygował pan wieloma utworami muzyki współczesnej. Jaki jest dzisiaj pański stosunek do tej twórczości? Powiedziałbym, że życzliwy. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby ją zrozumieć. Ilekroć dostrzegam talent, szczerość i muzyczną inspirację, z wielką radością jestem gotów to uznać, a także wykonywać taką muzykę. Muszę jednak przyznać, że są dwa wyjątki. Jestem bardzo niechętny wszystkiemu, co sztuczne. W moim przekonaniu należą do tego atonalność i system dwunastotonowy. Powiem najpierw kilka słów o atonalności. Jeśli chce pan mówić poprawnie, musi pan przestrzegać gramatyki. Musi pan używać słów zgodnie z jej regułami. Podobnie jest z muzyką. Trzeba przestrzegać praw, które są jej przyrodzone. Różnica polega jednak na tym, że możemy słowami wyjaśnić, dlaczego jakaś reguła gramatyczna obowiązuje, ale nie potrafimy w ten sam sposób dowieść, dlaczego dane prawo jest immanentną właściwością muzyki. My, muzycy, wyczuwamy te prawa od dzieciństwa. I tego odczucia nie da się oszukać. I właśnie moim zdaniem atonalność nie przestrzega tych wewnętrznych praw muzyki. Inaczej jest z systemem dwunastotonowym. Tam mamy nadmiar praw, ale są one bardzo sztuczne. I mechaniczne? Tak, to rodzaj przymusowo narzuconej teorii, której nie potrafię zaakceptować. Proszę mi więc wybaczyć. Takie są moje granice. A co z jazzem? Jaki jest pana stosunek do jazzu? Proszę mnie za bardzo nie prowokować. Jeśli chce mnie pan prowokować,

0: no cóż, czuję, że muszę odpowiedzieć. Powiem więc, że jazz jest dla mnie zniewagą. Słuchając go, czuję się poniżony. To jednostajne użycie perkusji, te przenikliwe, nieustające wrzaski tłumionych instrumentów dętych blaszanych, wszystko to jest dla mnie naprawdę nie do zniesienia. Uważam też, że popularność jazzu odsłania bardzo niepokojący obraz cywilizacji naszych czasów. Pozwolę sobie dodać, że miejsce jazzu w muzyce przypomina mi pod pewnym względem miejsce karykatury, jak to się mówi, rysunku satyrycznego w sztukach plastycznych, w grafice. Istnieją niezwykle utalentowani twórcy rysunków satyrycznych i karykatur, ale przecież nie porównywalibyśmy ich z naprawdę wielką sztuką malarską czy rysunkową. Mogę więc jedynie powiedzieć, że moim zdaniem jazz stanowi zagrożenie, ponieważ odwołuje się do niższych instynktów słuchacza. Jest to przejaw pewnej tendencji naszych czasów, nad którą mogę tylko ubolewać.
1: Jazz is a danger because it appeals to the lower instincts of the listener, and this is characteristic for some tendency in our time, which I only can regret.
0: Z pana uwag o jazzie wnioskuję, że przypisuje pan muzyce pewną siłę moralną.
1: I do, certainly. I even wrote about it.
0: Z całą pewnością. Nawet o tym pisałem. Zdaje się, że był to esej napisany w latach 30., kiedy mieszkałem w Wiedniu. Jego treść znalazła się teraz w mojej nowej książce o muzyce i interpretacji muzycznej. Jestem tak głęboko przekonany o moralnej wartości muzyki, ponieważ nauczyło mnie tego całe moje życie. Proszę pomyśleć, bywa pan często na koncertach, więc może pan obserwować twarze siedzących wokół ludzi. Z pewnością zauważył pan, że kiedy zaczyna się muzyka, wyraz tych twarzy zmienia się. Znika codzienny wyraz twarzy, a pojawia się nie tylko skupienie, lecz także rodzaj duchowego uniesienia. O wzniosłej wartości samej muzyki świadczą też dzieła religijne, pasja według świętego Mateusza, Misa Solemnis, Beethovena czy Mesjasz Händla. Nikogo nie dziwi, że te dzieła w ogóle powstały, ponieważ każdy wyczuwa, jak naturalnie łączą się w nich religijna treść słów i religijna treść muzyki. Muzyka przynosi ludzkości niezwykle uroczyste i wzniosłe przesłanie. Być może właśnie to tłumaczy powszechną miłość do muzyki. Przecież nie chodzi o to, że ludzie lubią rozrywkę. Rozrywki mamy aż nadto. Zewsząd się na nas wylewa, z radia i z wszelkich innych źródeł możliwych i niewyobrażalnych. Ale my nie chcemy być traktowani jak ludzie dostarczający rozrywki. Muszę panu powiedzieć, że zawsze czuję się dotknięty, kiedy czytam w gazetach, że nasze koncerty czy występy śpiewaków umieszczono w dziale rozrywka. Nie jesteśmy dostarczycielami rozrywki. Inne gazety zamieszczają takie wydarzenia w rubryce zabawa, co jest jeszcze gorsze. Nie jesteśmy ludźmi, których zadaniem jest zabawić. Mamy do przekazania niezwykle ważne przesłanie. Muzyka ma własną siłę moralną. Powinniśmy zatem uważać ją za błogosławieństwo pośród tylu niepokojących wydarzeń naszego życia.
1: And so it we must consider it a blessing among the very distressing events in our lives.

Allegretto Grazioso, trzecia część drugiej symfonii D-dur opus 73 Johannesa Brahmsa, Columbia Symphony Orchestra pod dyrekcją Brunona Waltera. To nagranie z 1960 roku. Na początku rozmowy Bruno Walter porównywał życie w Nowym Jorku do Allegro Furioso, a spokojne lata w Beverly Hills określił właśnie jako Allegretto Grazioso. A przed chwilą poznaliśmy też jego bezkompromisowe poglądy na muzykę współczesną i jazz. No, z dzisiejszej perspektywy

Mogą one zaskakiwać, no ale wiele mówią o samym Walterze, przede wszystkim o znaczeniu, jakie przypisywał muzyce i jego duchowemu oddziaływaniu. A jak postrzegał rolę fonografii w upowszechnianiu tej sztuki? Przed tygodniem wspominał swoje pierwsze doświadczenia w studiu nagraniowym, no a teraz zastanowi się nad tym, co nagrania zmieniły zarówno w życiu artystów, jak i słuchaczy.

0: would say so. The recording has made musical history.
1: Zdecydowanie tak. Fonografia stworzyła nowy rozdział w historii muzyki. Przede wszystkim, mówiąc egoistycznie, mam teraz poczucie, że nie odejdę całkowicie wraz ze swoją śmiercią, skoro dokonałem tylu nagrań. Coś ze mnie pozostanie, kiedy już mnie nie będzie. Dzięki temu mamy swoje skromne miejsce obok wielkich kompozytorów, ponieważ nasze interpretacje są dziś utrwalone i mogą żyć dalej. Muszę też powiedzieć, że ogromnie poprawiła się jakość samych nagrań. Brzmią już niemal tak naturalnie, że można sobie wyobrazić, iż siedzi się w sali, w której właśnie wykonywana jest muzyka, ale tylko niemal. Nagranie nigdy nie zastąpi w pełni żywego muzykowania. Jego zasługi są jednak ogromne, ponieważ umożliwia dotarcie z najlepszymi, największymi i najważniejszymi dziełami do najodleglejszych zakątków świata. Ich mieszkańcy mogą dzięki temu uczestniczyć w wykonaniach na najwyższym poziomie. Najwięksi artyści, śpiewacy, instrumentaliści i dyrygenci i orkiestry stają się w ten sposób dostępni także dla ludzi mieszkających bardzo daleko od wielkich centrów muzycznych. To coś niezwykłego. Jakby to powiedzieć? Dzięki nagraniom przesłanie muzyki rozprzestrzenia się po całym świecie.
0: And this is an enormous spread, the message of music in music.
1: Doktorze, skoro mówimy o takich dyrygentach jak Mahler i Palm, czy uważa pan, że dyrygentem trzeba się urodzić, czy też można się nim stać? Trzeba się nim urodzić, a kiedy dyrygent już się urodzi, wtedy musi dopiero zostać ukształtowany i sam musi siebie kształtować. Kształtują go sprzyjające okoliczności, nauczyciele, doświadczenia wyniesione z obserwowania innych dyrygentów. I tylko wtedy, kiedy człowiek naprawdę jest przepełniony muzyką, kiedy posiada siłę, dzięki której potrafi przekazać innym znaczenie tego, co sam czuje, nie za pomocą słów, nawet nie poprzez gesty, lecz dzięki tej tajemnej sile, którą każdy wielki artysta musi mieć w sobie, wtedy uczucie dyrygenta, jego sposób odczytania dzieła, jego rozumienie muzyki może zostać przekazane muzykom, a przez muzyków słuchaczowi. Czyli jest to właściwie całkowicie duchowa właściwość, rodzaj natchnienia. Tak, to jest całkowicie duchowe wydarzenie. Patrząc wstecz na tak długą karierę muzyczną, czy chciałby pan sformułować jakąś ogólną refleksję? Co to wszystko dla pana znaczyło? Tak, chciałbym. Kiedy patrzę wstecz, muszę powiedzieć, że moje życie było niezwykle bogate. Przeszedłem przez wiele trudności, doświadczyłem ciężkich prób, ale zaznałem również wiele szczęścia i radości w najgłębszym znaczeniu tych słów przez całe życie. Od samego dzieciństwa towarzyszyło mi błogosławieństwo muzyki. Dlatego, kiedy spoglądam wstecz na swoje życie, czuję jedynie ogromną wdzięczność wobec sił wyższych.

Von der Schönheit, o pięknie. Czwarta część pieśni o ziemi Gustawa Malera. Filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Brunona Waltera w partii solowej Kathleen Ferrier. Nagranie z 1952 roku. I to właśnie Bruno Walter poprowadził w 1911 roku prawykonanie pieśni o ziemi już po śmierci Malera. Ponad 40 lat później powrócił do tego dzieła z Kathleen Ferrier, pozostawiając jedno z najbardziej znanych nagrań w swojej dyskografii. I tym wykonaniem kończymy naszą dwuczęściową opowieść o Brunonie Walterze, którego 150. rocznica urodzin minęła 15 września. Poznaliśmy artystę, którego kariera rozpoczynała się jeszcze u schyłku XIX wieku. Ucznia i przyjaciela Gustawa Malera, wybitnego interpretatora Mozarta, Beethovena, Brahmsa i Brucknera. Dyrygenta, który po przymusowej emigracji z Europy kontynuował działalność w Stanach Zjednoczonych. Był świadkiem wielkich przemian życia muzycznego, a rozwój fonografii pozwolił mu pozostawić po sobie niezwykle bogate dziedzictwo nagrań. Bruno Walter doskonale rozumiał ich znaczenie i miał świadomość, że dzięki nim jego interpretacje przetrwają i dotrą do kolejnych pokoleń słuchaczy. Dziś możemy poznawać nie tylko jego sztukę dyrygencką, ale również dzięki archiwalnym rozmowom jego sposób myślenia o muzyce i roli artysty. A z tych rozmów wyłania się człowiek, dla którego dyrygowanie było czymś znacznie więcej niż zawodem wymagającym wiedzy i techniki. Walter mówił o odpowiedzialności interpretatora, o szczerości w kontaktach z muzykami, o znaczeniu osobowości i wrażliwości. Po ponad 60 latach pracy, kiedy zdecydował się ograniczyć

0: zakończyć działalność dyrygencką, cieszył się, że wreszcie ma więcej czasu na rozmyślania i, co sam zaznaczał jako najważniejsze, na dalszą naukę. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Klaudia Baranowska życzę miłego dnia i do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 67. sezon koncertu Chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
1: Reklama.
3: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
4: Czytelnia. Czytelnia.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Są ze mną Magda Mikołajczuk, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I Piotr Kofta, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Przed nami argentyński odcinek czytelni. Sięgamy do klasycznej literatury non-fiction. Operacja Masakra Rodolfa Walsha w przekładzie Barbary Jaroszuk to nasza pierwsza lektura. A naszą drugą propozycją będzie zbiór opowiadań argentyńskiej współczesnej pisarki Samanty Schweblin zatytułowany Dobre i złe. Książka ukazała się w przekładzie Tomasza Pindla. Autorka pisze po hiszpańsku, publikuje w Argentynie, ale mieszka w Europie, w Berlinie. Ale zacznijmy od tej klasycznej pozycji literatury non-fiction. Operacja Masakra Rodolfa Walsha to jest...
6: Klasyczna, ale do tej pory nam nieznana.
3: Nieznana, tak.
5: Właśnie ciekawe, że po tylu latach dopiero mamy polski przekład.
6: A to jest to zagadka.
5: Koniec lat 50. Tak? Jest tak. Wydana.
3: I jest to taki reportaż, śledztwo dziennikarskie o zabójstwie, które zostało dokonane na grupie mężczyzn zatrzymanych w nocy z 9 na 10 czerwca 1956 roku. To jest noc wprowadzenia stanu wojennego w Argentynie, ale cała historia, którą tutaj opisuje Walsh, ma ujawnić, że to rozstrzelanie było nielegalne, albowiem kiedy się dokonywało, ten stan wojenny jeszcze nie był wprowadzony. Ale skąd w ogóle o tej historii się dowiaduje? Zupełnym przypadkiem, jak to zwykle bywa, słyszę, że jeden z mężczyzn, którzy zostali zastrzeleni podczas tej masakry, przeżył. Okazuje się, że ktoś ocalał z tego wyroku bez sądu, który został dokonany, i tak po nitce do kłębka okazuje się, że w sumie przeżyło 7 mężczyzn. Z większością z nich autor potem się spotyka i rozmawia. Zaczyna się to od publikacji artykułu prasowego, po którym to artykule nawet nie sam autor, ale inny dziennikarz tej gazety, który ma takie same inicjały, zostaje aresztowany czy też napastowany przez policję i służby. Odważni ludzie decydują się na ciąg dalszy tej opowieści, znaczy na publikowanie ciągu dalszego tej opowieści, i właściwie to, co my dzisiaj dostajemy w książce, oczywiście też zostało wydane jako jedna książka, ale jest efektem pracy dziennikarskiej i kilku artykułów, które w argentyńskiej prasie się ukazały. Piotr Kofta.
6: Warto nakreślić trochę szerszy kontekst.
3: Historyczny i polityczny.
6: Mianowicie lata 40. i wczesne 50. to jest w Argentynie czas peronizmu, czyli takiego socjalistyczno-populistyczno-nacjonalistycznego ruchu politycznego z dużym wsparciem niższych warstw społeczeństwa. Potem miał miejsce zamach stanu wojskowy, popierany dla odmiany przez

0: przez warstwy społeczne, przez mieszczan, przez posiadaczy ziemskich. I to, co się wydarza w książce Walsha, to są reperkusje nieudanego puczu, który próbują przeprowadzić peroniści, żeby dojść z powrotem do władzy. To jest to bardzo nieudana operacja. Władze wojskowe ówczesne Argentyny przeprowadzają kontrakcje. Tak? Trwają w całym mieście strzelaniny, rozjeżdżają się oddziały wojska i policji w poszukiwaniu zwolenników tej rewolucji. Odbywa się dosyć chaotyczna łapanka. Na tyle chaotyczna i spartolona, że właśnie dochodzi do takich zdarzeń, jak to opisane w operacji Masakra, czyli odbywa się nalot na pewien dom, w którym rzekomo mają przebywać rewolucjoniści. Paru z tych ludzi rzeczywiście ma jakieś związki z poprzednią władzą, która została obalona, ale większość z nich zjawiła się tam dlatego, żeby posłuchać meczu bokserskiego w radiu.
1: Albo pograć w karty.
0: Jest dom, obok jest drugi dom, jest jakieś podwórko, niska zabudowa, wojsko i policja zgarnia stamtąd wszystkich. I w międzyczasie przez radiotelefon przychodzi rozkaz. Znaczy inaczej, oni się pytają centrali, co mamy zrobić z tymi ludźmi, tak? I w którymś momencie przychodzi rozkaz, a weźcie ich po prostu, rozwalcie. Odbywa się to oczywiście całkowicie poza prawem, nielegalnie i w sposób niesłychanie nieudolny. To znaczy i zarówno ofiary, jak i ci rozstrzeliwujący są w jakimś sensie ludźmi całkowicie przypadkowymi w tej całej historii. Ofiary nie są niczemu winne, a rozstrzeliwujący nie potrafią przeprowadzić rozstrzelania, bo nie są żadnymi profesjonalnymi mordercami. Dochodzi do rzezi absurdalnej zupełnie. To jest tylko prolog w zasadzie tej historii.
2: No właśnie, bo to jest chyba niezwykle ważne, żeby podkreślić, że to jest taki moment, który uchwycił autor. Ten moment początku tego procesu przemocy, który się tak silnie rozwinął i eskalował w kolejnych latach po różnych stronach politycznej.
0: Ja bym powiedział raczej, że nie był to początek, tylko Walsh jest pierwszym, który to w taki sposób opisał. Oczywiście Ameryka Południowa ma bardzo długą tradycję przemocy politycznej, od wczesnych lat XIX wieku przynajmniej. Natomiast nikt nigdy nie podjął takiej walki cywilnej za pomocą literatury jak Walsh. Był absolutnym pionierem, co zresztą ciekawe, był człowiekiem w przypadku, również w tej historii.
2: No właśnie, to też znaczy, przy jakichś kartach czy szachach usłyszał tę historię.
0: Był początkującym pisarzem, drugorzędnym dziennikarzem, który w ogóle się, że tak powiem, sprawami kryminalnymi, śledczymi, politycznymi nie zajmował.
2: Znaczy zajmował się pisaniem kryminałów albo opowiadań kryminalnych.
0: Zajmował się pisaniem bardzo niedobrej literatury kryminalnej.
1: I zresztą tam, przepraszam, we wstępie pisze: nie chciałem nic wiedzieć o tych sprawach, dajcie mi spokój, chcę napisać wielką powieść, chcę się nadal zajmować kryminałami, odczepcie się ode mnie.
2: Zarabiam pieniądze pisząc.
0: Tak, lubił grać w szachy, więc przychodził do knajpy, w której grano w szachy. I w tej knajpie, w której grano w szachy, usłyszał tę historię i z jakiegoś powodu ona go porwała.
2: Zatrzymała.
0: A co ciekawe jeszcze, on był w zasadzie politycznym zwolennikiem tych, którzy przeprowadzili tę masakrę. On jakby wystartował z tej pozycji.
1: Czyli po drugiej stronie niż peron,
0: tak,
1: i peroniści.
0: Był politycznym przeciwnikiem peronizmu. I ta książka całkowicie zmieniła jego życie. To znaczy ta książka i reperkusje tej książki. Reperkusje najpierw artykułów, które opublikował, potem książki. Ponieważ okazało się, że sprawiedliwości nie ma. To znaczy nie sposób jest zdobyć jakiekolwiek potwierdzenie oficjalne tych zbrodni.
2: A to dlatego, że państwowy aparat władzy, właściwie represji, przez długi czas pracował nad wymazaniem w ogóle tego faktu zaistnienia tego rozstrzelania, ale też tego, że niektóre z ofiar po prostu przeżyły.
1: Ta książka pokazuje też, bo to jest dla mnie ciekawe, przemianę samego autora. Przemianę obywatelską, przemianę w świadomego obywatela i też przemianę literacką. Bo jak mówisz, skoro pisał kiepskie kryminały, a tutaj zwróćmy uwagę, że to jest kapitalnie napisane jako świetny thriller polityczny.

0: To trzyma w napięciu, chociaż określenie trzyma w napięciu nie jest jednoznaczne z tym, że coś jest dobre literacko. Tutaj jest, to jest dobre literacko. Tam są takie sceny kluczowe, zwroty akcji, że człowiek naprawdę nie może oderwać się od tej książki, więc chciałabym zwrócić na to uwagę. No i właśnie ta jego przemiana w takiego aktywistę, prawda, skoro wcześniej nie za bardzo się przejmował tym, co wokół niego, albo się przejmował, ale nie zamierzał być w samym środku, a powiedzmy, że przecież ten reportaż, pierwszy tego typu reportaż w historii literatury, który zmienił rzeczywistość, prawda? Który pokazał, że władza zabija własnych obywateli, pokazał, w jaki sposób władza tuszuje dowody, więc jest to niesłychanie wartościowe jako, no właśnie, jako literatura faktu, mhm. ale też literacko wspaniale. Mhm. I tak sobie myślę, że te wszystkie reportaże współczesne, najlepsze, które są reportażami interwencyjnymi, wyciągającymi na światło dzienne czy zaniedbania, czy zbrodnie różnych systemów totalitarnych, no to oni wszyscy z niego, prawda?
1: Znaczy trochę tak, a trochę nie. Dlatego, że Walsh poza światem hiszpańskojęzycznym jest mało znany. Mhm. On w zasadzie wynalazł coś, co się nazywa powieścią non-fiction w tej tak. książce. Przy czym oczywiście świat anglojęzyczny z uporem twierdzi, że jednak zrobił to Truman Capote z zimną krwią.
0: 10 lat później.
1: Tak, mhm. 10 lat później. Oczywiście Capote nie znał książki Walsha, mhm. bo ona była nie przełożona na angielski. Na polski nie została przełożona aż do dziś, a to minęło już bardzo dużo czasu. I rzeczywiście zadawałem sobie pytanie, czytając ją, dlaczego w PRL-u jej nie przełożono, bo ona przecież jest bardzo prawomyślna w jakimś sensie, to znaczy atakuje prawicową dyktaturę i tak dalej.
2: No, ale to w ogóle
1: a potem przyszło mi do głowy, że jednak jest to książka tak bardzo wymierzona w każdą władzę autorytarną. A już w Polsce na przykład lat 80., kiedy prezenterzy w telewizji pojawiali się w mundurach, to już w ogóle skojarzenie z dyktaturą generałów byłoby bardzo nie na miejscu. A w wolnej Polsce okazało się, że nie ma rynku na taką książkę.
0: No właśnie, nie wiadomo dlaczego, ale skoro powiedziałeś o tych latach 80. w Polsce, przychodzi mi na myśl reportaż, książka reporterska Cezarego Łazarewicza, Żeby nie było śladów. Mhm. To jest podobny mechanizm, to znaczy śledztwo w sprawie Grzegorza Przemyka i też w sprawie tego, w jaki sposób były informacje na temat jego śmierci tuszowane. Oczywiście to inna sytuacja, bo Cezary Łazarewicz pisał to w wolnej Polsce, mhm. ale jednak podobne mechanizmy, prawda? Podobne mechanizmy działania władzy. Czytając książkę Walsha, tak sobie pomyślałam, że trzeba naprawdę docenić ogrom takiej reporterskiej roboty, po pierwsze, drążenie i wiedząc, że to jest temat niebezpieczny, prawda, że wielu ludzi nie chce mówić, że wiele informacji jest ukrywanych. Zresztą ciekawe są niesamowicie przypisy w tej książce, powoływanie się na kolejne źródła, na rozmowy, na jakieś nawet pogłoski albo na dokumenty. Więc widać, że to jest niesłychanie dużo roboty zostało reporterskiej w to włożonej. I ja jako dziennikarka po prostu podziwiam ludzi, którzy biorą się za taką niebezpieczną rzecz w różnych czasach, w różnych dyktaturach, a nawet niekoniecznie w dyktaturach, bo jeśli sobie przypomnimy książki na temat MeToo.
1: Każda władza ma coś do ukrycia.
0: Oczywiście, ale na przykład Ronan Farrow, który napisał książkę Złap i ukręć łeb, Szpiedzy, kłamstwa i zmowa milczenia wokół gwałcicieli, czyli to chodziło o Harveya Weinsteina i jemu podobnych. To był początek ruchu MeToo. Przecież on też bywał w niebezpieczeństwie, bo te wielkie korporacje wynajmowały jakichś zbirów i szantażystów. Więc każdy, kto tyka się gorącej, trudnej sprawy, czy pod względem politycznym, czy pod względem społecznym, naraża swoje życie, może nie zawsze życie, ale swoje zdrowie, spokój swojej rodziny. Ja jestem zawsze pełna podziwu dla tego typu dziennikarzy i dla Walsha też.
1: Akurat w wypadku Walsha rzeczywiście było to narażenie życia i taką też ma puentę ta historia. Tak. To najpierw jego córka zaangażowała się w podziemny ruch peronistyczny i zginęła, zabita przez wojsko.
0: Chyba w 76.
1: Lata 70. A następnie on opublikował taki bardzo mocny list otwarty, wymierzony we władzę, rozesłał go do

0: 1977 roku bodajże, kiedy nadeszła powtórka z rozrywki, kolejna dyktatura wojskowa, już dużo bardziej brutalna niż ta poprzednia. Rozesłał go do redakcji, z których żadna tego listu nie wydrukowała, bo groziło każdemu, kto to wydrukuje, że następnego dnia już nie będzie żył. No i Walsh został porwany i jego ciała nigdy nie odnaleziono.
1: Zaginął.
0: Zaginął. Desaparecido.
1: Rodolfo Walsh, Operacja Masakra w przekładzie Barbary Jaroszuk, który zresztą opatrzyła posłowiem ten znakomity tekst non-fiction. To była nasza pierwsza lektura w argentyńskim odcinku Czytelni w programie drugim Polskiego Radia. Czas już w takim razie na naszą drugą lekturę Dobre i Złe, zbiór opowiadań Samanty Schweblin, argentyńskiej pisarki. Książka została wydana po hiszpańsku w 2025 roku i tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo szybko stała się niezwykle popularna. Kilka dodruków, zdaje się, że 4 w pierwszym roku po wydaniu, ale oprócz tego tak, autorka została bardzo wyróżniona.
0: Znaczy, zdarzyło się coś ciekawego, mianowicie powołano nową nagrodę literacką, ona się nazywa Nagroda AENA dla prozy narracyjnej hiszpanoamerykańskiej, o tak bym to przetłumaczył chyba najlepiej. To jest pierwsza edycja i w pierwszej edycji przyznano nagrodę właśnie w tym roku Samancie Schweblin za tę książkę, o której dzisiaj mówimy i ta nagroda wynosi 1 000 000 euro. Jest to z pewnością najwyższa, jeśli chodzi o sumę, nagroda literacka na świecie. Poza Noblem.
1: Który jest porównywalny, około miliona euro, w zależności od kursów, bo to jest fundacja.
0: To nie jest nigdy stała suma.
1: Tak, bo to jest fundusz, który jest zależny od różnych czynników.
0: Tak, tak, tak. Więc na pewno w świecie literatury hiszpańskojęzycznej zrobiło się bardzo głośno. I na temat książki, i na temat autorki. Z powodu tej nagrody, natomiast ta książka ma walory pozanagrodowe również.
1: No więc właśnie, o których teraz warto powiedzieć. 6 opowiadań, w których autorka koncentruje się na... Kobiety są narratorkami bądź bohaterkami tych opowieści, przynajmniej tymi głównymi. Mężczyźni też istnieją, ale trochę jako nurt poboczny, tak bym to nazwała. Autorka koncentruje się na lęku, winie, takim nihilizmie egzystencjalnym. Dużo jest tematyki rodzinnej, opieka czy nad dziećmi, czy nad starzejącymi się rodzicami. No i przypomina mi to, ja wiem, że się powtarzamy, ale być może to jest jakiś rys współczesnej argentyńskiej literatury kobiecej, gdzie po prostu w tych światach przedstawionych bada się taką granicę między tym, co jest realne, codzienne, a tym, co dziwne i niepokojące. Myślę tutaj o Marianie Enriquez, która podobnego rodzaju środki stosuje, tylko tam one chyba są bardziej ekstremalne. Tutaj u Schweblin delikatniej jest to przeprowadzone. W każdym razie mamy tutaj 6 opowiadań. Rzeczywiście kobiety, które przynajmniej w tej mojej lekturze, w tym moim procesie czytania zatrzymują nas przy sobie. Chcemy poznawać ich historię, chociaż to bycie w tej historii nie zawsze prowadzi do jakichś rozwiązań, co nie pozostawia nas rozczarowanym, tylko takim w sumie szczęśliwym z powodu obcowania z bohaterkami czy z ich historiami.
2: Samanta Schweblin jest przede wszystkim mistrzynią, absolutną mistrzynią opowiadań jako gatunku. I ona zresztą podkreśla, że opowiadanie to jest ta forma, w której czuje się najlepiej. Zresztą tradycja argentyńska pisania opowiadań jest dużo dłuższa i mocniejsza niż u nas, więc ona jest przedstawicielką, w tym sensie przedstawicielką swojego narodu, bardzo dumną. I ja mam wrażenie, że często kiedy czytamy opowiadania, to ta historia, która w nich jest zawarta, skłania nas do myślenia: ojej, a może dobrze by było to rozwinąć w powieść, w jakąś dłuższą formę. I z jednej strony można to uznać, że to jest zaleta tej opowieści, bo zostaje w nas, ale z drugiej strony ja uważam, że jeżeli taka myśl się u nas pojawia, to znaczy, że opowiadanie nie jest doskonałe. Natomiast u Samanty Schweblin ja mam wrażenie, że nigdy nie

0: nie mamy takiego poczucia, że inna forma by bardziej pasowała do tej historii. To jest zamknięte, to jest doskonałe. Oczywiście nie wszystkie opowiadania w tym tomie są równe. Jedno moim zdaniem jest zbyt rozwlekłe, a najgorsze, co można o opowiadaniu powiedzieć, to jakaś nuda się wkradła. No w końcu to jest krótka forma. Ja myślę o opowiadaniu o poetce.
1: Aha, czyli kobieta z Atlantydy.
0: Tak, w ogóle pomysł ciekawy, to za chwilkę może powiem dwa zdania. Natomiast...
2: Mnie się ono bardzo podoba.
0: No widzisz, czyli to są bardzo różne mamy opinie.
2: Ja chyba najsłabiej odebrałem opowiadanie o rezydencji literackiej, bo ono jest takie... Bo ono jest takie... Takie, jakie się pisze na rezydencji literackiej, jak się nie wie, co napisać.
0: Żeby zaliczyć.
2: Tak.
0: Ale to, co też jest wspaniałe w tych historiach pisanych przez Samantę Schweblin, to ja bym to nazwała, że ona pisze takie eleganckie thrillery, które nie są thrillerami. Takie thrillery haute couture. Nie jest wprost ta historia horrorem czy thrillerem, ale często wywołuje ciarki na plecach. Czasem jedno zdanie przez kogoś wypowiedziane po prostu odbiera oddech, bo wiemy, że zwiastuje coś strasznego, ale jeszcze nie wiemy co. Oczywiście
1: tak
0: są
1: jak na
0: te...
1: przykład w tym opowiadaniu Najwyższy przychodzi z wizytą, kiedy teoretycznie mamy taką wymarzoną sytuację narratorki, która pomaga starszej pani, tymczasem spotyka się z dość nieprzewidzianą sytuacją, w której krewniak tej oto owej staruszki przychodzi bynajmniej nie z pomocą.
0: Ciekawe są uwagi, takie odautorskie uwagi na temat tych opowiadań, króciutkie, które są na końcu książki zawarte. I a propos tego opowiadania, o którym mówisz, pod tytułem Najwyższy przychodzi z wizytą, autorka pisze, że tego mężczyznę z tego opowiadania poznała podczas długiego pobytu w Barcelonie, choć nigdy się nie rozumieliśmy, dzięki niemu nauczyłam się wreszcie podnosić hantle tak, że nie boli mnie w odcinku lędźwiowym. Brzmi to jak drobiazg, ale zawsze będę za to wdzięczna. Mówiąc o tych zdaniach, które wprowadzają taki niepokój, to a propos pierwszego opowiadania o kobiecie, która ubiera się w taki pas pełen kamieni i skacze do jeziora, próbując popełnić samobójstwo, to potem spotyka pewnego mężczyznę.
1: Sąsiada.
0: Sąsiada, który mówi tak. Niesamowite, że pani tak sobie chodzi beztrosko po tym, co zrobiła pani dziś rano. I ona sobie uświadamia, że ktoś to widział, że ktoś od niej czegoś będzie wymagał jakiejś kary za to, co chciała zrobić. I później te różne sytuacje zaczynają się w jakiś niepokojący sposób splatać. Naprawdę, u Samanty Schweblin te takie zdania, które są zwrotami, które sprawiają, że czasami zasycha nam w gardle, są wspaniałe. Więc jeżeli ktoś z Państwa lubi literaturę grozy, ale na przykład nie lubi literatury grozy, która jest umieszczana w szufladce literatura grozy, a lubią Państwo literaturę na najwyższym poziomie, to opowiadania Samanty Schweblin są idealnym pod tym względem wyborem.
1: Warto powiedzieć, że ten tytuł po polsku brzmi Dobre i złe, ale właściwie po hiszpańsku to jest Dobre zło, co może też nawiązywać do tych fabuł, które tutaj dostajemy. Piotr Kofta.
2: No, chociażby do tytułu ostatniego opowiadania.
1: Właśnie.
2: Który jest bardzo dwuznaczny. I generalnie jest tak, że w tych opowiadaniach, które rzeczywiście są skończonymi formami, przemyślanymi i nie ma w nich takiego potencjału kontynuacji albo dopowiedzenia, jak to jednokrotnie bywa z opowiadaniami, że są streszczonymi powieściami na przykład. No więc tu nie. Tu jest wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, tak jak Dennis Johnson mówił, że opowiadanie to powinno być tak zrobione, jakby się przyszło późno na imprezę i wyszło przed czasem.
0: Świetne określenie, nie pamiętałam tego.
2: I tak to tutaj jest zrobione. Mnie się ogólnie w literaturze latynoamerykańskiej współczesnej podoba gra z niepokojem, przemocą, grozą, takim lękiem egzystencjalnym. To są tematy współczesnej literatury tamtejszej, które oni nauczyli się znakomicie ogrywać.
0: Także z pomocą czarnego humoru fantastycznego.
2: Tak, jak najbardziej. Znaczy to jest rzeczywiście w jakimś sensie już specjalizacja tamtejsza, czyli właśnie pisanie bardzo mroczne, ale zawsze z jakimś

0: oddechem. Ja wyobrażam sobie, że w literaturze polskiej na przykład otrzymalibyśmy coś pomnikowo smutnego, jakąś taką straszną czernuchę, której nie dałoby się czytać. Natomiast tutaj jest jednak zrobione lekko. Z jakimś bardzo takim dziwacznym, perwersyjnym poczuciem humoru niejednokrotnie. Słusznie została wskazana Mariana Enriquez jako pionierka takiego pisania, kobiecego powiedzmy. Natomiast no, Schweblin pracuje w podobnym nurcie, ale robi to po swojemu. Mhm. Ja bym chyba rzeczywiście trzymał się tego, że to jest literatura grozy, ale ta groza jest inaczej zdefiniowana. Nie jest zdefiniowana jako nawiedzenia czegoś zewnętrznego albo jakieś przerażające historie, prawda, o wampirach, duchach, tylko każdy z tych opowiadań zawiera jakiś czynnik metafizyczny, ale on jest niewyjaśniony. To znaczy, jest to odpowiednik naszej ludzkiej kondycji, w której pożegnaliśmy się z religią i z całą otoczką metafizyczną, która była nam tłumaczona w terminach religijnych, ale nic jej nie zastąpiło. W związku z tym metafizyka jest obecna w naszym życiu, ale już jako rzecz kompletnie niewytłumaczalna i nierozszyfrowywalna. Mhm. I można się w związku z tym motywem posłużyć w literaturze bardzo, bardzo sprytnie, dobudowując, że tak powiem, do opowiadania taki czynnik, który dodaje temu opowiadaniu właśnie aury niesamowitości.
1: No i potem czytelniku, chodź sobie z tym opowiadaniem w głowie, ono cię męczy, zastanawiasz się, czym czy kim był koń w jednym z opowiadań i tutaj kupujesz bułki, tu się kłócisz z sąsiadem, tutaj źle parkujesz samochód, a cały czas ta historia w głowie jest i to też jest cecha dobrego opowiadania, że jest krótkie, ale ciąg dalszy ma bardzo długi w naszych głowach i w naszych sercach.
0: One, te opowiadania też zawdzięczają bardzo dużo tradycji surrealistycznej. Mm-hmm. Takiej, w której buduje się nieoczywiste symbole. Takie symbole, które istnieją tylko i wyłącznie na potrzeby tego jednego opowiadania. To jest bardzo trudne literacko, żeby zbudować symbol, który nie jest ograny, który nie jest oczywisty dla wszystkich użytkowników języka. Tylko symbol, który zaczyna istnieć w opowiadaniu i po zakończeniu tego opowiadania jakby zostaje przypisany już tylko do niego.
2: Mam jeszcze jedno skojarzenie z argentyńską literaturą, mianowicie z Claudią Pinheiro i Czwartkowymi wdowami. Taka powieść tutaj przez nas była omawiana. Dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że zarówno u Enriquez, ale także u Schweblin i u Pinheiro jest niezwykle ciekawie pokazane tak zwane życie rodzinne. To znaczy ona rozkłada te relacje między małżonkami, między partnerami, między rodzicami a dziećmi. Konflikty właśnie na tej linii rodzic, dziecko, rodzic. Świetny zmysł obserwacji i wydaje mi się, że akurat nie widzę tego w polskiej prozie na przykład, że polska proza kobieca tak znakomicie potrafi ująć to skomplikowanie relacji, poza oczywiście taką gatunkową literaturą, gdzie chodzi o inne rzeczy.
0: Ponieważ polska proza jest zarażona wirusem autofikcji, który, ponieważ jest straszliwie egoistyczny, tak, to uniemożliwia takie zobaczenie świata takim, jakim on jest. Natomiast literatura latynoamerykańska sobie z tym radzi znakomicie. Jakby ktoś chciał się uczyć pisania o relacjach, na przykład, tak na zasadzie terminowania u mistrzów, to na przykład taka książka bardzo wiele by mu powiedziała.
1: Mm-hmm. A jeśli ktoś by chciał się uczyć pisania z czarnym humorem, to na przykład może sobie przeczytać opowiadanie o dwóch dziewczynkach, które zakradają się do domu poetki, o której im powiedziano, że powiesiła się na wentylatorze. Tymczasem poetka żyje, wprawdzie nie jest w najlepszej formie, ale rozmawia z tymi dziewczynkami i ta rozmowa wygląda tak. Czy pani naprawdę powiesiła się na wentylatorze? Zapytała moja siostra. Choć prześcieradło się nie poruszyło, usłyszałyśmy nieśmiałe tak i dwa razy. Siostra zapytała, dlaczego nawet za drugim razem się nie udało. Pewnie chodziło jej o to, czy kobieta zrozumiała, co robi źle. A ja pomyślałam, że gdyby rzeczywiście zrozumiała, to teraz by tu nie siedziała na łóżku i z nami nie rozmawiała.

0: Może właśnie to, że człowiek nie uczy się do końca na swoich błędach, utrzymuje nas przy życiu.
1: Samantha Szweblin, Dobre i złe, zbiór 6 opowiadań w przekładzie Tomasza Pindla. To była nasza druga lektura w argentyńskim odcinku Czytelni. Mówiliśmy dziś także o operacji Masakra Rodolfa Walsha w przekładzie Barbary Jaroszuk. Dziękujemy. Magda Mikołajczuk.
0: Dziękuję.
1: Piotr Kofta.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Małgorzata Szymankiewicz. Do usłyszenia.

0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Witam Państwa. Witam Państwa z Antonina. Dwójka w Antoninie pojawia się regularnie i jest to związane z wyjątkowym muzycznym życiem pałacu Antoniego Radziwiłła. Jednak dziś to nie muzyka mnie tutaj przywiodła, ale przyroda. Jest ze mną Paweł Dolata, lider Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego i wiceprzewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie. Witam Pana, dzień dobry.
1: Witam Państwa.
0: A rozmawiać dziś będziemy o pomnikach przyrody. Powiedziałam, że to nie muzyka mnie tutaj przywiodła, ale jakimś punktem wyjścia ta muzyka jednak będzie, dlatego że nasze spotkania z pomnikowymi drzewami tutaj na terenie Nadleśnictwa Antonin rozpoczniemy od niezwykłej sosny. Sosny, którą widział Chopin?
1: Widziałem na pewno, bo nie mógł się nie kręcić. Był tutaj długo, około 10 dni. Jak pan Nowaczek ustalił, taki badacz wielkopolski, właśnie wielkopolskich szlaków Chopina. Wiemy, że Chopin przyjechał tutaj 26 października, odjechał 5 listopada 1829 roku. Ten pobyt jest znany ze względu na książkę, która wyszła jako Tydzień w Antoninie, ale jak sprytnie to sprawdził pan Nowaczek, Chopin był z rodziny biednej, bo nauczycielskiej, to się nie zmieniło. Więc musiał tu przyjechać komunikacją publiczną. W tamtych czasach komunikacja publiczna, nie było jeszcze pociągów tutaj, to były dyliżanse, a rozkłady jazdy dyliżansów z Warszawy do Kalisza, bo taką drogę pokonał Chopin, dało się radę odnaleźć i składając listy Chopina do Tytusa Wojciechowskiego z rozkładami jazdy dyliżansów wiemy, kiedy tutaj był. Także jesienią, kiedy dużo już liści było opadniętych z pałacyku, który świeżo, dosłownie kilka lat wcześniej został skończony, bo w 1824, tą malutką wtedy 20-okołoletnią sosenkę, to drzewo akurat możemy powiedzieć, jaki ma wiek, bo zostało zbadane świdrem Presslera, czyli takim cieniutkim, nie robiącym krzywdy próbką pobraną z jego rdzenia, na którym możemy, to większość z Państwa zna, że właśnie na podstawie słojów, które są różne dla okresu intensywnego rozwoju drzewa na wiosnę i dla okresu zimowego bardzo wąskie, idzie ustalić. To drzewo ma około 220 lat, także jest prawdziwym pomnikiem przyrody. I jest również formalnie pomnikiem przyrody, bo ja jako prawnik zawsze staram się rozróżnić, prawnik z wykształcenia, że co innego pomnik przyrody, a co innego drzewo pomnikowe. Drzewo pomnikowe to jest każde drzewo, które spełnia rozmiary pomnika przyrody ustalone w rozporządzeniu, a dopiero takie drzewo, które zostanie formalnie uznane. Teraz to uznają rady gminy i to jest dobry krok, bo nie trzeba czekać, można na takim naprawdę szczeblu samorządu wśród gospodarzy danego terenu ustalić. Dopiero kiedy formalnie decyzją zostaje uznane za pomnik przyrody, to przysługuje mu nazwa pomnik przyrody. Wcześniej jest drzewem pomnikowym, czyli spełniającym wymogi, ale nie uznanym formalnie. Troszkę to skomplikowane, ale prawo jest nie zawsze proste.
0: Za to precyzyjne. To drzewo nie zostało pomnikiem przyrody dlatego, że widział je Chopin.
1: Nie, to pani redaktor, mam nadzieję, że ja też mamy takie patrzenie, że na te rzeczy patrzymy

0: jakoś tak kompleksowo, holistycznie można powiedzieć. To kiedyś były dwa zupełnie różne światy, ochrona drzew sobie, ochrona wartości pomnikowych, historycznych pałacu, to były zupełnie dwa światy. Ja pamiętam na takiej pierwszej konferencji w 90-tych latach Lubuskiego Klubu Przyrodników, jak opowiadałem o ptakach stołowych w przygodzisku, ale zjechałem właśnie na pałac w Antoninie, na jakieś zabytki kultury, to tak raczej uczestnicy na mnie patrzyli dziwnie, ale parę lat później powstał Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, największy park krajobrazowy w Polsce, i on ma właśnie w tą ideę parków krajobrazowych, jest ochrona również walorów kulturowych.
1: Patrzę na to drzewo, patrzę na nie z podziwem, bo jest no rzeczywiście wyjątkowo piękne. Sosny teraz nie mają się dobrze, mają problemy ze względu na suszę, a ta wygląda bardzo zdrowo.
0: Patrząc na tą sosnę, trzeba pamiętać, że w wieku około 80-120 lat jest ten wiek rębny, wiek najlepszej jakości surowca drzewnego, bo ogromna większość drzew jest właśnie po to sadzone, żeby były dla nas surowcem, a to drzewo jest 100 lat starsze niż takie drzewo, które byłoby w lesie gospodarczym. Czyli w lesie gospodarczym, jeżeli dane drzewo nie zostanie, bo zapomniane praktycznie nie zostanie nigdy przez leśników, to ta sosna w lesie gospodarczym po prostu przyszedłby na nią wiek wyrębu i nie miałaby prawa zostać. To myślę, że nie Chopina zasługą, tylko jego gospodarza w czasie obu wizyt, czyli księcia Antoniego Radziwiłła, od tego w ogóle miejscowość Antonin wzięła swoją nazwę, czy początkowo w ogóle w niemieckiej wersji Antonshof, to on musiał zdecydować i potem kolejne pokolenia Radziwiłłów, żeby nie ściąć tego pnącego się, ale jeszcze właśnie rębnego, w wieku rębnym drzewa, tylko zostawić jako takie piękne, naturalne otoczenie tego pałacu.
1: Odsuniemy się teraz od tej sosny, bo tak naprawdę najciekawszymi drzewami tutaj są dęby, prawda? Tutaj zbiorowisko dębów, drugie co do wielkości w Polsce, po Rogalińskich?
0: Jeżeli chodzi o pomnikowe dęby, o skupisko pomnikowych dębów, tak jest to przyjmowane. Po Rogalińskich drugie i bardziej naturalne niż Rogalińskie. Rogalińskie żyją w Dolinie Warty, tam zostało wycięte otoczenie ich, żeby właśnie tak, no może romantycznie, a nie specjalnie rozważnie, lepiej je pokazać oglądającym. Tu zostały pozostawione w takim naturalnym środowisku leśnym, co między innymi bardzo je chroni przed chrząszczem, który sam w sobie oczywiście jest piękny, charyzmatyczny i chroniony prawnie, czyli koziorogiem dęboszem. Jak pod kilkoma drzewami pogrzebiemy w murszu wysypanych z otworów wylotowych larw kozioroga dębosza, to myślę, że jakieś szczątki kozioroga pokażemy.
1: Idziemy w stronę dębów, ale tutaj tych drzew, których średnice są olbrzymie, jest dużo.
0: Jest, mamy też bardzo dużo grabów, bo ten otoczenie lasu jest grądem, czyli składa się, to jest ciekawie, taki drzewostan złożony z dwóch pięter. Dolne piętro stanowią graby. Tu kiedyś w 30 latach rósł największy grab w Wielkopolsce, miał 5 metrów. To na graba jest w obwodzie, oczywiście w Pierśnicy. To jest naprawdę niesamowite. Ale tutaj, panie redaktor, podprowadzam pod drzewo, które jest zabytkiem, jest pomnikiem przyrody, ale jest też pomnikiem dawnego myślenia o ochronie drzew. Jak się pani przyjrzy, to szkoda, że państwo nie widzicie.
1: Dziupla zamurowana cegłami.
0: Zamurowana cegłami, jeszcze grubą warstwą betonu. I to znam z opowieści, że w 1958 roku, tutaj po inwentaryzacji zrobionej przez profesorów Celińskiego i Wojtarskiego, duża pula drzew pomnikowych została właśnie formalnie uznana za pomniki przyrody. I dzięki temu, że tutaj w parku na szczęście w międzyczasie było kilka, w sumie jedno dobre opracowanie podające rozmieszczenie tych drzew, wiemy, że to na pewno jest dąb objęty ochroną w 1958 roku i takim właśnie staromodnym, dzisiaj już całkowicie zarzuconym, no to wygląda dosyć szpetnie, sposobem, i on jest martwy, ale jest pomnikiem tego właśnie starego podejścia, a tutaj mimo, że on jest martwy, to jak się nachylimy, mamy szczątki innego charyzmatycznego gatunku. Szkoda, że nie mamy dorosłego osobnika, bo pięknie pachnie, ale mamy odchody pachnicy dębowej. To są takie wałeczki, troszkę wielkości mysich bobków, takie równo ścięte, jakbyśmy ciasto obcinali. To jest na 100% dowód występowania w tym drzewie konkretnie pachnicy dębowej. Też bardzo rzadkiego chrząszcza, też ujętego w polskiej czerwonej księdze zwierząt zagrożonych wyginięciem. Także te stare drzewa, trudno powiedzieć martwe, bo jest świetna książka pana Bobca i spółki, między innymi Pawła Pawlaczyka, Długie życie drzew. Naprawdę polecam wszystkim. Jest to

0: internetowych do pobrania bezpłatnie, jak wiele, na przykład ocenia się tak zupełnie średnio, że na takim, w cudzysłowie, martwym drzewie żyje dwukrotnie więcej żywych organizmów niż na drzewie żywym. Tym bardziej, że tych starych, martwych drzew jest w naszych lasach bardzo już mało. Chociaż już Mickiewicz, tak, w Panu Tadeuszu pomstował, że pomniki nasze, ile was wydziera rządowa czy kupiecka moskiewska siekiera. Także zwracał uwagę na to, jak te stare drzewa, ta obałblisa wspomina. To był przecież pomnik przyrody kulturowej. Wtedy jeszcze nie było przepisów. Ja się kiedyś bocianem tym zajmowałem, przepisami prawa, i kulturowa ochrona bociana to jest co najmniej 500 lat. Tyle byliśmy w stanie w źródłach znaleźć. A ochrona prawna bociana Bajoga to jest 49 rok. To samo dęby. Dęby tworzone formalnie jako pomniki przyrody to są okresy początku XX wieku, tu w Wielkopolsce, pracę niemieckiego takiego ochroniarza przyrody Konwenca, a to, jak ludzie chronili dęby jako po prostu święte drzewa, no to jest na pewno starsze niż chrześcijaństwo, to są te stare, starosłowiańskie czasy, tak? Także myślę, że fascynacja drzewami to też wynika z tego, że mamy to trochę w genach po naszych przodkach, pomnikowymi, starymi, dużymi drzewami.
1: Ile lat te dęby tutaj mogą mieć?
0: Bardzo się zwraca uwagę, że i to niedawno się ukazała taka publikacja, żeby pod żadnym pozorem nie próbować po rozmiarach, bo rozmiary drzewa zależą od jego warunków siedliskowych, od pogody, od tego, na jakim gruncie, na jakiej glebie żyje, czy miał jakieś problemy typu uderzenie pioruna na przykład, czy jakieś choroby. To wszystko jest skomplikowane, tak samo jak życie człowieka. Ale mamy tu kilka drzew, które mają wykonane badania świdrem Presslera i do takiego najstarszego uznanego na tym terenie dębu, no myślę, że najstarszego, on ma ponad 450 lat. A ocenia się, że większość, tak przy tych całych zastrzeżeniach, tych największych, najgrubszych ma około 300 lat.
1: Czyli to 450, czyli to jakiś pradziad Antoniego, jak to wyglądało, jeśli chodzi o historię tego miejsca, to kto go mógł sadzić?
0: 450. Nawet wtedy nie było Radziwiłłów, także Radziwiłłowie przybyli tutaj dużo, dużo później.
1: No i właśnie, jak tu nie szanować tych wielkich drzew, prawda?
0: Dąb jest znany z tego, że to jest drzewo silne, mocne. Nie przypadkiem był we wszystkich kulturach, to jest niesamowite. Te zwyczaje, wierzenia o dębach są starsze, zanim te wszystkie ludy indoeuropejskie rozdzieliły się na tak bardzo zróżnicowane grupy jak Słowianie, Germanie, bo we wszystkich kulturach i w greckiej, i w rzymskiej, i w naszej polskiej prawdopodobnie, bo niewiele wiemy o wierzeniach naszych słowiańskich przodków, ale przez porównania tego, co notowali niemieccy teutońscy zdobywcy terenów Słowian Połapskich, wiemy, że właśnie świętym drzewem Słowian był dąb, były gaje dębowe i było to również drzewo święte najwyższego bóstwa, bóstwa Peruna. Jeszcze starsi ludzie w okolicach Ostrowa, a już na Śląsku to w ogóle Państwo znacie, że powiedzenie ty Pierunie czy ty Perunie, to się wszystko bierze od tego dawnego Boga, który był bardzo ostry, że tak powiem, jeżeli ktoś łamał przepisy, jakieś tabu kulturowe, bo potrafił przywalić po prostu piorunem. Tak? To, tak samo jak Zeusa, tak samo jak Marsa czy Tora, bóstwa germańskiego i skandynawskiego, bóstwa wikingów, to zawsze dąb to było to drzewo. Jak przejdziemy dalej, to porozmawiamy sobie, że jeśli było bóstwo męskie, to musiało być też i drzewo najwyższego bóstwa. I to też we wszystkich kulturach tym żeńskim bóstwem była lipa.
1: A samo pojęcie pomnika przyrody, skąd ono się wzięło? Jak długi ma właśnie żywot?
0: No właśnie, idziemy w stronę do pałacu. Pokazywałem pani redaktor obraz, na którym jest alegoria koncertu Chopina. Na tym obrazie jest Aleksander von Humboldt. Dzisiaj jeden z dwóch braci patronów Uniwersytetu Humboldtu właśnie imienia w Berlinie i na gruncie międzynarodowym wymyślił to niemieckie pojęcie Natur den Kmal właśnie Aleksander von Humboldt, który wiemy na 100%, że był gościem Antoniego Radziwiłła. Bywał również w ich siedzibie w Berlinie, bo tam mieli pałac, który później kupił Bismarck, a potem był siedzibą niejakiego kanclerza Adolfa Hitlera, jedną z siedzib. Właśnie Aleksander von Humboldt, on się nie wzorował niestety dla mnie tutaj jako lokalnego patrioty na dębach antonińskich, wzorował się na ogromnych drzewach z dzisiejszej Wenezueli, ale był tu. I ja mam wizję, że patrzył takim, to jest przecież był człowiek działający i w przyrodzie, i w geografii, o ogromnej wiedzy. Myślę, że widział te dęby antonińskie i popatrzył na nie i też popodziwiał, tak jak my.
1: Ale one wtedy były jednak dużo młodsze.
0: Oczywiście, ale to jest właśnie to,

0: niesamowity rytm przyrody, tak? Tu już nie zobaczymy pni, ani nie zobaczymy żadnych pozostałości, bo to się zupełnie rozpadło, tamtych dębów, które wtedy były ogromne, tak? Mamy tutaj kolejne pokolenia, potomkowie, wiele pokoleń, żołędzie z tych starych dębów, kolejnych pokoleń zaczynały malutkie siewki, a potem to rosło, tak? To jest ważne, żeby w tej przyrodzie nie wystąpiła taka dziura pokoleniowa, że gdzieś tam stare dęby zostaną wycięte i potem nie brakuje, tak?
1: A na jakim obszarze te wasze antonińskie dęby się znajdują?
0: To jest naprawdę nieduży teren, bo to jest w ogromnej większości teren Antonina i sąsiednich wsi w promieniu może 5, no to nie zawsze są wsie, bo ogromna większość tych pomników przyrody jest właśnie w lasach Nadleśnictwa Antonin. Pojedyncze gdzieś przy zabudowaniach, tak jak właśnie ten, albo taka grupka tutaj w Antoninie, więc to jest naprawdę takie dosyć zwarte skupisko i to już w 56 roku profesorowie Ceniński i Wojterski zwrócili uwagę, że to trzeba chronić. Te zapiski gdzieś się zaczynają właśnie od prac Konwenca i te pierwsze, chociaż w Przygodzicach na przykład jeszcze to też była wymieniona i ona do 2000 roku rosła. Lipa zwana Rechtslinde, czyli lipa sądów. W tamtych czasach władca, a w Przygodzicach znajdował się majątek Radziwiłłów, tutaj mieli tylko, powiedziałbym, taką swoją siedzibę myśliwską, to był dwór myśliwski typowy, jak szlos został nazwany w projekcie przez projektanta, architekta genialnego Karla Friedricha Schinkla. W tych Przygodzicach ta lipa była miejscem odbywania sądów pańszczyźnianych, ponieważ właściciel danej miejscowości majątku miał prawo w tych drobniejszych sprawach, dzisiaj byśmy powiedzieli wykroczeniowych, sądzić swoich poddanych. I to się działo właśnie pod tamtą lipą. Także myślę, że jak Konwenc to pisał, to była jeszcze na tyle świeża informacja po prostu od mieszkańców, że ją zawarł. Tam koledzy posadzili odziomek, więc rośnie już kilkunastoletnia lipka, no dwudziestoparoletnia lipka w miejscu tej dawnej, pierwszego jakby jeszcze wtedy nieformalnego, chociaż to już były próby takiego nowoczesnego podchodzenia do pomników. A jeszcze mówiąc o pomnikach przyrody...
1: Przepraszam, tak. Tylko muszę słuchaczom powiedzieć, że my podeszliśmy pod lipę tutaj rozmawiając i przypomnę panu, że chciał pan powiedzieć o tych wierzeniach słowiańskich.
0: Tak, ale jak na lipa popatrzymy, niech pani zwróci uwagę, liście nie są za duże, ale to jest zwodnicze, ponieważ lipy nasze dwa gatunki, lipa drobnolistna i szerokolistna, oczywiście drobnością i szerokością liścia się różnie, ma około 7 cm szerokości, nachodzą te rozmiary na siebie. Te są raczej małe, podnosimy tutaj, patrzymy na taki kolorowy meszek u nasady nerwów i on jest rudy. To jest na pewno rudy, nie biały. Biały miałaby lipa szerokolistna, rudy ma lipa drobnolistna. I mamy faktycznie drzewo, które było tym żeńskim bóstwem. One często mają taką przysadzistą sylwetkę i często mają taką szeroką dziuplę u nasady. I niektórzy łączą, że to się dawnym naszym przodkom z rodzicielstwem kobiet łączyło, tak? Poza tym drewno lipy jest miękkie, dęba jest twarde i to przekonanie, że lipa jest właśnie tym bóstwa żeńskiego najlepszym drzewem, to przeniosło się do chrześcijaństwa. Wiele zwyczajów przedchrześcijańskich zostało przez chrześcijaństwo przejęte i ono stało się drzewem Matki Boskiej.
1: Idziemy teraz wzdłuż cisowego żywopłotu.
0: Tak, miękkie drzewo o pięknych...
1: Drzewo czy krzew, jak to jest?
0: No to jest, może być i drzewo i krzew, tu jest żywopłotem, więc gdyby ktoś pozwolił mi rosnąć dalej, byłoby wyższe. Całe jest trujące, tak? Po łacinie nazywa się Taxus baccata, ma w sobie truciznę nazywającą się taksyną. Tą taksyną nacierano kiedyś, nacierano strzały, żeby ta rana była dodatkowo bardziej jątrząca się. To jest drzewo dla mnie ważne jako dla prawnika, bo to jest pierwsze drzewo, znaczy pierwszy w ogóle element przyrody, który został w jakiś sposób objęty prawną ochronę. I to było za czasów króla, nie Ćwieczka, ale Władysława Jagiełły. I to było z powodów jak najbardziej, że tak powiem, militarnych, ponieważ właśnie z cisów robiono najlepsze łuki. To było giętkie, bardzo dobre drzewo, sprężyste. No i to możemy powiedzieć, że to był zasób, jak dzisiaj rakiety przeciwlotnicze, zasób militarny, więc dlatego objęto cisy, dlatego są też tak rzadkie w naszych lasach. Jak nie było dosyć ciso, to wykonywano łuki z jesionów.
1: Bezpośrednim nadzorem i ochroną antonińskich pomników przyrody zajmują się leśnicy. Siedziba Nadleśnictwa Antonin to położona w pobliżu pałacu dawna leśniczówka, w której otoczeniu również rosną wiekowe dęby.
2: Dzień dobry, Tomasz.

Rzecznik zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin. Znajdujemy się w siedzibie Nadleśnictwa Antonin obok Pałacu Radziwiłłów. Większość tych dębów rosłych na pewno ma około 200 lat, a niektóre pewno mają i lat więcej. Są to nasadzenia jeszcze poradziwiłowskie, bo są to gonne, bardzo wysokie 35-metrowe dęby.

0: Co 10 lat mamy obowiązek sporządzenia planów urządzenia lasu. Wtedy Biuro Urządzania Lasu podczas taksacji lasu, czyli tych zadań, które ostatecznie trafią do planu, jakie są, no też robi taką inwentaryzację, ale również my podczas bieżącej pracy, każdy leśniczy ma gdzieś na swoim terenie te pomniki, jeśli widzi, że są takie możliwości, to może zgłosić taki pomnik. My wtedy inicjujemy do gminy o możliwość powołania lub czekamy, jak urośnie do takich rozmiarów, że będzie można taki pomnik zgłosić.
1: To jest dla Państwa obowiązek dodatkowy, dbanie o te drzewa?
0: Owszem, jeśli występują one w terenie tam, gdzie odbywa się ruch turystyczny, przykładowo w naszym rezerwacie, no wtedy musimy zadbać o bezpieczeństwo odwiedzających. Zdarza się, że musimy przyciąć konary, ponieważ są to wiekowe najczęściej drzewa, które najczęściej zaczynają zasychać i wtedy taka pielęgnacja jest wymagana, gdyż no, mogłoby to stanowić zagrożenie dla odwiedzających. W ostatnim czasie może nie obserwujemy jakiegoś masowego zamierania. No, tu akurat nasze nadleśnictwo to jednak jest sosna w ponad 80%, ale te rodzime dęby, tak jak tutaj widzimy w okolicach pałacu, jednak te dęby sobie radzą, no ale no nie wszystkie i zdarzy się, że jednak susza powoduje to, że te dęby również u nas zamierają.
1: Przeszliśmy kilkaset metrów i już znajdujemy się w rezerwacie Wydymacz.
2: Tak, to jest ładny, krótki spacerek, każdemu polecam. Jest wytyczona ścieżka, bo w rezerwatach nie wolno chodzić poza ścieżkami. Tutaj mamy przykłady na to książkowe, a tutaj w tym momencie żywe, drugie życie drzewa. Mimo, że dąb już jest od kilkunastu lat martwy, ma sporo mszaków na sobie, ale jak się przyjrzymy, tam widzimy małą brzuskę. Nie, to nie jest brzuska, to jest jarzębina, ale ma taki biały pień. Tak, rośnie tak. Na wysokości 20 ponad metrów na kikucie starego dębu, tak? A tu widzimy drzewo, które...
1: Zaraz, jeszcze tylko spytam, ile on mógł mieć tego obwodu?
2: Z obwodu około 6 metrów.
1: No tak. Właśnie, niesamowity.
2: Dlatego jeżeli chodzi o pomniki przyrody, to nawet jeżeli jakieś drzewo zostanie na przykład, nie wiem, złamane uderzeniem pioruna, to te pozostałości pozostawia się do naturalnego rozpadu. Bo w tych pierwszych latach jeszcze przecież mogą być żyjące tam osobniki, larwy jakichś owadów, na przykład kozioroga dębosza.
1: Ale one też na takich już nieżywych drzewach występują?
2: Nie, to są tylko ślady po dawnym występowaniu. One są z reguły w tym okresie takim, to teraz się ładnie mówi, senilnym, czyli tłumacząc z łacińskiego senex starczym, czy dojrzałym wieku.
1: Tu są takie dziurki, to
2: tak,
1: co to?
2: To są właśnie, widzi pani, wyjścia, ale to są spod jakiegoś czasu. Tu wychodził już owad dorosły. Po kilku, czterech, pięciu latach przebywania wśród tych twardego drewna i wyżeraniu korytarzy właśnie tutaj, ale jak popatrzymy na ten mursz, na ten pył drewniany, to on jest bardzo ciemny. Gdyby to było świeże, to one są wtedy tak jak świeże drewno, jak trociny po świeżym drewnie jaśniutkie. Także po prostu w tych zakamarkach sobie te trociny zostają, ale mamy, to są fachowo mówiąc, otwory wylotowe kozioroga dębosza, umieszczonego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierzęta. Idziemy i kolejny pomnik przyrody. Także tutaj...
1: Ale też już nie żyje właśnie.
2: Tak, dlatego zobaczymy, że ten, który bardzo dobrze sobie daje radę, ma to szczęście, że rośnie na brzegu stawu, czyli wilgotność w jego otoczeniu. Po pierwsze prace o zamieraniu dębów z Wielkopolski, niedalekiego obszaru dąbów kotoszyńskich. To były prace niemieckiego naukowca Kral Urbana. Tu zresztą tutaj w czasie II wojny był przez pewien czas, jak były braki kadrowe, był szefem łączonego nadleśnictwa, wtedy Urzędu Leśnego, tak się nazywało po niemiecku, Antonin. Wybitny znawca dębów. I on zwracał uwagę na zamieranie dębów właśnie z powodu zbyt małej ilości wody, zbyt małych opadów.
1: I kiedy to było?
2: To była już II wojna światowa. Także nikt nie mówił wtedy o globalnym ociepleniu, ale to były już jego początki, tak? I tu już widzimy, mam nadzieję, że słyszę wow.

0: Tak, usłyszy pan. Niesamowity. Pomnik przyrody. Jest tabliczka na drzewie, jest tabliczka obok drzewa.
1: Tak, dąb pomnik przyrody Wawrzyń. To właśnie stulecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 100 drzew ustalono, w tym ten jeden. I mamy już, nie trzeba daleko szukać. Widzimy czarne tutaj elementy. Pokrywy są takie czarno-błyszczące, ale tu mamy... To nie. Ale tu jest kawałek odnóża, jeszcze ze stawem, tak?
0: No rzeczywiście.
1: Typowo koziroga dębosza, ale powinno być coś bardziej przekonującego, czyli pokrywa, bo pokrywy mają bardzo charakterystyczne zabarwienie. O, jest. Chropowata taka i ma to czarne i na końcu takie ładne fioletowo-bordowe zabarwienie. To znaczy, że koziorogi tutaj odbyły rójkę. Widzimy, że jeszcze praktycznie nie ma na nim otworów wylotowych. No, niestety dla tego drzewa za 5 lat można się spodziewać, że te koziorogi, które tutaj odbyły rójkę, a samice złożyły jajka w tym drewnie, no to swoją robotę zrobią larwy i kolejne pokolenie wyjdzie za 4-5 lat z tego drzewa. Także nie jest wesołe życie jak koziroga, który 4-5 lat żyje w tym ciężkim drewnie jako larwa i tylko ma te parę tygodni, co sobie pofruwa, pobzyka.
0: A jako larwa dużo szkód? Jedna taka larwa dużo tego drewna
1: jedna
0: potrzebuje?
1: Jedna larwa robi korytarz. Właśnie to jest, te korytarze nie są długie. To jest kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt centymetrów. Także na tak wielkie drzewo to musi być naprawdę spory, że tak powiem, zmasowany atak. Ale jak samica składa, to nie składa też jednego jajka, tylko składa z reguły na jednym lub na kilku sąsiednich drzewach całe złoże. No i widać, że ten dom został zasiedlony, ale jeszcze będzie żył na pewno długie lata, bo widzimy, że tak jak mówiłem, on jest dlatego w takim dobrym stanie. Zobaczcie, że jest cały pięknie ulistniony, dlatego że jest dosłownie nad całym brzegiem stawu, tak? Czyli ma dobry dostęp do wody, korzenie też tutaj do takiego miejsca trafiają.
0: Ale czyli nie ma takiego dylematu chronić dęba czy chronić kozioroga?
1: No, są chronione prawnie. Jeżeli dąb jest pomnikiem przyrody, to dąb jako sam gatunek nie jest chroniony, tak? No bo to jest przecież jedno z liczniejszych drzew w naszych lasach. Ale koziorog, dębosz jest chroniony każdy osobnik, bo podlega ścisłej ochronie gatunkowej bardzo słusznie. Jest go naprawdę niewiele. Jak się spojrzy na mapy rozmieszczenia, to jest też bardzo punktowy, to że my sobie tutaj chodzimy i co w którymś drzewie te koziorogi albo ślady ich, to jest takie duże skupisko tego gatunku. Ono jest znane, tutaj były też prowadzone badania genetyczne, bo wiadomo, przez kolegów z Uniwersytetu Wrocławskiego, Marcina Kadeja i spółkę, więc było wiadomo, że jak tu się przyjedzie, to w krótkim czasie te osobniki, czy szczątki właśnie osobników do badań, bo przecież ich się nie zabija, wystarczy zebrać im materiał DNA z takich świeżych. To są wszystko szczątki osobników, które w tym roku po rójce, po wypełnieniu swojego zadania rozrodczego po prostu zakończyły swoje życie tutaj, tak? A przedtem dając początek następnemu pokoleniu.
0: Zaczęliśmy naszą opowieść od sosny, którą mógł widzieć Fryderyk Chopin, a kończymy na koziorogu, dęboszu. Tak różnymi ścieżkami te audycje przyrodnicze krążą. Naszym gościem dziś był Paweł Dolata, przyrodnik, prawnik, ornitolog. Dziękuję bardzo za tę opowieść.
1: Ja również dziękuję.
0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jego zainteresowaniami i aktywnością zawodową można by obdzielić co najmniej kilka osób, a jeszcze trochę by zostało. Jest dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, teoretykiem muzyki i menadżerem kultury. Rafał Kłoczko będzie gościem audycji Cafe Muza, a porozmawiamy o jego drodze do dyrygentury nieoczywistej, fascynacjach, marzeniach i wyzwaniach zawodowych. Poza muzyką, jego wielką pasją są puzzle oraz nauka języków. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 10:00. Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.

0: Dzień dobry, witamy Państwa, Elżbieta Malinowska i Przemek Psikuta. Dziś przed nami 835. wydanie Czarnej. Razem z nami Jerzy Cichostępski w dwójkowym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i zgodnie z umową, zgodnie z planem Jurku, zgodnie z planem, proszę Państwa, dziś pozostajemy przy muzyce jazzowej, improwizowanej, tej absolutnie najwyższej próby. Przed tygodniem w Dużej Czarnej przyglądaliśmy się pewnemu wycinkowi w twórczości Johna Coltrane'a, mianowicie temu najważniejszemu, temu złotemu kwartetowi Train'a. A dziś bierzemy pod lupę krótki i dla niektórych najważniejszy okres w całej karierze, w całym życiu Milesa Davisa, czyli jego drugi kwintet. Zespół, który działał niespełna 5 lat, no i swoim podejściem do muzyki, swoim podejściem do grania w kolektywie, w jazzowym kombie, no wywrócił wszystko do góry nogami.
1: Tak. Tak, rzeczywiście mamy to szczęście świętować setne urodziny drugiego z gigantów, albo może pierwszego nawet, bo wielu z nas stawia Milesa jednak o ciupinkę wyżej, jako tego największego giganta jazzu w historii.
0: No, ja bym tu...
1: Wiem, że nie wszyscy.
0: Polemizował, ale oczywiście bawimy się w takie zestawienia. Tak, przepraszam, tak. Bo chciałeś skończyć myśl.
1: No to w zasadzie skończyłem. Chciałem powiedzieć, że mamy tą frajdę, że tydzień temu mogliśmy poświętować i posłuchać nagrań Coltrane'a z jego złotego okresu. A dzisiaj mamy bardzo podobną okoliczność dotyczącą Milesa Davisa. Też troszeczkę późniejsze lata, bo jego ten słynny drugi wielki kwintet nagrywał od 65 roku, czyli mniej więcej już kwartet Coltrane'a już wtedy działał pełną parą. Ale zazębiły się te dwa zespoły przez kilka lat jednoczesną działalnością.
0: Tak. Ja tylko powiem, to często jest argument taki trochę, nie wiem jak to powiedzieć, może laików jazzowych, ale na obronę Johna Coltrane'a, jeśli pozostawilibyśmy dwie płyty na gruncie całego jazzu, te najsłynniejsze, Kind of Blue i Love Supreme, to Miles Davis gra tylko na pierwszej z nich, a John Coltrane na obu. Prawda? To na korzyść Train'a taki argument, oczywiście nie do końca poważny. Proszę Państwa, dziś słuchamy rzeczy tych najwspanialszych, ale oczywiście w tej audycji równie ważne dla nas wszystkich, mam nadzieję, jest to nie tylko to, czego słuchamy, ale również z jakich nośników, z jakich wydań, z których tłoczeń. W przypadku płyt Milesa Davisa to jest całe pole do poszukiwań, także dla zbieraczy płyt, dla audiofilów. Zatem liczę na ciebie, Jurku,

No tak. I myślę, że nasi słuchacze też, że ten tak zwany kącik inżynieryjny audiofilski dzisiaj też do niego zajrzymy. Gorąco zachęcamy Państwa do kontaktu. Duża Czarna na Facebooku, przemysław.psikuta@polskieradio.pl. No i może proponuję, abyśmy się na początku nie rozgadywali. Posłuchajmy otwarcia, które przygotowaliśmy.

tak zaczynamy. Od tematu Milesa Davisa Agitation, który został zarejestrowany 22 stycznia 1965 roku. I to jest jedyny temat, który Miles Davis napisał na debiutancką, założycielską płytę drugiego kwintetu i album ESP. Wayne Shorter, saksofon tenorowy, Herbie Hancock, fortepian, Ron Carter, kontrabas, Tony Williams, bębny, no i oczywiście Miles, trąbka. Skompletowanie tego składu, tej idealnej formacji, nie było łatwe. Pamiętamy o tym doskonale, wielokrotnie podkreślaliśmy ten moment, prawda, kiedy Shorter wreszcie przechodzi do kwintetu Davisa z marszu, bo czekali na niego, był zajęty cały czas grając w Messengersach Blake'iego, no i wreszcie wpada, można powiedzieć, od razu w kocioł koncertowej trasy do klubu Plaget Nickel na koncerty i płyta studyjna, pierwsza, założycielska, gdzie muzycy od razu posuwają sprawy do przodu. Może dosłownie kilka kwestii, kilka

0: kilka słów na temat tego, co się działo wtedy, bo jesteśmy w latach 60. bardzo burzliwych w jazzie, które zastają Davisa nieco zapóźnionego muzycznie, bo dookoła dokonuje się prawdziwa rewolucja. Gra Cecil Taylor, gra Albert Ayler, gra Ornette Coleman, gra John Coltrane. A Davis wciąż koncertuje z Wyntonem Kellym, z Hankiem Mobleyem. Wciąż szuka muzyków, którzy byliby zdolni wcielić w życie jego nowe pomysły, jego nowe koncepcje. No i muzycy, których tutaj dzisiaj będziemy słuchać, to byli soliści, prawda? To byli liderzy własnych zespołów. Oni na własnych autorskich płytach, przede wszystkim w wytwórni Blue Note, Shorter, Williams, Hancock, grają rzeczy bardzo odważne. Grają rzeczy, które zahaczają o free, a w tym czasie Davis, to jest niezwykle ciekawe, trochę się tak uchyla od przekroczenia tej granicy free jazzu. I to jest niesamowite, że ci wszyscy tak zwani wyzwoleni muzycy między innymi za to podziwiali także Milesa, bo to, co uprawia Quintet drugi, to czego będziemy dzisiaj słuchali, później wielokrotnie opisano takim terminem kontrolowana swoboda, ale kontrolowana. Davis tutaj był trochę na boku i w przeciwieństwie do tych skrajnie awangardowych muzyków lat 60., można powiedzieć, że na ich tle to on był oryginalny, prawda? A wielu awangardzistów za to go bardzo szanowało, w tym przodował John Coltrane, który zawsze w samych superlatywach wypowiadał się o poczynaniach Milesa.
1: I z wzajemnością zresztą. Miles też bardzo, jak wiemy, cenił i szanował Coltrane'a, nawet po tym, jak przestali razem grać. Miles wspierał go wielokrotnie, choćby pomagał mu załatwiać lukratywne kontrakty z wytwórniami, używając swojej agencji menedżerskiej. Także jak najbardziej. Wracając do Milesa. Rzeczywiście znamy wcześniejsze nagrania zespołu Milesa z Shorterem w składzie, nawet 62 roku bodajże. Ale tak na stałe to rzeczywiście pozyskało go dopiero do zespołu w 64 roku jesienią. Właśnie z zespołu Arta Blakey'ego z Jazz Messengers i zespół wyruszył w trasę i do studia wszedł w styczniu, czyli po 4 miesiącach wspólnego grania weszli do studia i nagrali. Zresztą ciekawostka jest taka, że płyta ESP to jest jedyna płyta studyjna tego wielkiego drugiego kwintetu Milesa, która nie była nagrana w Nowym Jorku. Ona została nagrana w studiach, w nowo przebudowanych studiach CBS-u Columbia w Los Angeles. Duże studia radiowe zostały przebudowane na studia nagraniowe. I
0: to jest jedyna płyta, Jurku, prawda, popraw mnie, jeśli się mylę, w której w ogóle nie pojawia się Tio Macero.
1: Nie pojawia się na pewno, natomiast czy jedyna, to nie jestem pewny, bo były inne płyty drugiego wielkiego kwintetu, gdzie na przykład Macero nie produkował wszystkich nagrań. Były nagrania produkowane przez dwóch na przykład.
0: No tak, ale tak? To były takie dzielone. A tak, tutaj dzielone. Za całość odpowiada Irving Townsend.
1: Tak, to prawda.
0: Dlatego ta płyta trochę inaczej brzmi. Brzmi inaczej. Bardzo, bardzo miękko, ale bardzo jest taka rozjaśniona, z uwypukloną mocno trąbką. Świetnie nagrane bębny Williamsa, prawda? Mieliśmy przykład w otwarciu tego tematu. Słuchaliśmy tłoczenia japońskiego z lat 90.
1: Tak, to jeszcze jest okres, kiedy, bo wiemy, może jak czas pozwoli, to powiemy więcej później na ten temat, ale wiemy, że CBS Sony w latach 90., począwszy od 95, dokonało gruntownego przeglądu i remiksu wszystkich nagrań, jakie Miles Davis dokonał dla wytwórni Columbia. Ogromne przedsięwzięcie technologiczne, inżynieryjne. Zespołowi inżynierów przewodził Mark Wilder. I od tamtej pory bardzo wiele wydań audiofilskich. Te nagrania lepiej brzmią, bo te zrobione przez Sony pod koniec lat 90., dlatego że zamiast używać swoją drogą też bardzo dobrych masterów wyprodukowanych przez Masero i innych inżynierów, innych producentów w latach 60., zrobili

0: Mieli swoje własne nowe miksy, dlatego że po 30 latach eksploatacji te taśmy oryginalne były już w dosyć kiepskim stanie. Nie w każdym przypadku, ale były takie przypadki, że już nie bardzo nadawały się do dalszej produkcji, a Sony chciało wtedy zrobić wielkie boksy. To była 40. rocznica Kind of Blue, zbliżała się w 99., więc zrobiono taki wielki projekt i zespół inżynierów pod dowództwem Wildera wrócił do czterośladowych, bo tak się składa, że akurat drugi wielki kwintet Davisa nagrywał w czasach, kiedy Columbia nagrywała go na czterośladowe magnetofony, więc z czterech śladów praktycznie nieużywanych od tamtych czasów zrobiono nowe miksy. Mhm. Na nowoczesnych konsolach, na bardzo niskoszumowych sprzęcie, który pozwalał uzyskać dużo niższy szum niż oryginalnie, kiedy miksowano to w latach 60. Troszkę poprawił panoramowanie tam, gdzie mu pozwalał na to zapis czterośladowy, bo czasami, no wiadomo, jeżeli na jednej ścieżce są nagrane ileś instrumentów jednocześnie, no to już nie bardzo można je rozdzielić, ale były przypadki, że bas był na osobnej ścieżce nagrywany i wtedy on zmieniał położenie basu bardziej blisko środka nowej sceny stereofonicznej, więc i zrobił te nowe miksy na taśmach analogowych, także bardzo dobry sprzęt analogowy. Bardzo wiele wznowień po 98 roku, bo akurat wielki kwintet drugi w 98 wszystkie taśmy zostały zremiksowane. Bardzo dużo wznowień, również SACD wydania cyfrowe najwyższej jakości, to właśnie pochodzą z tych źródeł.
1: No, nikt nie miał tylu wznowień co Miles Davis, o tym wiemy, ale owocem tego, o czym mówisz, Columbia, Tio Macero i ta pewna właśnie kontrola Davisa nad całością spowodowała to, że te nagrania, których słuchamy, drugiego kwintetu, wyprzedzają jakościowo rzeczy, o których powiedziałem wcześniej. Cała scena Free nagrywała mniej starannie i te płyty Davisa, a dalszym krokiem są oczywiście lata 70., przełom 60., 70., no Beach Brew, wielokrotnie mówiliśmy tutaj w tym studiu o tym, jak brzmieniowo wyprzedzili swoje czasy tym nagraniem. Wystarczy zestawić płyty zespołów fusion, zespołów rockowych i porównać z brzmieniem Milesa.
0: Columbia, tak. Columbia, no to znakomicie bardzo duża firma na bardzo wysokim poziomie inżynieryjnym. Natomiast chciałbym do ciebie jeszcze dodać, do twojej wypowiedzi, że Coltrane był wyjątkiem, gdyż też nagrywał w bardzo dobrych okolicznościach technicznych i też świetnie brzmiał.
1: To prawda. Nowe studio w Hackensack. Słuchamy dalej.
0: Jeśli pozwolisz, może tak. Ja rozszyfruję skrót ESP jeszcze.
1: Koniecznie.
0: Tak, zanim dalej, bo ten skrót wziął się od angielskiego powiedzenia extrasensory perception. Zespół doszedł do... Extrasensory perception, czyli postrzeganie pozazmysłowe, my byśmy powiedzieli jako, nie wiem, postrzeganie telepatyczne, szósty zmysł, takie czucie...
1: Ładne.
0: Fajne. I właśnie to odzwierciedlało sposób, w jaki zespół rozumiał się. Oni byli w stanie po niedługim stosunkowo, choć oni grali dłużej, prawda, w tym składzie z wyjątkiem Shortera, który był, wszedł 4 miesiące przed nagraniem do zespołu, ale ten tytuł pokazywał, w jaki sposób oni się rozumieli, że potrafili intuicyjnie w ułamku sekundy i bez żadnych sygnałów dawanych sobie nawzajem, potrafili zmieniać tempo, dynamikę, kierunek harmoniczny, czyli czytali telepatycznie w swoich myślach i w taki sposób grali. Właśnie.
1: Ale to jest...
0: Bardzo mi się podoba ten tytuł.
1: Znakomity. I zwróć uwagę, to jest cały Miles. W jednym skrócie ESP określa coś, o czym niektórzy napisali całe strony, próbując właśnie zdefiniować to telepatyczne porozumienie między nimi, to coś, co jest tak naprawdę trudno nazwać. Pan Robert napisał, że trąbka brzmi tak Milesa, że o każdej porze świeci słońce, jak słucha się popisów jego. Nie tylko jego gra jest ważna, ponieważ świetnie brzmią składy, muzycy. Tutaj Miles Davis daje ucztę dla zmysłów. Zachęcamy Państwa do komentowania, do pisania i teraz będzie moment taki w Dużej Czarnej, gdzie audiofilskie brzmienie odłożymy

0: na bok, bo wskoczymy w ten kocioł koncertów, w który wskoczył Wayne Shorter i ESP, Extra Sensory Perception, tak? Dobrze, tak. Dobrze. Extra Sensory Perception powstała jednak w klubach. I tutaj słowo wstępu do tego, co zabrzmi samego Herbiego Hancocka, bo to jest niezwykła historia, którą zarówno Davis później ciągnięty za język, a wiemy, że nie przepadał za zwierzeniami, jak i Shorter i właśnie Hancock próbowali w jakiś sposób wszystkim wyjaśnić. Cytuję. W grudniu 65 roku kwintet leciał do Chicago, żeby zagrać koncert w nocnym klubie Plaget Nickel. Miles większość lata i jesieni spędził na rehabilitacji po kwietniowej operacji biodra złamanej nogi. Ale pod koniec jesieni wszyscy byliśmy już gotowi do pracy. Zanim wyjechaliśmy do Chicago na święta, graliśmy w Filadelfii, wcześniej w Waszyngtonie. Miles, Ron, Tony, Wayne i ja tworzyliśmy kwintet od ponad roku. Tak więc jako zespół byliśmy już tak dotarci, że występowanie razem było dla nas przyjemnością. Wiedzieliśmy, co robić, żeby wszystko szło zgodnie z planem. Ale właśnie granie według jednej formuły było tym, czego chcieliśmy uniknąć. Musieliśmy znowu wprowadzić do naszej gry element wyzwania, podejmować większe ryzyko. Zauważyłem, że wszystko przychodzi nam zbyt łatwo. Podczas lotu do Chicago to Tony Williams zaczął rozmowę. Mam pomysł, oznajmił. Zacznijmy tworzyć antymuzykę. Wymógł na nas obietnicę, że podczas koncertów w Plaget Nickel każdy będzie grał w opozycji do tego, czego spodziewałaby się po nim reszta zespołu. Niektórzy sugerowali, że w ten sposób Tony chciał sabotować zespół, ale tak naprawdę próbował dokonać sabotażu naszego samozadowolenia w grupie, po to, byśmy znowu otworzyli się na ryzyko. To był kolejny krok w kierunku przekraczania muzycznych granic przez każdego z osobna, a także przez cały zespół. No i tutaj najważniejsze, do czego docieramy, nie powiedzieliśmy Milesowi o naszych planach. Martwiłem się, że nie będziemy brzmieć zbyt dobrze. Ale Tony nigdy nie bał się, więc odparł, że za tym idziemy. Wiedzieliśmy, że traktujemy widownię jak króliki doświadczalne, ale to był jedyny sposób, by skończyć z nawykami, które wykształciliśmy. Chcieliśmy rozwalić formę, a później skleić jej kawałki i stworzyć coś nowego. Kiedy patrzyłem na słuchaczy, widziałem na ich twarzach konsternację. Wiedzieli, że coś się dzieje. Ale nie mieli pojęcia, co to jest. Po prostu wciąż popijali drinki, palili papierosy, a my graliśmy. Miles nie wspomniał o tym słowem. Wiedział lepiej niż ktokolwiek inny, że dzieje się coś dziwnego, ale nigdy nas o to nie zapytał, a my nigdy niczego mu nie wyjaśnialiśmy. Po prostu to zaakceptował. Był wspaniały. Wiele wyjaśniają nam te.
1: Tak, tak. Czytałem też to opracowanie, słowa. Bardzo fajne. Hancock wspominał również, że w momencie, kiedy zobaczył, że występ będzie nagrywany i że mikrofony są rozstawione, to zwątpił i namawiał kolegów, żeby jednak odstąpili od tego eksperymentu, bo co innego przed małą publicznością klubową, a co innego nagrać to na taśmę. Ale Williams nie odpuszczał i w końcu zrobili tak, jak się namówili.
0: No właśnie. I później sami niechętnie sięgali po te taśmy. Hancock mówi, że sądził, że to będzie katastrofa, kiedy namawiano go, aby posłuchał. Po 17 latach Columbia wydała niektóre z tamtych nagrań pod tytułem Life at Plaget Nickel, a dziś możemy cieszyć się całymi seriami, całymi boksami zarejestrowanymi właśnie w chicagowskim klubie.

Tak było 23 grudnia 1965 roku w chicagowskim małym klubie The Plugged Nickel. Walk-in, czyli standard, czyli temat, który Davis grał, nagrywał, znał od wielu, wielu lat. Grywał go jeszcze przecież z Johnem Coltrane'em. A tutaj drugi kwintet, którym dziś zajmujemy się w dużej czarnej, czyli Hancock, czyli Shorter, czyli Carter i 18-letni

0: Eniusz Tony Williams, jak mówił o nim Davis, muzyk niezwykle inspirujący. Miles Davis w swoich wspomnieniach pisze: talentem przewyższający nawet Philego Joe Jonesa. Nikogo takiego nie było ani przedtem, ani potem. Cały zespół skupiał się wokół niego. No i słychać, kiedy na poparcie tych słów wystarczy posłuchać tych nagrań koncertowych, co tu się dzieje.
1: Ale też z tych wspomnień Hancocka, które czytałeś, wynika, że mimo młodego wieku, to jednak miał bardzo duży, że tak powiem, posłuch i poważanie u pozostałych członków zespołu, prawda? Oni wahali się i byli już skłonni wycofywać się z pomysłów, ale on po prostu miał taką siłę przekonywania i na tyle go słuchali, że podążali za jego rekomendacjami.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo istotne. Słuchamy dziś, proszę państwa, nagrań drugiego kwintetu. Jego nagraniom koncertowym moglibyśmy poświęcić cały cykl audycji, ponieważ no, wiemy o tym, jesteśmy bogatsi o te komplety, właśnie między innymi z chicagowskiego Plugged Nickel. I zdaje się, że w tym 2026 roku z okazji setki mamy kolejne wznowienie tego cyklu.
1: Tak. Może dwa słowa. Rzeczywiście to nagranie, które słuchaliśmy przed chwileczką, pochodzi z tłoczenia amerykańskiego z roku 1987. Jest to pierwsze w ogóle wydanie w Stanach Zjednoczonych nagrań z tego występu zespołu Milesa. Wcześniej ukazały się już w Japonii. Kilkanaście lat wcześniej ukazała się pojedyncza płyta, później podwójna w latach 70. I to jest kolejne wydanie, które pojawiło się. Płyta bardzo długa, gdyż na jednym winylu znajduje się prawie godzina muzyki, czyli jedna strona około 30 minut. Dlatego, Przemku, wspomniałeś przed muzyką, że musimy trochę obniżyć oczekiwania. Nie będzie to audiofilski dźwięk, dlatego że no, wszyscy znamy, którzy się pasjonujemy płytami czarnymi, znamy ograniczenia tego nośnika, prawda? Żeby nagrać bardzo dobry audiofilski dźwięk na płytę winylową, wyciąć te rowki z odpowiednią grubością i głębokością, to optymalna jakość, optymalna długość jednej strony to jest tam powiedzmy około 20 minut. Wtedy można rzeczywiście dużo basu zapisać i dużą dynamikę na takiej płycie. Jeżeli chcemy zmieścić więcej materiału, tak jak na przykład w przypadku tego wydawnictwa, to też możemy, ale to automatycznie oznacza, że rowki będą płytsze i węższe, i żeby ich po prostu więcej upakować na jednej stronie. A jeżeli rowki są węższe i płytsze, to się odbija głównie właśnie na dolnym paśmie częstotliwościowym, więc te płyty brzmią troszeczkę, że tak powiem, szczuplej albo chudziej, ale też całkiem przyzwoicie. I tak jak powiedziałeś, no, główna wartość tego wydawnictwa to nie jest audiofilizm, tylko to jest zapis historycznego, fantastycznego występu w przełomowym momencie działalności Davisa.
0: Ależ oczywiście, że tak. I no, słuchacze Dużej Czarnej wiedzą to nie od dziś, że bardzo często sięgamy po zapisy archiwalne, znacznie, znacznie starsze. Najwięcej tego typu zabiegów, tego typu bardzo długich longplayów było oczywiście w muzyce klasycznej. To wymuszała długość utworów, a także oczywiście materiałów, które, no, jeśli można było, to upychano kolanem, dopychano te płyty, które często koncertowe albumy na longplayach trwają ponad 2 godziny. Ale no, przyznają państwo, niekiedy wystarczy minuta, dwie, wszystko jest w naszej głowie, przestawiamy się.
1: Adoptujemy.
0: Tak, i akceptujemy to brzmienie i jesteśmy tam, w tamtym ciasnym, zadymionym klubie. No dobrze, to zostawiamy koncerty i wracamy do płyt studyjnych. Milesowi potrzebne były nowe tematy w tych warunkach studyjnych, do których można byłoby dopasować te nowe koncepcje olbrzymich możliwości wszystkich muzyków. Komponowali najwięcej Hancock i Shorter, Shorter, pamiętamy, podobno co wieczór przynosił

Milesowi nowe, starannie opracowane kompozycje. Przynosił też tematy Tony Williams. No i te sesje pierwszych dwóch płyt studyjnych, ESP, i płyty drugiej Miles, są niezwykle istotne, bo oni tutaj nie poszli na żadne kompromisy. Tu nie musieli liczyć się z reakcją publiczności. Nagrywali, co chcieli, i te dwie płyty

0: nowoczesnych bopowców, możemy to tak określić. Tak. Druga płyta Miles Miles i tutaj powraca Tio Masero. Tak?
1: Tak, tak, zgadza się. Masero był producentem również tych nagrań klubowych, o których nie powiedzieliśmy. Znaczy, bo o nagraniach powiedzieliśmy, o producencie nie powiedzieliśmy. Wyjazdowa ekipa inżynieryjna nagrywała w Chicago, w Plugged Nickel i Masero był wówczas podczas tej sesji producentem. Mhm. I Masero był później po latach producentem tego wydania winylowego, które słuchaliśmy przed chwileczką. Nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałeś o tym, że Miles przestał w tym okresie polegać na własnych kompozycjach tylko i wyłącznie i zapraszał członków zespołu do przynoszenia kompozycji. Oczywiście te kompozycje, które pisał Shorter, najczęściej były wykorzystywane, ale one też były dopiero punktem startowym do pracy zespołu, prawda? On przynosił zapisane nuty i dopiero od tego zaczynały się...
0: To był zaledwie punkt wyjścia. Tak, tak.
1: I wtedy cały zespół z Milesem na czele dokonywał różnych interpretacji, rearanżacji i tak dalej. Także oni opracowywali wspólnie te tematy. Mam fajny tutaj, znalazłem wspomnienie Rona Cartera, takie lekko humorystyczne, który wspominał, że Miles poprosił każdego z muzyków z zespołu o przynoszenie własnych utworów na kolejną płytę. Muzycy więc pojawiali się na sesjach z ręcznie zapisanymi nutami i Carter żartował, że spośród nas wszystkich Shorter miał zdecydowanie najlepszy charakter pisma.
0: Ładne. Najlepszy charakter pisma. No i tematy, które grane są po dzień dzisiejszy. Przecież ESP to jest temat, prawda? Shortera, Footprints, Prince of Darkness. No dużo by wymieniać.
1: Tak. Wymieniliśmy te płyty.
0: Jeszcze jedna uwaga, przepraszam, żeby mi tak to nie uciekło, bo porównujemy w tym roku, jak państwo wiedzą, Coltrane'a z Davisem. Zwróćmy uwagę, najsłynniejsze płyty Milesa, na przykład Nefertiti, temat Hancocka, prawda? Nigdy chyba w historii muzyki tak ważnych płyt tytułowe utwory nie są utworami Milesa Davisa, prawda? A płyta podpisana jest na okładce Miles Davis. Nawet na kala to był pomysł oczywiście Milesa. Na okładkach nie mamy sformułowania kwintet na niektórych, ale ESP to jest Miles Davis ESP.
1: Tak.
0: A Coltrane na swoich kluczowych płytach wszystkie tematy pisał sam i podpisywał własnym nazwiskiem. To jest ta też no, wielka różnica pomiędzy tymi dwoma liderami.
1: No tak jak powiedziałeś wcześniej, Coltrane największe swoje dzieło nagrał w grudniu 64. Wydane zostało Ella Supreme w styczniu 65. A w styczniu 65 dopiero po raz pierwszy weszli do studia w Los Angeles nowy kwintet Davisa.
0: No właśnie. No tak, właśnie, warto też o tym pamiętać.
1: Taka zbieżność czasu. Mówiłeś o tych płytach kwintetu Davisa. Wydawałoby się, że oni tak dosyć często nagrywali. To jest złudne, prawda? Ponieważ oni głównie przebywali w trasie. Pierwszą płytę nagrali w styczniu 65, potem w grudniu 65 Plugged Nickel, który słuchaliśmy, i kolejna płyta ukazała się dopiero po 20 kilku miesiącach w 67 roku. I to właśnie była Miles Smiles. Także oni głównie grali ze sobą non-stop w trasach, głównie w mniejszych klubach, także to ich extrasensory perception jeszcze tylko narastało. Już znali się po prostu na wylot, nie tylko ze sceny, ale również ze wspólnego życia.
0: ESP numer 2, czyli Miles Smiles, uśmiechający się Miles ze słynnej pomarańczowej okładki. Posłuchamy, Jurku, bardzo wyrafinowanej reedycji, którą przyniosłeś. Original Master Recordings. To jest ta cała seria płyt z tym nadrukowanym obie, jeśli mogę tak powiedzieć, na górze. Trochę psującym
1: nie,
0: nam okładki.
1: Nie wszyscy lubią ten nadruk, tak.
0: Płyt, ale wiemy, o co chodzi.
1: Tak, to audiofilska amerykańska wytwórnia Mobile Fidelity właśnie używa takiego oznaczenia. I tutaj jeszcze bym może do tego Miles Smiles powiedział jedną historię, mianowicie dotychczas nagrania Davisa na płytach studyjnych to były de facto wykonania na żywo w studio. Oni próbowali, zmieniali. Miles miał taki zwyczaj, że

0: życzył sobie, żeby nagrywać ich wszystkie podejścia i potem razem z zespołem odsłuchiwał i patrzył, co jest do zmiany, co można inaczej zrobić. Też nie miał zwyczaju kontynuować. Jeżeli uznał, że jest słabe podejście, przerywał go po kilkudziesięciu sekundach na przykład. Ale tak czy owak, po wypracowaniu już wersji końcowej, to co znalazło się na płycie, to co zostało wydane, to było jedno pełne wykonanie na żywo zarejestrowane w studio. Oczywiście w późniejszych czasach elektrycznych, no to było zupełnie inaczej, wiadomo, że tam był duży montaż i postprodukcja. Już na Miles in the Sky pojawiły się już postprodukcje. Pierwsza na Miles Smiles, którą będziemy teraz już na talerzu widzę leży, będziemy za chwileczkę słuchać, jest już zalążek czegoś takiego, mianowicie utwór Circle, który jest, to jest drugi utwór z pierwszej strony.
1: Kompozycja temat Milesa.
0: Kompozycja Davisa, tak.
1: Jedyna na tej płycie jego.
0: Tak, ona została zmontowana z dwóch podejść. Z podejścia czwartego jest początek i końcówka z podejścia piątego, więc to już nie jest całość na żywo nagrana, tylko sklejony z dwóch wykonań.
1: No to jest zalążek tego, oni dalej pójdą w tym kierunku bardzo mocno.
0: Tak, wiemy oczywiście.
1: A to świetnie, że zwracasz na to uwagę, bo nie pamiętamy, że to wszystko już właśnie w kwintecie drugim się wylęgało. Zatem Circle Milesa, a potem utwór najważniejszy, najsłynniejszy z tej płyty. Mogliby tę płytę też tak nazwać, ona ma trochę taki roboczy tytuł Footprints, no ale wtedy pierwsze dwie płyty kwintetu Milesa to by były ESP i Footprints, oba tematy Wayne'a Shortera. Słuchamy.

0: Footprints, a wcześniej Circle. Dwa utwory z albumu Miles, Smiles, druga płyta drugiego kwintetu Milesa. Brzmi, Jurku, z tego tłoczenia Original Master Recording 10 na 10.
1: Pięknie brzmi, tak. Ale to też przypomnijmy, źródłem jest analogowy mix Marka Wildera z 98 roku, bazujący na, oczywiście wiadomo, oryginalnych czterośladowych taśmach sesyjnych z tej sesji. Brzmienie wyprodukowane przez Tio Macero, ale inżynierowane przez takiego słynnego, bardzo doświadczonego inżyniera dźwięku z Kalambii. Nazywał się Frank Laiko. Mówiliśmy o nim kiedyś, pół roku temu, przy okazji innych płyt Milesa. Laiko w ogóle był inżynierem, który był pierwszym inżynierem, z którym spotkał się Davis w ramach współpracy z Kalambią. Nie w tym studio, w którym ta płyta była nagrana, gdyż ta płyta była nagrana też w tym słynnym kościele przy 30 ulicy, o którym mówiliśmy też przy okazji poprzedniej audycji.
0: Najsłynniejszy muzyczny kościół w Nowym Jorku, jeśli idzie o jazz i oczywiście o klasykę, bo tam Glenn Gould nagrał wariacje goldbergowskie.
1: Dwukrotnie.
0: I to był, zdaje się, już to drugie nagranie, to był też finał tego studia, tak to nazwijmy.
1: Tak, no niestety. Miejscówka była w bardzo dobrym miejscu na Manhattanie.
0: W za dobrym.
1: Działka była bardzo droga. W 81 roku ostatnia sesja, jaka się tam odbyła, to był właśnie Glenn Gould.
0: Ostatnia jego płyta.
1: Potem zamknięto, Kalambia sprzedała tą działkę. Dzisiaj tam stoją apartamentowce i wysokie budynki biznesowe, więc...
0: A czemu to nas nie dziwi?
1: Pod tym adresem, jak będziemy w Nowym Jorku, możemy zobaczyć, ale tam już nie ma tego kościoła.
0: Mobile Fidelity Sound, to był sound z roku 2022. Po wielu, wielu latach wciąż można jeszcze złapać jakieś takie ziarenka tej prawdy muzycznej z tych
1: sesji. Właśnie, że Mobile Fidelity, bo oni słynęli z tego, że wydawali te wszystkie płyty wielkie drugiego kwintetu Milesa na wydawnictwie takim, które brzmi jeszcze lepiej, chociaż nie jest moim ulubionym. Mianowicie te płyty rozbijano na dwa...

0: longplaye i one były nagrywane przy prędkości 45 obrotów na minutę, co powoduje, że mamy cztery strony, a nie dwie strony. Trzeba tą płytę dużo częściej odwracać.
1: Przerost formy. Trzeba mieć dwa gramofony.
0: No, trzeba przyznać, że dźwiękowo brzmi wspaniale.
1: To prawda.
0: Ale nie pokusiłem się. Natomiast teraz Mobile Fidelity zaczyna dokładnie te same tytuły wydawać na normalnych wydawnictwach 33 obroty. I to jest właśnie 22 rok, jak powiedziałeś. I to było wydawnictwo Miles Miles. Ukazały się już, nie wszystkie jeszcze. Sorcerer na pewno jest też na takim formacie 33-obrotowym. No i wypatruję. Jak będzie więcej, to chętnie.
1: I otrzymujemy tutaj tak zwaną rozkładówkę, gatefold, z pięknymi fotografiami muzyków, czego w oryginalnych tłoczeniach nie było. Państwo się rozpisali. Napisał do nas między innymi pan Bogdan z Wrocławia a propos nagrań koncertowych. Spoglądam na swój egzemplarz boksu 7-kompaktowego Plaget Nickel. Trudno znaleźć datę wydania, ale jest na spodzie bardzo małymi cyferkami 1995. Już pod Sony oczywiście, ale obok nie wiem dlaczego są też daty 76, 90, 92. Zastanawiam się, jaki panowie mają patent na słuchanie tak dużych boksów. Bo ja rozkładam sobie w czasie nawet dwupłytowe albumy i podziwiam któregoś z recenzentów portalu Music Web, który lata temu pisał w recenzji kompletu Das Voltemperik de Klavier, że po wysłuchaniu całości natychmiast włączył ją po raz drugi i tak skończył w porze śniadaniowej. Czapki z głów. Nie do wiary, że ten komplet kwintetu stoi na półce 30 lat, ale pamiętam, że kupiłem go, kiedy był jeszcze ciepły. Na pewno był przesłuchany w całości, choć było to rozłożone w czasie. Ale chyba nie słuchałem płyt w kolejności, kierując się tytułami kompozycji, więc na pierwszy ogień poszły On Green Dolphin Street, Round About Midnight. Swoją drogą, dlaczego Miles dodał do tego ostatniego tytułu to About? Natomiast tego boksu z kompletem studyjnych nagrań kwintetu nie słucha się dobrze. Nieudane, niedokończone podejścia nie pozwalają na koncentrację. No ale z drugiej strony trzeba je wszystkie mieć. Napisał pan Bogdan. Panie Bogdanie, no nic dodać, nic ująć. Tak to jest. Trzeba je mieć. My też tych outtake'ów nie słuchamy tak a la long. Z kolei ja na przykład Plaget Nickel bardzo lubię tak wałkować jedną, dwie płyty na okrągło, potem sięgam po płytę siódmą. Tutaj kolejność nie ma aż tak wielkiego znaczenia.
0: Wtedy, kiedy ukazał się ten słynny boks, o którym pan powiedział, z 95 roku, to było słynne wydawnictwo, wytwórnia Mozaik. Michaela Kuskuny wydała na winylach, referencyjna jakoś do dzisiaj. Wszyscy uważają, że to jest najlepsze wydanie w historii.
1: I to jest zamknięta już historia, prawda?
0: Tak, w tym roku, tak jak wspomniałeś, w styczniu z okazji setki Milesa został wydany komplet nagrań z Plaget Nickel ponownie na 8 płytach kompaktowych i na 10 winylach. Ja skusiłem się na to wydawnictwo kompaktowe jednak. No tak, to prawda, nie da się tego w jednej sesji przesłuchać, ale warto, bo rzeczywiście fajne rzeczy są. Kiedyś słuchaliśmy, w 95 roku był też taka kompilacja highlightów, prawda? Highlights from Plaget Nickel.
1: Tak. A z ciekawostek, Mobile Fidelity, czyli płyta Miles Miles, a ja przyniosłem dziś do studia Miles Miles na czeskim suprafonie, co zaraz pokażemy na naszym profilu facebookowym. Odłożyłem płytę daleko na stole, nie sięgnę jej teraz, żeby podać numer państwu, ale okładka zupełnie zmieniona, ale brzmi całkiem. Chociaż no, po tym, co zabrzmiało przed chwilą, myślę, że lepiej, żebyśmy odczekali porównanie.
0: Ale myślę, że ten suprafon jest prawdopodobnie większym rarytasem i trudniejszym do zdobycia dzisiaj niż ten Mobile Fidelity.
1: O, bardzo dziękuję.
0: To tak, na 100%.
1: Zostawiam go w kolekcji. Jest z nami oczywiście Ari, wielki fan jazzu, który pisze tak. Mam wrażenie, że w czasach swojego drugiego kwintetu Miles był w najlepszej technicznie formie. Miał też młody, ambitny, świetnie zgrany zespół, wyjątkowych muzyków, przy tym utalentowanych.

0: znanego kompozytora, jakim był Wayne Shorter. Dodatkowo czas tego kwintetu to nie tylko eksperymenty i fuzje gatunków, to też budowanie repertuaru na tradycji i na korzeniach jazzu. Stąd chyba ten okres twórczości Davisa jest powszechnie ceniony i wysoko uznawany przez większość wielbicieli gatunku. Stabilność, warsztat, energia były podstawą do nieskrępowanej twórczości wzajemnie rozumiejących się muzyków. Pomimo wielu innych ulubionych płyt, i ja uważam ten kwintet za szczególnie mi bliski. Lubię wracać do jego nagrań studyjnych, a także koncertowych. Pozdrawiamy Ariego gorąco, jednocześnie też polecając Państwu, słuchając przed chwilą Footprints, powiedziałeś, Jurku, bardzo trafną rzecz, że jak ten temat inaczej jest zagrany na płycie Shortera. Zachęcamy do porównań. Ja kiedyś robiłem nawet taką audycję, gdzie prezentowałem tematy z płyt Blue Note'owskich, Shortera, Hancocka i właśnie zestawiałem je z brzmieniem kwintetu Milesa. Zupełnie inny świat, to co powiedziałeś. Tutaj temat jest tylko pretekstem, i na przykład Footprints Miles od razu zawłaszcza sobie tę melodię, ten temat. Grają, przetwarza. No, nikt nie miał takiej intuicji w muzyce improwizowanej jak Miles.
1: Wykonanie autorskie Shortera na płycie Blue Note'owskiej Adam's Apple jest, różni się mocno.
0: Mocno.
1: Tak.
0: Przechodzimy, proszę Państwa, do albumu czwartego teraz, czwarta płyta studyjna drugiego kwintetu, ostatnia czysto akustyczna, płyta z fantastyczną fotografią Davisa, tytuł Nefertiti, czyli tytuł od jednego z największych tematów Wayne'a Shortera. Tu pan Andrzej mnie upomniał bardzo słusznie, bo przejęzyczyłem się mówiąc, że to temat Hancocka. Chciałem coś Hancockowi dzisiaj powierzyć. Odpadło nam Little One z ESP i nie wiem, jak to się dalej, Jurku, potoczy, ale jakoś Shorter dziś króluje. Nefertiti to temat oczywiście Shortera. Otwiera long play nagrany w czerwcu, lipcu 1967 roku, a wydany w marcu 1968, oczywiście nakładem Kalambi. Nefertiti, kolejne arcydzieło i u nas w Dużej Czarnej kolejne ciekawe wydanie tej płyty.
1: Tak, tak, mamy wydanie również bazujące na najnowszym. Zresztą w ogóle od wielu lat, od tego 98 roku, jeżeli Sony Music wydaje licencję na tłoczenie tej płyty, to też dostarcza swoje źródło dźwięku i to już jest zazwyczaj ten dźwięk na nowo zmiksowany w bardzo wysokiej jakości, z większym dołem, no, z niższymi szumami. Generalnie te wszystkie prace, które Sony zrobiło w latach 90. są teraz bazą do licencyjnych wydań i takie właśnie mamy. To jest wydanie Music on Vinyl, czyli holenderskiej wytwórni, która blisko współpracuje z CBS, Sony.
0: I bardzo dba o spuściznę Milesa, prawda?
1: Między innymi, tak. Bardzo dużo fajnych wydań jest. Oni słyną z bardzo solidnego tłoczenia. Technicznie bardzo dobrze te płyty są zrobione, więc będziemy mieli okazję też posłuchać dobrego dźwięku. Płyta nagrana jest również w kościele na 30 ulicy w Nowym Jorku. I to jest ta płyta, o której mówiliśmy wcześniej, na której nie ma wyłączności producenckiej Tio Massera. Jest dwóch producentów. Kilka sesji, ja już sprawdzę w notatkach, sesji, które zostały wykorzystane na tej płycie, były cztery. Zaczęło się 7 czerwca, 22, 23, ostatnia 19 lipca. I te sesje były prowadzone właśnie przez różnych producentów. Także mamy Nefertiti akurat, które wybrałeś. To jest produkowane przez Tio Massera.
0: Tak, i tutaj bardzo, bardzo solidnie, rzetelnie podpisane są poszczególne kompozycje właśnie nazwiskami, tak, prawda? Tak.
1: Drugim producentem był Howard Roberts. Mhm. I oni właśnie, on wyprodukował trzy, Roberts, i Massera wyprodukował kolejne trzy utwory z płyty, na której jest sześć utworów w sumie.
0: Wybieramy ten tytułowy, być może najważniejszy.

0: Nefertiti, definicja stylu, koncepcji, całego pomysłu na brzmienie drugiego kwintetu Milesa Davisa. Nefertiti w rękach tych pięciu legendarnych dżentelmenów. Tony Williams, perkusja, Ron Carter, kontrabas, Herbie Hancock, fortepian, Wayne Shorter, saksofon tenorowy, Miles Davis, trąbka. Tio Macero, produkcja i przed chwilą brzmienie z reedycji Music on Vinyl. Bardzo nasycone brzmienie, takie mięsiste, dużo góry, dużo basu, ale środek
1: też obecny.
0: Też obecny. No i legendarny temat, prawda, który według wielu recenzentów, krytyków, muzykologów otworzył jakiś nowy rozdział też w działaniach kwintetu, bo tu improwizowane sola stają się drugorzędne w stosunku do klimatu, nastroju, współbrzmienia tego nastroju całości.
1: Tak. Zachowały się zapiski ze studia, jak powstawało to nagranie. Bardzo interesująca sprawa, bo mówiliśmy o tym wcześniej już, że Miles wielokrotnie podchodził do tematów, odsłuchiwał nagrane fragmenty i korygował i grali od nowa. W przypadku tej kompozycji shorterowskiej było dokładnie tak samo, czyli nagrywali wielokrotnie i jedno z podejść tak właśnie wyglądało, że Shorter z Davisem tylko zaczęli grać temat i powtarzali go w kółko, natomiast sekcja zaczęła nieoczekiwanie, Tony Williams znowu zaczął improwizować i zmieniać rytm i jak Miles to odsłuchał, to bardzo mu się spodobała ta koncepcja i tak de facto

0: cały utwór jest tak nagrany, prawda? Nie mamy w ogóle sola instrumentów tych wydawałoby się prowadzących, dętych, a improwizuje sekcja. Głównie właśnie Tony Williams jest tutaj głównym improwizatorem, mimo że nie ma partii solowej, prawda?
1: A Miles go prowokował do tych zachowań. To jest niesamowite, jakie ziarno zasiał Williams, który był chyba najbardziej awangardowo zorientowany, no pamiętamy jego solowe płyty, te pierwsze dwie płyty Williamsa z samym Riversem. Przecież to Williams przyprowadził Riversa do kwintetu Milesa. Jest słynny koncert stokijski z Riversem, który nie przyjął się w kwintecie Davisa. Davis jakoś, to była taka szorstka między nimi relacja.
0: Krótko przed Shorterem.
1: Krótko przed Shorterem, ale to był nabytek Williamsa, który, no tak jak mówimy, bardzo mocno inspirował Milesa Davisa do tego rodzaju zachowań, pomysłów, i ten kierunek, który tutaj mamy w Nefertiti, zaczyna się umacniać, no i kwintesencją są płyty elektryczne, no Beaches Brew. Tam chodzi w wielu momentach właśnie o nastrój całości, o brzmienie. Proszę Państwa, no to płyta kolejna na naszym gramofonie. Pan Robert przypomina nam, że w Kielcach w ten weekend kończy się festiwal poświęcony Milesowi. Pisze tylko imię, bo z takim tuzem każdy chciałby być po imieniu. Pisze pan Robert, 24. edycja zatytułowana Memorial to Miles. Pan Zbigniew z Gór Opawskich pisze bardzo konkretnie do nas. Najlepszy jest dla mnie Miles Davis z płyty Tutu. Pokazuje swój geniusz właśnie w poprawnym odczytywaniu tego, co najlepsze w nowych czasach, które tak dobrze rozumiał. Oczywiście jest też Kind of Blue, jest też Windą na szafot. Ale geniusz Milesa polega na muzycznej przenikliwości. Czy jazz bez takich ludzi przetrwa, czy powoli zmieni się w mało rozwojowy obszar? Panie Zbigniewie, pozostawiamy to pytanie pytaniem otwartym. Sięgając po płytę, po ukazaniu się której też padały takie pytania, bo Miles rozsadza tutaj system akustyczny. Miles in the Sky, płyta, która przyszła po Nefertiti, ukazała się w czerwcu 1968 roku. Była przedostatnią płytą, na której spotkał się kwintet. Pamiętajmy, w roku 70 Shorter odchodzi od Davisa z kilku powodów. Jednym z nich był krytyczny stan zdrowia jego trzymiesięcznej wówczas córki. Miles in the Sky, płyta absolutnie wyjątkowa, ponieważ Ron Carter sięga tu po gitarę basową. No a Herbie Hancock może rozpływać się w swoich ulubionych brzmieniach elektrycznych. Hancock i nowy świat fortepianów elektrycznych, syntezatorów, to jest kopalnia, to Państwo o tym doskonale wiedzą. No i tutaj właśnie oni wpływają na to zupełnie nowe brzmienie, które zaraz usłyszymy.
0: Tak, powiedzmy, że Miles in the Skies, ta płyta ukazała się zaledwie pół roku po Nefertiti.
1: Tak, to było bardzo gęsto, szybko. Blisko. Mm-hmm.
0: Także widać, jak szybko te zmiany zachodziły wówczas w tym zespole. Tak, Hancock zaczął grać na tym słynnym Fenderze, na pianie elektrycznym Fendera, tak, to prawda. No dużo ciekawe. Jeszcze jeden element elektryfikacyjny, że tak się wyrażę, pojawił się na tym albumie. Mianowicie w jednym z utworów na gitarze elektrycznej grał George Benson,
1: George Benson,
0: prawda?
1: Dochodzi, tak. Zaczynają tutaj już bocznymi drzwiami, jeśli można tak powiedzieć, wprowadza Miles Bensona. Na płycie kolejnej Fee de Kilimanjaro pojawią się kolejni goście. I to wszystko zacznie już przesuwać się w zupełnie innym kierunku, tym fusion, tym kierunku zainspirowanym rockiem, funkiem. Ale tu mamy zupełnie wyjątkowe brzmienie, szczególnie w utworze, który płytę otwiera, najdłuższy.

0: najdłuższym na tej płycie. 17 minut trwa to nagranie tematu Staff, tematu Davisa z 17 maja 1968 roku, ale jest jeszcze jeden tutaj detal. I no, nie mogę ciebie, Jurku, nie zapytać o to największego fana Beatlesów, jakiego znam. No bo ten tytuł, Miles in the Sky, do czegoś pije, do czegoś nawiązuje.
1: Tak, no nie jest to tajemnica, gdyż, tak jak mówiliśmy, twórczość Milesa jest świetnie udokumentowana. Jest oficjalna strona milesdavis.com i tam też można znaleźć opis każdej płyty i tam też można znaleźć opis, że Miles wybrał tytuł dla tej płyty świadomie, nawiązując do Beatlesowskiego Lucy in the Sky with Diamonds i nazwał płytę Miles in Diamonds i wiadomo, on wtedy był już pod dużym wpływem muzyków rockowych. Słuchał nie tylko Jamesa Browna czy Aretha Franklin, ale słuchał
0: Slya Stone'a,
1: Hendrixa, też jego związek ówczesny z panią Marbie.
0: Bardzo przybliżył mu ten świat.
1: Tak, późniejsza Betty Davis, prawda? Ona była częścią tego środowiska i piosenkarką samą z siebie później, więc również na prywatnej stopie miał dużo możliwości, żeby zbliżyć się do tego kręgu rockowego i też no to był taki okres, kiedy umówmy się, taki gigant jak Miles, który sprzedawał ogromne ilości płyt, nagle już nie sprzedawał tych ogromnych ilości płyt, a sprzedawali właśnie Beatlesi czy rockowi wykonawcy i Miles to go też również zainspirowało, że publiczność przechodzi troszkę w inne miejsce i te wszystkie zmiany, o których mówiłeś, elektryczne i inny rodzaj już fusion i takiego jazz rocka też był pewnie spowodowany tym, że i nawet nawiązanie w tytule do Beatlesów też było spowodowane tym, że on już starał się rozszerzyć swoją publiczność, żeby trafiać też do innych słuchaczy.
0: Bardzo mocno mu na tym zależało. To jest niezwykle istotne. Tytuł, okładki płyt, a także no, zmiana też wyglądu. Miles zaczyna się bardzo zmieniać na tych płytach. Tutaj na tylnej stronie okładki na zdjęciu wygląda już jak muzyk właśnie z zespołu, na przykład Sly and the Family Stone.
1: Tak. No wiemy, Miles pochodził z bardzo zamożnej rodziny, prawda? I dziadek był bardzo dobrze prosperującą osobą, finansistą i ojciec był chirurgiem, stomatologiem. Także Miles wychowany w dobrobycie, otoczony dobrymi przedmiotami, lubił się zawsze luksusowo ubierać, prawda? Te jego słynne w latach 50. zwłaszcza słynny wizerunek takiego znakomicie ubranego w drogie garnitury gentlemana. I właśnie pod koniec lat 60. on zmienia ten swój image. On zaczyna się ubierać zupełnie inaczej, kolorowo. Tak właśnie jak to środowisko, do którego zaczął troszeczkę nawiązywać i adresować swoją twórczość.
0: Słuchamy kompozycji Staff, czyli albumu Miles in the Sky, stłoczenia holenderskiego CBS-u. Stara płyta, używana mocno przeze mnie w swoim czasie. Bardzo jestem ciekawy, jak to zabrzmi. CBS 85 548.

0: To było dokładnie 17 maja 1968 roku. Staff, kompozycja Milesa Davisa, która otwiera long play Miles in the Sky. Wydany 22 lipca 1968 roku. Oczywiście przez Kalambię. No tutaj rękę Tio Masero słychać już bardzo, bardzo wyraźnie. Zupełnie inny sound, brzmienie, już skręcające w stronę nowego świata.
1: Tak, już widać na horyzoncie.

0: Będzie.
1: Proszę Państwa, tak kończymy dzisiejsze wydanie Dużej Czarnej. Jerzy Cichostępski był razem z nami. Pozostaje niedosyt, ale na tym to polega. Część dalsza tej płyty w domach.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy. Audycję dzisiejszą, 835. wydanie Dużej Czarnej, zrealizowała Elżbieta Malinowska. Przemek Psikuta, kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kultury polska i japońska współgrają w jej filmach. Realizując animacje, tworzyła dotąd obrazy z materiałów sypkich, twarze lalek pokrywała tkaninami o wyraźnej fakturze, jej opowieści miały medytacyjny rytm. Jak będzie w przypadku Jelenia na podstawie pomysłu Krzysztofa Kieślowskiego? Izumi Yoshida opowie o tym Wo wszystkim z kulturą we wtorek o 19:10. Marta Strzelecka, zapraszam.
2: Szalony finał warszawskiej jesieni 2026. To ostatnie prawykonanie z zamówień festiwalu BSCH Sławomira Wojciechowskiego, metamuzyka z graficznej partytury Bogusława Szefera i Theory of the Subject Tronta Reinholdsena, Ellen Ugelwik, fortepian i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamonde. Transmisja dziś o 19:30. Joanna Grodkowska.
3: Oświeceniowy poemat czy obrazkowa filozofia dziejów? Ród ludzki Stanisława Staszica to nie tylko 17 tysięcy wersów, ale także grafiki poprzedzającej każdą z 18 ksiąg. Nie były jedynie ilustracjami, były wizualnym komentarzem do staszicowskiej historiozofii. O wyłaniającym się z nich obrazie dziejów porozmawiamy w niedzielę o 18:30. Michał Nowak, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Struk.
5: Tu program drugi Polskiego Radia.
6: Minęła 15.
7: Dwójka na miejscu.
5: Dzień dobry.
6: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Monika Zając
5: i Marcin Pesta.
6: Program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, nad całością czuwa Elżbieta Szymkowska, a muzykę przygotował Andrzej Zieliński.
5: W naszej dzisiejszej audycji zapraszamy Państwa do świata, który choć pełen niepokoju, napięcia i skrajnych emocji, do dziś fascynuje i przyciąga kolejne pokolenia widzów.
6: Świata jednego z najoryginalniejszych twórców polskiego i europejskiego kina. Andrzeja Żuławskiego.
8: Gdy młodzi studenci w szkołach filmowych na świecie, gdzie zdarza mi się

0: udzielać się, prowadzę wykłady, zajęcia, pytają mnie, co to jest reżyser filmowy, odpowiadam im dosyć tak uskakując przed tym pytaniem. Mówię im przede wszystkim, że reżyser to jest taki ktoś, kto kłamie absolutnie wszystkim. Producentowi, bo go oszukuje na pieniądze. Scenarzyście, bo przekręci jego temat na inny. Aktorom, bo im tłumaczysz, są najwspanialsi, najwięksi, podczas kiedy grają de facto jak pionki na szachownicy jakieś tam role. Ale nie może kłamać samemu sobie. To jest jedyna osoba, której nie wolno mu skłamać nigdy w ogóle. I troszkę tak myślę o życiu.
1: Filmy Andrzeja Żuławskiego od trzeciej części Nocy przez Diabła na Srebrnym Globie i Opętanie aż po ostatni Kosmos były zawsze czymś więcej niż opowieściami. To pojedynki z losem, z cielesnością, z miłością czy z historią.
2: To kino graniczne, intensywne, zbudowane na emocjonalnym bólu, filozoficznej ciekawości, a czasem na doświadczeniu katastrofy.
1: Andrzej Żuławski potrafił prowadzić aktorów tam, gdzie inni nie chcieli albo nie umieli. Ufał nadmiarowi, niebezpiecznym emocjom i swojemu językowi, a jednocześnie nieustannie rozsadzał ramy gatunkowe kina.
2: Jego kamera w sposób bardzo specyficzny drżała, wciągała, nieustannie krążyła, a dialogi pulsowały, zderzały się ze sobą, chwilami brzmiały jak strumień świadomości, ale podłączony do prądu.
1: Był również twórcą wyjątkowo nowatorskim. W czasach, gdy polskie kino chętnie zwracało się ku realizmowi, on świadomie wybierał skrajność i subiektywność.
0: Otóż moim najprostszym sposobem na wywinięcie się spod dosyć mocnej rodziny w sensie artystycznym, prawda? Kilku potężnych czy tam istotnych nazwisk, było robić co innego. Ale ponieważ ta działalność znowu w Żabkach artystyczna była mi najbliższa i nie umiałem kroić butów nikomu, to musiałem się zajmować czymś, co jest przynajmniej pokrewne. I prawdopodobnie stąd się wzięło kino. Żaden z nich się nie zajmował kinem. To było najbliżej pokrewne, ale żaden z nich się w kinie niczym nie zaznaczył. Tak? To była działka jak gdyby wolna. I mnie łatwo w niej było na początku oddychać.
2: O rodzie Żuławskich, nie tylko o Andrzeju Żuławskim, będziemy dziś Państwu opowiadać i podkreślać, że literatura obok kina była drugą wielką miłością tego twórcy, który eksperymentował z narracją, rytmem i aktorstwem, wprowadzając do kina rodzaj emocjonalnej temperatury, która dopiero po latach została szerzej doceniona. Dziś wielu filmowców wskazuje go jako jednego z prekursorów współczesnego kina, intensywności i transu.
1: W ciągu najbliższych 2 godzin o życiu i twórczości jednego z najbardziej oryginalnych, ale też bezkompromisowych twórców kina. Porozmawiamy z naszymi gośćmi. Aleksandrą Szarłat, dziennikarką, autorką biografii Żuławski Szaman.
2: Kubą Mikurdą, reżyserem i filmoznawcą, który nakręcił dokument Ucieczka na Srebrny Glob.
1: Andrzejem Jaroszewiczem, operatorem, bliskim współpracownikiem przy wielu jego filmach.
2: A także z Ksawerem Żuławskim, reżyserem i synem Andrzeja Żuławskiego.
1: Będziemy też słuchać archiwalnych wypowiedzi samego reżysera o świecie, w którym, jak często powtarzał, wszystkiego jest za dużo, wszystko jest za bardzo. Przywołamy także głos aktorów, którzy z nim współpracowali przy najważniejszych projektach.
2: Ale jesteśmy też ciekawi tego, jak Państwo wspominają kino Andrzeja Żuławskiego. Otwieramy nasze radiowe skrzynki monika.zając lub marcin.pesta@polskieradio.pl.
1: No i oczywiście nie zabraknie muzyki z filmów Andrzeja Żuławskiego. Na początek kompozycja z Najważniejsze to kochać z 1975 roku z legendarną Romy Schneider w roli głównej.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, to audycja Dwójka na Miejscu. A w studiu jest już z nami pierwszy gość, pani Aleksandra Szarłat, autorka książki Żuławski Szaman. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Cieszę się ogromnie, że mogę mówić o Andrzeju Żuławskim, który był obecny w moim życiu przez całe 2 lata, no i pozostał. I pozostał, a nawet i wcześniej, bo poznaliśmy się wiele, wiele lat temu.
0: O te spotkania będziemy chcieli na pewno zapytać, ale ja chciałabym rozpocząć od rozmowy o samej książce, bo pani w tej biografii rozprawia się z wieloma mitami, które na swój temat tworzył Andrzej Żuławski. No i chyba trudno jest pracować nad rzetelną biografią kogoś, kto miał taką potrzebę autokreacji.
1: Myślę, że tak. Mnie bardzo zaciekawił Andrzej Żuławski jako artysta. I powiem w ogóle, jak to było z początkami, z samym pomysłem napisania. Otóż minęły 2 lata po śmierci Andrzeja, kiedy ja zobaczyłam, że jest absolutna cisza, że nikt o nim nie pisze, nie mówi. I sobie myślę, no przecież to jest niemożliwe. Taki artysta, taka osobowość, taka indywidualność i żeby pamięć o nim zupełnie gdzieś miała zaniknąć. Zebrałam swoje książki, które miałam wcześniej napisane. Zadzwoniłam do Ksawerego Żuławskiego, żeby poprosić go o zgodę na pisanie o jego ojcu, ponieważ uważam, że zawsze należy zapytać rodzinę, czy się zgadza. Ksawery był zaskoczony dosyć, ale się zgodził, tak. Powiedział, no właśnie, dlaczego nie? Później wystąpiłam o zgody do braci Ksawerego. No, do kobiet nie musiałam, ponieważ nie było tutaj żadnych więzów takich rodzinnych, które by wskazywały na taką konieczność. No i zaczęłam pracę. Oczywiście z wielkim entuzjazmem i także zainteresowaniem. Ponieważ bardzo ceniłam kino Andrzeja i ceniłam ogromnie rozmowy z nim. Rozmawiałam z nim jako dziennikarka kilka razy na przestrzeni bodaj 20 lat. Spotykaliśmy się i zawsze te rozmowy były niesłychanie ciekawe. Natomiast kiedy zaczęłam pisać tę książkę, okazało się, że wiele tam było rzeczy nieprawdziwych, które on mi opowiadał, czy które on opisywał, bo również czytałam jego książki równolegle, a napisał tych książek 27, więc miałam co robić.
2: Dużo więcej niż zrealizował filmów.
1: Tak, bo filmów jest 16, wliczając to filmy krótkie, bo na początku robił takie filmy półgodzinne, żeby dostać pewną klasę reżyserską. Takie były wymogi wówczas z polskiej kinematografii. I kiedy zaczynałam dociekać właśnie dlaczego on tak zmyślał, konfabulował, przeczytałam, wpadł mi w oko cytat z Felliniego, który Andrzej zaczerpnął, przyjął do siebie. To było, że w wywiadach trzeba zmyślać, bo zawsze są ciekawsze niż rzeczywistość. Tak to się zaczęło.
2: Twórczość Andrzeja Żuławskiego no, silnie wyrasta z takich inteligencko-literackich tradycji całego rodu Żuławskich. W swojej książce pani dociera do korzeni, od filozofii, przez literaturę, przez całe drzewo genealogiczne rodziny. Skomplikowane zresztą były te relacje. Jak bardzo pani zdaniem Żuławski jako artysta właśnie ulegał temu dziedzictwu, a jak bardzo próbował je przełamać?
1: Myślę, że dziedzictwo było dla niego niezmiernie ważne i podczas rozmów z bratem Andrzeja, z Mateuszem Żuławskim, dowiedziałam się wielu, wielu rzeczy o nim samym. I Mateusz powiedział mi między innymi coś takiego, że Andrzejowi zależało na tym, żeby znaleźć się w encyklopedii. No, myślę, że dopiął swego i rzeczywiście tak się stało. Natomiast ogromny wpływ wywarła na niego rodzina, przodkowie. On bardzo chętnie się popisywał, czy też powoływał na te powinowactwa. No a rodzina była

0: Wspaniała. Ja tutaj na końcu mojej książki, a muszę powiedzieć tutaj nadmienić, że ona jest cały czas do kupienia, ponieważ wydawnictwo Agora doszło do wniosku, że przedłuży ze mną licencję na tę książkę, bo ona ukazała się parę lat temu, ale wiem, że wciąż jest czytana i wciąż budzi zainteresowanie, tak jak budzi zainteresowanie twórczość Andrzeja Żuławskiego. Więc ja bardzo dokładnie śledziłam te losy, no chciałam zobaczyć, jak to wyglądało naprawdę, jaka to była rodzina. No i można powiedzieć, że to jest fragment w ogóle historii polskiej, historii literatury polskiej, młodopolskiej, bo tutaj mamy tak znamienną, znaczącą postać jak Jerzy Żuławski, stryjeczny dziadek Andrzeja, który był autorem trylogii Na Srebrnym Globie, która później to ta właśnie trylogia, pierwszy jej tom, no, stała się przyczynkiem do dramatów w życiu Andrzeja, ponieważ on zaczął to realizować, podjął się realizacji filmu na podstawie tej książki. No i niestety nie skończyło to się dobrze z powodów różnych i z powodu jego trochę jednak zaniedbań, bo praca na planie bardzo, bardzo długo trwała, przedłużała się, a także władza nie była zainteresowana, PRL-owska władza nie była zainteresowana filmem, który by miał powstać na podstawie tej właśnie książki. Także Jerzy Żuławski, fantastyczny twórca młodopolski, który przyjaźnił się z Witkacym, który bywał w Zakopanem, miał tam liczne grono przyjaciół. I właściwie to jest niezmiernie malowniczy okres, a cała rodzina wywodzi się z Limanowej, tam mieli dworek. Ten dworek był bardzo skromny, to był po prostu mały dworek, w którym były bodaj 4 pokoje, zamieszkiwało tam 8 osób, czyli rodzina najbliższa Jerzego. I Andrzej Żuławski powołuje się, a także jego ojciec, literat, dyplomata, Mirosław Żuławski, mówią o tym, że cała rodzina zawsze była bardzo blisko. No, drzewo genealogiczne jest bogate. Zachęcam Państwa do spojrzenia do mojej książki. Jest przy końcu wyrysowane. I przeważnie byli tam synowie i ci synowie byli rzeczywiście ludźmi tworzącymi kulturę. I tutaj na przykład no, taką najbardziej znaczącą, jak powiedziałam, postacią był Jerzy, ale nie tylko on, bo później z jego związku, ze związku Jerzego z Kazimierą Hanicką, bardzo ciekawą też postacią kobiecą, kobietą, która zrobiła doktorat i była rzeczywiście taką, można powiedzieć, feministką na tamte czasy, to z tego związku urodził się Marek Wawrzyniec i Juliusz. Marek został malarzem, Wawrzyniec znanym kompozytorem, Juliusz znanym literatem, pisarzem, poetą. Natomiast druga gałąź to był ojciec Mirosława, czyli dziadek Andrzeja, miał na imię Sławomir, a wszyscy wywodzą się z takiego związku Kazimierza Żuławskiego z Józefą Gosławską. Także zachęcam Państwa, wszystko to jest u mnie bardzo wyraźnie opisane i wskazuje na liczne właśnie takie kontakty później pomiędzy tymi artystami.
1: Andrzej Żuławski urodził się we Lwowie w 1940 roku.
0: Tak, bo tam mieszkali jego rodzice, właśnie Mirosław z żoną Czesławą, która bardzo nie lubiła swojego imienia, bo było takie nieeleganckie, jak mówiła, więc mówiło się na nią zupełnie inaczej. Natomiast to dzieciństwo Andrzeja było dosyć tragiczne. On często powracał do tego dzieciństwa. To był 40 rok.
1: Twierdził, że pamiętał wiele tragicznych wojennych wydarzeń, z którymi miał się zetknąć jako bardzo małe dziecko.
2: I twierdził też, że w tym czasie odwróciło mu się oko, żeby właśnie nie patrzeć na te okropieństwa, ale to już jest w stylu Andrzeja Żuławskiego i na ile ta historia jest rzeczywiście prawdziwa.
0: No właśnie próbowałam demitologizować te opowieści jego, bo jest tam więcej mitów. Jest też mit dotyczący śmierci jego siostry, młodszej Marty, po czym jest wypowiedź, znalazłam wywiad matki, którego udzieliła po latach, gdzie twierdzi, że jej pierwszym dzieckiem był nie Andrzej, tylko Marta, właśnie dziewczynka. A z wypowiedzi Andrzeja wynika, że ta Marta miała umrzeć na jego rękach, że umarła z głodu. No, to były czasy wojny, kiedy to dziecko się urodziło, więc tak czy inaczej no, śmierć była tragiczna. A on sam opowiadał mi o tym też kilkakrotnie, jak był zostawiany sam w domu. No, rodzice musieli pracować.

0: jakoś zdobywać jedzenie, więc jego przywiązywano w domu do jakichś mebli albo kazano mu trzymać krzesło za nogę od tego krzesła, miał trzymać, nie ruszać się, dopóki matka nie wróci z zakupami na przykład, czy nie wróci do domu. I on tak stał, to opowiadał mi Mateusz, brat właśnie Andrzeja, że Andrzej tak stał, się nie ruszał, że mógł ściusiać się na podłogę, ale był bardzo posłusznym dzieckiem i stał się nie ruszał. No też opowiadał mi o tym, jak słyszał strzały, jak Niemcy rozstrzeliwali Żydów we Lwowie, no to były głośne wypadki, jak bawił się z jakąś dziewczynką, która mieszkała naprzeciw i te dzieci wychodziły na balkony i ze sobą jakoś się porozumiewały i nagle on zobaczył Niemców, którzy idą w stronę tego dziecka, bo ona się odezwała, ta dziewczynka, oni idą w stronę tego dziecka i potem już to dziecko zniknęło. No więc to są takie obrazy, które ja myślę, że zostają na długo, na całe życie. U Andrzeja też zostały. Natomiast no dużo było tutaj fantazji, konfabulacji, jak właśnie z tym wywróconym okiem. No rzeczywiście była tam taka historia, że odłamek trafił go lekko w głowę, właśnie w okolice oka, ale nie było to nic takiego, co by sprawiło, że on by nie widział, no może trochę gorzej widział na to oko, ale nie było ono wywrócone, ani nic takiego dramatycznego się nie wydarzyło wtedy.
1: Te czasy wojenne były istotne też o tyle, że Mirosław Żuławski, ojciec Andrzeja, działał w AK, zresztą też zarabiał na życie karmiąc wszy. I po wojnie związał się z komunistami, o czym sam Żuławski pisał i mówił jako o pewnym zaprzedaniu ideałów. To także mocno naznaczyło całe życie Andrzeja Żuławskiego i jego rodziny, ponieważ dzięki tym kontaktom z władzami komunistycznymi Mirosław pracował w placówce dyplomatycznej w Paryżu, także w Pradze. Andrzej Żuławski kształcił się za granicą od początku. Miał zupełnie inny rodzaj patrzenia i na to polskie środowisko i no inny zasób kompetencji niż jego rówieśnicy urodzeni i wychowywani w Polsce. Czy także o trudnym uwikłaniu takim rodzinnym pani z Andrzejem Żuławskim miała okazję rozmawiać?
0: Tak, zresztą on sam opisał to w dość skandalicznej książce, tak została określona i przyjęta. W pierwszej książce, którą napisał po powrocie do Polski, to była książka pod tytułem Lity Bór, gdzie opisuje ojca wyjeżdżającego na placówkę, nie do Francji, tylko do Moskwy. No i dosyć nieładnie, to jest bardzo słabe określenie, jak on opisuje dom swoich, jak opisuje rodziców, jak ma za złe ojcu właśnie to, że się zaprzedał komunistom. Zresztą tu jeszcze dokończę tę myśl, że ojciec po wydaniu tej książki przez kilka lat w ogóle nie rozmawiał z Andrzejem. Natomiast on z jednej strony zarzucał ojcu to przystanie do komunistów, ale z drugiej strony, jak pani powiedziała, bardzo chętnie z tego korzystał. Nie byłby tak wykształconym człowiekiem. Cała ta jego postać, to jak on wyglądał, jak on się zachowywał, jak lubił, no to jest takie popularne określenie, szpanować, prawda? I to w taki sposób dosyć ostentacyjny. Kiedy przyjeżdżał do Polski z Francji, wskazuje jednak na to, że bardzo cenił to. Więc z jednej strony cenił, bardzo mu to odpowiadało. No, biegle mówił po francusku, wspaniale czytał po francusku, był twórcą.
1: Pisał po francusku.
0: Pisał po francusku. No po prostu był rzeczywiście bardzo wykształcony. Zresztą też był bardzo inteligentnym człowiekiem, błyskotliwym niesamowicie. A z drugiej strony właśnie zarzucał to ojcu, no więc taka sprzeczność w nim. I kiedy ja rozmawiałam do tej książki z jego przyjaciółmi, między innymi z Danielem Olbrychskim, mówili oni, że właśnie Andrzej Żuławski jest złożony z samych sprzeczności, że to jak gdyby buduje jego osobowość, jego charakter, sposób bycia. No, nie obracało się to na korzyść wielu jego znajomym, czy przyczyniało się właściwie do jego problemów z otoczeniem, bo ludzie nie lubili tego, że on się wynosił, że był takim barwnym kwiatem w tym PRL-u, a także, że potrafił być bardzo złośliwy.
2: i brutalny w tej złośliwości. A ja myślę, że to, co

0: jest ciekawe też w tej biografii Andrzeja Żuławskiego, to fakt, że to jest jeden z nielicznych filmowców polskich, powojennych, który kończy studia za granicą. To nie jest tak, że Andrzej Żuławski studiował w łódzkiej filmówce i wychodzi tutaj z tej polskiej szkoły, tylko to jest ktoś, kto kończy studia we Francji, studia filmowe, i przyjeżdża tutaj do Polski robić filmy. I to dla środowiska filmowego w Polsce to było rzeczywiście wydarzenie. Andrzej Żuławski wracający do Polski, żeby tu zrobić film.
1: No był kimś, był rzeczywiście kimś, patrzono na niego, przyglądano się. Patrzono, jak on realizuje te filmy, jakie one są. No to rzeczywiście budził tutaj duży podziw otoczenia, a też trzeba przyznać, że był bardzo ambitny i starał się, pracował, starał się kręcić te filmy jak najciekawiej, jak najlepiej. I rzeczywiście był otaczany tutaj takim podziwem w związku z tym, że te studia skończył. Ale też trzeba powiedzieć, z czego on pisał dyplom. Otóż pracę magisterską swoją na tychże francuskich studiach w Instytucie tym Filmowym pisał z kanału Andrzeja Wajdy. I był zafascynowany twórczością Wajdy. I jego największym marzeniem było to, żeby zostać jego asystentem.
0: Tak się stało zresztą.
2: Do opowieści o początkach filmowej drogi Andrzeja Żuławskiego powrócimy za chwilę, a teraz posłuchajmy kompozycji Andrzeja Korzyńskiego, jednego z najbliższych przyjaciół reżysera.

0: studiu dwójki cały czas jest z nami Aleksandra Szarła, dziennikarka, autorka znakomitej biografii Żuławski Szaman. Mówiliśmy o tym, że wielkim marzeniem Andrzeja Żuławskiego było partnerowanie w pracy reżyserskiej Andrzejowi Wajdzie i to się udało.
1: To się udało, tak. I Andrzej został tutaj jego asystentem przy Popiołach. I zresztą to jest też ciekawe, że ja teraz wydałam też drugą biografię, biografię Jana Nowickiego. I Andrzej Żuławski był kimś w rodzaju takiego, wtedy nie było kogoś, kto był reżyserem castingu, tylko Andrzej Żuławski sam osobiście jeździł po teatrach w Polsce, jeździł po szkołach filmowych i wyszukiwał aktorów, którzy mogliby zagrać. No i była taka scena właśnie, że Jan Nowicki w szkole teatralnej w Krakowie siedział z książką, z popiołami w ręku gdzieś tam z tyłu, a Andrzej Żuławski i tak go zauważył i właśnie dzięki temu później Nowicki zagrał w tych Popiołach kapitana Wyganowskiego i został dostrzeżony. I obaj jak gdyby, myślę teraz właśnie, że wiele rzeczy ich łączyło, taki mrok przede wszystkim, który spowijał obu. Oczywiście nie wtedy, nie na tej pierwszej drodze, ale tak generalizując. I obaj podziwiali siebie w jakiś sposób.

0: I Andrzej Żuławski mówił o Nowickim, że to jest taki facet, który jak wchodzi do salonu, to baby sikają po gaciach. Przepraszam za cytat, ale jest dosłowny. Także Andrzej był przeszczęśliwy, że mógł zostać asystentem Wajdy i potem pracowali razem. Wtedy przy tych popiołach, grała tam w popiołach Beata Tyszkiewicz, zaprzyjaźnili się państwo i ta przyjaźń dosyć długo trwała. Nawiasem mówiąc, bardzo mnie śmieszyła tutaj taka opowieść Beaty Tyszkiewicz, która radziła naszemu wielkiemu pianiście Januszowi Olejniczekowi, jak ma się spotkać z Żuławskim w Paryżu. I mu mówiła tak: jeżeli on ci powie, że wymieni ci jakieś miejsce, jakąś kawiarnię, to ty powiedz, że tak, ale tam obok jest inna, ciekawsza. Jeżeli on powie, że się chce spotkać w czwartek, to ty powiedz, że wolisz piątek. Jeżeli powie, że o 12, to ty powiedz, że 12:15. I to jest taki sposób na umawianie się z Andrzejem Żuławskim, więc to tak na marginesie powiem. I później ta współpraca się układała między nimi bardzo dobrze, aż do czasu, kiedy Andrzej Żuławski postanowił zadebiutować filmem fabularnym, bo na początku nakręcił, jak już wspomniałam, dwa filmy takie półgodzinne i przystąpił do realizacji filmu Trzecia część nocy, który ja uważam za film świetny. Ja go widziałam 100 lat temu, mogę powiedzieć, no przy pisaniu tej biografii obejrzałam ponownie i on cały czas robi ogromne wrażenie. Jest naprawdę bardzo ciekawie zbudowany, ma bardzo ciekawą dramaturgię. Wspaniale się go ogląda i w tym filmie gra Małgorzata Braunek i gra również Leszek Teleszyński, a także Jan Nowicki. Bardzo jest to ciekawe, ale Andrzejowi Wajdzie się nie podobał ten film i powiedział po pierwszym takim przeglądzie, pokazie, powiedział Andrzejowi Żuławskiemu, że koniecznie ten film trzeba przemontować. Na co on się nie zgodził, film został w takiej formie, w jakiej stworzył go Żuławski. No i potem była historia taka, że był on pokazywany w Polsce, ale w kopiach w liczbie 8. Więc 8 kopii na całą Polskę, a to nie było tak jak dzisiaj, że elektronicznie można sobie przesyłać, tylko po prostu fizycznie to były takie szpule wielkie, filmowe i trzeba było je przewozić, więc 8 to było po prostu minimum. Mało kto miał okazję to zobaczyć. I tam zadebiutował również jako kompozytor filmowy Andrzej Korzyński, który napisał muzykę bardzo taką dobitną, bardzo wstrząsającą, mocną.
1: Przyjaciel jeszcze z czasów szkolnych.
0: Przyjaciel z czasów szkolnych. No w ogóle przepiękne są te opowieści Korzyńskiego o tym, jak oni razem wyjeżdżali na wakacje do Francji, jak łowili ryby, jak podrywali dziewczyny i na przykład też tutaj taki moment autokreacji Andrzeja się kłania, bo kiedy Korzyński wyjeżdżał, to Andrzej mu napisał: koniecznie musisz mi przywieźć kufajkę. I w Paryżu chodził w tej kufajce, szpanował, taki właśnie był inny niż wszyscy i do tego dążył. Natomiast ja chciałam, tutaj znalazłam takie zdanie jedno, które bardzo jest charakterystyczne dla Andrzeja Żuławskiego, w ogóle dla niego samego. I on powiedział w jednym z wywiadów: mam jedno życie i chcę w tym życiu pozostać autentyczny. I to jest klucz do niego, do jego twórczości, do jego filmów i do jego książek.
1: Przewrotne bardzo.
2: No właśnie, bo też bardzo mnie ciekawi, na ile pracując nad książką, miała pani poczucie właśnie, że rozmawiając z osobami, które znały, przyjaźniły się z Andrzejem Żuławskim, dociera do nagiego człowieka, do tego sedna Andrzeja Żuławskiego pod tymi wieloma warstwami autokreacji, a na ile teraz po śmierci Andrzeja Żuławskiego oglądamy go w tym jego takim anturażu, w takim kostiumie, który konsekwentnie budował sobie przez lata. Czy był taki moment, rozmowa, jakieś takie świadectwo, które szczególnie mocno zaskoczyło panią, czy obnażyło takiego Andrzeja Żuławskiego, którego pani nie znała?
0: To znaczy te wszystkie konfabulacje, które ja sprawdzałam, ja tutaj przed programem opowiadałam państwu o takim fragmencie, kiedy on pisze bodaj w Zaułku Pokory, zresztą bardzo, bardzo ciekawej książce, bo wiele z jego książek to są po prostu, on je nazywał antypowieściami, ale wiele z jego książek to są takie książki autobiograficzne, że tam jest mnóstwo faktów z życia i niektóre pisze wprost, że to dotyczy jego życia i na przykład opowiadał tam, że jego matka przechowała

0: Bywała w czasie wojny w domu, w swoim domu, pod schodami, przechowywała Żydów i wymienia dwa nazwiska. I ja to postanowiłam sprawdzić i w ogóle sprawdzałam to wszystko, co on mówił, te zmyślenia, konfabulacje. Napisałam do jednej z osób, to był lwowski adwokat, nie mieszkający już w Polsce, i napisałam do niego, a to dotyczyło jego ojca. I on mi odpisał bardzo szybko, że no niestety to nie jest prawda, ponieważ jego ojciec w tym czasie w ogóle już nie był ani we Lwowie, ani nie był w Warszawie, był w Kazachstanie, był wywieziony do Kazachstanu, więc to było absolutnie niemożliwe. Druga osoba, to chodziło o Ewę Fischer, poetkę, zadzwoniłam do Józefa Hena, który mi powiedział, że po pierwsze Ewa Fischer nie była Żydówką, więc nie było w ogóle potrzeby przechowywania i ukrywania jej. Po drugie, całą wojnę spędziła w Warszawie i brała udział w Powstaniu Warszawskim, więc też kolejna taka demistyfikacja. I takich było więcej, więc ja to starałam się, no jeżeli ma to być uczciwa biografia, starałam się obnażać te przekłamania, te fakty, te zmyślenia, to budowanie jakiejś baśni o sobie, o swojej rodzinie, o swoim pochodzeniu.
1: Ale to jest bardzo ciekawe też, co pani opisuje, gdy zwraca się do wielu osób z prośbą o rozmowę o Andrzeju Żuławskim i wiele z tych osób odmawia albo przyznaje, że powrót do rozmowy o tych wydarzeniach sprzed lat, o tych trudnych relacjach jest dla nich bardzo trudny. To ma związek, mam wrażenie, z dwiema sprawami. Pierwsza to jest Andrzeja Żuławskiego sposób wykorzystywania ludzi, zwłaszcza aktorek, z którymi współpracował, z którymi często wchodził w skomplikowane relacje wykraczające poza plan, poza sferę artystyczną, rzekomo, żeby osiągnąć efekt artystyczny. No dziś takie podejście jest trudne do zaakceptowania, to już nie są te czasy. A z drugiej strony on wiele z tych relacji opisał w swoich książkach w sposób często bardzo obraźliwy dla osób, z którymi coś go łączyło, bo to zarówno wspomniani ojciec czy Andrzej Wajda, ale także liczne kobiety, także różni artyści, tak jakby on w tych swoich książkach też próbował palić za sobą jakieś mosty, celowo niszczyć te relacje, które również dla niego były przecież wartościowe.
0: No właśnie, to jest bardzo charakterystyczne to, co pani powiedziała. I tutaj taką celną odpowiedź na to dawała Sophie Marceau, na którą mówił Zosia, czyli jego wieloletnia towarzyszka, matka Wincentego, najmłodszego z synów Andrzeja. I ona mówiła, że on po prostu miał osobowość skorpiona. I przywołała tutaj taką przypowieść o skorpionie i żabie, kiedy skorpion tutaj zagraża im niebezpieczeństwo i trzeba przepłynąć na drugi brzeg. I skorpion mówi do żaby, przewieź mnie na swoim grzbiecie przez to jezioro, przez tę wodę, a ona mówi, nie, nie przewiozę cię. A on mówi, ale dlaczego? No dlatego, że mnie ukąsisz i oboje utoniemy. Ależ skąd w ogóle tego nie zrobię? No i oczywiście płyną i skorpion tę żabę kąsa. Także on to rzeczywiście robił, to było trudne. Oprócz tego, co pani mówi, że tutaj były odmowy, zwłaszcza kobiet, czemu się nie dziwię, ale tak naprawdę to z kobiet właśnie Sophie Marceau nie chciała rozmawiać, a Gianni też była mocno urażona. Natomiast mówiono mi, że to się nie może udać, że opisywanie Andrzeja Żuławskiego jest niemożliwe. No myślę, że udało mi się dotrzeć do niego, do sedna. Jedna z moich znajomych, świetna dziennikarka, napisała mi po tej książce, że gdyby Andrzej żył, to by cię zabił po tej książce. Natomiast to rzeczywiście było bardzo trudne dla kobiet. On zresztą niszczył te kobiety. Powiedział mi kiedyś coś takiego, że w miłości bardzo ważny jest stosunek pedagogiczny. Ja mówię, ale cóż to znaczy stosunek? Jak to stosunek pedagogiczny? Ludzie powinni być dla siebie partnerami. On mówi nie, zawsze jedno jest wychowawcą, a drugie uczy się, a drugie dopiero zostaje przez niego ulepione jakby, prawda? Tutaj ta pozycja Pigmaliona się kłania. I powiedział mi, ja mówię, ale to jest niemożliwe. On mówi tak, rzeczywiście, w momencie, kiedy ta osoba, która jest wychowywana, osiągnie już taki poziom, że sama zaczyna wychowywać, związek się rozpada. Jego związki z kobietami się rozpadały szybko. Właśnie w takim momencie, kiedy te kobiety docierały

0: do tego, kim on jest i co on im robi. No, bardzo było to trudne do przeżycia. Tu opisuję losy kilku kobiet z nim związanych. Jedna z nich, no po prostu, chociaż to było właśnie już 2 lata po śmierci Andrzeja Żuławskiego, płakała szczerymi łzami, opowiadając mi o nim. Wciąż jednak w nim zakochana, pomimo że on postępował z nią podle. I ja znalazłam taki cytat jego, pozwolę sobie Państwu przytoczyć, dowodzący cynizmu jednak Żuławskiego. Otóż mówi on: swoje filmy robiłem przeważnie dzięki kobietom, z którymi sypiałem, i dla młodych kobiet, z którymi sypiałem. Swoje książki pisałem, nie licząc się z nimi. To jest cytat z takiej książki Kikimora, to się nazywa ta książka, tak została zatytułowana. No więc bardzo to było okrutne. No był mizoginem, co tu dużo mówić, no powiedzmy wprost, był mizoginem i trudnym człowiekiem do życia na pewno.
1: A jeśli chodzi o tę twórczość literacką, czy miała pani takie poczucie, że pisanie było dla niego na równi, a być może nawet ważniejsze od tworzenia filmów? Takie zdanie wypowiada w pani książce Katarzyna Merta, jego wydawczyni.
0: Tak. No ona jest jego wydawczynią, więc wydawczynie zazwyczaj bronią prozy swoich autorów. Natomiast no, on napisał bardzo dużo, jak już powiedziałam, napisał 27 powieści, wydał książek w ogóle. Różne są to książki, przeważnie są to książki autobiograficzne. Dwie są skandalizujące, czyli Lity Bur i kolejna W oczach tygrysa, gdzie opisał środowisko, nie tylko właśnie rodzinne, ale także artystów, niektórych wymieniając imienia i nazwiska.
2: Tak zwane księstwo warszawskie.
0: Księstwo warszawskie, tak, no bardzo złośliwie. No więc narobił sobie wrogów, nie ma co mówić. No a kończąc na Nocniku, książce, która okazała się wielkim skandalem, aczkolwiek ja bym jej broniła. Nie w tej warstwie, kiedy on kąsa kobietę, którą kochał, czyli Weronikę Rosati, bo to bym pominęła zupełnie, to należało. To w ogóle nie powinien o tym pisać, to zbyt osobiste sprawy. Powinno to zostać wycięte. Natomiast w warstwie filozoficznej bardzo mi się ta książka podobała. Ja spotkałam osoby, które wręcz robiły sobie notatki i wypisywały dzieła, na które powoływał się Andrzej Żuławski, pisząc Nocnik, i czytały potem. Czytały potem, zamawiały w księgarniach, bibliotekach te pozycje, żeby je przeczytać, żeby też jak gdyby podnieść się, pójść na wyższy poziom. No bardzo to jest ciekawe. No książka, nie wiem, czy jest jeszcze dostępna, wątpię bardzo, ten Nocnik.
2: Sam tytuł zresztą jest bardzo dwuznaczny, bo to z jednej strony właśnie Nocnik, ale też przeciwieństwo dziennika.
0: Tak.
2: To już na koniec zapytam jeszcze o to, pani biografia, która wyszła 6 lat temu. Z pewnością spotykała się pani wielokrotnie z czytelnikami, czytelniczkami na różnych spotkaniach autorskich. Jak obecnie z recepcją jego twórczości, z zainteresowaniem Andrzejem Żuławskim?
0: Ja myślę, że ono rośnie, to zainteresowanie, że te wszystkie obawy, że to wszystko ucichnie, mam taką nadzieję też, że moja książka się do tego przyczynia, bo ciągle dostaję jakieś wiadomości od czytelników, którzy zderzają się z tą książką i są porażeni i bardzo im się podoba, ale też są przeglądy na świecie, zwłaszcza w Stanach. Jest przyjaciel Andrzeja, Daniel Bert, Anglik, który bardzo, o wiele młodszy, to pokolenie młodsze od niego, który wiele robi też, żeby te filmy były głośne. Jest Andrzej Jaroszewicz, operator. I oni wszyscy też pracują na to, żeby o tych filmach było jak najgłośniej. No i jest syn Ksawery, który choćby nakręcił Umowę ptaków, film oparty na scenariuszu Andrzeja Żuławskiego z Danielem Olbrychskim, który gra Żuławskiego. I ja, która widywałam Żuławskiego w jego domu, dokładnie jak, kiedy patrzyłam na Daniela, to dokładnie widziałam Andrzeja Żuławskiego. No fantastycznie jest to zagrane. I muzyka Korzyńskiego.
1: O Andrzeju Żuławskim będziemy dziś rozmawiać w Dwójce do godziny 17:00. Między innymi z synem reżysera Ksawerem Żuławskim. A za to spotkanie serdecznie już dziękujemy. W studiu Dwójki gościła Aleksandra Szarłat, dziennikarka i autorka książki Żuławski Szaman. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: To muzyka Andrzeja Korzyńskiego do filmu Trzecia część nocy Andrzeja Żuławskiego. Słuchają Państwo Dwójki, jeszcze przez ponad godzinę będziemy opowiadać o życiu i twórczości tego wybitnego reżysera. Pan Lesław napisał do nas tak. Andrzej Żuławski miał problemy nie tylko w Polsce, ale i we Francji z powodu przekraczania budżetów i, trzeba to przyznać, trudnego charakteru. Tak było w przypadku Kobiety publicznej, moim zdaniem najwybitniejszego filmu dotyczącego powstania ekranizacji Biesów Dostojewskiego, kiedy fikcja przenika się z życiem i jej reżyser, a zarazem odtwórca roli Stawrogina, w scenie samobójstwa bohatera popełnia je w rzeczywistości na planie filmowym, aby w ten sposób sztuka sięgnęła pełni prawdy. Znamienne, że gdy Wajda nakręcił we Francji swoje Biesy, to utrzymane są one właśnie w stylu Żuławskiego, a więc fascynacja obu Andrzejów jest obustronna. Monika.zając lub marcin.pesta@polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości od Państwa.
1: I cofnijmy się właśnie do początku lat 70. do tych dwóch filmów, które ukształtowały styl Andrzeja Żuławskiego. Od razu uczyniły go twórcą osobnym. Filmowy debiut, Trzecia część nocy i późniejszy Diabeł. Dzieła mroczne, szalone, pełne filozoficznego niepokoju i emocjonalnej intensywności. Filmy, które dla wielu aktorów były doświadczeniem granicznym.
0: Posłuchajmy archiwalnej wypowiedzi Małgorzaty Braunek, aktorki, która w tamtym czasie była także żoną Andrzeja Żuławskiego.
2: Lubię szczególnie oczywiście rolę w trzeciej części nocy, ponieważ wówczas byliśmy małżeństwem, więc oczywiście była to zupełnie inna współpraca niż współpraca z innymi reżyserami, ponieważ siłą rzeczy byliśmy ze sobą 24 godziny na okrągło i siłą rzeczy w każdym momencie, w którym, nie wiem, czy Andrzejowi, czy też mnie przyszło coś do głowy na temat tych ról, no to mogliśmy to ze sobą wspólnie dyskutować i mogliśmy to ze sobą wspólnie tworzyć. I nie było to tylko na planie, tylko było to oczywiście poza planem również. Naturalnie również w momencie, kiedy, że tak powiem, para ze sobą współpracuje,

0: Na planie jest to bardzo specyficzna wtedy współpraca. Jest się, że tak powiem, tak blisko ze sobą związanym, że naturalnie jest jakby też ten przekaz taki bardziej intymny, prawda? I mogłam, że tak powiem, więcej z niego czerpać i też on mógł więcej ode mnie wymagać niż inny reżyser. A z drugiej strony naturalnie było więcej napięcia pomiędzy nami siłą rzeczy. Dochodziło do bardzo poważnych kłótni na planie. To znaczy w trzeciej części Nocy nie, natomiast Diable tak. Diable, no dlatego, że rola może była bardziej dramatyczna. Ja w ogóle cały czas się wahałam w ogóle co do filmu. Nie byłam zupełnie przekonana, że Andrzej powinien ten film robić. Ja się bałam trochę tego filmu. To znaczy bałam się wywoływania diabła właśnie. Ja w ogóle boję się takich mrocznych tematów, mrocznych rzeczy. Jakby boję się może do tej pory nawet dotykania tego. No i dlatego nie chciałam, żeby on to robił. No i cóż, no i właśnie w tym, że Diable, rzeczywiście pamiętam taką awanturę. Oni się tak krzyczeli na siebie, ja się nie chciałam zgodzić na jakąś tam scenę, którą, no to znaczy nie chciałam się zgodzić na zagranie w sposób, który Andrzej chciał, żebym zagrała. I doszło do jakiejś straszliwej awantury pomiędzy nami i nagle się okazało, kiedyśmy po prostu krzyczeli strasznie na siebie i nagle się okazało po jakimś czasie, że plan jest kompletnie pusty. Wszyscy się wynieśli w ogóle i zostaliśmy sami w dekoracjach.
1: To głos Małgorzaty Braunek z Archiwum Polskiego Radia z audycji Anny Lisieckiej z 1993 roku.
2: Z kolei aktor Leszek Teleszyński wchodził do kina, no można powiedzieć, razem z Andrzejem Żuławskim. Zagrał główną rolę w trzeciej części Nocy, a także potem w Diable, czyli dwóch filmach, które na początku lat 70. No, wyznaczały ten zupełnie nowy język polskiego kina. Jest jednym z tych nielicznych aktorów, który wspomina pracę z Żuławskim nie tylko jako intensywną, ale także jako bardzo dobrą.
3: Cały czas słyszę, że był kontrowersyjny. Nie wiem, na czym ta kontrowersyjność miała polegać. Czy na tym, że on był fachowcem i to się komuś nie podobało, że był przygotowany do każdego dnia zdjęciowego perfekcyjnie. Wiedział dokładnie, co będzie robił, jak to będzie wyglądało. I mnie, no, na przykład fantastyczne dla mnie, bo mi to bardzo odpowiada. Nie było żadnych takich przymiarek, a może by tak, a może by tak. Zazwyczaj było tak, że wchodziło się na plan i on mówi tak, kamera stoi tu, wy gracie tutaj, tak jest przejście, tutaj tego i to robimy. To akurat mi bardzo odpowiadało i lubię takich ludzi. I dla mnie on nie był wcale kontrowersyjny. Wymagający, to oczywiście. Współgraliśmy bardzo dobrze. To był pierwszy mój film w życiu po szkole teatralnej. Wiele się nauczyłem i od niego, i od operatorów, no całej ekipy oczywiście, to były wszystko dla mnie nowe. Poza tym zaskakujące było to, co się nie zdarza dosyć często wśród reżyserów. Andrzej jeździł po teatrach w Polsce, oglądał spektakle i wyszukiwał aktorów, takich, którzy mu odpowiadali do jego koncepcji, do jego wizji filmu. I na przykład do trzeciej części Nocy było nas 24 na próbnych zdjęciach. Było nas coraz mniej i wreszcie zostaliśmy my z Michałem Grudzińskim, zagraliśmy obydwaj w tym filmie. Jeżeli mnie reżyser przekona do swojej wizji, to absolutnie mi odpowiada, bo ja wtedy to dokładnie rozumiem. I przekonał mnie do swojego spojrzenia na swoje w końcu dzieło, bo to jego scenariusz był trzecia część Nocy. No i potem Diabeł, to już było, no oczywiście zupełnie co innego, ale to była już zupełnie inna współpraca, bo ja już dużo wiedziałem o jego wymaganiach, o jego pracowitości. Dosyć było to męczące oczywiście, ale było też szalenie fascynująca ta praca. Tworzenie tych scen. Mnie odpowiada praca z człowiekiem, który wie, czego chce.
2: Jak się okazuje, Andrzej Żuławski potrafił być twórcą klarownym, konsekwentnym i uczciwym wobec aktora. Takim, który wymaga bardzo dużo na planie, ale też sam bardzo dużo daje.
1: O tym, jak Andrzej Żuławski pracował z aktorami, porozmawiamy z naszym kolejnym gościem. A tymczasem ponownie oddajmy głos samemu reżyserowi, który tak wspominał pracę nad swoim debiutem 30 lat po jego powstaniu w 2001 roku.
4: Fakt, że komuniści przepuścili trzecią część nocy, aczkolwiek z wielkim trudem, dlatego że atak na ten film był ogromny ze strony takich wspaniałych luminarzy kultury polskiej jak Krzysztof Teodor Teplitz czy Zygmunt Kałużyński. Do dzisiaj pamiętam, bo mnie to szczególnie ubodło, bo był to film bardzo trudny do zrobienia, był to film o inteligencji polskiej w czasie okupacji,

A ponieważ ja jestem z tej formacji, ja jestem z formacji inteligenckiej, mój ojciec był pisarzem, przynależy do tej rodziny polskiej, to starałem się bardzo zrobić w czasie najmniej sprzyjającym film o nich i o tym. I na ten film napadnięto bardzo, bardzo ostro, jak, że oni nie bardzo wiedzieli, troszkę im się spodobało, a troszkę nie spodobało, bo tak było. Tym niemniej wysłali ten film na jakieś festiwale, dostał dużo nagród.

skapowali, zrozumieli, o co to chodzi, co jest grane, w co my gramy, jak gdyby, w nierówne siły, bo jeden mały, młody polski reżyser kontra cała władza. I następne filmy dostały po prostu od razu w łeb. Nie uciekłem do Francji, tylko zamiast mnie wsadzić do więzienia albo wytarzać mi procesy o marnotrawstwo dobra publicznego, prawda, komunistycznego, po prostu dano mi pod stolikiem w kawiarni europejskiej, zresztą na krakowskim przejściu w Warszawie, paszport i powiedziano, żebym w ciągu 48 godzin wyjechał. I uważałem, że to i tak jest bardzo dobrze, prawda, w stosunku do tego, co mogło się stać. Więc nigdy nie uciekałem, odwrotnie, zawsze tłumaczę i mówię, że jestem jedynym polskim filmowcem, co jest częścią mojego życiorysu także, który wykonawszy studia na Zachodzie, chciał wrócić tutaj. To jest mój kraj, mój język, mój świat, moje myślenie. A nigdy znikąd w ogóle nie uciekałem, odwrotnie. Ja lazłem tam, gdzie jest najtrudniej.

0: studiu dwójki nasz kolejny gość, Jakub Mikurda, reżyser, filmoznawca, psycholog i filozof, autor dokumentu Ucieczka na Srebrny Glob. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdy patrzymy na całą twórczość Andrzeja Żuławskiego, od trzeciej części nocy przez opętanie po kosmos, to jakie elementy stanowią jej taki najgłębszy rdzeń? Czy istnieje jedna przewijająca się przez te wszystkie filmy obsesja, emocja czy idea, która buduje to, co można nazwać językiem Andrzeja Żuławskiego?
1: Myślę, że przede wszystkim to są filmy o Andrzeju Żuławskim. I może to brzmi jak pewna oczywistość, ale wcale tak nie jest. To znaczy mamy bardzo różne modele twórczości. Natomiast jeżeli chodzi o Andrzeja Żuławskiego, to

0: To jest to twórca, który zawsze robi swój film i który zawsze robi film w jakimś stopniu o sobie. I to o sobie nie jest tylko metaforą. Bardzo często te filmy, te scenariusze zawierają różnego rodzaju historie, anegdoty, obsesje intelektualne Andrzeja Żuławskiego, do których on wracał też w swojej publicystyce czy w swoich tekstach prozatorskich. Pamiętam tytuł wywiadu Andrzeja Żuławskiego z Tadeuszem Sobolewskim i ten tytuł brzmiał: narzuciłem się takim, jakim byłem, czy narzucam się takim, jakim jestem. I faktycznie, jeżeli chodzi o Żuławskiego, to tutaj nie ma żadnych kompromisów. To znaczy, albo się go kupuje w całości, albo nie kupuje się go w ogóle. I oczywiście można by było pewnie stworzyć jakiś katalog tematów, do których Żuławski ciągle wraca. Takimi tematami no, będzie chociażby jego wizja świata, taka mocno niepokojąca, moglibyśmy powiedzieć gnostycka, świata, który jest rządzony przez jakąś raczej ciemną niż jasną siłę, chociaż te jasne siły mimo wszystko nie ustępują i chociażby przez miłość w jakimś takim mgnieniu próbują tym ciemnym siłom się przeciwstawić z mniejszym lub większym powodzeniem, no u Żuławskiego raczej z mniejszym, ale mimo wszystko ten błysk w tych filmach jest. Natomiast myślę, że tym podstawowym wspólnym mianownikiem jest właśnie on sam.
1: On też chyba tego nigdy nie ukrywał, prawda? Nie był takim twórcą, który za wszelką cenę chciał oddzielić się od swojego dzieła.
0: Pamiętam taki wywiad z Andrzejem Żuławskim, kolejny, gdzie on w takiej konwencji psychoanalitycznej, leżąc na kozetce, program nazywał się zresztą Na kozetce, polemizował z prowadzącym ten program, który mówi: no panie Andrzeju, ale to nie jest program o kinie, to jest program o życiu. On mówi: ale na jakiej zasadzie my to możemy w ogóle rozróżnić? Dla mnie życie jest kinem, a kino jest życiem i nie jestem w stanie się wyplątać ze swojej twórczości. I zapamiętałem z tego też taki rodzaj pewnego programu artystycznego, można powiedzieć, ale jest to też program egzystencjalny, no bo raz jeszcze u Żuławskiego jakby jedno i drugie idzie ze sobą w parze, gdzie Żuławski mówi: ale po co robić filmy, które nie są o nas, które nas jakoś nie dotykają, które nie przerabiają czegoś, co jest dla nas ważne i z czym my borykamy się również poza ekranem czy poza planem filmowym. Mówi, potem pan pamięta te wszystkie Oscary, te nagrody, jakby, ale kto, ale co? To nie jest istotne. Istotne jest to właśnie, żeby przez kino, żeby przez swoją twórczość zmagać się z samym sobą.
1: Powiedziałeś o tym, że Żuławskiego albo się kupuje w 100%, albo nie kupuje się wcale. Zastanawiam się, jak było w twoim przypadku, miłośnika kina, ale także filmoznawcy. Czy ta fascynacja Żuławskim pojawiła się z momentem zetknięcia się z pierwszym jego filmem, do którego miałeś dostęp, czy pojawiła się później? I zadaję to pytanie też w kontekście tego dokumentu, który stworzyłeś, Ucieczka na Srebrny Glob. Czy to był film, który narodził się z fascynacji Żuławskim, czy właśnie tym konkretnym tytułem?
0: Teraz zastanawiam się, czy nie należałoby wprowadzić pewnej poprawki. To znaczy, może być również tak, że Żuławskiego owszem, bierze się w 100% albo odrzuca, ale może to również być pewnego rodzaju proces. To znaczy, jednego dnia kupuję go w całości, a drugiego dnia go w całości odrzucam. I to jest chyba mój przypadek. To znaczy, czasem Żuławski mnie fascynuje absolutnie i jestem kompletnie przekonany co do jego decyzji artystycznych, świata, wizji i tak dalej, a czasem po prostu nie jestem w stanie do tych filmów wracać. Nie potrafię tego do końca zdefiniować. Tak samo było przy okazji dokumentu i myślę, że to też była jedna z głównych motywacji, które za tym dokumentem stały, że trochę nie wiedziałem, co ten Żuławski ze mną robi. Dlaczego jest tak właśnie, że raz owszem, a innym razem nie, absolutnie, absolutnie nie i do dzisiaj nie wiem. I mam wrażenie, że to, że w tym dokumencie nie postawiłem kropki nad i, a przynajmniej nie starałem się nie postawić tej kropki nad i, bo byłbym wówczas nieuczciwy wobec swojego stosunku do Żuławskiego, dobrze robi temu filmowi, bo z rozmów po seansach tego filmu miałem wrażenie, że no właśnie, ludzie czytali z niego albo krytykę Żuławskiego, albo absolutną afirmację, więc znowu to, co ktoś przynosił, to jak ktoś patrzył na samego Żuławskiego, rzutowało na to, jak odbierali nasz dokument.
2: No właśnie wyjaśnijmy, w swoim filmie sięgasz do roku 1900.

0: 1975, kiedy Andrzej Żuławski podejmuje się takiej tytanicznej pracy realizacji największego filmu w historii polskiej kinematografii, eposu science fiction na Srebrnym Globie na podstawie prozy swojego stryjecznego dziadka Jerzego Żuławskiego. No i to jest taka również opowieść o porażce tej realizacji.
1: To też jakoś w przedziwny sposób, moglibyśmy nawet powiedzieć w taki po freudowsku niesamowity sposób, splata się z filmami Żuławskiego i z jego biografią. To znaczy to, w jaki sposób temat tego filmu i historia, która jest opowiedziana w książkach Jerzego Żuławskiego, niejako replikuje się na planie na Srebrnym Globie. Bo książka na Srebrnym Globie, czy trylogia księżycowa, jest historią o pewnej porażce. Jest historią o tym, że ludzkość leci na inną planetę u Andrzeja, a na drugą stronę Księżyca u Jerzego. I tam próbuje od nowa zacząć wszystko. Od nowa zacząć całą historię ludzkości. I okazuje się, że wychodzi jeszcze gorzej niż na Ziemi. To znaczy, mimo tych utopijnych planów, mimo zaangażowania, mimo nadziei, że można to wszystko zresetować i zrestartować, ludzkość powtarza te same błędy, no i kończy się, jak się kończy. I tak samo jest to dość osobliwe, że niejako adekwatnie do tego film na Srebrnym Globie też kończy się pewnego rodzaju, czy porażką? Nie wiem, dlatego że mam wrażenie, że pozostawienie tego filmu przymusowe w takim niedomknięciu spowodowało, że on tym bardziej przez lata nas przyciąga. Wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej niż gdyby faktycznie udało się go skończyć, domknąć i on by był jakąś taką rzeczą, którą można właśnie wstawić na półkę, obejrzeć, powiedzieć, a tak, to było to, co Żuławski sobie wymyślił. Więc takich zbiegów okoliczności, powtórzeń, jakiejś równoległości w biografii Żuławskiego jest bardzo, bardzo dużo, a ta wydaje mi się jakoś artystycznie wyjątkowo przekonująca.
0: Posłuchajmy w takim razie fragmentu wspomnień aktorki Iwony Bielskiej z realizacji filmu Na Srebrnym Globie.
2: Tam nie było kamery zewnętrznej. Każda kamera była jakby z punktu widzenia uczestnika sceny. Więc dajmy na to, jeżeli miałam dialog z Grałkiem, to było to albo z mojego punktu widzenia, albo z punktu widzenia Grałka, bo myśmy te kamery umowne mieli niby przyczepione do szyi i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tam było naprawdę dziesiątki pomysłów i operatorskich, i scenograficznych, które można uznać za nowatorskie i wielka szkoda, że one właśnie nie ujrzały światła dziennego wtedy, kiedy powinny były ujrzeć. Andrzej często w przeddzień jakiejś sceny przynosił nam na przykład opowieści biblijne. Przynosił i mówił, naucz się tego na jutro, bo będziesz to mówiła w scenie. Ale gdzie? No jak? Tam są dwa zdania. Nie, to będziesz mówiła. I na przykład pamiętam, jak dziś, że taką przypowieść o Aniele Śmierci uczyłam się w nocy, ale nie wyobrażałam sobie, jak to będzie można w scenie umiejscowić. Andrzej miał dziwny sposób pracowania z aktorem, ponieważ lubił doprowadzać nas do takiego stanu najwyższej emocji znanymi sobie tylko sposobami. W każdym razie to nie było wszystko łatwe i to się odbywało wielkim kosztem tak naprawdę. Myślę, że mówię nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu kolegów, bo przecież rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. On doprowadzał nas rzeczywiście do stanów najwyższej ekspresji, żeby osiągnąć zamierzony cel.
3: Tak, Iwona Bielska wspominała pracę z Andrzejem Żuławskim. No właśnie, te opowieści o pewnych nadużyciach czy celowym wpływaniu na stan psychiczny aktorów, to jest coś, co się pojawia we wspomnieniach o tym reżyserze.
1: W naszym filmie Andrzej Seweryn opowiada o tym, jak grał scenę takiego bardzo ekspresyjnego monologu, dał z siebie wszystko, po czym kamera się zatrzymała, on wstał i zapytał Andrzeja Żuławskiego, no Andrzej, no i co myślisz? I podobno Andrzej Żuławski się wściekł, bo był przekonany, że jeżeli Seweryn naprawdę zagrałby to tak po całości, to nie byłby w stanie wstać, otrzepać się i zapytać, no i Andrzej, co myślisz? Tylko trzeba by go było stamtąd na noszach wynosić. No więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o pracę

0: pracy z aktorami, to wielokrotnie ten rodzaj no, takiego wytrącania aktorów z pewnej maniery, ale też wprawiania ich w taką cielesną, fizyczną wibrację. To było coś, co Żuławski robił. No, niektórzy reagowali na to lepiej, potrafili z tego skorzystać i potrafili wyjść z tej sytuacji. Inni niestety gorzej i trudniej im było z tego planu potem i realnie, i mentalnie się wydostać. To był taki moment w historii kina, czy w historii sztuk performatywnych, kiedy rzeczywiście no, mało kto zadawał sobie pytania o to, jakim kosztem to się dokonuje. A jeszcze no, Andrzej Żuławski jest w takiej najbardziej, najgłębszym wymiarze, myślę, artystą romantycznym i ten rodzaj takiego romantycznego poświęcenia wszystkiego dla sztuki, ale też właśnie realizacji sztuki kosztem zdrowia fizycznego, psychicznego, co jest w tym micie romantycznym bardzo mocno obecny. Mickiewicz, który tam mdleje po tej wielkiej improwizacji. Ja myślę, że to jest ten ideał twórczy, do którego Żuławski dąży i to jest to, do czego starał się popchnąć swoich współpracowników. No, ciekawe historie też opowiadają członkowie ekipy, którzy byli troszeczkę dalej i dla których oczywiście no, była to praca związana często z ogromnym wysiłkiem, napięciem, ale którzy do dzisiaj wspominają to jako jedno z najważniejszych doświadczeń nie tylko zawodowych, ale też takich no, egzystencjalnych, a może nawet takich quasi-metafizycznych, w jakich brali udział. Więc w przypadku Na Srebrnym Globie o późniejszych filmach się nie wypowiadam, bo nie znam dokładnie tych historii, ale w przypadku Na Srebrnym Globie to jest bardzo ambiwalentna sytuacja. To znaczy, tak, ktoś odmroził ręce, tak, ktoś nie palił papierosów przez 12 godzin, mimo że przez 2 godziny poza planem bez papierosa nie potrafił wytrzymać. Tak, Andrzej Seweryn dawał sobie podkleić powieki butaprenem, no ale nie spotkałem nikogo, kto by powiedział, że tego żałuję.
1: Wszystko w imię sztuki.
0: Wszystko w imię sztuki, tak, tak. To jest paradygmat Andrzeja Żuławskiego. Jedyną osobą, która ostentacyjnie to zakwestionowała, była Małgorzata Braunek. I to, do czego doszedłem, badając historię powstania filmu Na Srebrnym Globie, z czego nie zdawałem sobie wcześniej sprawy, Żuławski tego tak później wyraźnie nie stawiał, ale w jego pamiętnikach i notatkach z tamtego okresu to widać wyraźnie, to, że Na Srebrnym Globie było dla niego sposobem, żeby jakoś uporać się z tym, że Małgorzata Braunek go zostawiła. Oczywiście dzisiaj, czy w świetle całej filmografii Żuławskiego, tym filmem o rozstaniu Braunek i Żuławskiego jest Opętanie, tak, które niedawno wróciło do kin w Polsce z dużym powiedzeniem się cieszyło, ale zanim było Pętanie, no to właśnie było Na Srebrnym Globie i tam często, czy w dialogach, czy w ogólnej takiej architekturze tej historii, ten wątek też się pojawia.
1: No, mówisz właśnie o tym, że Opętanie powróciło na ekrany. Jak twoim zdaniem zmienia się odbiór filmów Żuławskiego w takim świecie, no dzisiejszym świecie psychologii, terapii, kultury emocjonalnej? Czy widzowie są dziś bardziej gotowi na jego intensywność, czy właśnie wręcz przeciwnie?
0: To jest trudne pytanie. Widać, że kolejne pokolenia odkrywają dla siebie Opętanie Żuławskiego. Widać ślady tego Opętania no, u bardzo wielu filmowców. To jest ulubiony film takich filmowców, kinofilów jak Gaspar Noé, jak Amade Escalante. No, to, i rzeczywiście oni sami też dążą do podobnej intensywności, jeśli chodzi o pracę z aktorami i pewien taki kinetyczno-cielesny efekt na ekranie. Myślę na przykład o klimaksie Gaspara Noé, gdzie właśnie to Opętanie pojawia się na początku wręcz jako kaseta wideo w jednej z otwierających scen. Mam wrażenie, że dzisiejsi widzowie są dużo bardziej przyzwyczajeni do takiej twórczej gry z gatunkiem filmowym. Coś, co wtedy, kiedy Opętanie powstało na początku lat 80., oczywiście już też miało miejsce, ale myślę, że nie było aż tak popularne. Natomiast właśnie to, że coś może być i horrorem, i filmem psychologicznym, i biografią. No, dzisiejsze horrory z podznaku, czy z wytwórni A24 na przykład, jak filmy na przykład Ariego Astera, prawda? No, to są rzeczy właśnie, gdzie to się jakoś tak bardzo ciekawie miesza. I myślę, że dla publiczności, która lubi ten styl, która lubi właśnie tego rodzaju kolaż gatunkowo-psychologiczny,

0: logiczny, no opętanie jest dużo bardziej zrozumiałe niż dla widzów, którzy widzieli je wtedy, kiedy ono faktycznie na ekrany weszło.
1: Choć akurat w tych filmach, o których wspomniałeś, ważny jest humor, a ja mam wrażenie, że u Żuławskiego wszystko było bardzo na serio. Ale na koniec pozwól, że zapytamy cię o twój film, najbliższy tobie film Andrzeja Żuławskiego, taki, który no, do dziś robi na tobie największe wrażenie. No,
0: nie ma filmu Andrzeja Żuławskiego, który nie robiłby na mnie jakiegoś intensywnego wrażenia. Natomiast przyznam, że z jakiegoś powodu jego pierwszy film, czyli Trzecia część nocy, jest dla mnie takim filmem, który no, ma jakoś tak dziwne DNA, jeśli chodzi o prowadzenie kamery, jeśli chodzi o inscenizację, jeśli chodzi o taką może senną, może trochę psychodeliczną narrację. Z drugiej strony jest to film dość minimalistyczny też, jeśli chodzi o jakieś efekty, lokacje i tak dalej. Plus dzieje się w Krakowie, gdzie mieszkałem przez 10 lat, na Kazimierzu między innymi. To jest taki film, który czasem mi się śni, nawet jeżeli nie śni mi się konkretnie ten film. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. To znaczy śnię jakby pewnego rodzaju sytuację, która jest sytuacją jak z Trzeciej części nocy, mimo że te konkretne twarze czy te konkretne sytuacje w tym śnie nie muszą się pojawiać.
1: Kuba Mikurda, filmoznawca, także reżyser filmów dokumentalnych, w tym Ucieczki na Srebrny Glob, gościł dziś w Dwójce w audycji poświęconej Andrzejowi Żuławskiemu. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Miasto podziemne, muzyka Andrzeja Korzyńskiego z kultowego już filmu Na srebrnym globie. A propos ostatniej książki Andrzeja Żuławskiego, zatytułowanej Nocnik, napisała do nas stała słuchaczka pani Anna. Nocnikami w dwudziestoleciu nazywano przedstawienia, które z racji odwagi obyczajowej grane były, gdy mieszczaństwo spało. Tak chodziły sztuki zapomnianego dziś Wacława Grubińskiego.
1: Nadal czekamy na Państwa wiadomości, a swoją drogą to też ciekawy kolejny kontekst do tej twórczości literackiej Andrzeja Żuławskiego. No, a my teraz w dwójce na miejscu audycji poświęconej temu twórcy przenosimy się do roku 1991 i przywołujemy jeden z najbardziej kameralnych filmów Andrzeja Żuławskiego. Błękitna nuta to opowieść o ostatnich miesiącach związku Fryderyka Chopina i George Sand. Historia dwóch wielkich osobowości, które spotykają się w momencie, gdy ich miłość zaczyna gasnąć. To film o rozpadzie, o czułości podszytej zmęczeniem i o muzyce, która jest jedyną przestrzenią prawdy.
0: W błękitnej nucie Andrzej Żuławski świadomie ucieka od klasycznej biografii. Zamiast pomnika Chopina dostajemy tutaj portret człowieka kruchego, chorego i pełnego wątpliwości, a jednocześnie twórcy, który potrafi przetransformułować ból w muzykę. Żuławskiemu bardzo zależało, żeby w głównej roli Fryderyka Chopina wystąpił pianista, a nie aktor, który będzie udawał, że gra. Stąd propozycja, by to sam Janusz Olejniczak zagrał Fryderyka Chopina. Posłuchajmy, jak swego czasu pianista opowiadał o tej współpracy.
2: Jak to wyglądało? No tak to wyglądało, że w czasie pierwszej rozmowy ja cały czas myślałem, że chodzi tylko o ścieżkę dźwiękową do filmu. Dopiero po pewnym czasie zorientowałem się, że chodzi to o komplet, czyli granie i bycie aktorem, co mnie najpierw ośmieszyło, potem przeraziło, a potem się zdecydowałem. I to jest bardzo, bardzo, bardzo w skrócie, ponieważ znając nieźle środowisko teatralne, filmowe, mając wielu przyjaciół w tym środowisku, wiedziałem, w tamtych czasach szczególnie, że ten zawód jest zawodem poważnym, trudnym, po prostu zawodem, który wymaga olbrzymiej ilości pracy, przygotowań, szkoły teatralne, terminowaniu wielkich mistrzów, i będąc amatorem, no nie było to wtedy aż tak bardzo popularne jak dzisiaj, że człowiek z ulicy zostaje gwiazdą. Zresztą nigdy tak do tego nie podchodziłem, więc rzeczywiście pan Andrzej Żuławski musiał mnie bardzo przekonywać, że w sumie nie chodzi tutaj o aktorstwo tak na dobrą sprawę, tylko spróbowanie zrozumienia tego, co on ma w swoich wizjach, jeśli chodzi o muzykę Chopina. Spróbowanie podążyć jego tropem i intelektualnym, i emocjonalnym. Jest mi bardzo smutno, bardzo przykro, że pana Andrzeja już nie ma, bo rzeczywiście ten okres pracy nad filmem, bo okres przygotowawczy przede wszystkim, no i potem te 3 miesiące zdjęciowe, była to bajka bardzo trudna do przeżycia, nie dlatego, że pan Andrzej był trudnym, nie po prostu. W moim zawodzie już czysto muzycznym spotyka się bardzo dużo trudnych ludzi. Ja sam nie jestem człowiekiem łatwym. Każdy ma swoje sprawy, problemy, fobie, miłości, nienawiści. Może akurat nienawiści ja w sobie nie mam. Natomiast też nie będę oceniał w tym wypadku pana Żuławskiego, Andrzeja. Mogę tylko powiedzieć, że abstrahując od rezultatu, który osiągnęliśmy w tym filmie, chyba to, nie chyba, tylko na pewno to bardzo dużo mi dało myślenie, pracowanie, czytanie, rozmowy z nim na temat Chopina. Bo trzeba to powiedzieć, że był jednym z bardzo nielicznych reżyserów, który bardzo dobrze znał się na muzyce. Oczywiście miał swoje, nie tylko na muzyce,

0: bardzo klasyczny, ale również na współczesnej interesował się muzyką i to dogłębnie. Miał swoje preferencje, czasem bardzo oryginalne, czasem według mnie niesprawiedliwie, czasem się z nim zgadzałem, czasem nie. Natomiast nie był to amator, jeśli chodzi o muzykę. Bo z reguły tak mi się wydaje, że reżyserzy mają wiele zainteresowań, przygotowując film. Zaczynają dogłębnie studiować pewne rzeczy z historii, czy filmując biografię jakiegoś wielkiego artysty, powiedzmy, czy nie artysty, no to wtedy zaczynają zgłębiać te historie. To, co wiedziałem i przed kręceniem filmu, że Andrzej Żuławski zawsze się tym interesował. To nie było to, że na potrzeby filmu chcę zrobić film o Chopinie, no to coś poczytam o nim, nawet bardzo dogłębnie posłucham nagrań i wtedy będzie... Nie, to był jeden z jego tematów, który mu leżał na sercu i który zrealizował, więc to... Ta praca, no w sumie, myślę, że trwało to więcej niż rok, mnóstwo mi dała mojej późniejszej już też samodzielnej pracy w moim własnym zawodzie. Wszystkie te doświadczenia, wszystkie rozmowy, to było wniknięcie jak nigdy w to poszukiwanie, którego prawdopodobnie nigdy bym nie zrobił, tylko cały czas studiując partytury, słuchając nagrań, ale aż tak głęboko nie starałbym się wniknąć w psychikę Chopina. Oczywiście dużo z pewnością jest tam błędów, ale to była wizja pana Żuławskiego, którą naprawdę warto było poznać i użyję takiego, że nie bardzo intelektualnego powiedzenia, że bardzo mnie to wzbogaciło.
1: Voilà. Je serai derrière toi, Frédéric. Tu t'appuieras contre moi. Je ne bougerai absolument pas. Je suis forte et patiente.

Jak powiedziałem, że ten okres przygotowawczy był bardzo ważny, bo to 3-miesięczne nie studia, tylko jakby ćwiczenia z jego asystentką, Armel, miała na imię z Karaibów, taka trochę szamanka, nie szamanka. Natomiast wszystkie ćwiczenia oddechowe, rozluźniające, wprowadzanie się w różne stany emocjonalne, czyli nie było żadnej pracy nad tekstem, nad francuskim, no właśnie nad byciem aktora. Raczej chodziło o stany emocji, które staraliśmy się, że tak powiem, na pstryknięcie palca w sobie umieć wywoływać, bo to oczywiście na planie było nieodzowne, bo jak wiadomo, film się kręci nie chronologicznie, jak potem jest akcja, tylko różne momenty w różnym czasie. No i a z planu to przede wszystkim te momenty, kiedy przed kręceniem jakiegoś ujęcia, dla moich potrzeb oczywiście, bo aktorzy profesjonalni sami wiedzieli, a jeżeli nie wiedzieli, no to też Andrzej z nimi w ten sposób rozmawiał, ale inaczej niż ze mną. To było rzeczywiście inne, bo on mnie wprowadzał w odpowiedni nastrój. Jeżeli była, nie wiem, powiedzmy scena, gdzie miałem mieć dużą gorączkę, to żeby ten stan w sobie wywołać, no to praktycznie powinienem mieć tę gorączkę, bo ja bym tego nie zagrał. Więc mówił różne i piękne, i dziwne, i różne rzeczy na temat, który był przedmiotem tego ujęcia. I ja się nakręcałem. To może za duże słowo, że to była hipnoza ze strony pana Żułowskiego. Natomiast na pewno dzięki temu ja na tym planie wytrwałem i to było zabawne, bo przy jakimś dobrym ujęciu, kiedy wiedziałem, że te moje emocje są szczere i prawdziwe, na co Żułowski był bardzo uczulony i pewnie też często zawodowi aktorzy mieli z tym problemy i taką miał opinię człowieka trudnego, że nie znosił właśnie tych widocznych cech aktorstwa. To musiało być absolutnie, kompletnie szczere, czyli w jego przekonaniach, i co było zawsze trudne, musieli być absolutnie jemu oddani w 100%, co aktorzy nie bardzo lubią, bo zawsze jednak traktują to i bardzo słusznie, zawodowo, że po ujęciu zachowują jakąś prywatność. Ja musiałem absolutnie ulec w 100%, żeby coś z tego wyszło. A ja się temu absolutnie poddałem. Mnie to fascynowało. Tylko dlatego to mogło powstać. Gdybym ja zaczął zastanawiać się nad tym, czy wypada, nie wypada, czy ma rację, czy nie ma racji. Nie, po prostu jak zaczynam pracę z innymi,

innym artysta, to był wielki artysta, to trzeba w tym czasie, tak mi się wydaje, czerpać z niego jak najwięcej i realizować to, jaką ma wizję. Ja mogę sobie przy fortepianie robić to, kto chce, ale już jak się poddałem filmowi i tego rodzaju pracy, to musiałem oddać się całkowicie Andrzejowi. Tak zrobiłem, co z tego wyszło, tego nie oceniam.

0: Błękitna nuta zajmuje w twórczości Andrzeja Żuławskiego miejsce szczególne. Nie ma tam apokaliptycznych wizji, ani tak skrajnych emocji jak w Opętaniu, no choć intensywność wciąż jest wysoka. I myślę, że dziś, kiedy porównujemy najnowszy film o Chopinie do Błękitnej nuty, no to Janusz Olejniczak grający na fortepianie historycznym ten pomysł już 34 lata temu miał Andrzej Żuławski.
1: Słuchają Państwo Dwójki, już za kilka chwil w naszym studiu pojawi się Ksawery Żuławski, ale jest jeszcze jedna postać, bez której głosu ta opowieść o Andrzeju Żuławskim byłaby niepełna. To Andrzej Jaroszewicz, operator, wieloletni artystyczny partner tego reżysera.
2: Prawdę powiedziawszy, ja nie bardzo wiem, dlaczego Andrzej chciał ze mną pracować, ponieważ nie uważam, że coś wybitnego wnosiłem do tego duetu. Natomiast z mojej strony patrząc, to była po prostu niezwykła zupełnie przygoda, która no, dawała mi sens wykonywania zawodu, ponieważ Andrzej myślał inaczej niż myślała większość kolegów reżyserów. Andrzej niezwykle komplikował i budował bardzo barwny świat. To, co czytało się w jego scenariuszach, potem powstawało na ekranie, było niezwykłe, niezwyczajne. Ja po obejrzeniu trzeciej części nocy zacząłem, można powiedzieć, marzyć o tym, żeby z tym facetem zrobić cokolwiek, ponieważ było to tak niezwykłe, tak wyjątkowe i tak jednocześnie niezwyczajne właśnie. Że powiedziałem tak, no z tym panem mogę za darmo do końca życia i tak się złożyło, że pracowaliśmy razem. Andrzej w którymś z wywiadów mówi, że ja nie byłem jego okiem, tylko byłem jego ręką. Trzecią ręką, której mu brakowało. Andrzej miał bardzo skrystalizowany pogląd na to, co chce zrobić. Szczęśliwie mój punkt widzenia był w większości wypadków zbliżony. Ja tylko mu dawałem pewien komfort zamiany na technikę tego języka, którym on chciał operować. Myślę, że to go najbardziej interesowało, ponieważ ta moja technika, technologia, znajomość no tego, co się robi w kinie i powiedziałbym łatwość użycia języka filmowego dawała mu swobodę. On mi dawał bardzo duże pole do popisu i mówił rób jak chcesz, tylko że to rób jak chcesz było bardzo bliskie tego, co on

0: Za nami kompozycja Filipa Glassa, a przed nami w audycji Dwójka na miejscu rozmowa z ostatnim gościem. W studiu jest reżyser i syn Andrzeja Żuławskiego, Ksawer Żuławski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jest pan trochę zmęczony mówieniem o ojcu, bo to panu przypadła ta rola, pozostali bracia są za granicą.
1: Nie jestem zmęczony mówieniem o ojcu. Jakiś czas o nim rzeczywiście nie mówiłem zbyt wiele ostatnio. Także nie. Proszę pytać.
0: No to ja zapytam, skąd u pana kino jako własna ścieżka? No bo z jednej strony takie rzeczy pewnie dostaje się w genach. Ojciec reżyser, mama znana aktorka, ale wiem, że chyba rodzice przesadnie entuzjastycznie na ten pana pomysł nie zareagowali.
1: Mm-hmm. Tak, no skąd pomysł? No chyba właśnie, tak jak powiedziałaś, nie do końca miałem wybór. To znaczy ta perspektywa moja patrzenia na świat była jednak poprzez rodziców i też dziadków, gdzie, no i też rodzinę Żuławskich, która no miała, jak to się mówi, artystyczne, powiedzmy, dokonania w swojej przeszłości i również mojej dziecinnej wtedy teraźniejszości. Więc jakby ciężko było mi chyba myśleć o czymś innym, a szczególnie kiedy ojciec, no właśnie moi rodzice to nie byli razem w moim pojęciu, tak? Czyli oni się rozstali, kiedy ja miałem chyba ze 3 lata, więc ja żadnej takiej jakiejś pamięci ich wspólnej nie mam. Ale z kolei no ojciec mnie fascynował, tak? Jeżeli ja mieszkałem z mamą w Polsce i wybuchł na przykład w którymś momencie stan wojenny, a mój ojciec w tym czasie mieszkał w Paryżu i no, wiódł zupełnie inne życie niż to polskie, no to był dla mnie rodzajem snu, marzenia, czegoś takiego, nie? Że chciałem trochę tak zrozumieć, co to jest, co ten ojciec mój robi takiego niesamowitego. No wiadomo, filmy wszyscy oglądamy, ale mój ojciec nie robił takich filmów, które wszyscy oglądamy, tylko no, to były też filmy, które no, można było oglądać dopiero od pewnego wieku. No więc był postacią no, dla mnie inspirującą pewnie w jakimś sensie, nie? No i dość wcześnie, jak tak się już przestałem marzyć, żeby być amerykańskim truckerem i jeździć ciężarówką jak gumowa kaczka, on się chyba nazywał z filmu Konwój, to był tak, jak mnie kiedyś pytano, kim będziesz prosić, to ja mówię, będę takim truckerem, będę jeździł po Stanach ciężarówką.
0: No to daleko pan wylądował.
1: Jak mi to przeszło, to już jak odpowiadałem na pytanie, kim będziesz, mówiłem reżyserem, nie? No i jeśli chodzi o rodziców, to te moje postanowienie o byciu reżyserem nie do końca przyjęli z entuzjazmem. No tak, dlatego że zdawali sobie sprawę z różnego rodzaju konsekwencji, jakie niesie podejmowanie się tego zawodu. I oczywistym jest, że nie każdemu po prostu się w tym zawodzie może udać. Jak to mój ojciec słusznie ujął, nie wiadomo, synu, czy masz talent i nikt ci tego nie powie i być może strawisz swoje życie na czymś, co, z czym ci, jak to się mówi, zupełnie nie do twarzy. No i tak powiedzmy, że mnie z tym zostawił. No i ja gdzieś przez większość swojego życia tak się po prostu z rezerwą podchodzę do swojego talentu, nie? Że jakby nie do końca jestem przekonany, czy go mam, czy nie. Nie wiem, to już moja kariera na to odpowiada. Ale no tak, no i po prostu myślę, że też ojciec wiedział, że ten mur, który mój ojciec jakby stworzył, będzie dla mnie bardzo trudny do przeskoczenia. Także ja też się z tym spotkałem, że no, mój ojciec był bardziej jednak doceniany, rozumiany być może na zachodzie od Polski. A w Polsce no, miał taką łatkę no, różnych łatek, tylko nie reżysera i nie artysty, nie? Tylko tam różne inne ludzie mu przypisywali cechy. Więc jak się synek zabrał za to samo, no to wiadomo, że środowisko nie było jakoś takie super entuzjastycznie nastawione. Tak uważam i tak podejrzewam, nie?
2: A pamiętasz pierwszy

0: Czy film Andrzeja Żuławskiego, który tak świadomie obejrzałaś?
1: Tak, to chyba była rekonstrukcja na Srebrnym Globie. Tak mi się wydaje, bo to były lata 80., kiedy ojciec dostał jakby zgodę, końcówka lat 80., kiedy ojciec dostał zgodę na jakby ukończenie filmu. I wtedy znikał na dłuższe miesiące w Polsce, potem w montażowni i potem no, obejrzeliśmy ten film w kinie w Paryżu, pamiętam. No i to była taka pierwsza dla mnie prawdziwa projekcja filmu mojego ojca, gdzie ja już miałem, nie wiem, 16, 17 może lat, więc jakby gdzieś ten film, ten odbiór tego filmu był dla mnie dużo łatwiejszy i prostszy, a inne filmy jego wcześniejsze oglądałem na kasetach VHS, które były w domu i często ojciec też przeglądał jakieś materiały, więc czasami jak mi pozwało, to sobie mogłem polukać na surówkę.
0: A czy wtedy rozmawialiście przy oglądaniu?
1: Nie, bo mój ojciec jakby nie rozmawiał na tematy, które nie uważał, że do młodzieży czy dzieciaków po prostu nie ma o czym gadać, nie? Więc ja o filmie i w ogóle o takich rzeczach to zacząłem rozmawiać z moim ojcem dopiero po zrobieniu mojego debiutu, czyli filmu Chaos w 2005 roku i kiedy go zaprosiłem na premierę po prostu tego filmu, to tam się coś w nim otworzyło i po prostu zaczął mnie prawie że traktować po partnersku, a myślę, że po wojnie polsko-ruskiej to już tak po prostu staliśmy się partnerami i sobie już gadaliśmy normalnie o filmie.
2: Ale jeszcze wcześniej mieliście okazję pracować przy jednym z filmów i to przy filmie wyjątkowym w dorobku Andrzeja Żuławskiego.
1: No nie wiem, o czym mówisz.
2: Błękitna nuta?
1: A, no tak, tak, ale to ja tam byłem, jak to się mówi, niezauważalnym asystencikiem w montażu, tak, filmu, czyli ja sprzątałem to. Bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie było. Znam ten film na pamięć w związku z tym, bardzo go lubię, ale tak, dlatego się tak zastanawiałem, bo jakby miałem takie poczucie, że ja właściwie nie pracowałem z ojcem nad niczym, nie? Więc mówię, gdzie? Co? A, no to, no tak, faktycznie, no powiedzmy, że tak. No ja wtedy to był film jeszcze robiony na taśmie, to są już dłuższe opowieści, takie dzisiaj mogę je opowiadać studentom i po prostu no, film się wtedy robiło zupełnie inaczej, bardzo fizycznie. Było dużo fizycznej pracy, ujęcia i sceny były w koszach na kółkach. Tych scen było 100, pamiętam 9, o ile się nie mylę, albo 108. Był specjalny pokój, gdzie stało 109 koszy z tymi ujęciami zawieszonymi na gwoździach. No i ja miałem w obowiązku je, na przykład jak oni prosili przez interkom, poprosimy tam scenę taką, to trzeba było im przywieźć do montażowni tą scenę. Tam siedział mój ojciec z panią montażystką Marie Sophie, zapomniałem nazwiska. I ona bardzo lubiła palić papierosy i montować, więc miała peta w gębie, zawieszone na szyi wszystkie ujęcia, które będzie potrzebowała za chwilę włożyć do filmu. Obok mój ojciec, no i tam w szale robili i miałem bardzo dużo przedziwnych zadań, których już w ogóle nie ma. Trzeba było przeklejać tak zwane skocze, bo wtedy film się, ujęcia się kleiło normalnie na taśmę klejącą, ale do projektora trzeba było zmieniać tą taśmę klejącą z jednostronnie na dwustronne. No nie będę tego tłumaczył, w związku z tym film ma 10 tysięcy metrów, już nie pamiętam. Jest to wielka szpula, którą ja mam 3-4 dni, żeby przygotować tą szpulę na projekcję, czyli przez 4 dni stoję i w każdym ujęciu zrywam skocze. No to taka była moja praca przy filmie Błękitna Nuta. Tym niemniej ostatnio sobie ten film odświeżyłem i też w związku z filmem Chopin, który się ostatnio pojawił. I muszę przyznać, że ten film się no, przynajmniej nie starzeje, a jeśli się starzeje, to bardzo ładnie się starzeje.
0: A czego byłeś najbardziej ciekaw, obserwując na przykład Andrzeja Żuławskiego przy montażu, czy w ogóle przy pracy?
1: On nie dopuszczał do tego, żeby można było na niego patrzeć, szczególnie rodziny nie dopuszczał do tego. Więc ja bardziej widziałem z różnych dokumentów, czy z jakichś tych, jak on tam szaleje na planie. Ludzie często opowiadali też to. Ale myślę, że przede wszystkim to jest coś takiego, że jestem jednak wychowany na filmie, tak? I ja od dziecka też te filmy oglądałem non-stop, różne. Były mi też pokazywane, ojciec mnie wysyłał do kina, bo nie chodził ze mną do kina. Mówi, idź zobacz to. Więc jakby to, że robisz filmy, nie? Że to jest jakiś fascynujący w ogóle zawód i za to bardzo ojcu dziękuję, że taki wymyślił, że tak powiem, profil.

0: No bo można powiedzieć, że on w tej rodzinie pierwszy jakby postawił na reżyserię. I no jest to naprawdę niezwykły zawód i za co jestem też mu bardzo wdzięczny, że mi taką drogę pokazał, tak? Nie mogę, i tu podkreślę, nie udostępnił jej, pokazał. Mhm.
1: Skoro mowa o rodzinie, sporo o rodzie Żuławskich od 15 w naszej audycji opowiedzieliśmy, ale może to jest dobry moment na przywołanie jeszcze jednego głosu.
2: Różne mogą być takie męskie przyjaźnie między ojcem i synem. Najczęstsze to są przyjaźnie sportowe, kiedy ojciec nauczył syna tego samego sportu. Ja usiłowałem nauczyć mojego syna miłości do taternictwa, ale mi się to nie udało. Raz go wyprowadziłem na Orlą Perć, drugi raz na północną ścianę Giewontu, ale znienawidził góry do końca życia po tych dwóch wyprawach. I ta przyjaźń mi się nie udała. Natomiast udała mi się dosyć dobrze przyjaźń intelektualna. To znaczy, my nie zawsze mamy oczywiście te same gusta, co jest zrozumiałe. Niemniej jednak mamy ten sam język. To jest bardzo ważne. Wspólny język jest często o wiele ważniejszy w porozumieniu się w ogóle między ludźmi niż wspólna postawa, wspólne przekonania, wspólna ideologia, wspólny stosunek do transcendencji i tak dalej. Ten wspólny język my mamy i dzięki temu, mi się zdaje, możemy mówić o tej męskiej przyjaźni. Ja zawsze mówię, że ja jestem wytworem I wojny światowej i tego, co nastąpiło bezpośrednio po I wojnie światowej. Syn mój jest produktem II wojny światowej, bo się urodził w czasie II wojny światowej i tego, co bezpośrednio nastąpiło po II wojnie światowej. I to są dwa różne światy. No on mi to wczoraj przypomniał, to chyba 40 lat temu co najmniej to było, że w jakiejś rozmowie podobno miałem mu powiedzieć tak. Nauczę cię tylko trzech rzeczy. Strzelać, pisać na maszynie, bo pływać już umiesz, i szacunku dla kobiet. Mnie się to nawet dosyć spodobało. Bo wie pani, ja nie bardzo wierzę w przekazywalność własnych doświadczeń. Człowiek musi się nauczyć na własnej skórze wielu rzeczy. Ale można kogoś nauczyć strzelać, można kogoś nauczyć pisać na maszynie, pływać. I chyba można i należy nauczyć chłopca szacunku dla kobiet.
1: Poznał pan ten głos od razu?
0: Dziadek.
1: Ważna postać także.
0: W moim życiu też bardzo ważna postać. Tak, oczywiście tutaj różne ironiczne żuławszczyzny mi przychodzą do głowy, ale nie będę ich mówił na głos. W każdym razie u nas w rodzinie też przyjęło się na każdą taką mądrość odpowiadać jakąś cynizmem lub ironią, tak dla podgrzania po prostu rozmowy, więc tu na pewno tak święte słowa dziadka na pewno byłyby u Żuławskich skontrowane. Ale dziadek ważna postać, bardzo. No myślę, że dzięki niemu właśnie to, co on dokładnie tutaj mówi, że pierwsza wojna stworzyła jakby jego, potem jego syna druga wojna i wszystko, co było potem. No rzeczywiście dzięki niemu my istniejemy. Tak, tak jakby ci Żuławscy i ten cały ród, dzięki jego też takim no całemu wysiłkowi, żeby tą rodzinę przenieść przez te najtrudniejsze czasy. No znowu, ja bym powiedział, dziadek, czy na pewno miałeś stosunki przyjacielskie ze swoim synem? Tego nie jestem do końca przekonany. Tak, oni się bardzo kochali, ale myślę też, że mieli też stosunki często jak ojciec z synem, że pewnych rzeczy się nie da przekroczyć moim zdaniem i podobnie ja miałem z ojcem, tak? Że jednak zawsze na końcu to nie jest mój przyjaciel, to nie jest mój partner w rozmowie, to jest mój ojciec, nie? I gdzieś myślę, że też ojciec to przekazał też, co od dziadka miał, bo dziadek był figurą.
3: Pytanie. Bo właściwie miałeś podwójnie utrudnione zadanie, bo z jednej strony właśnie ojciec, ta figura ojca, ale też i artysty, reżysera, a z drugiej strony mama, która no, też była silną osobowością. Jak się w tym wszystkim odnajdywałeś?
0: No też mówię, miałem to szczęście w pewnym sensie, w nieszczęściu może tak, doświadczyć takiego ognia i wody, nie? Postaw w sumie radykalnych dwóch różnych postaw, to jest mojego ojca i mojej matki, wynikających trochę z tego samego korzenia. Czyli jakiś wynikający z fascynacji sztuką. Mama była aktorką, ale trzeba pamiętać, że porzuciła w pewnym momencie ten zawód z paru względów. I jednym była polityka, która po prostu już

0: zaczęła za bardzo wdzierać się jakby w sztukę i w to, co mama robi, i nie chciała brać udziału w tym, no nazwijmy to dzisiaj cyrkiem, tak? Więc porzuciła na rzecz rozwoju duchowego, porzuciła aktorstwo na wiele lat i potem wróciła rzeczywiście w teatrze i jeszcze w serialu. No ale to rzeczywiście po 30, mam wrażenie, latach mama dopiero wróciła na deski teatru, a rozwijała się, powiedzmy, duchowo. Więc mogłem mieć jakby czerpać ze źródła w pewnym sensie duchowego, miałem tą przywilej, o, że mama poszła taką drogą, więc wiele filozofii życia dzięki mamie udało mi się poznać, nie są mi obce różne pojęcia i różne, jak mówię, filozofie, a dzięki tacie no, odkryłem to, co jest twórczością, która jest związana stricte z własną, no może tak powiedzieć, egotycznością, można tak powiedzieć, z własnym ego, tak, i która też może przynosić niezwykłe owoce. I oczywiście w trakcie, kiedy to się wszystko działo, dzisiaj patrzę na to z perspektywy, to już łatwo mi się to wszystko mówi, tak, no były bardzo różne dramaty, które się z tym związały, i to życie w tych dwóch domach dla mnie też nie było takie proste. Jeszcze trzeba powiedzieć, że te dwa domy rozdzielone no żelazną kurtyną głównie, nie? Komuny i tego zachodu. I w pewnym momencie, jeżeli ja podjąłem decyzję, że wracam do Polski, bo no po prostu już nie chciałem mieszkać we Francji, mając lat 17 czy coś takiego, czy 16, no to ojciec spotkał się to z bardzo gwałtowną reakcją. Mój ojciec się obraził na 4 lata na mnie, że ja porzucam to wszystko, co on mi jakby oferuje, i wracam do kraju, który jest nadal jeszcze wtedy 88 bodajże rok, jeszcze jest komunistyczny.
1: To ironiczne, bo on sam nie mógł się wyzwolić pod wpływem Polski, wracał do Polski.
0: Jak się wszystko zmieniło i w 90 roku ojciec przyjechał do Polski, to po tych 3 latach jakby szedłem po niego na lotnisko i mówię, no i kto miał rację? Oczywiście to on też się zdziwił, byłem już starszy, to wszystko się jakby ten, no, no zmieniło, ale tak, no to były trudne czasy, ale też patrząc dzisiaj na świat, jaki mają moje dzieci, no to tamten świat był dużo bardziej, nie wiem, namacalny, twardy.
1: Tak jak zrozumiały, te taśmy w tej montażowni.
0: Tak, tak, zrozumiały, tak, materialnie istniejący, nie?
2: Przez wiele lat narosło dużo mitów na temat twojego ojca, jego metod pracy, relacji z aktorami, intensywności na planie. Które z tych opowieści uważasz za najbardziej takie krzywdzące, a które gdzieś tam jakieś ziarnko prawdy w tym było?
0: Wiesz, to jest, można powiedzieć, jedną rzecz, no w każdej plotce jest zawsze odrobinę prawdy, nie? Więc jakby nie do końca, ja tu też nie czuję się na siłach ani w upoważniony do rozgrzeszania mojego ojca, tak? No to co jest mu przypisywane, wiesz, jakby metody, jakich używał, no jedni się na to buntują, inni mówią, że to było najwspanialsze doświadczenie w ich życiu. Jak to się mówi, weź bądź tu mądry. Ja myślę, że on był po prostu całkowicie oddany, ja bym to dzisiaj nazwał, realizacji, tak? Żył też w czasach, w których kino jako środek przekazu wyrazu, jako medium, było na samym szczycie. Dzisiaj można powiedzieć, AI jest na szczycie, tak? Jako medium przekazu czegokolwiek, tak? A wtedy to było kino. No więc ci mediatorzy, reżyserzy w tamtych czasach, no mieli statusy jakby demiurgów, bogów, odkrywali nowe języki, nowe narracje, tak, filmowe. To dzisiaj już jest wszystko pozamykane, no już jakby nie ma, nie odkryjemy teraz kolejnego, prawda, chyba że AI właśnie zacznie tworzyć filmy, to będzie kolejny jakby nasz wkład w rozwój kina, można by tak powiedzieć, nie?
1: Twórczość Andrzeja Żuławskiego znalazła w pewnym sensie drugie życie dzięki chociażby Mowie ptaków, czyli filmowi Ksawerego Żuławskiego. To na pewno
2: do scenariusza Andrzeja Żuławskiego,
1: tak, dodajmy. Tak, tak. To na pewno było bardzo ważne osobiste doświadczenie, reżyserskie także, ale zastanawiam się, czy nie kusiło pana także, żeby sięgnąć po inne projekty, bo trochę tych takich porzuconych, niezrealizowanych, zwłaszcza na ostatnim etapie życia Andrzeja Żuławskiego, było.
0: To nie jest tak, że mnie nie kusiło. Raczej staram się podążać tak po prostu za głosem może intuicji, o, lub zdawać się też trochę na to, co mi podpowie no właśnie los i tak dalej. Także staram się do końca nie planować, często staram się po prostu otworzyć na tak zwane no i co teraz?

nie? I co dalej? I wtedy jakby czekam, aż coś do mnie przyjdzie. Więc na pewno mam w głowie jeden ojca scenariusz, którym się ze mną podzielił dawno, dawno, z 15 lat temu, i on mi się przypomniał. I myślę, że może wokół tego można zrobić fajny film dzisiaj i jakby troszkę go, jak to się mówi, uwspółcześnić do dzisiejszych realiów, ale tam są myśli zawarte, które

0: siła mojego ojca i jego demiurgowatości, może tak bym to ujął, bo ojciec reżyserował no, świat wokół siebie i nie tylko filmy, tak? Więc on w pewnym sensie wyreżyserował mnie, robiącego pośmiertnie jego scenariusz. To jest trochę jego ciągle scenariusz, w którym ja się po prostu, to jest zresztą chyba w Mowie Ptaków również eksplorowane, mimo iż w rodzinie mówiono, że słowo nie jest kluczem do wolności, no to tutaj mimo, że mówiłem nie, nie, nie zrobię tego filmu, to go zrobiłem i bardzo się z tego cieszę. No, osobiście dla mnie było to niezwykłe doświadczenie, jakby takiego na poziomie artystycznym trochę wejścia troszkę, ja bym nie powiedział w buty, tylko jakby do głowy mojego ojca albo wpuszczenie ojca do mojej głowy. I to było bardzo dla mnie ciekawe. Dużo się nauczyłem, bo to jest jednak film, nazwijmy to eksperymentalny, a nie film fabularny stricte. Więc dużo się dzięki temu eksperymentowi nauczyłem.
1: A czy to jakoś zmieniło sposób patrzenia na twórczość ojca? To doświadczenie pracy nad jego scenariuszem?
0: Chyba tak, na pewno otworzyło mi pewne, jeszcze dostałem pewne lekcje, kiedy pracowałem nad jego scenariuszem, to z tego scenariusza płynęły dla mnie jako twórcy lekcje. Więc tu na pewno mówię, miałem takie wow, no to jest świetne, to jest świetne, to jest tak, tak, tak mi się podoba, rozumiem dlaczego tak to piszesz, nie? I myślę, że podzielam to, że to w ten sposób powinno być pisane. Ja mówię tutaj o zapisie scen albo takich różnych rzeczach. Dzisiaj mam poczucie, że rozumiem jak tworzyć, kiedy tworzyć tak jak mój ojciec, powiedzmy, nie? A jak tworzyć inny gatunek, inny rodzaj filmu, no, że jakby to mi dało, a okej, to jest w ten sposób, to jest w ten sposób. Jakby bardzo mi to uselekcjonowało w mojej głowie metody różne kręcenia filmów i tak dalej. A ja się czuję bardziej jednak takim rzemieślnikiem, że staram się dobrać odpowiednią formę do historii. Jakby ja już wiem, że te czasy zdobywania niezwykłych szczytów nie bardzo już są aktualne.
2: Ksawer Żuławski opowiadał nam dziś o Andrzeju Żuławskim. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Szukałem rozmowy i bycia wśród ludzi, którzy wydawali mi się szczególnie przenikliwi, o bardzo pięknym widzeniu, o sposobie obrazowania, który był dla mnie szczególnie działający na moje emocje, na moją wyobraźnię. Z filmu wychodziłem w gorączce, to było ważne po prostu, a wówczas z lektury książek troszkę mniej. To rozumienie, że literatura jest jednak sztuką nadrzędną nad wszystkimi, przyszło stopniowo i powoli. A poza tym młody człowiek ma ogromny nadmiar energii, gdzieś to musi wyładować. I kino wydawało mi się wspaniałym miejscem do tego. I ja chciałem rozmawiać z Bergmanem, z Wajdą, z Fellinim. I udało mi się z nimi wszystkimi porozmawiać troszeczkę, nim nie stali się bardzo starzy, nim nie powymierali nam na oczach i tak dalej.
1: Pozostawiamy Państwa z tymi słowami.

0: Andrzeja Żuławskiego, wybitnego twórcy.
1: A ja dodam, że archiwalne nagrania, które wykorzystaliśmy, pochodziły m.in. z audycji Anny Lisieckiej, Jacka Wakara i Anny Napiórkowskiej.
0: Audycję nadal realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Nad całością czuwała Elżbieta Szymkowska. Muzykę przygotował Andrzej Zieliński.
1: My także dziękujemy. Monika Zając
0: i Marcin Pesta.
2: Reklama.
3: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Reklama.
3: Współorganizatorem koncertu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Z klasyką przez Polskę.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 17. Przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie ze studia imienia Władysława Szpilmana. Słuchaczy dwójki, tych, którzy będą lub już nas oglądają w mediach społecznościowych programu Drugiego. I Państwa tutaj. Dzisiaj studio imienia Władysława Szpilmana pęka w szwach, ale zupełnie mnie to nie dziwi. Z klasyką przez Polskę to jest cykl, który na antenie Dwójki obecny jest już od dość dawna. Dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca możemy się tu spotykać ze znakomitymi muzykami, którzy wyruszają z koncertami do różnych zakątków naszego kraju. No ale także w czasie tych podróży odwiedzają studio imienia Władysława Szpilmana. Dzisiaj wyjątkowa sytuacja. Za 2 tygodnie trwać już będzie 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Szykujemy się do tego skrzypcowego święta, które w Poznaniu rozpocznie się 8 października i dzisiaj wyjątkowa okazja, radość i szansa, by nie tylko posłuchać, ale też porozmawiać z szefem jury, a także zwycięzcą konkursu Henryka Wieniawskiego w roku 1991, czyli Bartłomiejem Niziołem, który jest z nami. Ale nie sam, bo przy fortepianie towarzyszyć mu będzie Hyok Lee, znakomity koreański pianista, którego znamy z 2 konkursów chopinowskich, 18 i 19, który od kilku lat mieszka w Warszawie, jest z Polską bardzo związany. Jak się panowie związali artystycznie ze sobą, o to między innymi dzisiaj będziemy ich pytać. A teraz już zapraszam bohaterów naszego dzisiejszego spotkania, Bartłomiej Nizioł i Hyok Lee. Na żywo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Można bić brawo.

A zaczniemy od muzyki francuskiej, od muzyki Claude'a Debussy'ego. To będzie sonata G-moll na skrzypce i fortepian. Bartłomiej Nizioł i Hyoki Lee już na swoich miejscach. Wszystko na żywo wprost z naszego studia Władysława Szpilmana.

0: Debussy'ego na żywo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Panowie, teraz zapraszam do mnie, tak? To jest ten moment, moment na krótką rozmowę. Bardzo się cieszymy, że w tym takim gorącym czasie przygotowań do konkursu Wieniawskiego jest z nami szef jury. Ja też, wydaje mi się, że wzrok mnie nie myli i widzę tutaj w studiu imienia Władysława Szpilmana panią prezes Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego, czyli Agatę Szymczewską. Macham ci, Agato. Ale dzisiaj chciałabym się skupić... Tak się składa, że Wieniawskiego nie ma w programie dzisiejszego koncertu, więc może to jest rodzaj takiej jakiejś kwarantanny przedkonkursowej.
1: Ale link można znaleźć, ponieważ sonata Paderewskiego, którą wykonamy za chwilę, jest dedykowana Sarasatemu, a koncert drugi Henryka Wieniawskiego również. Więc mamy tutaj połączenie.
0: Ale bardziej chciałabym zapytać teraz o to połączenie między panami. Jak to się stało? Czy to jest jakaś tajna współpraca między finalistami konkursu Chopinowskiego a zwycięzcami konkursu Wieniawskiego? Czy jakieś inne przypadki i szczęśliwe zrządzenia losu sprawiły, że panowie zaczęli grać razem? Hiokli.
2: To najbardziej nas łączy jeden konkurs, który się odbywa w Paryżu. Mianowicie Long Thibaut, to jest konkurs pianistyczny i również też skrzypcowy. I my od zeszłego roku razem gramy. I kiedy ja dostałem po raz pierwszy propozycję właśnie grać z Bartkiem, nie widziałem, że Bartek też kiedyś wygrał konkurs Long Thibaut.
1: Tak dawno było, że jest.
0: No, jest jakaś pewna różnica PESELi, prawda, między panami, ale nie będziemy się dzisiaj tym zajmować. Bardziej mnie to ciekawi, jak to spotkanie pierwsze zostało zaaranżowane, bo z tego co wiem, to było w Poznaniu, na festiwalu Paderewskiego.
1: Tak, tak naprawdę połączył nas właśnie Paderewski. Pomysł wspólnego koncertu podczas poznańskiego festiwalu Paderewskiego, który odbywa się cyklicznie w listopadzie. No i właśnie tam przed rokiem zagraliśmy po raz pierwszy wspólnie właśnie sonatę Paderewskiego.
0: No. Sonata Paderewskiego dzisiaj znajdzie się w programie i jeszcze za moment o niej powiemy, ale chciałabym zapytać jeszcze o inne doświadczenia koncertowe. Zaczęło się wszystko w Poznaniu, ale wiem, że wczoraj dosłownie był ten ostatni wspólny koncert przed tym dzisiejszym spotkaniem i to był koncert nie w dużym ośrodku, ale właśnie w zupełnie takim niewielkim. Jak to się odbyło i gdzie to miało miejsce?
2: My graliśmy w miejscowości Łask, w Łasku niedaleko Łodzi i ten sam program właśnie graliśmy, oprócz, że my graliśmy jeszcze Franka sonatę i dla mnie to było zaskoczenie, ponieważ w takiej małej miejscowości tak nas dobrze odebrali i publiczność była bardzo zachwycona i była naprawdę piękna atmosfera.
1: No jest to wspaniała idea Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, który prowadzi właśnie tę serię z klasyką przez Polskę. Jest to rzeczywiście wspaniała rzecz, występowanie w mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie często po raz pierwszy przychodzą mają możliwość przeżycia na żywo koncertów właśnie muzyki klasycznej. Myślę, że bardzo ważna inicjatywa i naprawdę również dla nas artystów to jest wspaniała sprawa, bo te koncerty są naprawdę bardzo emocjonalnie przyjmowane. Często ludzie są wzruszeni do płaczu.
2: Sami artyści, my jesteśmy
1: wzruszeni. I my również, tak.
0: To też jest takie spotkanie bez jakiejś bariery wysokiej sceny w jakiejś filharmonii, prawda? Bez tego całego ceremoniału, który czasem bywa krępujący i jakoś tak wydłużający ten dystans pomiędzy muzykami a publicznością. Tutaj w studiu imienia Władysława Szpilmana nie mamy tego problemu, bo nasi słuchacze są dosłownie na wyciągnięcie ręki.
1: Ja myślę, że piękno naszej pracy właśnie polega na tym, żeby nie rozróżniać, czy gramy w Nowym Jorku, Paryżu, Łasku, tak,
0: czy w Zurichu,
1: czy staramy się przeżywać i dawać ludziom również właśnie te emocje i coś do...
2: Dokładnie tak jest. My uważamy, że koncert w Carnegie Hall czy dla jednej osoby nie ma znaczenia. Zawsze się staramy 200% od siebie oddawać wszystko, co my mamy.
0: Dzisiaj powiedziałam, że nie ma Wieniawskiego, ale teraz Grażyna Bacewicz, tak?
1: Tak, kaprys polski, którego właściwie nie grałem całe lata i nie wiem, tak przyszedł pomysł właśnie na ten koncert, żeby właśnie zagrać coś krótkiego polskiego, efektownego i... przyjemnego do słuchania.
0: Bardzo się cieszymy. To teraz Bartłomiej Nizioł udaje się na naszą mikroestradę.

tutaj w studiu imienia Władysława Szpilmana. Jeszcze łyk wody oczywiście koniecznie. Muzyka polska, skrzypcowa. Ach, Jokli tutaj zostaje ze mną. Cieszę się. Kaprys Polski i Bartłomiej Nizioł na żywo ze studia imienia Władysława Szpilmana.

0: Kaprys Polski Grażyny Bacewicz i Bartłomiej Nizioła. Teraz do fortepianu daje się Hyuk Lee, bo jest taka sprawiedliwość w programie dzisiejszego koncertu, że jeśli ktoś gra solo, to partner z duetu też gra solo. I można powiedzieć, że Hyuk Lee ma nawet, jeśli miałabym tutaj liczyć i ważyć, no to dwa razy dłuższy utwór. Tak może wyszło. Wolniejszy po prostu, ale nut mniej więcej tyle samo, tak?
1: Tak wyszło.
0: Co to będzie?
1: To będzie Lis Joyeux, czyli po polsku Wyspa Radości Debussy'ego. Chciałem kontynuować naszą francuską muzykę troszeczkę dłużej przed naszym ostatnim utworem Paderewskiego.
0: No to zapraszamy do fortepianu Hyuk Lee i Radosna Wyspa Debussy'ego w audycji z klasyką przez Polskę na żywo ze studia imienia Władysława Szpilmana w Dwójce.

0: Joie jest Claude'a Debussy'ego i Hyok Lee solo w studiu imienia Władysława Szpilmana. I przed nami ostatnia pozycja w programie koncertu, tak naprawdę utwór, który panów, jak rozumiem, połączył, czyli sonata na skrzypce i fortepian Ignacego Jana Paderewskiego. I chciałabym najpierw zapytać, jak Paderewski, wybitny pianista, wirtuoz, pisze na skrzypce, tych utworów na skrzypce i fortepian, w ogóle na skrzypce w dorobku Paderewskiego jest dosłownie kilka. Ta sonata powstaje, kiedy on ma 22 lata, studiuje w Berlinie, jest bardzo młodym człowiekiem. Co możemy o niej powiedzieć z perspektywy skrzypka i jak pan ją czyta?
1: Jest to bardzo ciekawy utwór, łączący naprawdę wiele elementów folklorystycznych z różnych krajów. Także można tutaj zauważyć naprawdę zainteresowanie różnymi kulturami. Także mamy tu polskie folklorystyczne mazurki i połączenie właściwie w ostatniej części, można powiedzieć, hiszpańskiej muzyki.
0: No, ale to rozumiem, że ta hiszpańska muzyka to jest ukłon w stronę adresata dedykacji, czyli Pablo Sarasatego.
1: Tak, być może. Być może jednak, jak wiemy z historii, po prostu utwory były dedykowane znanym wykonawcom po to, żeby zaistniały. Więc nie jestem przekonany, czy Sarasate w ogóle wykonał tą sonatę.
0: Tak, ta myśl taka, by właśnie dedykować utwór znanemu wykonawcy, do dziś przyświeca kompozytorom. To jest zawsze taka dobra platforma do tego, żeby utwór nie zaginął. Ale skrzypcowo jak sobie Paderewski radzi? No bo wiadomo, że muzykę fortepianową wiedział jak pisać, no bo to był jego instrument.
1: Ja myślę, że przede wszystkim chodziło mu głównie, żeby pokazać barwę skrzypiec. I naprawdę tutaj są takie elementy typowo skrzypcowe, czyli takie wjazdy na jednej strunie, bo można zrobić takie glissanda, prawda? Typowo skrzypcowe, coś, co w ogóle na fortepianie nie jest możliwe. Także barwa, dźwięk skrzypiec na pewno nie był mu obcy i miał duże zrozumienie na ten temat, w moim przekonaniu.
0: Strony fortepianu, wielki interpretator muzyki Fryderyka Chopina, no ale także kompozytor, który dla siebie napisał dużo utworów, które także no, są w repertuarze dzisiaj pianistycznym. Jak pan to ocenia? Jak się gra tę sonatę?
2: Szczególnie jeżeli chodzi o sonatę skrzypcową. I myślę, że ta sonata jest bardzo trudna do zagrania dla pianistów, ponieważ zaczyna się muzyka właśnie od pianisty i cały czas te szesnastki, cały czas jak, bo dużo się dzieje w środku muzyki, w tyle pięknej melodii skrzypiec, więc i też bardzo ciekawy to jest utwór i bardzo nieznany za granicą. Nie widziałem, żeby ludzie ciągle wykonali ten utwór. Może
1: ja myślę, że teraz jest taki troszeczkę renesans, tak, troszeczkę ale był renesans. Okres, kiedy rzeczywiście ta sonata Może była w cieniu.
2: Ta sonata jest za trudna dla pianistów. Tak sobie myślę.
0: Nawet dla Hyoka Lee nie jest za trudna.
1: Właśnie polega na tym, żeby się przebić przez tą całą masę dźwięków. Tak? I naprawdę to wymaga ogromnych umiejętności od pianisty, żeby to po prostu nie było za głośno.
0: To pierwsze wykonanie panów razem to był Poznań, listopad ubiegłego roku, ale rozumiem, że także wtedy poznał pan ten utwór w ogóle, czy znał go pan wcześniej? Gdzieś się pan z nim zetknął?
2: Kiedy studiowałem w szkole, jeszcze się uczyłem, to widziałem, że istnieje utwór i trochę sobie, ja bardzo się interesowałem kameralistyką, więc trochę grałem, ale nigdy ze skrzypkiem nie grałem. Jest takim bardzo dla mnie drogim muzykiem. Bartkiem nigdy
1: jest jeszcze koncert skrzypcowy, prawda? Który tak. Jest niedokończony.
0: Tak, no właśnie, to tutaj nie mamy całości. No i takie miniatury. Zagrania,
1: ale jakoś teraz też zupełnie nie istnieje na estradach. Myślę, że to by było.
0: Musimy sobie przypomnieć o Paderewskim bardziej. No a teraz po prostu posłuchamy sonata Amol na skrzypce i fortepian, opus 13 Ignacego Jana Paderewskiego. Utwór skomponowany w 1882 roku. To będzie finał naszego dzisiejszego wspaniałego spotkania z Bartłomiejem Niziołem i Hyokiem Lee w audycji z klasyką przez Polskę, którą transmitujemy na żywo ze studia imienia Władysława Szpilmana. Jest z nami nasza znakomita publiczność. Mogą państwo teraz dać temu wyraz, że są państwo

Bartłomiej Nizioł i Hyok Lee na żywo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Wielkie brawa. To była sonata skrzypcowa a-moll Ignacego Jana Paderewskiego.

0: Bardzo dziękujemy Państwu za to spotkanie. Przede wszystkim bohaterom tego dzisiejszego spotkania, Bartłomiejowi Niziołowi, który już za 2 tygodnie będzie niezwykle zajęty i jak sądzę nie będzie miał czasu wyciągnąć skrzypiec z futerału jako szef jury, przewodniczący jury konkursu wieniawskiego. Kiokli także koncertowe plany, ale bardzo się cieszymy, że dzisiaj w tym gorącym czasie jeszcze panowie zdołali się z nami spotkać i zaprezentować nam swoje interpretacje muzyki Debussy'ego, Paderewskiego, a także Grażyny Bacewicz. I to już ze studia imienia Władysława Szpilmana wszystko dziś. Bardzo dziękujemy. Agata Kwiecińska w imieniu całej ekipy audycji z klasyką przez Polskę. Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Andrzej Sułek, dzień dobry. Zapraszam Państwa na spotkanie z pianistami i fortepianistką, bo choć główny akcent postanowiłem dziś położyć na to zjawisko mało ograne w polskiej audiosferze, czyli na brytyjskie koncerty fortepianowe, to jednak zacznę od pianistki, fortepianistki, którą bardzo cenię, którą uważam za artystkę tyleż muzykalną, co doskonale rozumiejącą i czującą ducha zaklętego we wnętrzu w pudle starego fortepianu. No ale jak wiadomo, ciało jest mieszkaniem duszy, a więc poprzez ciało instrumentu dotarcie do duszy jest sztuką najwyższej próby. No i bardzo ciekawa postać, która pojawia się na tytułowej stronie jej płyty, na okładce płyty, to XIX-wieczna kompozytorka, pianistka, cudowne dziecko, jedna z ikonicznych postaci XIX-wiecznej wiedeńskiej estrady koncertowej, Maria Teresia von Paradis. Ja kiedyś już przedstawiałem Państwu tę postać, co prawda nie jako kompozytorkę, nie jako pianistkę, ale jako adresatkę zadedykowanej jej kantaty napisanej przez Leopolda Kożelucha.

Tak celebrytce XIX-wiecznego Wiednia składał hołd Leopold Korzeluch w dedykowanej Marii Terezji von Paradis kantacie. Wykonawcami byli Richard Fuller i Caroline Pilz. A teraz Maria Terezia von Paradis przedstawi się Państwu jako kompozytorka. Bohaterką płyty uczyniła ją Ragna Schirmer oraz muzycy Hofkapelle München pod dyrekcją Rüdgera Lottera. Twórczość Marii Terezii Paradis ukazana jest tutaj w wymiarze mniejszościowym, ale za to w kontekście tych wielkich uznanych postaci wiedeńskiego klasycyzmu, czyli pośród koncertów fortepianowych Haydna i Mozarta. Te koncerty oraz napisaną przez Marię Terezię Paradis uwerturę Der Schulkandidat przedstawię Państwu w którymś z nieodległych kanonów. Teraz zaś proponuję fantazję G-dur na fortepian, solowy utwór w wykonaniu Ragny Schirmer.

Trudno się nie uśmiechnąć, trudno się nie zachwycić, choć ta fantazja na koniec przynosi niespodziankę ukazującą duszę instrumentu przełomu XVIII i XIX wieku w tym brzmieniowym kształcie, który jako organ nieużywany, czyli rejestry janczarskie, kompletnie zanikł w konstrukcjach późnych XIX-wiecznych fortepianów. Ragnar Schirmer i muzyka Marii Terezii von Paradis. Teraz jednak przechodzę do zasadniczego, zapowiedzianego wątku dzisiejszej audycji 88 klawiszy, czyli do brytyjskich koncertów fortepianowych. Przeczesując rozmaite archiwalne zasoby i przypominając sobie wielkie postacie pianistów XX wieku, sięgnąłem po nagrania Solomona. I wtedy też przypomniałem sobie, że był on adresatem dedykacji i pierwszym wykonawcą, rzecz jasna, koncertu fortepianowego Artura Blissa, kompozytora brytyjskiego działającego w XX wieku, czerpiącego inspirację od Vaughana Williamsa i Holsta i który w 1938 roku, uczestnicząc jako juror w konkursie pianistycznym Isaiah, uznał, że dość już grania w kółko tej samej historycznej muzyki. Postanowił, zainspirowany zmaganiami ówczesnych młodych pianistów z repertuarem barokowym, klasycznym, romantycznym, napisać coś, co będzie powiewem świeżości w pianistycznym repertuarze lat 30. XX wieku. Tak powstał koncert fortepianowy dedykowany Solomonowi. Solomonowi, który rzecz jasna dokonał pewnych rewizji partytury, w szczególności partii fortepianowej, i który dokonał prawykonania tego koncertu w marcu 1939

roku z okazji nowojorskich targów światowych. Utwór bardzo wymagający technicznie, bardzo wirtuozowski de facto i z drugiej strony też nie odcinający się od wielkiej tradycji pianistycznej XIX i także XX wieku, podobał się, mógł się podobać publiczności. W 1943 roku pod batutą Sir Adriana Bolta z Liverpoolską Orkiestrą Filharmoniczną Solomon Kuttner nagrał cały ten koncert, a my posłuchamy teraz części trzeciej, czyli Allegro Moderato.

To był Solomon Kuttner i Orkiestra Filharmoniczna z Liverpoolu pod dyrekcją Sir Adriana Bolta. Finałowa część Allegro Moderato koncertu fortepianowego B-dur Artura Blisa. O niewiele ponad dekadę młodszy był kompozytor urodzony w Rumunii, potem wykształcony we Francji, ale wiążący całą swoją karierę i kompozytorską, i pianistyczną z Wielką Brytanią, z Londynem, z BBC, Francis Chagrin. W 1943 roku napisał koncert fortepianowy, który do roku 1971 pozostawał nawet nieopublikowany. Chagrin poświęcił promocję swojej twórczości, wykonywanie swojej muzyki na rzecz promowania innych kompozytorów brytyjskich, zwłaszcza w czasie wojny, ale potem także pracując na rzecz BBC jako doradca do spraw nowej muzyki. Dziwne. Ten koncert zasługuje na to, by go przypomnieć i uczynił to brytyjski pianista Simon Callaghan z towarzyszeniem walijskiej orkiestry BBC pod dyrekcją Williama Bottona. Nagranie obejmuje cztery wcześniej niepublikowane fonograficznie koncerty fortepianowe Philippa Cannona, Johna Addisona i Francisa Chagrin właśnie, a ja wybrałem dla Państwa ten koncert, który swój ostateczny kształt zyskał w roku 1969, bo wydaje mi się, że ta muzyka, ta kompozycja będąca swego rodzaju remiksem rozmaitych prądów stylistycznych XX wieku, świetnie koresponduje, jest swego rodzaju muzycznym komentarzem, a może kontynuacją dla koncertu fortepianowego B-dur Blisa. Risoluto, lento, molto tranquillo i allegro vivace. Koncert na fortepian i orkiestrę Francisa Chagrin. Przy fortepianie, przypomnę, Simon Callaghan.

Simon Callaghan, BBC National Orchestra of Wales, dyrygował William Button, a to był koncert fortepianowy Francisa Chagrin, Risoluto, Lento, Molto Tranquillo i Allegro Vivace. Pierwsza w historii fonografii rejestracja dokonana przez tego brytyjskiego pianistę, który nawiasem mówiąc chętnie sięga po taki mało znany, rzadko wykonywany repertuar, niekoniecznie dwudziestowieczny, także ten romantyczny. Myślę, że warto będzie wrócić do tej postaci, do tego pianisty w jednym z późniejszych odcinków cyklu 88 klawiszy. Dziś to już prawie wszystko. Na zakończenie jednak jeszcze jedna propozycja z płyty poświęconej brytyjskim koncertom fortepianowym. To będzie zakończenie Presto Leggero, koncertina na fortepian z orkiestrą Filipa Cannona. A ja już mówię Państwu do usłyszenia. Andrzej Sułek.

0: Autopromocja.
1: Performance. Czy to jeszcze część teatru?
2: Czy można nazywać go spektaklem?
1: I dlaczego w Polsce wciąż jest na uboczu?
2: Odpowiedzi na te pytania poszukamy w poniedziałek w audycji Teatr Teraz.
1: Naszymi gośćmi będą Anna Karasińska i Tomasz Plata.
2: Czekamy na Państwa kilka minut po 13:00.
1: Maria Czok
2: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 19:00.

Za konsoletą Katarzyna Firszt-Wojtkowska, a przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór, zapraszamy do naszej dwójkowej filharmonii. Dziś nie będzie to wieczór operowy, a to dlatego, że już za około pół godziny przeniesiemy się do Filharmonii Narodowej, skąd będziemy transmitowali dla Państwa koncert zamykający 69. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. W programie dzisiejszego wieczoru odbędą się dwie premiery. Prawykonanie napisanego specjalnie na zamówienie festiwalu utworu Sławomira Wojciechowskiego BSCH oraz pierwsze polskie wykonanie kompozycji Tronda Reinholdsena Theory of the Subject. Ten koncert w Filharmonii Narodowej i na naszej antenie już o 19.30. A do tego czasu chciałbym zaproponować Państwu muzykę Tomasza Sikorskiego. Z jednej strony na kanwie premiery nowej książki poświęconej kompozytorowi, książki, której autorem jest Jan Topolski, a z drugiej także na kanwie wczorajszej rozmowy w audycji Wybieram Dwójkę. Jan Topolski opowiadał Adamowi Suprenowiczowi o Tomaszu Sikorskim, między innymi o ważnej roli, jaką ten kompozytor odgrywał w środowisku związanym z festiwalem Warszawska Jesień. Odsyłam Państwa do tej rozmowy, jeśli jej Państwo jeszcze nie słyszeli. Na naszej dwójkowej stronie internetowej na dniach zapis tej rozmowy powinni Państwo znaleźć. A ja sięgam po wydaną w 2017 roku płytę wytwórni Boot Records, płyty monograficznej, na której kompozycje fortepianowe Tomasza Sikorskiego wykonał Sabolcz Esteni. I oto przed nami utwór Music in Twilight, muzyka w półcieniu. To utwór ukończony w roku 1978. Pianiście na tym nagraniu towarzyszy Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Żolta Nodzia.

Szabolcs Eszteni na fortepianie i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Szolta Nodzia. To była Music in Twilight, muzyka w półcieniu, kompozycja Tomasza Sikorskiego. Nagranie z płyty Twilight, poświęconej twórczości kompozytora, wydanej w 2017 roku nakładem Boot Records. Natomiast samego nagrania dokonano na festiwalu Warszawska Jesień. Był to koncert, który odbył się 22 września 2006 roku w Filharmonii Narodowej, czyli niemal dokładnie 20 lat temu. A my dziś, 26 września, Anno Domini 2026 roku, połączymy się z Filharmonią Narodową już niebawem, już za około 3 minut, a do tego czasu jeszcze krótki fragment kompozycji Tomasza Sikorskiego, Omaggio in Memoriam Jorge Luis Borges, na cztery fortepiany i orkiestrę.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 19.30. Łączymy się z Filharmonią Narodową, gdzie czeka na Państwa Joanna Grodkowska.

0: Witam Państwa z sali koncertowej Filharmonii Narodowej wraz z radiową ekipą Joanna Popowicz i Julita Emanuiłow, reżyseria dźwięku, Janusz Graczyk, Adrian Zaręba i Krzysztof Przybyła, realizacja transmisji. Nad całością czuwa Małgorzata Parlińska, a obok mnie Michał Dębski-Wachowicz.
1: Dobry wieczór.
0: Który w drugiej części koncertu będzie miał karkołomne zadanie, ułatwienie Państwu odebrania dzieła intermedialnego przez radio. Będzie trochę narratorem z OFU, partii wideo na żywo, a trochę lektorem w filmach dokumentalnych z istotnymi dla ich zrozumienia napisami. To będzie prawdziwie szalony finał warszawskiej jesieni 2026. Na początek ostatnie prawykonanie z zamówień festiwalu 25 światowych, 40 polskich, czyli BSCH Sławomira Wojciechowskiego. Meta muzyka z graficznej partytury Bogusława Szefera. To też kolejna na tym festiwalu obecność studia eksperymentalnego Polskiego Radia jako znaku, bo przecież w nim Bogusław Szefer realizował tę partyturę. W drugiej zaś części koncertu Theory of the Subject, teoria podmiotu Tronda Reinholdsena, 53-letniego enfant terrible warszawskiej jesieni 2026, to 70 prawie minut w stanie turbulencji. Rzecz na pianistkę, performerów, aktorów, można powiedzieć, orkiestrę z wideo na żywo, filmem dokumentalnym o rewolucyjnej wspólnocie wyznawców czyli followersów Reinholdsena i jego opry. Znajdą się tu też przemówienie kompozytora i, jak sam mówi, żenujące cytaty z historii muzyki. Powiedzieć o pianistce Ellen Ugelwig, że wykonuje partię fortepianu, to zdecydowanie za mało, to właściwie nic nie powiedzieć. Towarzyszyć jej będzie Orkiestra Filharmonii Narodowej, którą dziś prowadzi Julien Mamonde. No i jeszcze mamy tutaj dużą ekipę, która realizuje dźwięk na sali, w sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Michał Bereza, Szymon Nalepa, Barbara Okoń-Makowska, Dominik Wilczyński, projekcja dźwięku. Grzegorz Mart będzie realizował wideo na żywo. A więc jest to rzecz dość skomplikowana, zwłaszcza druga część tego wieczoru, w której protagonistką jest pianistka, ale także kompozytor jako jednostki. Ich podmiotowość, wolność artystyczna, walka o nią z orkiestrą, z konwencją koncertu fortepianowego i sali koncertowej, wreszcie festiwalu. To właściwie nic nowego. Historycznie koncert fortepianowy jest przecież przeciwstawieniem się jednostki, solisty, ogółowi, orkiestrze, ale tu wszystko jest zradykalizowane i posunięte do ekstremum. Chociaż trzeba też powiedzieć, że na wyraźne życzenie Filharmonii Narodowej z pewnych scen zrezygnowano albo odtworzono je z nagrania dokumentalnego. Pierwszą część wieczoru wypełni także historyczna forma o nadzwyczaj bogatej tradycji, symfonia, ale w formie muzyki o muzyce, metamuzyki. To BSCH Sławomira Wojciechowskiego, wywiedzione z graficznej partytury symfonii muzyki elektronicznej Bogusława Szefera. To tytułowe BSCH, to odniesienie także do BACH czy do DSCH. Ten koncept, jak komentuje Wojciechowski, łączący graficzne szkice i zbiór wskazówek realizacyjnych, wykonawczych, może być zgodnie z intencją kompozytora przeniesiony na inne medium lub w inny czas. Jak mawiał Szefer, każdy

Ta epoka ma swoją symfonię. Sławomir Wojciechowski doskonale tłumaczy nam ten zabieg tłumaczenia właśnie graficznej partytury Szefera z lat 60. na orkiestrę, no ale to już może po wykonaniu jego utworu. Powiem jeszcze tyle, że Bogusław Szefer stworzył tę partyturę z graficznych symboli rozmieszczonych na osi czasu, zdefiniował ich czas trwania, ale także relacje fakturalne i mniej lub bardziej dokładnie opisał charakter zdarzeń dźwiękowych, jakie te symbole reprezentują. Jednak ostateczny rezultat brzmieniowy tak pomyślanej partytury będzie zawsze czysto subiektywny. Już za chwilę przekonamy się, jak zabrzmi partytura graficzna Bogusława Szefera w wersji na orkiestrę z elektroniką. To jest bodaj pierwsza i jedyna taka wersja odczytania tej graficznej partytury przez orkiestrę, którą, przypomnę, jest dziś Orkiestra Filharmonii Narodowej. Już na estradzie sali koncertowej. Czekamy zatem, aż wszyscy usiądą na swoich miejscach. To olbrzymi skład orkiestry z rozbudowaną grupą perkusji, instrumentów dętych, z harfą, z fortepianem. No i już za chwilę też wkroczy na estradę dyrygent prowadzący całość, Julien Mamondé. I słuchać będziemy nowej kompozycji Sławomira Wojciechowskiego, która jest, tak jak powiedziałam, ostatnim już z zamówień festiwalu Warszawska Jesień. No i ostatnim na festiwalu prawykonaniem utworu polskiego. Było ich bardzo dużo, 40, tak jak powiedziałam, w tym roku, łącznie z tymi, które tworzyły nurt małej warszawskiej jesieni, zamówionymi u wybitnych przecież kompozytorów, także no to jest imponujące żniwo, dodając jeszcze 25 prawykonań światowych na tegorocznym festiwalu. Dziś jego finałowy koncert, który wieńczy całość, no ale o tym, co wypełniło tegoroczną warszawską jesień, mówić jeszcze będziemy zapewne długo, bo zdarzyło się masę rzeczy istotnych, świetnych koncertów, znakomitych występów zespołów, polskich zespołów, które grają już na światowym poziomie. A przed nami teraz prawykonanie BSCH Sławomira Wojciechowskiego, Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamondé, a w tej partii orkiestry towarzyszy elektronika.

BSCH Sławomira Wojciechowskiego. Nowy utwór Zamówienie Warszawskiej Jesieni i Filharmonii Narodowej. Prawykonanie utworu jako ostatniego z zamówień festiwalowych właśnie za nami. Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Namondet. No i partia elektroniki realizowana z samplera, z estrady, z sali koncertowej. Tak wyglądała obsada tego utworu. Wielka orkiestra, wielki skład, dodatkowo z harfą, fortepianem. Bardzo to kolorystycznie atrakcyjny utwór, a jego autor Sławomir Wojciechowski już na estradzie. Dziękuję dyrygentowi, pierwszemu skrzypkowi, kłania się publiczności, która wypełnia dziś prawie całkowicie widownię z sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Sławomir Wojciechowski w bardzo dobry sposób dał nam jakby przykład takiego tłumaczenia na orkiestrę graficznej partytury symfonii Szefera. Przytacza anegdotę o przekładzie wiersza Goethego pieśń Nocna wędrowca, który w tłumaczeniu Leopolda Staffa brzmi tak. Wierzchołki wzgórz spowite w ciszę, drzew żaden już wiew nie kołysze, śpi las i ptactwo w gęstwinie i tobie minie spocząć już czas. Ten wiersz został przełożony potem na japoński, a tę wersję przeczytał francuski miłośnik sztuki Dalekiego Wschodu. Myślał, że to perełka japońskiej literatury, więc przetłumaczył ją na francuski, starając się uchwycić jej japońskość. Potem ten francuski przekład został przetłumaczony na niemiecki i zabrzmiał tak. Cicho jest w pawilonie z jadeitu, wrony lecą bezgłośnie ku ośnieżonym wiśniom w blasku księżyca. Siedzę i płaczę. Muzyka powstaje z muzyki i takie twórcze reinterpretacje, przykłady czy wręcz przekłamania jak te z wierszem Goethego bardzo dobrze jej służą, są dla niej naturalne, powiedział Sławomir Wojciechowski. No a przed nami teraz w przerwie koncertu, przed drugą częścią, w której zabrzmi Theory of the Subject Ronda Reinholdsena, rozmowy z kompozytorami, które przeprowadziła Monika Kopcik. Hasło tegorocznej jesieni, znaki, znajduje szczególne odzwierciedlenie w utworze BSCH Sławomira Wojciechowskiego, zamówionym

0: przez warszawską jesień i Filharmonię Narodową. Kompozytor sięga w nim do symfonii muzyki elektronicznej Bogusława Szefera. Znaki zapisane w partyturze Szefera wyznaczyły architektonikę nowej kompozycji.
1: Muzyka bierze się z muzyki, to jest też taka mądrość, która nam towarzyszy. Sztuka bierze się ze sztuki, tekst bierze się z tekstu, jego jest coraz więcej. Staje się coraz bardziej wszechstronny i obecny i też zapośredniczany przez przeróżnego rodzaju media. I troszeczkę było tak z tym utworem, że ja wzrastałem z Szeferem, też czytałem dużo Szefera. Miałem zupełnie inne wyobrażenie o tych czasach, to były pionierskie jego teksty na temat elektroniki. Ja wtedy elektroniki jako student się w ogóle nie uczyłem, nie miałem komputera i właściwie w studiu miałem pierwsze kontakty, więc to była Ziemia, jakaś nieznana, obca planeta. Dzisiaj po właściwie tych 30 latach obcowania z Szeferem patrzę na to kompletnie inaczej, ponieważ bardzo dużo wydarzyło się w tym czasie pod względem technologii, pod względem stylów, pod względem epok, które nas wyprzedziły, minęły i pod względem tego, jak ten fraktal muzyczny się pieni i burzy. I to, co było ciekawe w kontakcie z Szeferem, to jego witalność tej myśli, która jest taka bardzo oryginalna, która stoi z boku. I przypuszczam, że z czasem Szefer dojrzewa jak dobre wino. To znaczy, jeżeli się wraca do niego i czyta te teksty, i widzi te partytury, i widzi te pomysły na sztukę, na możliwości tej sztuki, te możliwości nie zostały jeszcze wykorzystane w pełni, nie zostaną wykorzystane pewnie jeszcze przez kolejne stulecia. Więc jest to bardzo inspirujące. Natomiast przypuszczam, że Bogusław Szefer nie rozpoznałby tego utworu, gdyby słyszał sobie tak po prostu ad hoc, natomiast rozpoznała wszystkie elementy, będąc na próbie, pani Barbara Okoń-Makowska, która zna tą partyturę na pamięć. Mówi, tak, ja wiem, gdzie jesteśmy teraz. Tak. Więc zrealizowałem to w taki sposób bardzo dokładny. To znaczy, to jest zrealizowane w dokładny sposób. Co do sekundy wszystkie elementy są umieszczone w fakturze i te elementy rozpisałem sobie bardzo szczegółowo na rytmy, potem te rytmy ubierałem w dźwięki. To już jest cała historia, jak ja to robiłem, bo oczywiście materiał dźwiękowy tego utworu jest kompletnie inny. Wiele rzeczy zignorowałem, które dotyczyły tych pionierskich czasów elektroniki, ponieważ wydaje mi się zupełnie nieadekwatne do dzisiejszej sytuacji i do sytuacji orkiestrowej. Jest dużo opisów, które się nie sprawdzają w fakturze orkiestrowej, ale sprawdzają się w medium takim czysto sterylnym jak elektronika, gdzie można każdy detal dopracować co do właściwie perfekcji takiej audytywnej. Orkiestra działa inaczej. Więc no, to była wspaniała przygoda i na pewno będę bardzo mile wspominał ten utwór.
2: A jak wyglądał proces odczytywania partytury? Bo mamy tutaj do czynienia z zupełnie innym medium. Szefer nie napisał swojej symfonii w latach 60. na orkiestrę symfoniczną. Pan przekłada tę partyturę.
1: Raczej na przekór i raczej tak przekornie właśnie i też polemicznie na pewno, bo nostalgia i Bogusław Szefer to nie idzie w parze, więc na pewno polemika i na pewno próba ożywienia swoich kreatywnych sił przy pomocy tego pana, który rzeczywiście zawsze daje zastrzyk jakiegoś kopa i prowokuje bardzo, bo z bardzo wieloma rzeczami u Szefera ja się nie zgadzałem, nigdy i do dzisiaj się nie zgadzam, natomiast jest to niezwykle ważna postać dla mnie. Od dawna pracuję na modelach akustycznych, to znaczy pewne wyobrażenie muzyczne zawsze ma swoją audytywną formę u mnie. Słyszę ten dźwięk, przed prawykonaniem utworu mam wykonanie utworu właściwie na komputerze, czy na jakichś samplach, czy na innych formach symulacji. Tutaj miałem do czynienia z ramkami, które są ściśle określone przez Szefera, co było dość trudne, ponieważ przeorganizować należy tą materiał pod tym kątem, żeby on pasował w te ramki. Jest to coś takiego, jakaś taka meta-instrumentacja tego utworu. I szczerze mówiąc, zawsze marzyłem o zrealizowaniu takiego wariantu, gdzie na przykład z utworu solowego powstaje utwór na orkiestrę albo jest przearanżowany na elektronikę. Nigdy tego nie zrobiłem, bo nie miałem czasu. Tak jak Berio robił ze swoimi sekwencjami na instrumenty. Uważam, że to świetny pomysł na tworzenie innej treści na bazie treści, która jest jakby przeorganizowanie tej treści pod kątem medium. No i teraz miałem tą szansę i szczerze mówiąc była to rzeczywiście świetna, świetna zabawa, bo ta symfonia musiała być szczegółowo rozpisana w nutach, więc to było bardzo żmudne. Wszystkie te znaczki należało zamienić na wartości rytmiczne. I robiłem to ręcznie, bo nie wyobrażam sobie, rzecz, którą można było zautomatyzować, wymagałaby znowu strasznie mrówczej pracy do korygowania tego typu zapisu i reinterpretacji tego, co zostało wyplute z komputera, więc zrobiłem to tak analogowo z ołówkiem w ręku i osią czasu.
2: Wspomniał Pan o Barbarze Okoń-Makowskiej. Proszę opowiedzieć o tej relacji i współpracy nad tym konkretnym utworem, bo pojawia się przecież kolejna warstwa przenikania się historii.
1: Właściwie my się znamy od dawna i zawsze jak się spotykamy, to rozmawiamy o muzyce i nie możemy skończyć tych rozmów. Ja uwielbiam Basię za to, że ona jest tak

0: otwarta i ma tak ogromną wiedzę, więc czytałem oczywiście jej pracę, rozmawialiśmy o różnych realizacjach tego utworu. Ona mi też utwierdziła w pewnym takim przekonaniu, że ten utwór zostawia bardzo wielki margines swobody realizacyjnej. Wiele rzeczy jest też napisanych troszeczkę pod medium z lat 60., czyli właściwie zupełnie nieadekwatne z wielu względów dzisiaj. Ona była też takim dla mnie punktem odniesienia, Basia, ponieważ utwierdziła mnie w wielu kwestiach, dała mi też bardzo ważne sugestie co do partytury, co do realizacji. Rozmawialiśmy też, już teraz wspólnie będziemy prowadzić zajęcia oparte na tej partyturze, gdzie będziemy dzielić zajęcia z realizacji muzyki elektronicznej i studenci realizują właśnie wybrane fragmenty tej partytury. Jest ich już kilkadziesiąt, bo Basia robi to od dawna. Ja teraz będę też to mógł przyglądać się temu, jak realizują to młodzi ludzie.
1: Na koniec zapytam jeszcze, jakim partnerem w tej pracy kompozytorskiej był Bogusław Szefer, jako ten znak, postać, która czuwa nad partyturą.
0: On powrócił do mnie po latach, chociaż zawsze ze mną jest gdzieś tam i zawsze wspominam, zawsze stoją jego księgi i zawsze wszystkim młodym studentom, studentkom mówię, że to jest lektura obowiązkowa. To był wybitny umysł, więc miałem okazję powrócić do niego. Wrócił do mnie i przeglądałem te jego szkice i z wielkim podziwem i z wielką miłością do tego człowieka.
1: Tak mówił o utworze BSCH kompozytor Sławomir Wojciechowski. Podczas prób w Filharmonii Narodowej spotkałam się również z norweskim kompozytorem i performerem Trøndem Reinholdsenem, który opowiedział o kompozycji Theory of the Subject. Twoją teorię podmiotu można odczytać jako sekwencję działań nieustannie podważających kolejne założenia. Traktujesz przewrotnie partyturę koncertu Johna Cage'a, która pojawia się na początkowych projekcjach wideo, i samą formę koncertu fortepianowego, chociaż utwór jest napisany na ten właśnie instrument oraz orkiestrę. Czy współcześnie możliwe jest jeszcze stworzenie stabilnego kontekstu w dziele sztuki, takiego, który nie jest wciąż podważany lub przywoływany tylko jako cytat?
2: Sporo o tym myślałem. Sądzę, że dziś byłoby to naprawdę trudne, jeśli przez kontekst rozumiemy stworzenie pewnych ram, które ułatwiają publiczności zrozumienie nowego utworu. W tej chwili wszystko jest niestabilne, nieokreślone, więc nie możemy przygotować się na odbiór sztuki. Przez wiele lat świadomie starałem się tworzyć w swoich działaniach taki kontekst, ale zarazem bardzo lubię go przekształcać. A jeśli chodzi o strukturę teorii podmiotu, to przecież 70-minutowa kompozycja, więc bardzo dużo się dzieje. Można uznać ją za rozbudowaną opowieść, coś w rodzaju podróży solistki, a może jednostki.
3: It's a big story that's been told. It's a kind of the journey of the soloist or the individual maybe. But as you say, it's as
2: Ale jak wspomniałaś, w utworze pojawia się wiele odniesień zarówno do historii muzyki, jak i do polityki, a także do walki jednostki o wolność czy możliwość wyrażania siebie. W tym sensie utwór ma w sobie zarówno coś z tragedii, jak i z komedii.
1: Pianistka Ellen Ugelvik przechodzi w twoim utworze wiele metamorfoz. Jest nie tylko solistką w koncercie fortepianowym, ale także, co pokazujesz na projekcjach wideo, odtwarza historię muzycznej awangardy XX wieku, pochłania literaturę, dołącza wreszcie do tajemniczej grupy rewolucjonistów i jako bohaterka tej wielowątkowej opowieści jest też po prostu przytłoczona. Od samego początku budowałeś ten utwór wokół tematu uwikłania jednostki w różne relacje?
2: To oczywiście bardzo ważna zasada klasycznego koncertu solowego, jeden przeciwko wielu. Chciałem ten konflikt wyolbrzymić i tak zrodził się pomysł na teorię podmiotu. Na początku utworu w projekcji wideo pojawia się scena, w której solistka czyta książkę filozofa Alaina Badiou o tym właśnie tytule. Znawców Badiou chcę zapewnić od razu, że świadomie błędnie interpretuję jego teorię. Nie zajmuje go przecież aż tak bardzo podmiotowość pojedynczej osoby, a ja tutaj patrzę na solistkę właśnie w ten sposób. więc pewnie jest to błędne odczytanie jego koncepcji podmiotowości.

0: understanding his theory, but he's, because he's not so occupied with this one person subjectivity.
1: W mojej kompozycji głównym tematem jest jednak właśnie walka solistki o to, by nie dać się zdominować systemowi. Być może to orkiestra jest takim systemem. Systemem, który z łatwością pochłania ludzi, kompozytorów i solistów. Kiedy tak o tym pomyślimy, mój utwór ma chyba tragiczne zakończenie.
2: Na początku utworu odwołujesz się wprost do koncertu fortepianowego Johna Cage'a. Przekształcasz jednak jego ideę wywrotowo, ponieważ uzupełniasz partyturę Cage'a fragmentami koncertu Żółta Rzeka, który powstawał w czasie rewolucji kulturalnej w Chinach. Zaczynasz od małej prowokacji, łącząc awangardę z muzyką postromantyczną, do tego upolitycznioną. Cage i jego koncert to były dla ciebie istotne punkty odniesienia?
1: Mam wrażenie, że w moim przypadku bardzo często wszystko zaczyna się od Johna Cage'a. Od wyzwania, jakie stanowi Cage. Nie powiedziałbym, że jest moim ulubionym kompozytorem, ale chyba jest moim ulubionym wrogiem w muzyce. W pewnym sensie uważam go też za najważniejszego kompozytora XX wieku, ponieważ zostawił nas wszystkich na niespokojnych wodach. Musimy wszystko zaczynać od nowa. Za każdym razem musimy na serio przyjmować przypisywane Cage'owi założenie, że wszystko jest względne. No, to może przesadne ujęcie idei Cage'a, ale przyjmijmy je. Chciałem więc doprowadzić do zderzenia z Cage'em. Jego koncert ma formę partytury graficznej, niektóre jej elementy mają muzyczne konotacje, ale inne to po prostu linie i nieokreślone kształty. W moim utworze proponuję więc taką realizację tej partytury graficznej, która polega na zagraniu fragmentów socrealistycznego, maoistowskiego, chińskiego, propagandowego koncertu fortepianowego Żółta Rzeka, który pod kątem stylu jest absolutnie romantyczny.
0: Maoist Chinese propaganda piano concerto, which is totally romantic in style.
1: W pewnym sensie wszystko zaczyna się od konfliktu między Wschodem a Zachodem.
2: W teorii podmiotu przywołujesz również Lang Langa. Jego nazwisko pojawia się w twoim utworze na jednej z plansz w projekcji, która informuje, że właśnie Lang Lang nagrał koncert Żółta Rzeka. Znów budujesz napięcie między dążącą do niezależności solistką, a całym systemem promocji i komercjalizacji muzyki, z którym postać Lang Langa może się kojarzyć. Skąd wziął się pomysł, żeby wspomnieć właśnie Lang Langa w twoim utworze?
1: Szczerze mówiąc, już usunąłem z koncertu ten fragment, ale skoro wspominasz teraz, że był to jeden z ciekawszych elementów, może powinienem go znowu wprowadzić.
2: To byłoby interesujące. Chciałabym spytać o wątek, który może nie stanowi podstawy twojej twórczości, ale jest jednym z jej trwałych i ciągle przekształcanych elementów, czyli rewolucyjno-utopijną wspólnotę, którą nazywasz Y. Na czym polega artystyczny potencjał tej wykreowanej przez ciebie grupy, do której powracasz w tak wielu utworach? Słuchacze Warszawskiej Jesieni wiedzą już, że ten potencjał artystyczny wydaje się niemal niewyczerpany.
1: Tak, to zdecydowanie będzie trwało bez końca. Idea tej grupy jest mocno związana z tematami, o które pytałaś. Przez kilka lat, kiedy byłem już, powiedzmy, dojrzałym kompozytorem, albo przynajmniej na wpół dojrzałym, tworzyłem wiele utworów wpisujących się w tradycję krytyki instytucjonalnej. To pojęcie z dziedziny sztuk wizualnych i teatralnych. Sam utwór problematyzuje wówczas system, którego jest częścią. Instytucję festiwalu, instytucję muzyka klasycznego i sposób jego kształcenia, operę, relacje między kompozytorem a muzykiem, strukturami władzy itd.
0: Of the festival, like the institution of the musician, the classical musician, how it's trained, the opera house, and it led me to.
1: Wtedy coraz częściej zacząłem.

0: Zacząłem sięgać do performansu. Sam wychodziłem na scenę z mikrofonem i komentowałem utwór. Robiłem to przez dość długi okres i myślę, że powstało wtedy kilka realizacji, które sam dziś uważam za dobre. Ale jednak w pewnym momencie zaczęło to być trochę nudne. Przypominało to publiczne biczowanie samego siebie na scenie, krytykę warunków, w których powstawało dzieło. Miałem więc pomysł, by stworzyć pewną sytuację, może nawet naiwną, utopijną, która dałaby mi przestrzeń całkowitej wolności artystycznej. I tak zacząłem wystawiać opery we własnym salonie. Później kupiłem posiadłość w Szwecji w Lesie i właśnie tam rozpocząłem cały cykl poświęcony tej grupie utopijnych rewolucjonistów, którzy budują nowe. Trwa to już od bardzo dawna. Głównym bodźcem do stworzenia tej opowieści o dziwnej sekcie było więc wydostanie się z systemu. I jest to sytuacja całkiem podobna do walki solistki o niezależność w teorii podmiotu.
1: The basic idea of this was to get out of the system. So it's analog to the fight of the soloist in the piano concerto, I would say.
2: Czy budowanie napięcia między jednostką a systemem uznajesz dziś za zasadę swojej działalności? Wywodzisz się właśnie z krytyki instytucjonalnej i innych praktyk dekonstrukcyjnych.
0: Myślę, że tak. W jednej z pierwszych odsłon mojego cyklu o wspomnianej już tajemniczej sekcie mamy troje bohaterów, którzy zamykają się gdzieś w piwnicy, w izolacji. Nie chcą mieć nic wspólnego ze światem zewnętrznym. To skrajna forma odłączenia się od społeczeństwa.
2: A twoja teoria podmiotu jest koncertem, czy raczej performancem o koncercie? Przebieg i budowa tego utworu jest w jakimś stopniu realizacją klasycznego koncertu fortepianowego. Mamy solistkę i orkiestrę, linearny rozwój narracji i wokół tego nadbudowane są pozostałe zdarzenia. Podejmujesz grę z samym gatunkiem i jego tradycją.
1: I'm a classical music nerd. This is my life.
0: Tak, jestem maniakiem muzyki klasycznej, to przecież całe moje życie, ale oczywiście chcę jej tradycję rozsadzać. Mamy więc niezwykle długą, przeciągającą się ekspozycję orkiestry, potem ekspozycję solistki, zaledwie jedną nutę. Później mamy również jakby przetworzenie, coś w rodzaju dygresji. Jest też dziwna kadencja, to już całkiem sporo elementów zaczerpniętych z klasycznego koncertu. Oczywiście sama forma koncertu powstała w określonym kontekście historycznym, dlatego chcę ją podważyć. Mój utwór ma strukturę bardziej teatralną. Przypomina ciąg następujących po sobie aktów, które wciąż zmieniają format i medium. Niektóre fragmenty są performatywne, niektóre po prostu muzyczne. Inne posługują się językiem filmu. Do tego pojawiają się jeszcze kolejne media.
2: Jeden z segmentów twojej projekcji wideo pokazuje, jak Ellen Ugelwik gra na fortepianie w czarnej sali koncertowej, zbudowanej w centrum miasta. Solistka jest ubrana wówczas w koronki, na ścianach wiszą portrety dwudziestowiecznych kompozytorów. Całość wygląda jak upiorny salonik muzyczny. Czy w twojej teorii podmiotu awangarda zostaje rozpoznana jako staroświecka?
0: To była część filmu dokumentalnego, który jest częścią kompozycji. Postawiliśmy na głównym placu w Oslo zaimprowizowaną czarną salę koncertową. W założeniu miała przypominać ten dziwny obiekt z filmu 2001 Odyseja kosmiczna, ale w formie budynku. Ludzie mogli wchodzić do środka. Przez 4 godziny Ellen grała tam utwory, które można by uznać za kanon muzyki współczesnej. To było chyba około 30 kompozycji, między innymi Galiny Ustwolskiej, Karlheinza Stockhausena, Charlesa Ivesa czy Henry'ego Cowella. Scenografia nawiązywała do tematów takich jak wiek, starość, a może nawet śmierć. Dlatego w charakteryzacji do tego segmentu wideo Ellen ma siwą brodę. Chcieliśmy przywołać diagnozę Teodora Adorna, który mówił o starzeniu się nowej muzyki.
1: So it's kind of the aging of new music, the so-called as Adorno called it.
3: Tak mówił o koncercie

performansie Teoria podmiotu, Theory of the Subject, Trond Reinholdsen, którego utworu słuchać będziemy w drugiej części finałowego koncertu warszawskiej jesieni 2026. Po tej rozmowie dotykającej bardzo wielu głębokich kwestii, w której kompozytor właściwie opowiedział nam bardzo dużo o tym utworze, mi pozostaje przypomnieć Państwu, czy zreferować pokrótce scenariusz tego ogromnego 70-minutowego, wielowarstwowego dzieła. A Michał Dębski-Wachowicz, który jest ze mną na balkonie Filharmonii Narodowej, będzie na żywo w trakcie utworu komentował i tłumaczył Państwu to, czego nie słychać. Otóż koncert zacznie się od żenującego cytatu, jak to nazywa kompozytor, z Żółtej Rzeki, socrealistycznego kolektywnego koncertu fortepianowego zamówionego przez panią Mao. A na tym wstępie pojawi się szereg wyjaśniających planszy, częściowo na cage'owskich ciszach. Będą Państwo być może słyszeli salwy śmiechu publiczności, a ja teraz przeczytam to, co na tych planszach umieszczono, bo jest to rodzaj kolejnego komentarza autorskiego kompozytora. Niewykształconym słuchaczom ta muzyka może się wydawać kiczowata. Jest jednak inaczej. To sztuka konceptualna. W 1958 roku, gdy ideologiczna zimna wojna między kapitalizmem Zachodu a komunizmem na Wschodzie osiągnęła apogeum, John Cage skomponował swój słynny koncert fortepianowy. Koncert ten jest jednym z kilku radykalnych projektów Cage'a badających wolność w sztuce. Otwartą partyturę graficzną można interpretować na nieskończenie wiele sposobów. Kompozytor zostaje pozbawiony roli podmiotu, a moc sprawcza zostaje całkowicie przekazana muzykom lub publiczności. Dzieło to łatwo odczytać jako wyraz politycznej ideologii demokracji i liberalizmu, by nie rzec relatywizmu. W naszej interpretacji koncertu fortepianowego Cage'a postanowiliśmy odczytać partyturę graficzną, wstawiając do niej nuty z komunistycznego utworu propagandowego Żółta Rzeka, koncertu fortepianowego napisanego podczas rewolucji kulturalnej w Chinach przez komitet złożony z sześciu kompozytorów powołany przez Madame Mao. To muzyka programowa w stylu socrealistycznym zakończona cytatem z międzynarodówki. Hasła polityczne wpisano w partyturę i podczas wykonania wyświetlano na scenie. W ramach przygotowań do pracy nad utworem kompozytorzy musieli przez pewien czas pracować jako rolnicy na chińskiej wsi, by lepiej poznać nastroje i warunki życia proletariatu, dla którego pisali ten koncert. Po śmierci Mao koncert prawie nie był wykonywany. W 1989 został jednak opracowany na nowo i odzyskał popularność. Lang Lang gra go ostatnio z wielkim powodzeniem. Aby dostosować utwór do krytycznie nastawionej współczesnej publiczności festiwalu Warszawska Jesień, nieco stonowano jego bardziej propagandowe i manipulatorskie elementy, błędnie transponując partie klarnetów i rogów. Inną uderzającą zmianą w naszej wersji jest usunięcie pianisty solisty. Czasem skutkuje to nienaturalnie długimi pauzami. Ponadto, by zdekonstruować autorytarną koncepcję melodii wiodącej, obsadę skrzypiec ograniczono do czterech muzyków. Dzięki temu zaoszczędziliśmy też pieniądze, które mogą być przeznaczone na festiwale z muzyką bardziej klasyczną. Dalszy ciąg utworu to już nie sztuka konceptualna, lecz muzyka współczesna głównego nurtu z nutą neoklasycyzmu. To wyzwanie dla publiczności, która musi wrócić do normalnego trybu percepcji słuchowej, w którym ostatecznie jedyną wartością estetyczną jest przyjemność płynąca z dźwięków wznoszących się lub opadających.
nieuczciwe byłoby jednak przemilczeć, że kolejny fragment to swego rodzaju muzyka programowa, bo brutalnie, lecz zgodnie

Zgodnie z prawdą opisuje system lub, jak kto woli, status quo dzisiejszego świata. To zobaczy publiczność Filharmonii Narodowej na planszach podczas pierwszej wstępnej części koncertu Tronda Reinholsena. No a potem zaczną się dziać bardzo różne rzeczy. Proszę pamiętać, że do 25 minuty pianistki nie ma na estradzie. Partia fortepianowa wydobywa się z instrumentu Yamaha Dysklavier, a więc automatycznie. Jest nieprawdopodobnie szybka i agresywna, jak powiedział kompozytor, w stylu Arnolda Schwarzeneggera. No i mniej więcej w 13 minucie na ekranie pojawi się scena wideo na żywo w garderobie zainscenizowanej w przestrzeniach Filharmonii. Pianistka siedzi tam w fotelu i czyta teorię podmiotu Alaina Badiou. Podchodzi do pianina, bezgłośnie naciska klawisze, wyginając nienaturalnie palce. Jest tam też kompozytor, jest jego realizator dźwięku, wreszcie jest postać przebrana za ducha. O mniej więcej czasie zbliżonym do połowy tej kompozycji w 30 minucie wielkie przerażone oczy pianistki siedzącej w garderobie i plansza na ekranie 3 miesiące wcześniej przenoszą nas na jeden z placów Oslo, gdzie w wybudowanym czarnym kubiku, czarnej sali koncertowej pianistka daje w mroku wspomniany w rozmowie z kompozytorem 3-dniowy recital awangardowej muzyki fortepianowej. W końcu udaje się ona do Den Norske Opera, gdzie czeka na nią utopijna sekta followersów Reinholsena w charakterystycznych strojach, łachmanach, maskach zakrywających całe głowy. No i tam pojawią się różne arie, pojawią się też teksty, które usłyszą Państwo ze strony Michała Dębskiego, Bachowicza. I dopiero w 44 minucie utworu pianistka wróci na estradę z szaloną partią klasterów granych całymi dłońmi. Kompozytor mówi o tej norweskiej pianistce, że jest w stanie zrobić wszystko, wykonać każde jego polecenie, więc trzeba na nią uważać. I to będzie moment rzeczywiście grozy. Pojawi się tutaj też dokumentalna już scena kąpieli ducha w Borowinie pod prysznicem, a pianistka osunie się pod fortepian i tam na jego podbrzuszu wykona partię szarpano-stukaną, wygłosi nienaturalnie cieniutkim głosem swoją mowę o tym, czego wymagają siły oporu i inwencji. No i pojawi się też drastyczna scena obcinania nożem palców artystki i przepiękna aria do słów Lenina, Vernichtung, o unicestwieniu aparatu wykonawczego pianistki. Następnie ta partia, która na nas obojgu z Michałem Dębskim-Wachowiczem zrobiła duże wrażenie na próbie, to jest moment finałowy absolutnie, w którym cała orkiestra łącznie z dyrygentem wykonuje unisono rodzaj chorału na ustnikach fletów prostych. Tak kończy się to dzieło. Sala, estrada sali koncertowej jest już gotowa, wkracza na nią orkiestra. Przypomnę, że to orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, którą dzisiejszego wieczoru prowadzi Julien Mamonde. Pianistka to Ellen Ugelvik, no i pojawiają się postaci Tronda Reinholsena, Tobiasa Szylkę jako performerów, Grzegorz Mart realizuje wideo na żywo, Michał Bereza, Szymon Nalepa, Barbara Okoń-Makowska, Dominik Wilczyński, projekcja dźwięku. Orkiestra jest już na estradzie i rzeczywiście 4 osoby w sekcji skrzypiec, a więc będzie taniej niż zwykle.

są już prawie wszyscy muzycy. Czekamy w takim razie jeszcze tylko na dyrygenta, bo nie na pianistkę. Przypomnę, że ta pojawi się tutaj dopiero w 25 minucie. Po to, aby podejść do fortepianu koncertującego, jednego z trzech instrumentów, bo poza instrumentem Yamahy, Disclavier, jest także fortepian jako partia orkiestry, ale pianistka podejdzie do tego swojego centralnie umieszczonego instrumentu, aby wydobyć z niego jedną zaledwie nutę rozpoczynającą coś w rodzaju wolnej części tej kompozycji. No, myślę, że po takim wstępie i kompozytora w rozmowie z Moniką Kopcik i po moim scenariuszu, ale także komentarzach, które za chwilę pojawią się tutaj na planszach, aby publiczność zgromadzona w sali koncertowej Filharmonii Narodowej mogła je odczytać, że po tym wszystkim już Państwo coś wiedzą o tym utworze, ale tak naprawdę należałoby mu poświęcić chyba osobną, długą debatę. Ale oto już dyrygent Julien Mamonde, słuchamy Theory of the Subject Tronda Reinholdsena.

Kamera pokazuje pokoik zaaranżowany na klatce schodowej Filharmonii Narodowej. Jest to tak naprawdę garderoba w myśli, zgodnie z myślą autokompozytora, a w niej, w tym pokoiku, czy w tej garderobie na fotelu siedzi pianistka, czyta książkę Alaina Baudieu, Theory of the Subject, czyli teoria podmiotu. Za chwilę podejdzie do pianina i zacznie na nim grać, ale tak, by nie wydawać dźwięków. Elle Ugelwick będzie wyginała przy tym nienaturalnie palce, jakby rozgrzewała je przy pomocy klawiszy. Zobaczymy też kompozytora i realizatora dźwięku, którzy są zasypani kablami i kartami z nutami. Pojawi się także duch, który postara się umyć w prysznicu.

Materiał wideo przenosi nas teraz do Oslo, gdzie rzekomo 3 miesiące temu pianistka wystąpiła w czarnej sali koncertowej. Ten czarny kubik został postawiony na ruchliwym placu w stolicy Norwegii i tam Elle Ugelvik zaprezentowała całą historię współczesnego repertuaru fortepianowego. Solistka jest przebrana w strój, który polega na tym, że ma czarną suknię na sobie z białym kołnierzem, trochę jakby było to ubranie purytańskie z XVII wieku.

solistka w peruce i z brodą, opuszcza czarny kubik, wsiada do taksówki. Widać obok niej komiksową chmurkę z napisem: muzyka nowa wydaje się być jakby dawna, stara.

Na ekranie widać symbol pustego zbioru, znaku grupy wybrańców Norsk Opera. To właśnie oni już teraz opowiadają o tym, że tkwią w postmodernistycznym bagnie i że muszą się z niego wydostać.

Ich bin nicht

Oto wezwanie do tego, by nabrać sił przed jedyniem czegoś. Trzeba uwolnić wody i opuścić po nowoczesne bagno. Rana. Rana muzyki i świata.

W tej chwili grupa opuszcza bagno i udaje się na wyspę, by założyć utopijną grupę. Dołącza do nich także pianistka, by rozpocząć proces upodmiotowienia. Wyznawcy będą tańczyć na brzegu fiordu. W wodzie zobaczymy pływaczki artystyczne, a także różne okrzyki.

das sozialische Gefühl. Keine Empfindung.

Pianistka już z odciętymi palcami śpiewa arię Vernichtung o unicestwieniu aparatu na podstawie słynnego tekstu Lenina, a w tym czasie kamera pod fortepianem powoli zbliża się do jej włosów, a następnie pokaże wnętrze jej mózgu.

0: Grzegorz Mart, realizujący wideo na żywo i oczywiście projekcja dźwięku, Michał Bereza, Barbara Konnakowska, Szymon Nalepa, Dominik Wilczyński, Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamondé, a na estradzie Filharmonii Narodowej kompozytor trąb Reinholdsen. Słyszą Państwo wielki aplauz. Niektórzy poderwali się natychmiast ze swoich miejsc. Wchodzi trąb Reinholdsen, ale także postać ducha, już umyta, czyściutka. No, to było 70-minutowe, niezwykłe, wielopłaszczyznowe, intermedialne dzieło, które staraliśmy się razem z Michałem Dębskim Wachowiczem Państwu przybliżyć, na ile można to zrobić w radiu i opowiedzieć to, czego w radiu nie widać. Czasami także nie słychać.
1: Tak, to wszystko próbowaliśmy jakoś opowiedzieć.
0: Ale trudno jest o tym utworze opowiadać, bo w nim właściwie jest tyle elementów, tyle warstw, tyle rzeczy, że no, tak, trzeba by było poświęcić mu dużo dłuższy czas.
1: Tak, tych warstw jest bardzo, bardzo dużo. Mam wrażenie, że umknęła nam co najmniej połowa tych wszystkich znaków, właśnie znaków, które znaków, ukrył kompozytor.
0: Raz jeszcze na estradzie niezwykła pianistka, artystka, performerka Ellen Ugelwig. Wraz z nią kompozytor trąb Reinholdsen, postać ducha, a za nimi dyrygent Julien Mamondé, który poprowadził dziś Orkiestrę Filharmonii Narodowej w tym nadzwyczajnym dziele, które zostało wykonane po raz pierwszy w Polsce i kończy finał całego festiwalu Warszawska Jesień. Nie było nam łatwo, bo kompozytor ma w zwyczaju właściwie do ostatniej chwili zmieniać różne szczegóły. To wideo na żywo nie było przygotowane, to ono było improwizowane. Za każdym razem ono wygląda trochę inaczej.
1: Tak, na przykład to była jedna z plansz, bo byliśmy przygotowani tak na to, że kompozytor nas zaskoczy i faktycznie tak było. Bo tym festiwalem, na który przeoszczędził poprzez zredukowaną liczbę skrzypków, był zeszłotygodniowy festiwal Chopin. Czymkolwiek ten festiwal jest, możliwe, że chodziło o znany festiwal z Chopinem w tytule. Możliwe.
0: Możliwe. No, w każdym razie jest to z pewnością postać niezwykle zaskakująca, w której twórczości jest, tak jak sam powiedział w rozmowie z Moniką Kopcik, i element komediowy, i tragiczny. Wielowątkowa musiałaby to być rozmowa, ale my już powoli będziemy kończyć, chyba że masz, Michale, jakieś przemyślenia. Widzę, że wypisałeś sobie różne hasła.
1: Tak, mam bardzo dużo notatek związanych z tym, co jeszcze się pojawiło. No, wydaje mi się, że też ciekawe było to, jak on zobrazował to muzycznie, to zejście pod fortepian, bo blacha, która tak smętnie coraz niżej grała.
0: Tak, nie, no to były puzony, które puzony, jakby są instrumentami piekielnymi.
1: Dokładnie, więc ona też zeszła poniekąd
0: i nastąpiło
1: do tych piekieł
0: zejście,
1: podfortepianowych. Tak, to było bardzo ciekawe.
0: Tak, bardzo mocna scena pod fortepianem. Niestety chyba zbyt mocna dla niektórych.
1: Może słyszeli Państwo trzaskające krzesła w Filharmonii, to były osoby opuszczające ją.
0: Tak, ale z drugiej strony mieliśmy mnóstwo ludzi, którzy dziś wypełnili prawie szczelnie tę salę i zareagowali bardzo, bardzo gorąco, gorącymi oklaskami.
1: Tak, jeszcze może takim podsumowaniem dobrym jest ta scena, w którym kompozytor mówi, że jest cały zaplątany, jest cały w różnych przedmiotach i chyba ta plątanina kabli myśli jest czymś, z czym ja przynajmniej zostaję po tym wykonaniu, bo dużo można jeszcze myśleć o tym, co tutaj nam sprezentował.
0: Myślę,
1: na
0: że
1: finał
0: będziemy długo rozmawiać już poza anteną o tym, co tu się wydarzyło w finale Warszawskiej Jesieni 2026. Przypomnę jeszcze, że w pierwszej części mieliśmy tu

0: prawykonanie zamówienia Festiwalu i Filharmonii Narodowej, utwór Sławomira Wojciechowskiego, BSCH. I tak kończymy, dziękując razem z naszą ekipą radiową. Przypomnę, Joanna Popowicz i Julita Emanuiłow, reżyseria dźwięku, Janusz Graczyk, Adrian Zaręba i Krzysztof Przybyła, realizacja transmisji. Nad całością czuwała Małgorzata Parlińska, a my już dziękujemy Państwu serdecznie.
1: Michał Dębski-Wachowicz.
0: Joanna Grodkowska i oddajemy głos do studia emisyjnego programu drugiego.
2: Tu Studio Dwójki z Warszawy. Za 19 minut będzie 22. Bardzo dziękujemy za tę transmisję. Jak Państwo słyszeli, tak dobiegł końca 69. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, ale sobotnia Filharmonia Dwójki jeszcze trwa i będziemy z Państwem jeszcze do godziny 22. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa ponownie i ja jeszcze chciałbym wrócić w naszej audycji do muzyki Tomasza Sikorskiego, żeby jego twórczość była taką ładną klamrą kompozycyjną całego dzisiejszego wieczoru. Była muzyka na fortepian i orkiestrę, a teraz kompozycja elektroniczna pioniera polskiego minimalizmu. Minimalizmu swoistego, nie będącego kopią ani inspiracją nurtami minimalistycznymi z innych krajów. Styl Tomasza Sikorskiego od początku do końca był oryginalny. Przed nami Solitude of Sounds, samotność dźwięków, kompozycja z roku 1975.

Solitude of Sounds, samotność dźwięków Tomasza Sigorskiego w obszernym fragmencie. I na zakończenie już naszego dzisiejszego spotkania Filharmonii Dwójki, bo do końca zostało niespełna 7 minut, jeszcze jedna kompozycja polskiego twórcy minimalizmu, Antyfony. Katarzyna First-Wojtkowska i Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękujemy za ten wieczór i mówimy już do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 22.
1: Wieczór ze Słuchowickiem.
0: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Zapraszam dziś na słuchowisko Marcina Trońskiego. Jest to opowieść o spotkaniu wybitnego włoskiego reżysera i scenarzysty Federico Felliniego z Orianą Fallaci, jedną z najbardziej znanych dziennikarek XX wieku. 15 września minęła 20. rocznica jej śmierci, a w rolach głównych usłyszymy Janusza Gajosa i Elżbietę Kijowską. Premiera słuchowiska odbyła się w 2015 roku.

0: Uwaga! Proszę państwa, będzie ujęcie. Proszę o ciszę. Skupiamy się.
1: Teatr Polskiego Radia.
0: Kamera.
1: Wielki mag.
2: Poszła!
1: Słuchowisko poświęcone Federico Felliniemu.
2: Łączyć!
1: Według pomysłu Stanisława Elsner-Załuskiego. Scenariusz i reżyseria Marcin Troński.
0: Akcja!
3: Przyjadę jutro o tej samej porze. Przywiozę szampana i ostrygi.
4: A nie lubię szampana, a tym bardziej ostryk.
3: To co lubisz?
4: Jajka. Na twardo.
3: Uwielbiam tę twoją ekstrawagancję. Przywiozę.

0: Top. Bardzo pięknie. Scena zrobiona. Przygotowujemy się do następnej. Puszczamy ruch, proszę bardzo.
1: Przepraszam, mistrzu. Jakaś dama do pana, podobna do Oriany Falaci.
2: Gdzie?
1: Stoi za panem.
2: Jasna cholera.
1: Co?
2: Co? To jest Oriana Falaci, kubku.
1: Tak myślałem, mistrzu. Przepraszam.
3: Witam, panie Fellini.
2: Witam. Bardzo niemiło mi panią widzieć, łaskawa pani. Czego pani znowu ode mnie chce? Już raz mnie pani doprowadziła do szału tą swoją arogancją i pychą.
3: No, dał pan temu wyraz, nazywając mnie wtedy publicznie obrzydliwą kłamczuchą i chamską dziwką.
2: Dotąd nie zmieniłem zdania.
3: Jak długo pan będzie mnie obrażał?
2: Tak długo, jak długo będzie pani szukała ciemnych stron ludzkiej duszy. Panią przecież bardziej interesuje dyktator, który zjada dzieci, niż reżyser filmu o romantycznej miłości.
3: Każdy ma jakąś ciemną stronę. Każdy, pan też.
2: Tak, ja też. Ale to jest moja najgłębsza tajemnica i nic pani do tego.
3: Zgoda.
2: A? Już czuję jakiś podstęp.
3: Nie ma żadnego podstępu.
2: No, o co chodzi?
3: A może zaprosi mnie pan na kawę? No.
2: Kawę pijam sam. Najwyżej w towarzystwie gazety, łaskawa pani.
3: A może jednak?
2: Ech, proszę bardzo. Ale musi pani przyjąć do wiadomości, że robię to bardzo niechętnie. Proszę, tu za rogiem dają espresso.
1: Przepraszam, mistrzu, ale czekają na pana.
2: No niech czekają. Vittorio, kto tu w końcu ma Oscara? Ja czy oni? Co? O co chodzi?
1: Miał pan wybrać statystów do następnej sceny.
2: Wybierzcie sami, Vittorio. Przecież wiecie dobrze, jak ja lubię twarze.
1: Oczywiście, mistrzu. Dziękuję za zaufanie.
3: Jest pan wrażliwy na fenomen twarzy?
2: Tak. Lubię twarze ekscentryczne. Pokazuję świat takim, jakim go widzę. Dlatego czasami może się wydaje trochę karykaturalny.
3: No, to tak jak malarze.
2: Cóż za głęboka refleksja. Jestem wdzięczny losowi, że udało mi się trochę uruchomić pani szare komórki.
3: Niech pan sobie ze mnie drwi. Ja to przeczekam.
4: Espresso dla pani.
3: Dziękuję bardzo.
4: I drugie dla pana. Łyżeczki. Cukier. Woda. Czy jeszcze czegoś państwo sobie życzą? Mamy świetny knafech i bazbusa.
2: Dziękujemy bardzo. Nie będziemy tu siedzieć aż tak długo.
4: A może jednak?
2: Powiedziałem dziękujemy. Ale niech pan to dopisze do rachunku.
4: Oczywiście, jak pan sobie życzy. Dziękuję.
2: Jak mnie pani tu znalazła, droga wampirzyco?
3: Jestem uparta.
2: O, wiem. Robiła

0: A pani wywiady z ludźmi, do których dotarcie graniczyło z cudem.
1: Mam trochę szczęścia.
0: No, to się jeszcze okaże. No i po co pani tu przyjechała, taki szmat drogi?
1: Dowiedziałem się o projekcie pana filmu, który podobno nie ujrzał światła dziennego.
0: No? Od kogo się pani dowiedziała? Nigdy o tym nikomu nie mówiłem. Pewnie od któregoś z moich dyskretnych producentów.
1: Pozwoli pan, że to pozostanie moją zawodową tajemnicą. Chcę zachować lojalność.
0: Lojalność? Niech mnie pani nie rozśmieszy.
1: To ludzka cecha. Nie powinna panu być obca.
0: Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Z wyjątkiem pani, łaskawa.
1: Nadal jest pan bardzo uprzejmy.
0: Co?
1: Ale ja jestem cierpliwa.
0: A? Nie ma pani dosyć?
1: To opowie mi pan o tym projekcie?
0: Chyba będę musiał, bo inaczej się pani nie odczepi. Wejdźmy tu do środka. Tu nie można rozmawiać. Arabski kraj, psia krew trąbią jak we Włoszech. To było dawno. Przychodziłem do mojej ulubionej Cafe Greco przy Via Condotti, przy hiszpańskich schodach.
1: Wiem, gdzie to jest.
0: Każde dziecko wie, gdzie to jest. Niech mnie pani nie przerywa, bo tracę wątek. Jestem już młody.
1: Zamieniam się w słuch.
0: A na czym ja skończyłem?
1: Przecież ledwo pan zaczął. Cafe Greco.
0: Wiem. Więc przychodziłem do Cafe Greco, wypijałem espresso albo coś mocniejszego i przeglądałem gazety. Bardzo często o tej samej porze przychodziła tam pewna para. Dla jasności, kobieta i mężczyzna. Bardzo ładna para. Oboje byli świetnie ubrani, mieli nienaganne maniery. Ale wyglądało na to, że mają do siebie jakieś wieczne pretensje. Często, właściwie za każdym razem się kłócili. Bardzo mnie zafrapowali. Postanowiłem zasięgnąć u nich języka.
2: Pewnie pan wszystko wie o swoich gościach, co? Stoi pan za tym barem, od kiedy pamiętam.
3: Staram się. Przede wszystkim pamiętam, co stali bywalcy lubią. To mój fach, mistrzu.
0: Niech mi pan powie. Ta kłótliwa para. Co to są za ludzie?
3: Sam czasami się zastanawiam.
0: No właśnie. Bardzo mnie intrygują. Dlaczego oni się ciągle kłócą? Przecież to jakieś piekło, nie życie. Chyba zajmę jakiś stolik bliżej nich.
3: Mistrzu, nieładnie tak podsłuchiwać.
0: Niech to będzie nasza tajemnica, dobrze, Francesco? A pan myśli, że skąd się biorą moje filmy? Z życia, drogi panie, z życia. I tak zostałem podsłuchiwaczem. Pierwszy raz próbowałem wejść z butami w cudze życie. To było silniejsze ode mnie.
1: Rozumiem.
0: Nic pani nie rozumie. Proszę pani, to jest tak. Nie ma początku, nie ma końca. Jest tylko niezaspokojona pasja życia. Za wszelką cenę chciałem rozgryźć te ich tajemnice.
1: To nie tylko ja, jak pan był łaskaw mnie nazwać, jestem wampirzycą.
0: Niech pani sobie łaskawie zapamięta do końca życia, dobrze? Że w filmie wszystko może być sztuczne, ale ludzie i ich uczucia muszą być prawdziwe. Kto tego nie rozumie, nigdy nie zrobi dobrego filmu. No więc przesiadłem się do bliższego stolika.
4: Dłużej już tego nie wytrzymam.
5: Ciszej. A widzisz jakieś inne wyjście?
4: Wyprowadzimy cię.
5: Kochanie moje, nie stać nas na to. Za co będziemy żyli? Przecież to moja matka nas utrzymuje.
4: No właśnie. Często zastanawiałem się, jak nas stać na takie mieszkanie w tak luksusowej kamienicy.
5: Cierpliwości! Słuchaj, mama jest już wiekowa. Wszystko będzie moje.
4: Jak długo mam znosić jej impertynencję? Traktuję jak piąte koło u Boży. Wolę, jak mnie ignoruje.

0: Mam wtedy święty spokój. Czy to moja wina, że nie chcą mnie wydawać? Chcą innej literatury. Ja się do tego nie nadaję.
1: Bo się uparłeś jak osioł. Nic, tylko miłość i miłość.
0: Bo to mnie interesuje, kochanie moje. Nie piszę tylko o miłości do bliźniego. Piszę o miłości do natury, o miłości, która przywiązuje do miejsca, o miłości do historii i tradycji. O miłości pojętej szeroko. Twój ojciec mnie rozumiał i popierał, ale niestety umarł.
1: Miałeś w nim sprzymierzeńca, bo sam chciał być pisarzem. Szybko się zorientował, że brak mu talentu i zajął się handlem. Na szczęście dla nas, bo mamy za co żyć.
0: Kochanie moje, weź swoją część spadku i już nas nie ma.
1: Ile razy mam ci powtarzać, że nie mogę? Kiedy tata był umierający, to mama napisała testament, że dziedziczę wszystko dopiero po jej śmierci. Chce mnie za wszelką cenę zatrzymać przy sobie. Wiedziała, że jak tylko dostanę pieniądze, to nie będzie nas tu ani chwili dłużej. Biedny tata. Nie wiedział, co podpisuje.
0: To namów ją przynajmniej, żeby oddała nam jedno piętro kamienicy. Nie musi wynajmować wszystkich. Ja z nią dłużej nie wytrzymam. Ciągle nas podsłuchuje. Przecież w domu nie możemy normalnie porozmawiać. To jest jakaś paranoja. Nie mamy własnego życia.
1: Kochanie moje, bo ty ciągle zamykasz się w gabinecie. Stukasz na tej swojej maszynie i stukasz. Ciągle się izolujesz. A jak nie stukasz, to na okrągło słuchasz mojej płyty.
0: Bo twój głos daje mi natchnienie.
1: A mnie przynosi ból. Przypomina mi o tym, o czym chcę zapomnieć.
2: Przypuszczam, że była śpiewaczką czy piosenkarką. Musiała dopiero zaczynać, bo jej nie znałem. Dlaczego jej kariera została przerwana, nie wiedziałem. Nigdy o tym nie rozmawiali. Nie śledziłem ich. Nie wiem, gdzie mieszkali, o jakiej kamienicy mówili. To wszystko pozostawiłem swojej wyobraźni. Zacząłem kreować świat, który ich otaczał. Wyobraziłem sobie miejsce, gdzie żyli. Mieszkanie, urządzone ze smakiem. Obrazy znanych malarzy, stare meble, gromadzone przez lata. Kotary, weneckie lustra. Jego gabinet, o którym wspominali. Duża biblioteka, stare, mocarne biurko. Na nim stojąca lampa z zielonym kloszem i maszyna do pisania marki Olivetti. W kącie stary gramofon, na którym odtwarzana jest trzeszcząca płyta z jej anielskim głosem.
3: Niech pan wyłączy gramofon. Przestanie w końcu stukać tymi klawiszami. Zwariować można we własnym domu.
0: Piszę nową powieść, a głos pani córki twórczo na mnie działa.
3: Piszesz pan, piszesz. I znowu jakiegoś gniota pan napiszesz do szuflady.
0: Proszę pani, nie każdy twórca był uznany za życie.
3: Ale ja nie mam zamiaru utrzymywać darmozjada. Weź się pan w końcu za jakąś pracę przynoszącą wymierne korzyści materialne. Moja córka musiała się związać z takim nieudacznikiem.
4: Proszę pani, przepraszam. Czy będę jeszcze potrzebna?
3: Nie, Roberta, możesz już iść. Ten pan posprząta po kolacji i pozmywa.
4: Dziękuję, proszę pani, i do widzenia państwu.
1: Do widzenia, Roberta.
5: Nie wytrzyma. Nie wytrzyma. Nie wytrzyma. Nie mam rady.
1: Mamo, dlaczego go ciągle upokarzasz?
3: No jak w końcu zrobi coś pożytecznego. Chociaż jakiegoś wnuka, spadkobiercę tej fortuny.
1: Wiesz dobrze, że lekarz mi zabronił. Mam za słabe zdrowie.
3: Dobraliście się jak w korcu maku. Pan grafoman i słabowita córka.
1: Jesteś bezlitosny.

0: Nic dziwnego, że przy tobie tata się rozchorował.
1: O, jak śmiesz coś takiego insynuować? Wiesz dobrze, że rak nie wybiera.
0: Wiem też, że stres wywołuje choroby. A tego mu nie oszczędzałaś.
1: Sam się w niego wpędzał. W biznesie już tak jest.
0: Mogłaś mu chociaż oszczędzić tego w domu. Ale tobie było ciągle mało.
1: Jesteś bezczelna. Uważaj.
0: Bo co? Bo mnie wydziedziczysz? Mam dosyć tego ciągłego szantażu.
1: Twój pan, gdyby miał trochę poczucia godności i honoru, dawno by się stąd wyniósł. Ale jemu jest tu wygodnie.
0: Jest na granicy wytrzymałości. Już kilkakrotnie chciał to zrobić, ale mu nie pozwalam. Znosi to wszystko z miłości do mnie. Nigdy nie pozwolę mu się wyprowadzić. Za bardzo go kocham. Jest wrażliwym, skromnym człowiekiem. W przeciwieństwie do ciebie.
2: Tak wyobrażałem sobie starą matkę. Hetera, która gnębi ich oboje. Czarownica w ludzkiej skórze. A oni... Wie pani, jest w psychologii takie pojęcie jak syndrom ofiary. Maltretowani psychicznie i nie potrafiący odejść. Nadal spotykałem ich w kawiarni. Ciągle się sprzeczali. Byłem świadkiem prób jego odejścia. Ale za parę dni znów przychodzili razem.
3: Jak się nazywali?
2: Tego się nigdy nie dowiedziałem. Zwracali się do siebie per kochanie. Dałem im moje ulubione imiona. Giulietta i Marcello.
3: Marcello. Domyśliłam się.
2: Coś podobnego. Jednak pani trochę myśli.
3: Ach, jestem cierpliwa, nie zniechęci mnie pan.
2: No, już miałem nadzieję. Ale na czym ja skończyłem?
3: Że nadal przychodzili razem, pomimo prób jego odejścia.
2: Tak. No więc dalej ich podsłuchiwałem.
4: Staram się być kulturalny, ale już ledwo wytrzymuję. Ostatnio, jak cię nie było, ostentacyjnie na głos czytała wszystkie rachunki, jakie mam do opłacenia. Jęczała, że są takie wysokie, że prąd znowu zdrożał, że gaz, nie, tam, że woda, że sama to musi wszystko utrzymywać, że majątek się kurczy. Myślałem, że mnie szlak trafi.
0: Kochanie moje, powiem jej, że chcemy gdzieś wyjechać. Odpocząć. Chociaż na parę dni, co? To nam wszystkim dobrze zrobi. Poproszę o pieniądze.
4: Co z tego, jak i tak będziemy musieli wrócić do tego piekła?
0: Wyjedziemy nad morze. Zrelaksujemy się, nabierzemy sił. Postaramy się ten czas spędzić z dala od tego wszystkiego. Jeszcze tylko rozmowa z mamą i jesteśmy wolni. No, na pewien czas.
2: I tu zrobiłem skrót montażowy. Pominąłem rozmowy Giulietty z matką. Musiała być nieciekawa. Wie pani, same fochy ze strony matki, że musi znowu dawać pieniądze i niech ten pan się w końcu weźmie do jakiejś solidnej pracy i tak dalej. Od razu przeniosłem moich bohaterów do mojego rodzinnego miasteczka, Rimini. Umieściłem ich w Grand Hotelu, w którym od lat bywam rezydentem. I tu się, cholera, zamblokowałem. Wyobraźnia przestała mi nagle cokolwiek podpowiadać, ale nie denerwowałem się tym, ponieważ nie pierwszy raz mi się to przytrafiało. Postanowiłem czekać na jakiś przypadek. I tak się też stało. Pewnego dnia Marcello przyszedł do Cafe Greco bez Giulietty. Siedział sam, pił espresso, limoncello. Zapisywał coś w swoim notatniku. Ta sytuacja powtarzała się przez miesiąc albo i dłużej. Aż któregoś dnia nie przyszedł.
5: Przepraszam, mistrzu. Mam coś dla pana.
2: O, co takiego?
5: Ten pan zapomniał wczoraj zabrać.
2: Jego notatnik? Francesco... Niech go pan przechowa i odda przy najbliższej okazji, dobrze?
5: Nie jest pan ciekawy?
2: Mój drogi, ja mogę podsłuchiwać, ale nigdy bym się nie ośmielił grzebać w cudzych rzeczach. Mam nadzieję, że pan też.

0: hakikaten mistrzu. Przepraszam, no niech to szlak trafi.
1: Taka ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła.
0: No, chyba się będę tam zmarzył.
1: Dobra, niech to szlak trafi. Będę się tam smażył razem z panem. Cholera.
0: A no właśnie. Cholera.
2: No i co tam było?
1: Pani też się chce smażyć w piekle?
2: Według pana i tak będę.
1: Powiem pani tylko tyle, że odkrywał tam najgłębsze, najtajniejsze zakamarki swojej duszy.
2: A o czym pisał?
1: O miłości. O swojej miłości do Juliety. Do Juliety, której nie ma. Która odeszła, rozpłynęła się we mgle. Umarła. Śmierć jest banalna, ale potrafi wywołać taki ogrom uczuć, że trudno je ogarnąć. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak wielka to była miłość, jak bardzo się kochali. Kiedy przestaje padać, wychodzi słońce, chyba że jest noc. Dla niego ciągle padało i ciągle była noc. Takie odniosłem wrażenie, kiedy czytałem te jego wiersze.
2: No i pobudziło to w końcu pana wyobraźnię?
1: Proszę pani, jak powiedziałem, śmierć jest banalna. Postanowiłem inaczej poprowadzić tę historię. Na czym ja skończyłem?
2: Rimini, że wysłał pan ich do Rimini.
1: No tak, do Rimini. Zastanawiałem się, co się tam mogło wydarzyć.
3: Kochanie moje, od paru dni jesteś jakiś nieobecny. Nie można z tobą nawiązać kontaktu. Coś jest nie tak?
4: Przepraszam cię. Przepraszam, mam jakiś kryzys twórczy. Kiedy zasypiasz, przemykam się do salonu. Siadam za biurkiem i nic. Potem stoję na tarasie, patrzę w morze i nic.
3: Może potrzebna ci adrenalina w postaci mamusi?
4: Oj, daj spokój. Nie przypominaj mi.
3: Przepraszam, kochanie moje, przecież żartowałam.
4: Brakuje mi twojego śpiewu. Naprawdę, przynosi mi natchnienie i...
3: No to się na razie nie zmuszę. Wypoczywaj, ciesz się swobodą, że jesteśmy sami, tylko dla siebie. Zbieraj siły na powrót.
4: Właśnie, jak tylko o tym pomyślę, to skóra mi cierpnie. Że też akurat mnie musiała się trafić taka teściowa. Potwór.
3: Ja też już mam jej dosyć. Czasem się zastanawiam...
4: Nad czym?
3: Nie, nic. Czasem się zastanawiam, że mało jemy owoców morza, wiesz? Zjadłabym taki wielki puchar krewetek. Albo nie. Homara. Takiego ogromnego homara z ogromnymi szczypcami. Zrobimy sobie dziś ucztę? Co ty na to?
4: Schowajmy się do tej altany.
3: Ale po co? Deszcz jest

0: Weź mnie. Tutaj. Teraz.
1: Tutaj?
0: Tak. Tutaj. Przecież nikogo nie ma. Całuj mnie. Całuj mnie, kochanie moje. Całuj mnie, całuj. Ach.

0: Mówiłaś, że czasem się zastanawiasz. Nad czym?
1: Naprawdę chcesz wiedzieć?
0: Od kiedy to przede mną masz tajemnicę?
1: Bardzo cię kocham.
0: Nie to chciałaś mi powiedzieć.
1: Bardzo cię kocham, a jej nienawidzę.
0: Mieliśmy o niej nie mówić.
1: Im bliżej powrotu, tym bardziej jej nienawidzę.
0: Niepotrzebnie się nakręcasz. Jest miły wieczór, pyszne jedzenie. Wypijmy za nas. Za naszą
1: miłość. Chcę, żeby umarła.
0: Nie mów tak o swojej matce. Jest jaka jest, ale to twoja matka. Nikomu nie należy życzyć śmierci.
1: Od kiedy to stałeś się takim liberałem? Przecież też jej nienawidzisz.
0: Ja jej nie nienawidzę, po prostu nie akceptuję, ale toleruję. Tylko dlaczego muszę żyć razem z nią pod jednym dachem?
1: Nie wyprowadzimy się. Nie damy jej tej satysfakcji.
0: Ona nas wykańcza, a przede wszystkim mnie.
1: Sama też już długo nie wytrzyma. Przetrzymamy ją. Albo...
0: Co albo?
1: Nie, nic. Nie pozwolę jej zniszczyć naszej miłości.
0: Co chcesz zrobić?
1: Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Może porozmawiam z nią.
0: Każda wasza rozmowa kończy się awanturą. Przecież to nie ma sensu.
1: Trzeba z tym skończyć.
0: A jak?
1: Coś wymyślę.
0: Cały czas widzę tylko jedno, jedyne wyjście. Wyprowadźmy się.
1: A z czego będziemy żyli?
0: Z pracy.
1: Jak sobie to wyobrażasz?
0: Taka sytuacja zmusi mnie do poszukania jakiegoś zajęcia. Będę nareszcie odpowiedzialny za żonę, za dom.
1: Ale ty musisz pisać. Do tego jesteś stworzony. Pisać, pisać, pisać, pisać. W końcu ktoś zacznie cię wydawać.
0: Nie sądzę.
1: Przecież ty nic innego nie potrafisz.
0: No, przyuczę się. Pójdę na pomocnika, nie? Hydraulika? Co? Czy elektryka? Mogę też być malarzem pokojowym.
1: A co z pisaniem?
0: Będę pisał w weekendy i święta, a cały tydzień będę miał na wymyślanie. Zgódź się, błagam. Ja dłużej nie wytrzymam.
1: Nawet gdybym się zgodziła, to jak sobie wyobrażasz naszą wyprowadzkę? Skąd weźmiemy pieniądze na pierwsze tygodnie?
0: Wszystko przemyślałem. Poprosisz mamę, że chcemy wyjechać gdzieś na dłużej, że ten wyjazd był za krótki, że musimy dłużej od siebie odpocząć. No, szukamy ją. Będziemy mieli pieniądze na początek. Myślę, że w przeciągu miesiąca, dwóch znajdę jakąś pracę i powoli staniemy na nogi.
1: Wydziedziczy mnie.
0: Bzdura, komu to wszystko zostawi? Jesteś jedyna, która może przejąć tę schedę. Przecież nie przekażę tej fortuny na cele charytatywne. Za bardzo cię kocham.
1: Ale nienawidzi ciebie. Zrobi mi na złość.
0: Musimy spróbować. Może wtedy coś do niej dotrze.
2: Przepraszam, będą państwo jeszcze jedli, czy mogę zacząć sprzątać?
3: Czy łaskawy pan będzie jeszcze się posilał? Czy może już wystarczy?
0: Dziękuję. I tak wszystko stoi mi w gardle.
3: Możesz sprzątnąć.
2: Tak, proszę pani.
1: Nie przejmuj się, kochanie. Mama żartuje.
3: No nie, nie, nie. Nie żartuję. Wiesz, że jestem zawsze jak najbardziej serio.
0: Ja w to wierzę. Dziękuję ci, kochanie moje, za śniadanie i szanownej pani też. Pójdę popracować.
3: Czy pan przypadkiem nazywa pracą słuchanie muzyki i walenie w klawisze?
0: Tak, szanowna pani. Być może niewymierna, ale to jest praca, moja praca.
3: Szkoda tylko, że nie płatna.
1: Mamo! Na miłość boską, przestań!
3: Jak długo mam znosić impertynencję tego pasożyta? To przychodzi ludzkie pojęcie.
1: Przecież to ty ciągle jesteś wobec niego napastliwa i agresywna. Zmień do niego stosunek.

0: a zobaczysz go w innym świetle.
1: No to co? To niech on zmieni swój stosunek do mnie i weźmie się za jakąś robotę. Tak było miło, kiedy was nie było. To znaczy jego. Urokliwe dni.
0: Jeżeli tak uważasz, to daj nam na podróż po Europie. Wyjedziemy na dłużej.
1: Wykluczone. Pozbądź się tego nieroba. A wtedy dostaniesz ode mnie, ile będziesz chciała. Pojedziesz sobie, gdzie tylko dusza zapragnie.
0: Czy tak trudno tobie zrozumieć, że go kocham? Że my się kochamy? Trudno?
1: Jak tak bardzo cię kocha, to niech zadba o ciebie. I weźmie cię na swoje utrzymanie. Niech zobaczy, jak to jest. Jaka jesteś wymagająca i ile kosztujesz.
0: Ty na mnie łożysz? Żyję za pieniądze taty.
1: Ale to są teraz moje pieniądze. Ty nigdy na siebie nie zarobiłaś.
0: Jak masz szczelność tak mówić? Kiedy śpiewałam, dokładałam się do domu, chociaż tata był temu przeciwny. Zgodził się na to, bo widział, że sprawia mi to przyjemność.
1: Ale kiedy to było? A jak traciłaś głos, to kto płacił za leczenie? A nie było ono tanie.
0: To jest nikczemność.
1: Co?
0: To, co w tej chwili powiedziałaś.
1: A co ja takiego powiedziałam?
0: Upokorzyłaś mnie, mówiąc, że płaciłaś za moje leczenie.
1: Bo taka jest prawda.
0: To tata płacił. Ty w życiu nie zarobiłaś ani grosza.
1: Nie musiałam. Mój mąż mnie utrzymywał. Pracował i zarabiał w przeciwieństwie do twojego darmozjadła.
0: Nie mów tak o nim. Byłaś nierobem przez całe życie.
1: Nieprawda. Prowadziłam dom, dbałam o męża i jego reputację.
0: Reputację. Nie dziwię się, że cię zdradzał. Szukał ciepła i zrozumienia, a pewnie przede wszystkim seksu. Bo na ile cię znam, a znam cię bardzo dobrze, to jesteś zimna jak głaz. W łóżku pewnie też.
1: Uważaj, żebyś nie przesadziła, bo...
0: Bo co? Bo mnie wydziedziczysz? A wydziedzicz. Tyle razy słyszałam, mam to gdzieś. Wyprowadzamy się.
1: Tak? Ciekawe. A za co, szanowni państwo, będą żyli? Bo ja nie dam wam ani grosza.
0: Damy sobie radę. Oboje pójdziemy do pracy jakiejkolwiek.
1: Do pracy? A co wy potraficie chyba? Że on zostanie Alfonsem, a ty dziwką, to by było nawet zabawne.
0: Teraz ty już przesadziłaś. Tak cię to bawi? Tak o nas myślisz?
1: Tak, tak. Tak o nim myślę. Tobie nigdy nie pozwolę wyprowadzić się ode mnie.
0: Nie potrzebuję twojej zgody. Zapchaj się tym całym majątkiem. Wiesz, co to jest miłość?
1: Wiem, co to jest lojalność i przywiązanie.
0: Miłość. Moja droga, stara, stetryczała, złośliwa i zrzędząca matko. To przede wszystkim wrażliwość na drugiego człowieka. Dbanie o niego. Troskliwość. To, czego nigdy nie zauważyłam w twoim stosunku do taty. Jesteś chodzącym złem. A wiesz, skąd się bierze zło?
1: Pewnie zaraz mi powiesz.
0: Tak. Ty jesteś tego najlepszym przykładem. Zło bierze się z braku współczucia dla drugiego człowieka, z braku empatii, a ze złem trzeba walczyć. Walczyć za wszelką cenę.
1: Co tak patrzysz na mnie? Co ty chcesz zrobić? Zaczynam się ciebie bać. Zabierz te ręce. Zabierz.
0: Nienawidzę cię. Nie odbierzesz mi tej miłości. Nienawidzę cię. My się kochamy. Ja go kocham. On nie kocha. Ja go kocham. On nie kocha.

0: Kochanie moje. Kochanie moje, przestań. Na miłość boską. Przestań. Weź te ręce. Już dobrze. Dobrze. Jestem przy tobie. Uspokój się. Uspokój się już. Już. Dobrze. Dobrze. Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Dlaczego? Kochanie moje. Kochanie.
1: Złożyłam ci matkę w ofierze.

0: Zapali pan?
1: Nie, dziękuję, nie palę.
0: No, a ja tak. Ej, ten nałóg mnie zgubi.
1: Jak się czuje moja żona?
0: Obawiam się, że zostanie u nas do końca życia.
1: Dlaczego?
0: No, to obłęd, który jest wynikiem wstrząsu. Wstrząs często zmienia stan świadomości, ale bardzo rzadko prowadzi do obłędu. Przypadek pańskiej żony potwierdza tę regułę.
1: Czy mogę ją odwiedzać?
0: No oczywiście. Ale to niczego nie zmieni. Pańska żona jest na bardzo silnych lekach, które mają ją ustrzec od samobójstwa. Będzie je zażywała już zawsze. Właściwie nie ma z nią kontaktu. No, jeżeli chce pan uniknąć permanentnego stresu i zachować wewnętrzny spokój, to radzę ją zostawić w pamięci taką, jaką była przed tą całą tragedią.
1: Mogę do niej pisać?
0: Tak, ale niech pan nie oczekuje odpowiedzi. Nigdy nie przeczyta ani słowa. Tłumaczę panu, że jest w obłędzie. W kółko powtarza tylko dwa słowa. Miłość i ofiara, ofiara i miłość.
1: Będę pisał.
0: No, decyzja należy do pana. O, ten nałóg mnie zabije.
2: Tyle opowiedziałem moim producentom i spytałem, czy dadzą pieniądze na taki film. Odmówili, proszę pani.
3: Odmówili? Dlaczego? To fascynująca historia.
2: Oczywiście, ale oni chcieli znać zakończenie. Powiedzieli, że to, że ona wylądowała w psychiatryku, a on pewnego dnia zniknął, to jest mało interesujące. No ja im na to powiedziałem, że to nie jest żadne zakończenie. Że zakończenia jeszcze nie ma. Przecież doskonale wiedzą, że finał przychodzi mi do głowy w trakcie kręcenia, a często nawet pod koniec zdjęć. Ale nie chcieli ryzykować, wiecie pani. Powiedzieli, że ostatnie moje filmy źle się sprzedawały i że nic na nich nie zarobili. No to ja im powiedziałem, srał was pies i wyszedłem. Prymitywy, psia krew, dla których liczy się tylko kasa. Jak dostałem Oscara, od razu się wszyscy do niego podwiązali. Ale jak twórca ma lekkie załamanie, to oczywiście nie ma nikogo.
3: No, nie lubi pan swoich pracodawców.
2: Lubi, nie lubi. To nie są te kategorie, proszę pani. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, tyle. Przecież pani na pewno ma podobne doświadczenia, prawda?
3: No, oczywiście. Tak jest nasz świat. Jestem przekonana, że się nie zmieni.
4: Mistrzu, jesteśmy gotowi.
2: Tak, już idę. Vittorio.
4: Słucham, mistrzu.
2: Giulietta i Marcello umieją tekst?
4: Tak, mistrzu. Tak mi się wydaje.
2: Co to znaczy, tak mi się wydaje? Od pierwszego dnia zdjęć proszę was, żeby ich pilnować. Ciągle grają w skrable i popijają limoncello. Pod koniec zdjęć są nie do użycia.
4: Proszę, mistrz może być spokojny, zrobi się. Czekamy.
2: Wiecie panie, co ja z nimi mam? Jak dzieci, psia krew. A ja im cały czas matkuję. Taki jest, proszę pani, los zakochanego w aktorach reżysera.

0: Ale co ja będę z tego miał? Jeden Bóg raczy wiedzieć.
1: Dziękuję panu za tę rozmowę. Może zmienię panu zdanie?
0: No, widzę, że pani na dobre. Jak się pani czuje zaproszona? Produkcja płaci.
1: Mistrzu.
0: Tak.
1: Jeszcze jedno pytanie. Ostatnie już.
0: Mam nadzieję, że ostatnie.
1: Co by pan robił, gdyby nie było kina?
0: Pracowałbym w teatrze i próbował wynaleźć kamerę, droga pani.

Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Wielki Mak Marcina Trońskiego. Wystąpili Federico Fellini i Janusz Gajos, Oriana Falacci, Elżbieta Kijowska, Giulietta, Olga Sarzyńska, Marcello, Łukasz Lewandowski, matka Jadwiga Jankowska-Cieślak, kelner Piotr Michalski, barman Francesco Grzegorz Pawlak, służąca Ewa Kania, lekarz Marcin Troński, Vittorio Rafał Zawierucha. Opracowanie muzyczne i realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Reżyseria Marcin Troński.

0: Autopromocja.
1: 30 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Z tej okazji w zapiskach ze współczesności o swojej drodze do polszczyzny opowiedzą ci, którzy rozsławiają naszą literaturę na całym świecie. Między innymi Hatif Janabi, Antonia Lloyd-Jones czy Xavier Faré.
2: Zdałem sobie sprawę, jak przyjechałem do Poznania, że znam zaledwie parę słów, wszystkie tylko w mianowniku.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
3: Jego zainteresowaniami i aktywnością zawodową można by obdzielić co najmniej kilka osób, a jeszcze trochę by zostało. Jest dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, teoretykiem muzyki i menadżerem kultury. Rafał Kłoczko będzie gościem audycji Cafe Muza, a porozmawiamy o jego drodze do dyrygentury nieoczywistej, fascynacjach, marzeniach i wyzwaniach zawodowych. Poza muzyką, jego wielką pasją są puzzle oraz nauka języków. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 10:00. Marcin Majchrowski.
4: Oświeceniowy poemat czy obrazkowa filozofia dziejów. Ród ludzki Stanisława Staszica to nie tylko 17 tysięcy wersów, ale także grafiki poprzedzającej każdą z 18 ksiąg. Nie były jedynie ilustracjami, były wizualnym komentarzem do staszicowskiej historiozofii. O wyłaniającym się z nich obrazie dziejów porozmawiamy w niedzielę o 18:30. Michał Nowak, zapraszam.
0: Autopromocja.
5: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła godzina 23.
6: Wszystkie wschody.
5: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Jakub Knera i jest mi bardzo, bardzo miło powitać po raz pierwszy premierowo w audycji Wszystkie Wschody w programie drugim Polskiego Radia. Audycję realizuje Katarzyna Fierst-Wójtkowska, wydawcą jest Aleksandra Tykarska. Jestem zobligowany sam przed Państwem, żeby powiedzieć, skąd ta audycja się wzięła i będę w zasadzie mówić o tym przez najbliższe 2 godziny. Na początek Wszystkie Wschody, czyli to, co powstaje w Europie Środkowo-Wschodniej i w okolicach. Wyznacznikiem tego, czego będziemy słuchać, jest geografia, ale to, co w jej obrębie się mieści, jest bardzo pojemne i

to właśnie chciałbym pokazać. Trochę zderzyć to ze stereotypami, w jakich myślimy o tej części kontynentu. Trochę wydaje mi się z taką niedoreprezentacją w obiegu medialnym gdzieś tam na świecie, żeby przyjrzeć się różnym obszarom i jak rozumiemy nie muzykę właśnie ze wschodu, ale z różnych wschodów. I dzisiaj tak trochę słowem wstępu zatoczymy sobie mapę naszych zainteresowań i postanowiłem, że wyznacznikiem dla tej mapy będą morza. Zaczniemy nad Bałtykiem, potem skierujemy się nad Morze Czarne i dalej. A że jestem z Gdańska, nie możemy zacząć inaczej niż od zespołu z Trójmiasta i to już wiedziałem od samego początku, kiedy wiedziałem, że będę prowadzić tę audycję. Zaczniemy zespołem na wskroś trójmiejskim, w którego muzyce morze i przestrzeń jest bardzo obecna, czyli od zespołu Ścianka.

To był zespół Ścianka z utworem Transatlantyk. Długi utwór, ale patrzę na playlistę i nie jest to najdłuższy utwór, który będzie dzisiejszego wieczoru. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że dzisiaj chyba będą takie dosyć najbardziej przebojowe utwory, jakie zaplanowałem, a na pewno w pierwszej godzinie. W drugiej godzinie audycji będzie już troszkę inaczej. Utwór Transatlantyk, statek, który wypływał z Gdyni do Ameryki. My kierujemy się w inną stronę i zastanawiam się, jeśli ktoś ma pomysł, jak może nazywać się statek, który płynie wzdłuż i wszerz Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, to jestem otwarty na propozycje. Płyniemy w stronę krajów nadbałtyckich. Może warto powiedzieć, że mi ten utwór bardzo się kojarzy właśnie z Transatlantykiem, chociaż nie takie było początkowe założenie zespołu Ścianka. Ta okrętowa syrena na początku to był puzon, który powstał przy zmanipulowaniu taśmą, więc dzięki temu wyruszyliśmy w rejs. Wypływamy z Trójmiasta, mijamy Półwysep Helski, widzimy Kurlandię i na naszym dużym statku na promie zagłębiamy się w to, co pochodzi właśnie z tamtego obszaru, czyli najpierw kierujemy się w stronę Łotwy. Może powiem jeszcze, skąd ta inspiracja, żeby tymi szlakami wodnymi przemierzyć Europę Środkowo-Wschodnią. Dwa lata temu w Groningen na jednej z barek zobaczyłem taką mapę właśnie Europy, ale mapę, na której przede wszystkim było widać rzeki i pomyślałem sobie, jak z takiego Groningen można byłoby przez cały kontynent dopłynąć do Polski, więc dzisiaj płyniemy jeszcze dalej w głąb kontynentu. I teraz artyści, którzy na pierwszy rzut ucha nie będą w ogóle brzmieć wschodnioeuropejsko, ale takie jest trochę ich założenie.

To był zespół Dominique Dumont. Może się wydawać, że to zespół z Francji, ale jest to jak najbardziej łotewski duet, który celowo ze względu na nazwę i język, w którym śpiewają, chciał słuchaczy i słuchaczki zmylić, co jest na pewno ciekawą perspektywą do wychodzenia z Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej. Aczkolwiek nie ukrywam, że ja zdecydowanie bardziej preferuję utwory śpiewane w ojczystych językach. Chyba chęć śpiewania w języku angielskim mamy już za sobą, a przynajmniej mam taką nadzieję i takie utwory też się pojawią i zdecydowanie na takie utwory będę stawiać. Dance Music for Inner Worlds, tak mówią o swojej muzyce. Na tym albumie znalazło się 10 utworów, to jest płyta Du Paradis z ubiegłego roku i one tworzą taki cykl, przebieg jednego dnia, więc skoro audycja to wszystkie wschody, zaczynamy od początku dnia, mimo że jesteśmy chwilę przed północą. Ten utwór też tak trochę mi się kojarzy z taką imprezą w środku dnia na dużym promie wśród bawiących się osób, tancerzy, osób skaczących do basenu. Nim zejdziemy na ląd, jeszcze jedna kompozycja o takim, myślę, też utworze w tym klimacie, natomiast już trochę dalej odbiegająca. Hotel Universe, Elizabeth Balchus, która w tym roku pojawiła się na kilku koncertach w Polsce. Miałem okazję zobaczyć ją już drugi raz i jej muzyka to jest połączenie elektroniki, trochę wpływów operowych, tego też gra na flecie, natomiast bardzo, bardzo polecam Państwu obejrzenie jej na żywo, ponieważ dodatkowego efektu dodają jej kostiumy, owoce i warzywa, które również wykorzystuje do tworzenia muzyki, którymi steruje elektroniką i syntezatorami, i teksty, które czasem są w języku angielskim, czasem są w języku łotewskim. Wejdźmy do hotelu Universe.

Elizabeth Balchus, Hotel Universe. Żeby zdefiniować sobie trochę o obszarze, o jakim mówimy, jakim będziemy mówić, ponieważ jest to bardzo złożony temat, postanowiłem zasięgnąć opinii dwóch gości, którzy nie pojawią się osobiście tutaj w studiu, bo nie mogą, natomiast w pewnym momencie przygotowali teksty, które gdzieś tam opisują to, czym jest Europa Środkowa. Jeden z nich ukazał się w latach 80. pod tytułem Zachód porwany albo Tragedia Europy Środkowej. Jego autorem był Milan Kundera, który już wtedy zwracał uwagę, że to jest bardzo złożony temat i niejednorodny. I ten esej ukazał się po raz pierwszy we francuskim czasopiśmie La Debat w 83 roku, rok później w The New York Review of Books i później także w Zeszytach Literackich. I przez kolejne lata nabierał takiej wagi, że w latach 90. okazało się, że ma takie znaczenie jak koniec historii Francisa Fukuyamy. I chciałem przeczytać fragment, w którym Kundera, jeden z kilku fragmentów, w którym Kundera zastanawia się nad Europą Środkowo-Wschodnią. Europa geograficzna dzieliła się zawsze na rozwijające się oddzielne połowy. Jedną powiązaną ze starożytnym Rzymem i Kościołem katolickim. Drugą zakotwiczoną w Bizancjum i Kościele prawosławnym. Do 1945 roku granica między obiema Europami przesunęła się o kilkaset kilometrów na zachód i tych parę narodów, które zawsze uznawało się za zachodnie, obudziwszy się pewnego pięknego poranka, stwierdziły,

dziwo, że znalazły się na wschodzie. Na wskutek tego w powojennej Europie wykształciły się trzy zasadnicze usytuowania. Europa Zachodnia, Europa Wschodnia i to najbardziej skomplikowane. Część Europy geograficznie położona w centrum, kulturowo na zachodzie, a politycznie na wschodzie. Pełna sprzeczności sytuacja Europy, którą nazywam środkową, można uzmysłowić, dlaczego to właśnie od 35 lat rozgrywa się dramat Europy. Wzniosła rewolta węgierska roku 56 i jej krwawe stłumienie. Praska wiosna i okupacja Czechosłowacji w roku 68. Polskie zrywy w latach 56, 70 i w latach 80. Ani pod względem dramatyczności, ani pod względem historycznej doniosłości niczego w Europie geograficznej, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, nie można przyrównać do tego ciągu środkowoeuropejskich buntów. Każdy z nich wspierała niemal cała ludność. Bez rosyjskiego nadzoru tamtejsze reżimy nie utrzymałyby się dłużej niż 3 godziny. To też tego, co zdarzyło się w Pradze czy w Warszawie, nie można uznać w swej istocie za dramat Europy Wschodniej, bloku sowieckiego czy komunizmu, lecz za dramat właśnie Europy Środkowo-Wschodniej.

tym kraju, tej części kontynentu nieoczywistej i rozmytej, tak jak wskazał na to Milan Kundera, zagrał duet Trine un Inga, pisany razem, a pod tą nazwą kryją się dwa imiona, Katrine Kalanina i Inga Wamse, dwie łotewskie saksofonistki grające na saksofonie altowym i tenorowym, ale saksofony wzbogacone elektroniką, efektami, za pomocą których przetwarzają oba te instrumenty, do tego stopnia, że w pewnym momencie możemy już przestać rozpoznawać, co tak naprawdę jest dźwiękiem, co jest przetworzeniem, do tego momentu, gdzie ta melodia nie jest już ważna, pojawiają się drony, słychać oddech. To jest nagranie pod tytułem Copenhagen Test 1 z takiej epki wrzuconej na Bandcampa na początku tego roku. Ale wiem, że ten duet, ponieważ jedna z artystek Inga Wamse gra między innymi z Patrycją Wybrańczyk i w tym roku wydały płytę na saksofon i perkusję. Wiem, że dziewczyny pracują nad płytą, która ma się ukazać na początku przyszłego roku i nie ukrywam, że jestem tego albumu bardzo, bardzo ciekaw. Trochę mi się kojarzą te nagrania z muzyką innych saksofonistów, między innymi Sama Gendela, Dustina Laurenciego, którzy również w podobny sposób, można powiedzieć, rozszczepiają brzmienie saksofonu i mamy taką trochę łotewską, nadbałtycką mgłę na dwa saksofony. I już teraz z Łotwy przenosimy się na Litwę. Powiedziałem, że ten duet, czy czekam na ten duet w przyszłym roku na ich nową płytę, a jedną z tegorocznych płyt, które bardzo mi się podobają, jest to jedna z najciekawszych albumów, to You and Me duetu Emer i Ugne Uma, które wprowadzą nas w stworzony na potrzeby tej audycji kierunek, można powiedzieć, litewskich bitów, litewskiej szkoły bitu, ponieważ teraz przed nami trzy bardzo rytmiczne utwory właśnie kierujące nas w stronę Litwy. Tak jak powiedziałem, mamy środek nocy, ale mówimy o wschodzie, więc

Hemer i Ugne Uma, A Little Bit of Sun. Jesteśmy nad brzegiem morza, z którego wyłania się Lazy Dolphin. Wspaniały projekt Dominiki Krisztynajte, którą mogą Państwo kojarzyć chociażby z projektu Babadak Oli Bilińskiej. Ale ja w tym roku miałem okazję zobaczyć Dominikę aż trzykrotnie, w zasadzie w ciągu 2 miesięcy, zespołem Shishi na Biedowy Music Fest, zespołem Lotto, z którymi płytę wydaje już za niecałe 2 tygodnie, po ponad dekadzie działalności zespołu Lotto w wersji instrumentalnej. Zespół poszerzył się do kwartetu i śpiewa w nim Dominika, ale też jako Lazy Dolphin. I to, co jest ciekawe w przypadku Dominiki, to to, że w każdym z tych zespołów, czy gra punkowo w Shishi, czy trochę tak powiedziałbym bluesowo, post-Twin Peaksowo z Lotto, bo muzyka Lotto w kwartecie bardzo, ale to bardzo się zmieniła, czy w przypadku Lazy Dolphin ma taki zupełnie inny charakter, zupełnie inny kontekst, ale ten głos Dominiki, który przywodzi takie różne skojarzenia, powiedziałbym chyba w różnym wymiarze z latami 90. Jest bardzo charakterystyczny i mnie przenosi do zupełnie różnych światów, a jednocześnie jest to

koherentne i za każdym razem wiemy, że mamy do czynienia z tą samą wokalistką. Są w tym elementy wspólne i jako Lazy Dolphin ja, kiedy byłem na jej koncercie, poczułem się, jakbym był w bałtyckim kurorcie, gdzieś tam może pod koniec sierpnia, kiedy już wszyscy są zmęczeni tym słonecznym dniem. Oczywiście każdy, kto jest nad morze, wie, że nad morzem najlepiej jest poza sezonem, ale właśnie te dwa utwory, które zaraz usłyszymy, opowiadają o tym, co dzieje się, kiedy już dogasa ten gwar, kiedy ludzie już są trochę zmęczeni upałem, zjedli gofry i gdzieś tam w tle wychodzi Dominika, która ze swoją elektroniczną muzyką śpiewa do zmęczonych plażowiczów.

Lazy Dolphin, Fire No Sunsets, Dominika Christunajte. Jeszcze chwileczkę jesteśmy nad morzem. Swego czasu z Dominiką w zespole Shishi grała jedna druga zespołu Super Colori, jeszcze raz, Super Coloritas, również z Litwy. I to jest zespół, który również gdzieś tam sięga nostalgicznie w przeszłość.

łączy swoją muzykę z trochę z inspiracjami litewskim popem z lat 60. czy 80., ale takim przefiltrowanym przez współczesne syntezatory. I oni też gdzieś tam w swojej muzyce odnoszą się do morza, też o nim śpiewają i to za chwilę usłyszymy, ale o tym, co śpiewają, to jeszcze sobie porozmawiamy. I dla nich też Bałtyk jest takim wyobrażonym retrokurortem, takim punktem odniesienia, który jeszcze też myślę, że w kilku utworach się dzisiaj pojawi. Posłuchajmy Super Coloritas utworu Prie Juros.

utwór Prie Juros duetu Super Coloritas, który tworzą Giedre Nalivaikaitė i Adomas Koreniukas. Proszę się ze mną nie zgodzić, ale jak zupełnie inaczej brzmi ten utwór, kiedy zespół, wokalistka, wokalista śpiewa go w rodzimym

języku. Dla mnie to jest zawsze niesamowicie dodatkowy koloryt. Pomijam to, że można sobie na łotewskim języku połamać język, ale może kilka słów o tym, o czym śpiewali. Piejuros, czyli nad morzem, piosenka o tym, że leżymy sobie na piasku, mamy czas, patrzymy na morze, ojcowie śpią, panie czytają książkę, mamy

kolejny przykład takiej piosenki, która odnosi się do Bałtyku, morza, jako takiego być może swego rodzaju genius loci, które łączy osoby, społeczeństwa z różnych obszarów Europy Środkowo-Wschodniej. Na razie jesteśmy cały czas w Europie Środkowo-Wschodnio-Północnej, w krajach nadbałtyckich. I teraz trochę już kończąc ten kierunek tutaj u góry, w górnej części mapy, trochę się przeniesiemy w czasie do końcówki XIX wieku, kiedy to Liwana Miszczuka, karelski mistrz gitary na kantele, nagrał na wałkach woskowych swoją muzykę i utwory zarejestrowane wtedy znajdują się w archiwach w Helsinkach i one dokumentują taki moment przełomu w kulturze muzycznej Karelii, kiedy dawna tradycja pieśni runicznych już ustępowała nowym pieśniom i tańcom i gdzieś powstawały na styku tej muzyki, na styku tych wpływów. Poza grą na instrumencie słychać tam taki niski dron, co wprowadza trochę właśnie takie unowocześnienie tych melodii. Ale to, co jest ważne, że te nagrania sprzed ponad 100 lat są niedoskonałe, nie są dobrze zarejestrowane i Arja Kastinen, współczesna instrumentalistka, wykorzystała notatki na temat tych nagrań, żeby zweryfikować melodię, tempo i strojenie instrumentu i postanowiła sama nagrać te utwory, zarejestrować je na nowo, więc mamy do czynienia z czymś wyciągniętym z przeszłości, ale trochę zagranym na nowo i utwór, który zaraz usłyszymy, czyli Manitus i Trzyżyk, ukazał się na płycie wydanej przez jedną z ciekawszych europejskich wytwórni, która nazywa się Death is not the end i to dobrze oddaje ich filozofię, ponieważ bardzo często przywracają światu muzykę sprzed kilku lat, kilku dekad, a nawet kilkunastu dekad, jak widzimy. Pokazują ją w nowym świetle. Myślę sobie, że będzie przy naszych audycjach jeszcze co najmniej jedna, a pewnie i więcej kompilacji, które wydali, ponieważ wyciągają niesamowite perełki z przeszłości.

Ivana Mischuka i Arja Kastinen, Magnitus i Krzyżyk, czyli połączenie nagrań terenowych sprzed ponad 100 lat ze współczesną rekonstrukcją. A teraz wróćmy na chwilę jeszcze do Milana Kundery. Czy można mówić o Europie Środkowej jako faktycznej, kulturowej całości mającej własną historię? A jeśli taka całość istnieje, to czy można ją określić geograficznie? Jakie są jej granice? Na próżnie byłoby precyzyjnie wyznaczać, bo też Europa Środkowa nie jest państwem, lecz kulturą lub losem. Jej granice są domeną wyobraźni i powinny być rysowane wciąż od nowa, w zależności od każdej kolejnej sytuacji historycznej. Środkowe europejskie całości nie określają zatem ani warunkują granice polityczne, które są nieautentyczne, narzucone wskutek inwazji, podbojów i okupacji, lecz wielkie wspólne sytuacje, które łączą narody i za każdym razem je przegrupowują w obrębie wciąż zmiennych, wyobraźniowych granic, wewnątrz których przetrwały ta sama pamięć, to samo doświadczenie, ta sama wspólnota tradycji. Teraz jeszcze pozostajemy w krajach nadbałtyckich, z których za niedługo będziemy się przenosić nad kolejne morze, ale nim to nastąpi, przed nami dwójka fantastycznych estońskich kompozytorów, którzy w zasadzie w przypadku wielu różnych składów ze sobą współpracują. Jako pierwszy Wołodia Brodski, czyli pianista, kompozytor, który mówi trochę o swojej muzyce, że gra prymitywną pianistykę, gdzieś tam opartą na powtórzeniach, na minimalizmie, na ograniczeniu tego, co można robić z instrumentem, ale też nie jest to stricte sama akustyczna pianistyka, ponieważ pojawia się tam dużo muzyki elektronicznej, ambientu, trochę takiej kosmicznej elektroniki, czy Cosmic Music, ale w wydaniu nadbałtyckim. Przed 2 laty ukazał się jego pierwszy pełnowymiarowy album, wydany nakładem bardzo ciekawej estońskiej wytwórni Hidden Harmony Recordings, która między innymi 3 lata temu wydała album Walentyny Gonczarowej z dawnymi utworami, a później z nowymi. I Brodski udziela się też w takich zespołach jak Estrada Orkestra, Centre El Musa czy Misha Panfilow Septet. I do tej postaci jeszcze wrócimy. A teraz posłuchajmy jego utworu Bethany Saltwater Taffy.

To był Wołodia Brodzki. Wołodia, tak jak wspomniałem, za kolegę ma wspaniałego estońskiego kompozytora, Misze Panfilow, którego uwielbiam już od bardzo, bardzo dawna. I myślę, że od razu mogę już teraz powiedzieć, że na pewno jeden z odcinków audycji Wszystkie Wschody będzie poświęcony tylko jego twórczości, ponieważ gra w kilku zespołach wspomnianych przeze mnie: Estrada Orchestra, Central Musa solowo, septetem. Właśnie ukazały się dwie jego najnowsze płyty, ta, którą nagrał sam, i nagranie z koncertów w Berlinie i w Lipsku. Napisałem też w tym roku tekst, który niedługo się ukaże, o Miszy Panfilow. I wydawało mi się, że dosyć dobrze poruszam się po jego dyskografii, ale na całe szczęście w cyfrowym świecie pewnym algorytmów zdarzają się takie sytuacje, jak ta, która miała miejsce na początku sierpnia w sklepie płytowym Record Store w Katowicach. Pozdrawiam Mariusza Klepackiego i bardzo zachęcam, żeby odwiedzać ten sklep za każdym razem, kiedy tam jesteście. Tam jest zwłaszcza w rogu taka bardzo fajna sekcja, do której ma już ściąga muzykę z naprawdę najróżniejszych zakątków świata i są tam unikaty, których próżno szukać w innych miejscach i sam kilka razy na takie wpadłem. No ale mamy sierpień 2026 roku i ja trafiam na płytę The Sewell Outlive Us All z 2022 roku. To jest właśnie płyta Miszy Panfilow, której ja nie znałem. A czasem mam tak, że jeśli trafiam na płyty jakichś artystów, których bardzo lubię, to po prostu je kupuję, bo wydaje mi się, że to jest jakimś znakiem. A z drugiej strony, jeśli to są płyty, których nie znam, no to tym bardziej muszę je mieć. A jeśli jest morze na okładce, to już w ogóle. Kupiłem tę płytę i przepadłem. I myślę, że to jest jedna z kilku płyt, której od tego czasu słucham na okrągło. Płyta bardzo morska. W tytułach, w melodiach, w gdzieś tam nagraniach morza. Kiedy rzuciłem zdjęcie na Instagrama, że słucham tego albumu, Misza Panfilow napisał mi, że to jest jedna z jego ulubionych płyt, które nagrał. I powiedział takie bardzo fajne słowa, które świetnie pasują do dzisiejszej audycji, czyli wspomniał o tym, że dzielimy razem Morze Bałtyckie, że jest to dla osób z Estonii, dla osób z Polski coś takiego wspólnego, jakiś taki punkt zaczepienia. Bardzo natomiast spodobało mi się rzecz taką, którą dodał, kiedy powiedział, że no dla was na południu, i miał na myśli tutaj oczywiście Trójmiasto, na pewno wygląda to trochę inaczej niż u nas w Estonii. Bardzo mi się to spodobało, że Gdańsk, Trójmiasto, o którym zawsze mówię, że to jest północ Polski i bliżej nam do północy Europy niż do którejś części środkowej czy południowej, dla kogoś może być po prostu na południu. Więc razem z Miszą Panfilow na naszym promie wkraczamy teraz w sztorm.

Misha Panfilov, utwór Storm, płyta The Sea Will Outlive Us All z 2022 roku. Jedna z moich płyt wakacji, nie tylko dlatego, że mieszkam nad morzem. Teraz nad Bałtyku będziemy się przenosić nad nasz kolejny przystanek, czyli nad Morze Czarne. Ponieważ w tej audycji, nawet płynąc ogromnym statkiem,

mamy taką możliwość, trochę jak może bohaterowie filmu Fitzgerald'a, chociaż raczej nie będziemy go przeciągać przez cały kontynent, ale możemy się za chwilę wyłonić gdzieś w okolicach Odessy. Ale nim to nastąpi, zaczerpnę trochę opowieści na temat Europy Środkowej, Europy Środkowo-Wschodniej od mojego drugiego gościa, czyli Czesława Miłosza, z jego książki Rodzinna Europa. I muszę powiedzieć, że kiedy czytałem ją, przygotowując się do tej audycji, bardzo spodobało mi się to, że Czesław Miłosz razem ze swoimi kolegami już w 1931 roku miał trochę podobny pomysł, czyli postanowił dojechać z Wilna do Pragi, w którym kupili czółno kanadyjskie, żeby potem, zaczynając od Lindau w Bawarii, po Ren dopłynąć jak najbliżej Paryża. Nie będę zdradzał, jak to im się udało, ale bardzo, bardzo spodobała mi się ta wizja przemierzania Europy wodą. Czesław Miłosz pisze trochę inaczej niż Milan Kundera, bo pisze z perspektywy takiej bardzo osobistej, intymnej. Sam tytuł Rodzinna Europa trochę na to wskazuje. I mówi tak. Polski emigrant w krajach Europy Zachodniej odczuwa, przyznaje się do tego czy nie, wewnętrzną niewygodę, bo właściwie oni nas nie chcą. Przychodzimy z krajów, które gdyby nie istniały, i tak świat dalej toczyłby się swoją koleją. Pisze to teraz, kiedy Polska stara się wejść do Unii Europejskiej, ale podział na Europę lepszą i gorszą jest stary, znacznie dawniejszy niż hitleryzm i Jałta. Niemcy nawet swoje Prusy Wschodnie traktowali jako podrzędną monarchię, powiadając, gdzie kończy się kultura, tam spotkasz Mazura. Tymczasem, tak jak wspomniałem, przemierzamy Europę Środkowo-Wschodnią w dół, aż do wybrzeży Morza Czarnego, gdzieś w okolice Odessy, żeby teraz zmienić nasze zainteresowanie, nasze ucho nakierować w stronę współczesnej sceny ukraińskiej, która pojawi się w kilku utworach.

Brozon, Subnautica, solowy projekt Hanny Bryżatej, który ukazał się na w 2023 roku, płyta Eye of Delirious i trochę taki zresztą nastrój deliryczny ma ten utwór, jak i cały album, a cały album jest trochę pomyślany jako taka podwodna podróż gdzieś tam przez odmęty morskie na styku muzyki ambientowej, dubowej, nagrań terenowych, pętli i szumów, które pokazują takie dźwiękowe niedoskonałości, ale również przez to właśnie pojawia się ten aspekt nadmorski z brzegów Odessy. Bryżata współtworzy trio Chillera, które również wydało płytę wytwórni ukraińskiej Maskat. Teraz wydaje mi się, że ten projekt jest troszkę zawieszony, a szkoda, bo kiedy trafiłem na ich muzykę, to było już po wydaniu tych płyt i z wielką chęcią usłyszałbym coś nowego. Tam elektroniki za bardzo nie ma, jest raczej taka baza, można powiedzieć, muzyki gitarowej, czyli bas, gitara i perkusja, a do tego dużo echa i delayu. I można powiedzieć, że to jest takie zupełnie inne spojrzenie na muzykę nadmorską. Jeśli gdzieś w tym obliczu litewskim bardzo wyraźny był beat, to tutaj on jest przede wszystkim obecny poprzez perkusję, poprzez wpływy dubowe, czy może taką czarnomorską odmianę surf rocka, trochę z domieszką właśnie muzyki dubowej. Posłuchajmy utworu Tria Chillera pod tytułem Shucks.

zespół Chillera z Odessy. Elementem wspólnym tego składu, ale też wcześniejszego solowego utworu Hanny Bryżaty, ale też kolejnego utworu jest analogowe brzmienie, tworzenie muzyki nie tylko przy pomocy oprogramowania, ale przy pomocy instrumentów i różnych efektów, szumów, taśm. I Nikolajenko, założyciel wytwórni Maskat, która opublikowała wyżej wspomniane przeze mnie wydawnictwa, jakby wiedzie w tym prym, ponieważ swoje koncerty i swoją muzykę opiera na wykorzystaniu magnetofonów szpulowych, starych taśm, samplerów, robi prawie wszystko analogowo, a bardzo często zbiera stare, archiwalne nagrania i trochę w takiej nowej odsłonie, samplując je i razem łącząc, co też bardzo widowiskowo wygląda. Do dzisiaj pamiętam jego koncert w cyklu Morning Glory na Festival On Sound kilka lat temu, kiedy trochę jak taki szalony profesor na swoim stoliku właśnie położył swoje wszystkie magnetofony i w skupieniu słuchaliśmy jego muzyki. Przed kilkoma tygodniami ukazał się jego nowy utwór o tytule Seasick, który znalazł się na kompilacji Synthetic Water Music wydanej przez słowacką wytwórnię Mappa, który jest kontynuacją takiej wcześniejszej słynnej kompilacji, czyli Synthetic Bird Music. Pierwsza część była poświęcona muzyce związanej z ptakami, wyobrażeniom muzyki i artystów na ich temat. Druga odnosi się do wody, więc idealnie pasuje do dzisiejszej audycji. I ona jest podzielona na cztery części i można powiedzieć, że kolejne utwory, kolejne części gdzieś tam przechodzą od tej wody postrzeganej jako taka słoneczna idylla po coraz większe głębiny. Z jednej strony jest to muzyka syntezatorowa, z drugiej strony są to nagrania terenowe. Czasem dosłownie są to nagrania wody, czasem są to nagrania wyobrażone czy wymyślone na potrzeby tych utworów. No właśnie, a Nikolajenko stworzył taki utwór, który w swoim tytule Seasick, czyli choroba morska, bardzo dobrze oddaje trochę, być może nawet jest w stanie u niektórych wywołać taki efekt, czego oczywiście nikomu nie życzę, ale bardzo, bardzo taki oryginalny sposób, tworząc te swoje dźwiękowe pętle, wprowadza nas w taki bardzo, bardzo psychodeliczny stan.

Nikolajenko Sisik. Mam nadzieję, że czują się Państwo dobrze. Zostajemy w Ukrainie, gdzie wysyłamy naszego wysłannika Rafaela Rogińskiego, który ostatnio co roku wydaje nowy album. Jest jedną z osób, która mocniej inspiruje, przeszukuje Europę Środkowo-Wschodnią i nie ukrywam, że Rafael jest też dla mnie trochę inspiracją dla tej audycji, ponieważ bardzo zwraca uwagę na to, co dzieje się w różnych przestrzeniach Europy Środkowo-Wschodniej. No i jego najnowszy album będzie poświęcony muzyce i kulturze Tatarów Krymskich, na którym to historyczne pieśni oraz archiwalne nagrania tłumaczy na język gitary elektrycznej, co robi już od dłuższego czasu w przypadku różnych projektów. Dla mnie w ogóle to, co robi w ciągu ostatnich lat Rafael Rogiński, mimo że jego CV to jest w zasadzie o wiele więcej, wskazując na różne zespoły, czy nowej fali muzyki żydowskiej, czy też w zespoły gdzieś tam na styku free jazzu, surf rocka, no to kiedy Rafael, od kiedy gra solowo, co rusz zaskakuje, pokazuje, że język muzyczny gitary elektrycznej może być wystarczający do tego, żeby opowiadać zarówno muzykę Coltrane'a, dzisiaj chyba zresztą grał nawet koncert z okazji setnych urodzin Coltrane'a, zarówno muzykę litewską, muzykę Skrupi i teraz sięga po kulturę Tatarów Krymskich. I myślę, że mogę zaryzykować, może się mylę, ale chyba nie, że ten utwór zostanie zaprezentowany premierowo albo jako jeden z kilku premierowych okazji, ponieważ jeszcze ta płyta się nie ukazała. Udało mi się od Rafaela wyciągnąć jeden z utworów, które znajdą się na tej płycie, która ukaże się jeszcze w tym roku. Dla Rafaela to jest taki bardzo osobisty album, ponieważ ma związki z Krymem i jestem bardzo ciekaw całości tego materiału.

Rafał Rugiński premierowo z nowej płyty poświęconej muzyce i kulturze Tatarów Krymskich. A na prawie sam koniec oddajemy jeszcze na chwilę głos Milanowi Kunderze, który myślę, że w tym kontekście mówi bardzo, bardzo ważną rzecz. Europa Środkowa, jako dom małych narodów, ma własne spojrzenie na świat, wynikające z głębokiej nieufności wobec historii. Historia, ta bogini Hegla i Marksa, to ucieleśnienie rozumu, które ocenia nas i osądza, jest historią zwycięzców. Ale małe narody środkowoeuropejskie nie są zwycięzcami. Są nierozdzielnie związane z europejską historią. Bez niej by nie istniały, lecz tworzą tylko jej spód, jej ofiary i jej outsiderów. W tym rozczarowującym doświadczeniu dziejowym leży źródło ich oryginalnej kultury, ich mądrości, ich ducha niepowagi kipiącego z wielkości i chwały. Nie zapominajmy, że tylko przeciwstawiając historii jako takiej, możemy oprzeć się tej dzisiejszej. Chciałbym wyryć to zdanie Gombrowicza nad bramą wyjściową do Europy Środkowej. Oto dlaczego w regionie małych narodów, które jeszcze nie zginęły, kruchość Europy, całej Europy, ujawniła się wyraziściej i wcześniej niż gdziekolwiek. W naszym nowoczesnym świecie, w którym narasta tendencja, aby władza skupiała się w rękach największych, wszystkie narody europejskie mogą stać się faktycznie małymi narodami i podzielić ich los. I w tym sensie los Europy Środkowej wydaje się zwiastować los całej Europy. Dzisiaj kultura tej pierwszej ogromnie zyskuje na znaczeniu. Na koniec utwór, który swoją premierę miał w tym tygodniu i który również zwiastuje płytę, która ukaże się w najbliższym czasie, a już za kilka tygodni będzie można tej płyty posłuchać na żywo na Festival Unsound. A mowa o nowej kompozycji zespołu Księżyc i Swietłany Nianio, która jest efektem ich kilkuletniej pracy i przygotowań i która w połowie października ukaże się na

albumie Death from the East to the West. Jest to utwór Ghosts. I to taka bardzo wymowny tytuł płyty na koniec tej dzisiejszej audycji, ponieważ są to artyści, którzy w latach 90., czyli po znaczących przemianach ustrojowych, stworzyli swój bardzo charakterystyczny język, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Można powiedzieć, że gdzieś tam podobnymi torami szli w tworzeniu muzyki, łącząc jakieś echa lokalnego folku, ale w ujęciu bardzo współczesnym. I od kilku lat zarówno na zespół Księżyc, jak i na muzykę Svitlany Nianio wydaje mi się, że po kilku reedycjach jest znowu bardzo duży popyt. Coraz więcej osób sięga po ich twórczość i bardzo cieszę się z tego, że te składy spotkały się razem w takich dosyć niełatwych czasach i możemy posłuchać pierwszego utworu pod tytułem Ghosts, tak jak wspomniałem, z płyty Death from the East to West. Płyta ukaże się w połowie października nakładem legendarnej wytwórni Koka Records, która w latach 90. w Polsce przybliżała muzykę naszych sąsiadów z Ukrainy. I myślę, że to jest idealne zakończenie na pierwszy odcinek audycji Wszystkie Wschody. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Audycję zrealizowała Katarzyna Firyst-Wójtkowska. Wydawczynią jest Aleksandra Tykarska. Bardzo się cieszę za Waszą obecność i zapraszam na kolejne odcinki. Jakub Knera.

Witamy w Fantazji Polskiej. 35 lat temu zmarł Stefan Kisielewski, kompozytor, pisarz, publicysta, poseł na Sejm. Dla wielu osób jego wieloletnia publicystyczna walka z absurdami rzeczywistości stanowiła busolę w rozumieniu skomplikowanych spraw świata, a zwłaszcza Europy, rozdzielonej na wiele lat polityczną, żelazną kurtyną. Dziś problemy, które w swoich felietonach i powieściach poruszał nasz bohater, są już historią i nie budzą takich emocji jak niegdyś. W publicystyce używał pseudonimu Kisiel. Powieści dla zmylenia cenzury podpisywał różnymi pseudonimami, ale w muzyce był zawsze Stefanem Kisielewskim. O tej sztuce mówił, że to wierna i wyrozumiała przyjaciółka, choć często ją zdradzał dla swoich pasji politycznych. Był zwolennikiem traktowania muzyki jako sfery autonomicznej, nie poddającej się nadmiernie wpływowi ludzkich emocji. Ostatnim dziełem skomponowanym przez Stefana Kisielewskiego jest koncert na fortepian i orkiestrę, napisany w moim tradycyjnym stylu, jak czytamy w jednym z wywiadów. Koncert składa się z czterech części. Są to Allegro molto, Andante cantabile, Tempo di gavotta, Allegro molto con fuoco. Prawykonanie odbyło się 24 września 1991 roku podczas 34. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Wystąpili pianista Marek Drewnowski i Orkiestra Filharmonii Śląskiej grająca pod dyrekcją Jerzego Swobody.

Kompozytor wysłuchał swojego koncertu w szpitalu. Zmarł 3 dni później. Od tej pory koncert doczekał się wielu wykonań. My wracamy do owego pamiętnego prawykonania, zapraszając Państwa do wysłuchania koncertu na fortepian i orkiestrę Stefana Kisielewskiego.

To był koncert na fortepian i orkiestrę Stefana Kisielewskiego. Słuchaliśmy prawykonania, które odbyło się 24 września 1991 roku podczas 34. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Wystąpili pianista Marek Drewnowski i Orkiestra Filharmonii Śląskiej grająca pod dyrekcją Jerzego Swobody. W muzyce

Stefana Kisielewskiego, podobnie jak w jego tekstach literackich, powaga, liryzm, przekora, nawet pewnego rodzaju demonizm sąsiadują ze sobą, tworząc barwny i niebanalny obraz. Przykładem może być trzyczęściowa, skomponowana w 1952 roku, druga symfonia. Oto części. Allegro vivace, andante sostenuto, allegro deciso. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Tadeusz Wojciechowski.

To była druga symfonia Stefana Kisielewskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Tadeusz Wojciechowski. Formuła motto perpetuo, wiecznego ruchu, była bardzo bliska Stefanowi Kisielewskiemu. Realizował ją w wielu utworach, najpełniej w orkiestrowym Perpetuum Mobile i fortepianowym Motto Perpetuo. Oto ten utwór w wykonaniu Magdaleny Lisak.

Błyskotliwe Moto Perpetuo na fortepian Stefana Kisielewskiego zabrzmiało w wykonaniu Magdaleny Lisak. Antoni Szałowski, starszy od Kisielewskiego o 4 lata, należał do tego samego pokolenia kompozytorskiego, które zapisało się w historii jako pokolenie neoklasyków. Autonomia muzyki, klasyczne zasady budowy utworu, nowoczesna harmonika – oto główne założenia estetyczne nurtu. Nie dziwmy się zatem, że usłyszymy teraz kolejne Moto Perpetuo. Tym razem będzie to orkiestrowa kompozycja Antoniego Szałowskiego z 1958 roku. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyryguje Daniel Mieczkowski.

To było Moto Perpetuo na orkiestrę Antoniego Szałowskiego. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygował Daniel Mieczkowski. W tym samym roku co Moto Perpetuo powstał koncert na trio stroikowe i orkiestrę Antoniego Szałowskiego. Wtedy w Europie, ale także w Polsce pisało się już zupełnie inną muzykę, daleką od ideałów neoklasycyzmu, nurtu którego apogeum przypadło na lata między dwiema wojnami. Antoni Szałowski w swojej twórczości pozostał wierny wymogom tego kierunku. Oto koncert na trio stroikowe i orkiestrę. Części Allegro, Andante, Allegro. Wykonawcy Maksymilian Lipień – obój, Damian Lipień – fagot i Piotr Lato – klarnet, a także Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje José María Florencio.